0: i będziemy musieli się mierzyć przez następne miesiące, kto wie, czy nie lata.
1: Inspiracja zewnętrzna. Jak to działa? Jak ten świat internetu funkcjonuje? Dla wielu pewnie starszych osób zupełnie, także przyznam szczerze, dla mnie trochę już niezrozumiały, w jaki sposób młodzi się tam organizują, w jaki sposób takie treści są przekazywane. Dużo pisano chociażby o platformie TikTok. Przed przejęciem, nie wiem jak to wygląda obecnie, ale przed przejęciem były zarzuty, że algorytmy tej platformy celowo podpowiadają treści, czy to skłaniające do autoagresji, czy też do agresji wobec innych, którymi kanałami tego typu grupy się organizują.
0: Tak, no to znaczy, ja myślę, że kwestia organizacji to jest jeden z aspektów całej sprawy. Generalnie mamy do czynienia, które oczywiście wymaga szczegółowego badania i będzie to pewnie się działo. Myślę, że też wiele krajów, które z tym problemem już się borykają, na przykład Stany Zjednoczone, mają szereg doświadczeń i szereg jakby wniosków związanych z tym, w jaki sposób z tym walczyć. Natomiast problem jest szerszy w tym sensie, o charakterze społecznym, który po prostu narasta już od dłuższego czasu, generalnie związany właśnie z algorytmami różnego rodzaju platform mediów społecznościowych, które nastawione są, jak wiemy wszyscy, na różnego rodzaju reakcje, które zwiększają ruch w internecie. A wiadomo, że młode pokolenie, jak zawsze młodzi ludzie, nastolatkowie są bardzo podatni na wszystko to, co jest związane z przemocą, to, co jest związane z buntem różnego rodzaju, to, co jest związane z określonymi zachowaniami, powiedzmy, wymierzonymi w pewnym sensie w wartości i postawy promowane przez starsze pokolenie, prawda? To są rzeczy, z którymi, które są związane z dorastaniem i z młodym pokoleniem, natomiast dzisiaj w dobie internetu, w dobie mediów społecznościowych, w dobie, z którą mamy do czynienia, kiedy młode pokolenie, mamy dzisiaj tych nastolatków, którzy wychowali się już, jak to się mówi potocznie, z telefonem, ze smartfonem w ręce, to wszystko nabiera zupełnie nowych form, nowej postaci, nowych również zagrożeń dla stabilności społecznej. I to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, jest konsekwencją właśnie tych procesów, które w ostatnich latach narastają i do których powinniśmy jako państwo się przygotować, żeby je w odpowiedni sposób monitorować, a przede wszystkim zapobiegać takim zdarzeniom, z jakimi mieliśmy ostatnio do czynienia, a z tym najwyraźniej w naszym państwie jest problem.
1: Jest informacja, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała już sygnały, że tego typu grupa się formuje pół roku temu.
0: Znaczy, z tego, co ja słuchałem i czytałem wypowiedzi przedstawicieli ABW, oni raczej sygnalizowali pewne zjawisko, które rzeczywiście w tej chwili obserwujemy. I właśnie problem polega na tym, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest organem państwa, który ma zwracać uwagę, uczulać, sygnalizować władzom określone zagrożenia, wskazując nawet formy ich zwalczania. Natomiast ten problem, jakby zwalczanie tego problemu, to jest zadanie całego państwa, przede wszystkim rządu, który musi tym problemem się zająć na różnych poziomach, w różnych formach, bo pamiętajmy, że tutaj jednym z głównych obszarów, w których konieczna jest reakcja długofalowa, to jest przede wszystkim działania w zakresie edukacji społecznej, przede wszystkim edukacji szkolnej. Przygotowanie odpowiednich działań organów ścigania, służby specjalne, czy nawet ABW, to one są obciążone tak wieloma zadaniami, że przy tak nikłych zasobach osobowych, że one nie są w stanie zwalczać tego rodzaju problemów, zjawisk. Oczywiście one są skupione na zwalczaniu działań, które inicjują wybuchy podobnych zjawisk, o jakich mówimy, czyli one są odpowiedzialne za to, czy ABW jest odpowiedzialne, czy policja, za to, żeby monitorować określone fora, określone grupy, media społecznościowe, po to, żeby w porę identyfikować jakieś inicjatywy, pomysły tego rodzaju. Oczywiście są odpowiedzialne za to, żeby monitorować ewentualne oddziaływanie na młodych ludzi przez na przykład organizacje przestępcze albo obce służby specjalne, które mogą na przykład być zainteresowane tym, żeby wykorzystywać właśnie te tendencje społeczne, te zachowania młodych ludzi do tego, żeby siać niepokój w społeczeństwie. I to jest zadanie służb. Oczywiście wskazywanie organom ścigania takim jak policja tych osób po to, żeby zapobiegać sytuacjom możliwie na wczesnym etapie. I to się dzieje, ale jak widać w niewystarczającym stopniu, no bo to, z czym dzisiaj mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, wymknęło się spod kontroli. Osobną sprawą jest oczywiście reagowanie na incydenty, przygotowanie procedur, zmiana całego systemu w skali globalnej, zapobiegania, stworzenia i reagowania na sytuacje, stworzenia nowych struktur. Przecież pomysł, że ogłoszony wczoraj przez premiera, żeby w tej chwili kierować policjantów do szkół, to jest po prostu, to jest plasterek na wielką ranę. Tutaj tego rodzaju działania mają charakter wyłącznie propagandowy. Trzeba zrozumieć, że my mamy do czynienia z nowymi zjawiskami społecznymi.
1: Ale ktoś tym kieruje? To jest trend oddolny, czy jest trend kierowany? Ja mam tutaj taką przygotowaną przez Konrada Krajewskiego długą listę od początku września kolejnych ataków. Berlin, Niemcy, atak gazem w grupę szkolną w Schyńsku Młodzieżowym, 31 poszkodowanych. To 10 września, też Berlin, ale inna dzielnica, użycie gazu pieprzowego podczas akcji. Wszystko jest w tym samym schemacie. Osoby są odpowiednio ubrane, młode atakują, mają kamerę mocowaną na głowie, na kasku. Wszystko, żeby była transmisja. 11 września, Zagrzeb, to oczywiście Chorwacja. Uczeń zaatakował nożem innego nastolatka w ten sam sposób oraz pracownicę szkoły podstawowej. 15 września, Oslo. Ugodzenie nożem ucznia przed szkołą. Zdarzenie tym razem nie kamera, ale telefon został zestawany i wrzucony do platformy społecznościowej. Francja. Czterech nastolatków skrępowało uczennicę na terenie placówki i groziło jej nożem. 17 września San Roque, Hiszpania. Dwukrotna fizyczna napaść ucznia na nauczycielkę w trakcie zajęć też z nożem. Znowu Hiszpania. Napaść na dyrektorkę też z użyciem noża. Włochy, Rzym, 13-latek ranił nauczycielkę nożem. To jest 18 września. I tak mogę dalej wyliczać dzień po dniu. 21 września, Chludowo, Polska. Ciężkie pobycie ucznia przez rówieśnika na terenie placówki. Też rejestrowane, też interwencja policji. Dzień później, 22 września, Ptaki, Polska. 11-latek zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. I tak dalej. Lista jest długa. No i kończy się oczywiście na 7 października, Ostrołęka, atak 19-latka w zeszkole szkół, 9 osób rannych, no i wczoraj atak 15-latka na terenie szkoły, jedna osoba zginęła, dwie ranne.
0: No wygląda to bardzo niedobrze. No to jest obraz mrożący krew w żyłach, który oczywiście prowadzi do naturalnych wniosków, że możliwe jest, że jest to w jakiś sposób może nie tyle koordynowane, co rzeczywiście inicjowane, inspirowane i organizowane przez jakieś ośrodki zewnętrzne wobec tych punktów, które mają interes w tym, żeby siać zamęt, destabilizować sytuację społeczną, wykorzystując, bo to trzeba mieć świadomość tego, to nie jest tak, że to jest to, z czym mamy do czynienia, to jest jeden podmiot czy jeden aktor odpowiedzialny za wszystko. Oni wykorzystują, tak jak w wielu innych obszarach, istotne problemy, z jakimi społeczeństwa się dzisiaj borykają w związku ze zmianami po prostu cywilizacyjnymi i technologicznymi. To rzeczywiście są problemy, które obiektywnie istnieją, a należy bardzo poważnie traktować hipotezę, że obce służby, obce państwa świadomie wykorzystują to po to, żeby nas osłabić, nasilając, podkręcając te procesy w określonym kierunku, wywołującym chaos w społeczeństwie.
1: No dobrze, mamy ten chaos wywołany, a właśnie, a na ile to może być kwestia obcej ingerencji, że ktoś, tak jak mówię o tym TikToku, to akurat oskarżano Chiny, bo ta platforma stąd do nas przyszła, że tak, to jest świadoma polityka. Część analityków mówi, że Chiny w sposób dość celowy odgrywają się za kolonializm na Zachodzie i że właśnie swoim dzieciom proponują takie treści jak nauka, jakby zostanie astronautą, naukowcem, fizykiem, a na Zachodzie, prawda, agresja, często autoagresja albo agresja wobec innych, i że to jest świadomie, na zimno, no też wskazuje się na Chiny przede wszystkim, ale też na inne kraje, projektowane jako element osłabiania państw zachodnich.
0: No, to jest bardzo, bardzo prawdopodobna hipoteza. Uważam, że jest w niej dużo, dużo racji. Na pewno jeśli chodzi o Chiny, no to po prostu oni zostali złapani na gorącym uczynku w tym zakresie. Jeśli chodzi o inne państwa, no to wiadomo, że tutaj jakby uwaga kieruje się na Rosję, ale również inne społeczeństwa, powiedzmy Iran czy Korea Północna, które od lat są uważane za nosicieli, za rozsadników destabilizacji społecznej w państwach Zachodu, i to naprawdę trzeba bardzo poważnie tą hipotezę brać pod uwagę, ale co najważniejsze, my musimy budować odporność, struktury, mechanizmy, procedury aparatu bezpieczeństwa szeroko pojętego, które pozwolą nam to zwalczać. Nie wystarczy powiedzieć, że to są winni Chińczycy czy Rosjanie. No, no i co z tego? No, w związku z tym trzeba zrozumieć, że system bezpieczeństwa, który mamy obecnie, jest systemem zaprojektowanym 30 lat temu i on absolutnie nie jest w stanie, zarówno jeśli chodzi o kwestie metodologiczne, jak i zasoby na to przeznaczone, nie jest w stanie zwalczać tego rodzaju zjawisk, które mają nowy charakter, mają zupełnie inną skalę.
1: A da się je zwalczać?
0: Da się je przede wszystkim mitygować, jak to się mówi, czyli ograniczać ich skalę i w dużym stopniu zwalczać, tłumić i reagować przede wszystkim skutecznie. Oczywiście, że się da. Jest wiele państw, które, choćby Stany Zjednoczone, ale nie tylko, które już od dłuższego czasu przygotowują się do tego zjawiska, mają wiele doświadczeń w tym zakresie i trzeba z nich po prostu korzystać, a przede wszystkim zrozumieć, że dotychczasowe metody, formy są absolutnie niewystarczające i czas po prostu ruszyć z nowymi rozwiązaniami.
1: Nowymi? To mamy jakieś pomysły, czy to jest dopiero do wypracowania? Mówi się chociażby dość prosto o tym, żeby jednak ograniczyć to w sposób wyraźny i radykalny dostęp do mediów społecznościowych dla młodzieży, dla dzieci, dla nastolatków. Mówi się także o zakazie niektórych platform, w szczególności TikToka, ale tutaj też to idzie po innych platformach.
0: Oczywiście jest to absolutnie jedna z tych metod, o których już od jakiegoś czasu, od kilku lat państwa, choćby Australia czy Nowa Zelandia, na poważnie rozmawiają i nawet wdrażają tego rodzaju rozwiązania. Trzeba przede wszystkim podjąć poważną dyskusję, przede wszystkim powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem, na który nie jesteśmy przygotowani, i rozejrzeć się właśnie, wypracować nowe w wyniku dyskusji specjalistów w tym zakresie, a przede wszystkim w końcu zdecydować się na to, że my musimy przeznaczyć na to nowe zasoby i finansowe, i ludzkie, struktury organizacyjne, bo czas powiedzieć, że to, co mamy dzisiaj, jest niewystarczające. Ja wiem, że panuje w wielu środowiskach przekonanie, że wystarczy po prostu uzupełnić zakres zadań istniejących instytucji. Nie, to nie jest droga. Świat się zmienił i my musimy po prostu na nowo całkowicie przemyśleć architekturę i metodologię zwalczania
1: zjawisk. Ale to są zadania jakiejś nowej, kolejnej służby, a może tak wykorzystać zasoby, które już mamy, tylko je przeformatować. Nie. ABW, policja, nie. Przecież są funkcjonariusze, no ktoś powinien, tego jest cała jednostka bezpieczeństwa, zwalczania w policji, to nie wystarcza, trzeba kolejną...
0: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Tu nie chodzi o tworzenie kolejnej służby. Tu chodzi o stworzenie nowej architektury systemowej. Być może stworzenie nowych służb, dlatego że trzeba mieć świadomość, że najskuteczniejsze działania realizują służby, które są wyspecjalizowane w określonym rodzaju działalności. Oczywiście, że ta jednostka zwalczania cyberzagrożeń w policji to jest dobry kierunek, ale ją trzeba znacząco rozbudować, przemyśleć również formułę jej działania, a przede wszystkim, co jest najważniejsze, stworzyć mechanizmy ścisłej współpracy i koordynacji istniejących i ewentualnie powstających nowych formacji. W większości krajów naszego kręgu cywilizacyjnego to jest naturalne, że powstają nowe zagrożenia, nowe zjawiska i musimy im dać nowe struktury, bo obciążanie czy fikcyjne zapisywanie tych zadań w ich ustawach nie powoduje, że my się tymi zagrożeniami na nowo zajmujemy. Nie, dlatego że większość instytucji ma skłonność do tego, że podchodzą do nowych zadań, ale w stary sposób. Do tego wszystkiego, jeśli nie dołożymy pieniędzy i ludzi, którzy będą mogli to robić na większą skalę, to będą to działania po prostu pozorne i pozorowane, które nie pozwolą skutecznie tym zagrożeniom stawić czoła.
1: To jeszcze zapytam. Jeden aspekt, kolejne zatrzymanie. Ale tym razem od drugiej strony spojrzymy na sprawę. Akcja w szkole w Krakowie. 10-latek przyszedł do szkoły z tasakiem. Z tym, że tasak był plastikowy. Akcja policji przy jednej z krakowskich szkół podstawowych. Zaniepokojeni świadkowie wezwali służby, informując o nożowniku, który próbuje wejść do placówki. Okazało się, że był to 10-latek w stroju halloweenowym. To jest też efekt tej psychozy, że to jest też uzysk dla tych, którzy się tym bawią, a może i dla obcych służb, które tego używają, że w tej chwili 10 lat w stroju halloweenowym też powoduje panikę i psychozę.
0: Znaczy ja myślę, że to jest tak, że nie szukajmy wszędzie obcych służb specjalnych. To jest efekt tej psychozy i to jest również efekt nieprzygotowania w sensie proceduralno-organizacyjnym aparatu państwa. To po prostu w tej chwili strzela się do wróbla z armaty, bo my nie mamy wypracowanych procedur, które pozwalają nam weryfikować na wczesnym etapie wszystkie te zagrożenia. Stany Zjednoczone są pod tym względem doświadczone, jak wiemy, od lat przemocą w szkołach i takich sytuacji bardzo niebezpiecznych i oni w Stanach Zjednoczonych od lat wypracowuje się mechanizmy różnego rodzaju, od najniższego do najwyższego poziomu, które mają przede wszystkim, są nastawione na zapobieganie, na rozpoznawanie tych wszystkich zagrożeń na najwcześniejszym etapie. Ale to są działania, które muszą być prowadzone po prostu w środowisku szkolnym z udziałem pedagogów, ale we współpracy z innymi specjalistami w innych dziedzinach. Także to jest zjawisko, które po prostu będzie narastać i my musimy się na poważnie, systemowo po prostu nim zająć.
1: Dobrze, to jednak zapytam na koniec o te obce służby. Naszym gościem pułkownik Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu. Obce służby mogą w tym maczać palce, czy to jakby jest tylko uzysk dodatkowy? No bo, że korzystają, to przynajmniej ja nie mam żadnej wątpliwości.
0: No, mogą z całą pewnością uczestniczyć w tego rodzaju zagrożeniach, dlatego że one są bardzo, tak naprawdę w niewielkim kosztem pozwalają realizować cele, które jak wiemy nasi wrogowie, przeciwnicy sobie stawiają, czyli głównym celem jest osłabienie spoistości i sprawności działania z państw Zachodu. I to jest bardzo, zresztą z tego, co już nawet jak wspomniałem na początku, było pisane w raporcie ABW. Tego rodzaju inspiracje i udział obcych służb specjalnych jest identyfikowany przez służby bezpieczeństwa europejskie.
1: O czym mówił Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, kłaniam się.
1: Do zobaczenia.
2: Nocne powtórki w net.

never know. And I think to myself, what a wonderful world.

0: pracowników aktualnie posiada pan minister Waldemar Żurek.
1: Prokuratora, czy byłby w stanie zmierzyć się z tym?
2: Panie prokurorze generalny, bardzo dziękuję, to jest zaszczyt, jednakże obawiam się, że nie będę w stanie w 100% wypełnić tych pokładanych nadziei.
1: Czy to ja zgłoszę jeszcze drugą kandydaturę? To już jest pani sędzia, przepraszam, pani prokurator z Warszawy, pani Joanna Barczyk. Zapytam panią prokurator, czy zmierzy się z taką funkcją?
3: Bardzo dziękuję za tę propozycję i za zaufanie, że podołam. Natomiast panie prokuratorze, jak sam pan prokurator zauważył, funkcja rejonowego jest naprawdę dosyć mocno pochłaniająca. Będę teraz jednak z jakimś większym doświadczeniem.
1: Rozumiem. No teraz już nie wiem, czy będę przyjmował odmowę. Panie prokuratorze, pytam pana prokuratora Jarosława Karalusa, czy chciałby się zgodzić. Ale oczywiście też przyjmuję inne zgłoszenia z sali, bo może jest jakiś ochotnik, proszę państwa.
4: Również dziękuję za ten zaszczyt, tą propozycję, która jest dla mnie wyróżnieniem. Prosiłbym może o jakąś inną propozycję.
1: Proszę państwa, mamy tutaj takie ciche rozmowy z prokuratorem Kornelukiem i są dwie kandydatury. Pan prokurator wymienił nazwisko pana prokuratora Młynarczyka, ja wymieniłem nazwisko pana prokuratora Bieli. Najpierw muszę zapytać prokuratorów, zacznę od pana prokuratora Młynarczyka, bo pan prokurator był pierwszy z tym zgłoszeniem.
2: Dziękuję za zaufanie. Ja już nie dźwignę żadnego więcej obowiązku, to już by było zagrożenie życia w tym momencie. Nie mogę się zgodzić na kandydowanie.
1: No, ja nie podzielam tego argumentu pana prokuratora, ale nie będziemy też przymuszać. Panie prokuratorze Biela.
4: Bardzo dziękuję. Ja również czuję się wyróżniony, nawet zaszczycony, drodzy państwo, ale proszę mi wybaczyć, ja również odmówię.
0: I to wszystko działo się gdzie i kiedy, panie doktorze, bo to wygląda zdumiewająco.
5: No to się działo oczywiście w prokuraturze, nie w ministerstwie, w siedzibie Prokuratury Krajowej na ulicy Postępu 3 w Warszawie, gdzie obradowała Krajowa Rada Prokuratorów przy prokuratorze krajowym, generalnym. To jest takie ciało, w gruncie rzeczy fasadowe tak naprawdę, no ale powinno się zajmować takimi sprawami po prostu pracowniczymi, kadrowymi prokuratury. No po prostu wybrani do tej Krajowej Rady są różni prokuratorzy i mają po prostu czuwać, patrzeć, czy tam się wszystko w prokuraturze dzieje tak, jak powinno. No i takie ciało musi mieć oczywiście sekretarza w każdej instytucji. To jest taka funkcja, no, organizacyjnie bardzo ważna. I tu powstał wakat i tak właśnie wyglądało wyłanianie tego nowego sekretarza. Pięciu prokuratorów po kolei proszonych przez Waldemara Żurka odmawiało podjęcia się tego zadania. No tutaj jak gdyby ilość przeszła w jakość, tak? Bo gdyby to był jeden, no może dwóch, którzy odmówili, a tu każdy jak jeden mąż po prostu odmawiał. Niektóre te odmowy moim zdaniem były dosyć groteskowe, no bo jednak prokurator, który kieruje, nie stawia zarzuty, kieruje do sądu akt oskarżenia, no sporządza pisma procesowe, musi mieć sam we własnym referacie porządek w papierach, no z całą pewnością ma know-how, jak być sekretarzem, bo jednak bycie prokuratorem, po prostu jak gdyby bycie prokuratorem jest wpisane niejako porządek w papierach, więc te tłumaczenia tych osób, że nie jestem tutaj godny, bo nie mam doświadczenia, są lepsi ode mnie, no to jest po prostu jakiś kabaret. Tam były też, to trzeba podkreślić, niektóre z tych osób takie, tam padały ciekawe sformułowania, bo tutaj zrobiłeś skrót z tego dźwięku, on jest w całości dłuższy, zresztą nie ukrywam, że to ja nagłośniłem to.
0: No właśnie, to posiedzenie.
5: Tak.
0: Ale czy nie chodziło o żadną prestiżową, ważną funkcję, raczej techniczną?
5: No
0: i,
5: tak.
0: I do niczego zdrożnego na tym nagraniu pan minister Żurek nie namawia, bo to są takie analizy, że tu, prawda, nie chcą brać udziału w bezprawiu i tak
5: dalej.
0: Nie,
5: to są chybione jakieś wpisy takie w internecie.
0: Ale
5: osób,
0: to pokazuje,
5: które trochę...
0: przychodzi szef, to jest szef w urzędzie, to trochę inaczej jest w prywatnej firmie, to raczej jest w urzędach, zwłaszcza w prokuraturze. Przychodzi prokurator generalny, no przed którym rzeczywiście trochę trawę na zielono się maluje, jak w wojsku przed generałem. No i tak, nagle wszyscy siedzą i nikt się nie boi, wszyscy wobec niego, wobec innych ludzi spokojnie, z uśmiechem na ustach mu odmawiają. To,
5: no, ja jeszcze chciałem kontekst o
0: to
5: tym...
0: To byłoby możliwe wcześniej, czy jednak nie jest tak, że minister prokurator generalny ma taką wolę, że taką władzę, że gdyby nie miał zupełnie zrujnowanego autorytetu, to każdy prokurator bałby się odmówić po prostu.
5: No ja nie wyobrażam sobie takich scen za czasów, szczerze mówiąc, Zbigniewa Ziobro i na przykład Bogdana Święczkowskiego w szczególności. No po prostu sobie tego nie wyobrażam, ale też inną kwestią jest to, że jakimś jednak, no jak pokazały fakty, karkołomną koncepcją było robienie tego wszystkiego tak na żywca,

0: bez ustaleń, no bo to po prostu jednak, no nie wiem, zdrowy rozsądek moim zdaniem właśnie nakazywałby zrobić się inaczej.
1: Najpierw się ma kandydata, potem się rozgłasza.
0: Tak, bo Waldemar Żurek to tak mówił po prostu podczas tej transmisji, że nie, nic tu nie mamy ustalone. No jednak, no wydaje się, że to są na tyle istotne jakieś decyzje, jakieś życiowe, no bo jest jakiś nowy obowiązek dla tych ludzi, to nie da się ukryć, że jednak więcej pracy ma. No wypadałoby to dogadać. Jeszcze może powiem słowo o kontekście, jak ja na to wpadłem, bo ta Krajowa Rada Prokuratorów za czasów Zbigniewa Ziobro też obradowała, no i tam żadnej transmisji na żywo nie było. Dopiero pod koniec, jak już nastał Adam Bodnar, nastał Adam Bodnar, to była taka pierwsza transmisja, chyba że wpuszczono, i wydaje mi się, że chyba telewizję Kodu, jeśli dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje. W każdym razie wpuszczono jakiś taki społeczny czynnik, no a potem już jak, że tak powiem, ten czasy tego bodnaryzmu się tak osadziły, no to stwierdził Adam Bodnar, i może i słusznie, że to powinno być po prostu transmitowane na żywo. Przez pewien czas to wzbudzało takie zainteresowanie, wszyscy to oglądali, a potem jak gdyby, no, to zainteresowanie tym siadło. I ja nie ukrywam, że ja też tego nie oglądałem. Tylko pewna osoba z prokuratury, która akurat przypadkiem to oglądała, którą tutaj pozdrawiam, życzliwie zwróciła mi uwagę, że słuchaj, tam jakieś niebywałe sceny były. No ja zainteresowany to słuchałem, jak zobaczyłem to na własne oczy, no to nie chciało mi się wierzyć, że takie coś jest w ogóle możliwe. Trafnie powiedziałeś, że to nie jest tak, jak niektórzy komentatorzy wskazywali, że już nikt nie chce tego po prostu, tych bezprawnych działań Waldemara Żurka firmować. Tu nie ma żadnych bezprawnych działań. To jest normalna, legalna, legalna.
1: Okej, okay, no, legalna. Oczywiście, propozycja była prosta. Kto zajmie sekretarza, nie ma tu nic drożnego. Za to nie grożą, przynajmniej w normalnym państwie, żadne sankcje. Ale może to właśnie chodzi o to, że prokuratorzy widzą, że niech inne działania pana ministra Żurka są niezgodne z prawem. I nie chcą nawet w legalnych sprawach uczestniczyć. W tym sensie, że w ogóle jest taki odium, że panie ministrze, ja nie chcę mieć z panem za wiele wspólnego, bo pan robi rzeczy niedobre i nawet sekretarzem u pana nie chce być, bo kto to wie, co będzie
0: ja
1: potem.
0: Ja nie sądzę, żeby to tak było, bo przecież te osoby są w tej Krajowej Radzie. No gdyby się kierowały takimi przesłankami, to by tam w ogóle do tej Rady nie przyszły. Tak myślę, by po prostu odmówiły. Więc nie wiem, czy to jest taki dobry...
1: To są ludzie już wyselekcjonowani, że prowadzą się na Żurka. I nawet oni robią trochę bek. Bo przecież
0: ta funkcja...
1: ci, co Państwo to nas oglądają na YouTubie, to można subskrypcję na kanale zostawić przy okazji, ale to widzieli, że część z tych prawdopodobnie się uśmiecha, że dla nich to jest, że oni sobie robią jaja z tego Żurka ministra.
0: Uśmiecha się Dariusz Korneluk. No to jest aktor moim zdaniem numer jeden tych scen. Ja też zrobiłem z tego filmiku powiększenie i te miny Dariusza Korneluka, który jak wiadomo, no jak to by się mówiło w przypadku Millera i Kwaśniewskiego, tej przyjaźni.
1: Szorstka.
0: No to tak, to jest też szorstka przyjaźń między Żurkiem a Kornelukiem, no to sceny z Kornelukiem, Dariuszem Kornelukiem były no piękne, wyśmienite, mi się to bardzo podobało. Natomiast co warto jeszcze powiedzieć, tam padło jedno bardzo ciekawe zdanie, kiedy Waldemar Żurek złożył propozycję prokuratorowi, wyleciało mi z głowy nazwisko Karalus, przepraszam, jeśli przekręcam, który jest szefem Biura Spraw Konstytucyjnych. To jest taka komórka w prokuraturze krajowej, która reprezentuje, no bierze udział w opracowaniu stanowisk prokuratora generalnego w sprawach między innymi przed Trybunałem Konstytucyjnym. I on powiedział, że no nie może podjąć się tego zadania, bo czeka ich bardzo dużo pracy, jakiejś takiej trudnej pracy, już nie mam w tej chwili tego cytatu przed sobą. Tam się teraz nic nie dzieje, no bo przecież przed Trybunałem nie występuje przedstawiciel, znaczy Waldemar Żurek, tak? Więc jeżeli takie coś pada z ust tego prokuratora, to jest taka mocna sugestia, no że planowane są tam jednak jakieś ostre działania w Trybunale Konstytucyjnym. Można tak to odczytywać. No oczywiście tu byśmy mogli wejść w tą taką geopolityczną dyskusję, Stany tak. Zjednoczone, czy oni się zdecydują na ten zamach na Trybunał, ale gdyby brać jako papierek lakmusowy tą wypowiedź tego prokuratora, tak, to można, to jest jakaś taka jaskółka tych zmian zamachowych.
1: Z jednej strony mamy, prawda, taką wizję, że zaraz przejmujemy Trybunał, że ta władza wcale nie wytraciła bojowego nastroju. Dzisiaj informacja o Trybunale, o wniosku komisji. Czy będzie przyjęte, o tym mówił pan profesor Szczucki, poseł Rozwoju Plus, że to nie jest takie przekonane, bo w czasie prac komisji i partia była, partia Szymona Hołowni, ta część, ta połowa, to się została...
0: Ale mówisz o którym wniosku?
1: O Trybunale Stanu dla Glapińskiego.
0: Dla Glapińskiego.
1: Że No ale powiedzmy, to jest taki symbol, że ta władza nie zwalnia tempa, co tak. może być też istotne dla części prokuratorów, że okej, ta władza może jeszcze się utrzyma, może będzie 4 lata, trzeba będzie kalkulować, ale nawet mimo tego, że ona wcale nie wygląda, jakby miała odejść, jakby tak bardzo słabła.
0: Nie wygląda.
1: To i tak prokuratorzy to otwarcie kontestują pana ministra Żurka, że no, w sensie, czy można zająć Trybunał Konstytucyjny, czy można rozwalić MBP, jednocześnie mając otwarty, bo trochę tak to wygląda, bunt w prokuraturze.
0: No, bunt to może, nie wiem, no to może jest za wiele powiedziane, no ale tam rzeczywiście chętnych do tej takiej współpracy w tych najgłośniejszych sprawach, już tu przychodzę do spraw karnych, no nie ma zbyt wielu, no to pokazuje ta sztukowanie zespołu śledczego do spraw zondy krypto, tak, gdzie Rzeczpospolita, znaczy ja w ogóle jako pierwszy ujawniłem skład tego zespołu, aczkolwiek tam przy jednym nazwisku się pomyliłem, bo myślałem, że jest mniej o jednego prokuratora. Tego samego dnia, jeśli dobrze pamiętam, Rzeczpospolita opisała to szerzej, jeszcze w takim kontekście problemu właśnie z poszukiwaniem. Tam nie ma jakichś wielkich nazwisk, tak? To jest trochę taka łapanka, no. Znaczy, ja tam nie chcę nikomu tam odbierać jakichś doświadczeń merytorycznych z tych ludzi, którzy tam są w tym zespole. Natomiast, no, tam nie ma jakichś gwiazd, że tak powiem, takich powszechnie znanych, więc Rzeczpospolita to chyba zacytowała, z tego co pamiętam, jakiegoś anonimowego prokuratora, który mówił, i to z prokuratury krajowej, więc nie wiem, być może nawet jak gdyby sympatyzujący z tą obecną władzą, że to taki bilet w jedną stronę, tam padło takie sformułowanie, wejście do tego zespołu śledczego, no bo to rzeczywiście tak to wygląda, bo niezależnie od wątku tego po prostu prawno-karnego, no to ta sprawa jest nieprawdopodobnie wykorzystywana politycznie. Ale jeszcze, jeśli słówko mógłbym o tej Krajowej Radzie, tam jeszcze była bardzo fajna scena, kiedy prokurator Młynarczyk, to jest ten prokurator, który między innymi oskarża Grzegorza Brauna i uchodzi za specjalistę do spraw zwalczania mowy nienawiści, co wśród takich prokuratorów zajmujących się ściganiem prawdziwych bandytów wywołuje uśmiech politowania, bo to taka specyficzna specjalizacja w prokuraturze. Nie wiem, czy to są aż takie sprawy, które wymagają specjalizacji. Otóż on odmawiając, to co było na tym nagraniu, które puściłeś, odmawiając udziału, odwołał się do prokurator Małgorzaty Szyroczyńskiej, która poprzednio była sekretarzem, i to jest ta prokurator, która no taka mało stabilna, jeżeli chodzi o tak mówię to oczywiście z przekąsem, polityczne kierunki decyzji procesowych, bo ona zarówno umorzyła sprawę dwóch wież, czyli jak gdyby wydała tą głośną decyzję, też to zresztą pierwszy ujawniłem, no taką można powiedzieć na korzyść Jarosława Kaczyńskiego, no ale też ostatnio umorzyła sprawę przeciwko Lechowi Wałęsie z kolei, no kompletny, jak gdyby w drugą stronę, taka w sensie takim quasi politycznym decyzja. I tenże prokurator Młynarczyk niesamowicie skomplementował panią prokurator, że ona wyznaczyła jako sekretarz tej Krajowej Rady tak wysoko poprzeczkę, że on w ogóle nie wyobraża sobie, żeby to mógł.
1: I to wtedy mogła być też ironia albo sarkazm.
0: Ale prawda? Wtedy na to myślę, że nie.
1: Tak?
0: Nie, to nie. I wtedy Waldemar Żurek na to zareplikował. Ty właśnie chyba trochę przyciąłeś ten fragment, tam kontekst został wyrwany, bo to, co powiedział Waldemar Żurek, że nie zgadzam się z tym argumentem, to obejmowało ten wątek Małgorzaty Szyroczyńskiej. No a tam chyba nie ma jakiejś szczególnej chemii, podejrzewam. Właśnie, tak podejrzewam właśnie z uwagi na tą sprawę dwóch wież. Bo myślę, że był to szok jednak dla tej takiej, tego Żurkowo-Tuskowego, nie wiem, giertychowego, tak, tego tutaj środowiska. No jest to niesamowity bałagan w tej instytucji i...
1: Ale Żurek nie panuje coraz bardziej, prokuratura coraz bardziej wymyka się temu, a jednak prokuratura dla władzy, która chce rozliczać, wsadzać, zatrzymywać, to jednak... Trzymanie prokuratury jest istotne, politycznie istotne.
0: No to jest jedna z najważniejszych instytucji w kraju, jeżeli chodzi o po prostu takie właśnie, takie nadawanie takiego tonu, jeżeli ma się takie niecne intencje, tak, i chce się po prostu rządzić takim aparatem siły. No stąd był ten zamach na prokuraturę w styczniu 24 roku. Przecież jakby chcieć wskazać taki główny, taki jakiś leitmotiv działania tego rządu, to jednak był chyba Fundusz Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, przynajmniej przez te pierwsze, nie wiem, rok, półtora. No to po prostu... jeszcze sprawa Pegasusa może, no tym żyły te prorządowe media, no a żeby to robić, to trzeba było mieć prokuraturę, więc to bez dwóch zdań. Czy on stracił nad tym tak całkowicie kontrolę? No on przede wszystkim, on i w ogóle tak samo, o, mucha mi łazi po rękawie.
1: Lata koło ucha, no dobrze.
0: Tak. kontynuując, na pewno oni się nieprawdopodobnie skompromitowali w oczach szerokich mas prokuratorów, bo oni szli jednak z takimi, mieli na sztandarach walkę z tym upolitycznieniem prokuratury, wykorzystywaniem jej takim instrumentalnym i tak dalej. No, powiem tak, ta prokuratura w czasach Zbigniewa Ziobro moim zdaniem działała według przepisów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, czy ona była taka całkowicie wolna od czynników politycznych? Pewnie tak bym nie powiedział. Ja jak rozmawiam na tak zwanym ofie z prokuratorami, którzy są teraz na sztandarach prawicowych mediów, których ja sam też biorę na sztandary, to oni tak na ofie mówią, no, że to nie było takie po prostu krystalicznie czyste od polityki, taki organ, który w ogóle nie był jakoś wykorzystywany politycznie. Ale to mówimy o takim miękkim wykorzystywaniu politycznym, tak? No tam nie były tak ordynarnie łamane przepisy. No i kiedy ta ekipa przyszła z tymi właśnie hasłami pięknymi na sztandarach, gdzie naprawdę spora część z tych osób w prokuraturze, takich naiwnych osób, ja to nie miałem złudzeń, ale wierzyła w to, tak? Że może oni tutaj, nie wiem, może tego Barskiego usunęli trochę tak na rympał, ale przynajmniej coś dobrego zrobią. No wszyscy już otworzyli oczy, bo jeżeli nawet by wysuwać wobec Zbigniewa Ziobro jakieś takie zarzuty, no, że on czasami przesadzał z takim właśnie zaangażowaniem się jako prokurator generalny w politykę, no to on jest chłopcem w krótkich spodenkach przy Adamie Bodnarze, ale przy Waldemarze, jak to się odmienia to nazwisko, Waldemarze Żurku, tak dobrze mówię, to po prostu, no, może za nim po prostu nosić, nie wiem, kajdanki czy kominiarki, no, no to jest coś niebywałego i to wszyscy już widzą, tak? Przecież jak zrobili ten zamach na prokuraturę, to pamiętam przy wykorzystaniu Ewy Wrzosek był taki brutalny atak na zarobki tych zastępców prokuratora generalnego i Dariusza Barskiego, które rzeczywiście jak na polskie standardy, bo one są zrelacjonowane do zarobków sędziów Sądu Najwyższego, z tego co pamiętam ustawowo, no one są astronomiczne rzeczywiście, tak, bo to są takie kwoty tam oscylujące w około 50 tysięcy złotych, tak. Nie pamiętam, czy brutto, czy netto. I oni tym grali, tak, że skandal tutaj, Bizancjum i tak dalej. No przecież te osoby teraz zarabiają dokładnie tyle samo. A co więcej, są takie osoby, które nie piastują tych funkcji najwyższych. Na przykład są dyrektorami, prokuratorzy, którzy są dyrektorami, którzy są członkami tych zespołów różnych specjalnych, tych śledczych, dostają dodatki służbowe. I z tego, co się orientuje, tam również wśród tych niższych, jak gdyby, szczebli są osoby, które zarabiają jakieś bajońskie sumy, tak? No więc, no, hipokryzja tego środowiska jest, no, nieprawdopodobna. Po stronie tamtej ekipy takiej hipokryzji nie było, bo ja nie przypominam sobie, żeby nie wiem, Bogdan Święczkowski czy ktoś z tej prokuratury na przykład prowadził taką narrację uderzającą w prokuraturę Seremeta, że tam, nie wiem, ktoś za dużo zarabiał, tak? Więc tu nie ma jakiejś takiej, no, a ci doszli właśnie do władzy, znaczy w takich okolicznościach, że to podnosili, sami to dokładnie robią. Tyle, że tamta prokuratura miała, ja przynajmniej widziałem, jakiś taki po prostu nakreślony cel, tak? No przede wszystkim to była walka z przestępczością gospodarczą na początku. I to rzeczywiście się działo. Oczywiście każdy może zastanawiać się, w jakim stopniu te zmiany w luce VAT-owskiej były wskutek działań prokuratury, bo to nie jest jakieś, nie wiem, badanie laboratoryjne, gdzie to można tak jednoznacznie stwierdzić, tak? To w gruncie rzeczy chodzi o jakiś efekt mrożący, tak? Znaczy wpływ z VAT-ów, no to jest rzecz mierzalna, tak? Czy jak się zmienia, ale o przyczyny tego, tak? No to się można zastanawiać, ale po prostu rozsądek nakazuje mówić, no że skoro państwo naprawdę zagięło na to parol, no to jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Ta prokuratura nie ma żadnego wyznaczonego takiego kierunku po prostu programowego z punktu widzenia interesów państwa. Tu się liczą, tu grają rolę wyłącznie tak zwane rozliczenia, no, które przybierają taką postać, jaką przybierają, czyli jednak głównie kabaretową.
1: To już na koniec zapytam o te wydarzenia, które dzieją się przed polskimi szkołami. Miałeś informacje wczoraj od prokuratorów, co oni myślą, co oni sądzą?
0: Ja jak rozmawiałem z prokuratorami, bo nie ukrywam, że byłem ciekaw, czy oni poszlą dzieci do szkoły, to ci, z którymi rozmawiałem, powiedzieli, że poszlą dzieci do szkoły i nie ulegają histerii. Ja dzieci do szkoły nie posłałem. bo jeżeli mają miejsce w krótkich odstępach czasu w różnych miejscowościach takie niebezpieczne zdarzenia, w tym zabójstwo i wszystko, no jednak to jest taka racjonalna hipoteza, że jednak tam musi być w tle internet, tak? Czyli łączenie tych osób, to jest hipoteza, ja nie mam...
1: Ale bo mówi się gry, wychowanie bezstresowe, smartfony, no ale coś musiał być zapalnikiem, tak? Okej, ja nie wykluczam, że TikTok, że ten, ale gdzieś musiał pojawić się hasło, tak, uderzamy.
0: Znaczy, no, może nie, że musiało, ale mogło, tak?
1: No bo to coś musiało to wyzwolić, że ta seria, ta konfrontacja, tak, na początku, jest... od tej przytaczałem nie tylko z Polski, ale od początku września mamy kilkanaście takich przypadków i to jest coś wyjątkowego. Wcześniej nie było tego tak dużo, jednym systemie, z kamerki GoPro, nagrywanie, żeby było w sieci, więc gdzieś ktoś rzucił hasło, posłuchajcie, fajnie będzie zrobić sobie zamach turystyczny.
0: No, ja na przykład przeczytam sprzed 2 godzin tweet policji z Mazowsza, że żyrardowscy policjanci zatrzymali dziś rano w trakcie praktyk szkolnych w Mszczonowie 15-latka, mieszkańca gminy Wiskitki, który w mediach społecznościowych miał grozić innym osobom pozbawieniem życia. Przy nastolatku zabezpieczono ostre narzędzie, 15-latek został przewieziony do komendy. Trwają z nim czynności i tak dalej. I były inne takie jeszcze dzisiaj interwencje policji tu z Mazowsza, gdzie zatrzymywano nastolatków z takimi właśnie narzędziami.
1: Łącznie w tej chwili mamy 14 nastolatków.
0: No więc właśnie.
1: Od 13 do 17.
0: Ja chcę wyraźnie powiedzieć, ja nie przesądzam o charakterze tego. Część z tych osób pewnie robiła sobie głupie żarty. Te filmiki takie były wrzucane wczoraj. To, że ktoś miał przy sobie nóż, nie wiem, mógł mieć nóż, nie wiem, do samoobrony, znaczy, bo pomyślał, że bierze nóż, żeby się...
1: Mamy dziwne informacje takie. Nawet śmieszna Frakowie 10-latka zatrzymano, bo okazał się plastikowy toporek i to był strój na Halloween, prawda? No, więc już psychoza, więc historia, ale z drugiej strony...
0: Ja nie wyciągam, znaczy ja to widzę tak, Łukasz,
1: Super Express podał, że jeden z... 8-latków, 8-letni chłopiec.
0: Wiem, słyszałem
1: o tym. Tak.
0: Ja widzę to tak, Łukasz, że po prostu z całą pewnością organy, czyli policja, ABW zostały postawione na nogi. Tam pewnie nikt nie śpi, po prostu wszyscy pracują w trybie takim, no, ekstraordynaryjnym i zakładam, że jednak jeżeli tu miało miejsce takie coś po prostu w jakimś dark webie, czy nie wiem, czy nawet w takim normalnym internecie jakieś takie zjawiska, to te służby mają narzędzia, żeby dużo rzeczy wykryć i po prostu ja wyszedłem z założenia jako rodzic, że jak dzieci jeden dzień nie pójdą do szkoły, to świat się nie zawali, a przez te 3 dni do poniedziałku jednak bardzo wiele rzeczy może się wyjaśnić. I tym się kierowałem, aczkolwiek oczywiście, no ci prokuratorzy, o których wspomniałem, którzy pewnie więcej wiedzą o takim świecie, znaczy nie pewnie, tylko na pewno niż ja, no oni dzieci do szkoły posłali. Każdy robi, co uważa, natomiast jedyne, przeciwko czemu chciałbym zaprotestować, to po prostu nazywaniu histerią takiego po prostu moim zdaniem racjonalnej obawy. I tyle.
1: O czym mówił Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: To była audycja wyborcza.
2: Nocne powtórki Wnet.

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Czekamy na połączenie z profesorem Krzysztofem Szczuckim, już zapowiadane po decyzji, dzisiejszej decyzji Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o wniosku o postawienie przed Trybunał Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze i wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
1: Krzysztof Szczuckim, Rozwój Plus. Dlaczego taka decyzja trochę spodziewana? No dzisiaj na stronie drugiej jest komentarz Bogusława Hraboty w Dzienniku Rzeczpospolita, więc dla mediów nie jest to niespodzianka, że akurat dzisiaj to się wydarzyło. Chociaż jeszcze 2 tygodnie temu mało kto by obstawiał taki scenariusz, że to akurat teraz nastąpi. Jakie zarzuty formułuje aktualna koalicja do prezesa Narodowego Banku Polskiego?
2: Podstawowy zarzut, panie redaktorze, który jest skierowany, to jest taki, że w momencie, kiedy polska gospodarka była w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, Narodowy Bank Polski przeprowadził tak zwaną operację luzowania ilościowego. To jest taka operacja, kiedy Narodowy Bank Polski od banków komercyjnych, a nie od ministra finansów, nie z budżetu państwa, skupował obligacje. Rządząca koalicja twierdzi, że było to nielegalne finansowanie deficytu budżetu państwa i nie ma w tym zakresie absolutnie racji. Narodowy Bank Polski może przeprowadzać takie operacje, są one zupełnie legalne. Były takie operacje prowadzone przez banki europejskie, przez Rezerwę Federalną w Stanach Zjednoczonych. Były one rekomendowane przez Europejski Bank Centralny, więc absolutnie jest to zarzut bezzasadny, a poza tym z tego sprawozdania komisji wylewa się taka po prostu polityczna niechęć dotycząca Adama Glapińskiego. Oni po prostu chcieliby mieć w Narodowym Banku Polskim swojego człowieka. Konstytucja, ustawa na to nie pozwalają, więc chcą doprowadzić tak naprawdę do zawieszenia go w pełnieniu obowiązków.
1: Zawieszenie i postawienie przed Trybunałem Stanu. Chodzi o zawieszenie, czy realnie obecna władza liczy, że uda się ten wniosek przeprowadzić? Czy wierzą w zarzuty, które podstawiają, już tak zapytam?
2: Wydaje mi się, że chcą przede wszystkim zawiesić pana profesora Adama Glapińskiego, bo przecież wszyscy wiemy, że postępowania przed Trybunałem Stanu potrafią trwać bardzo długo. Przecież kilka miesięcy temu złożono taki wniosek w sprawie Macieja Świerskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I do dzisiaj w sprawie tego wniosku chyba nic się w Trybunale Stanu nie wydarzyło, więc to są całe lata, a zawieszenie mogłoby nastąpić od razu wraz z uchwaleniem wniosku przez Sejm. Mówię, że mogłoby, ponieważ jest orzeczenie ogłoszone, opublikowane w Dzienniku Ustaw Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza, że nie można bezwzględną większością, tak jak wcześniej przewidywały przepisy prezesa NBP, postawić stan oskarżenia i zawiesić. A to oznacza, że tak naprawdę większość rządowa nie ma wystarczającej większości, chyba że zlekceważy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, co niestety jest prawdopodobne.
1: Prawdopodobne i po to też chodzi o Trybunał Konstytucyjny, po to też się robi tego typu działania właśnie w tym organie państwa.
2: Myślę, że może o to chodzić. Chodzić przede wszystkim o to, żeby odwrócić część orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i chodzi także na pewno w większości o to, żeby za pomocą sędziów zaufanych dla swoich sędziów, bo oni przecież chcą przejąć Trybunał Konstytucyjny, więc robią to swoimi sędziami, prawa ręka Donalda Tuska, a Maciej Berek ma się tym zajmować. Chcą także wyeliminować, mówi się fachowo językiem prawniczym, z porządku prawnego, czyli pouchylać ustawy, które im przeszkadzają, a których uchylić nie mogą, bo nie ma na to zgody prezydenta. No chociażby właśnie pewne przepisy dotyczące ustawy o Narodowym Banku Polskim, pewnie o Sądzie Najwyższym, prawo o prokuraturze.
1: Ale no, zgłaszać te ustawy teraz do Trybunału przyjętego i gdzieś urzędującego w innym budynku przez Macieja Berka, ustawy często obowiązujące wiele lat i uznawać je za niekonstytucyjne w jakimś zakresie. I robić obchodzić prezydenta, ale na ile tutaj Trybunał może zastąpić także Sejm, czyli także pozytywnie kształtować prawo, na przykład dawać wykładnie, które mogą obchodzić weta prezydenta w niektórych działaniach.
2: O to od zawsze jest spór i to trzeba uczciwie powiedzieć, że taki spór nie do końca rozstrzygnięty, bo Trybunał Konstytucyjny w przeszłości, w zasadzie od początku swojego istnienia, często wykraczał poza taką rolę prostego stwierdzania niezgodności z konstytucją jakiegoś przepisu, dopuszczał się pewnych interpretacji. Tylko tu, panie redaktorze, to trzeba sobie jedno powiedzieć, no jeżeli to będzie Trybunał Macieja Berka, jakiś przejęty, obradujący gdzieś tam, lekceważący to, że jest wybrany prezes Trybunału Konstytucyjnego, można go lubić lub nie, ale przecież lubienie nie jest podstawą do pełnienia urzędu, że są inni sędziowie, że są procedury, no to te rozstrzygnięcia Macieja Berka nie będą rozstrzygnięciami Trybunału Konstytucyjnego. I to oznacza, że dojdzie do pogłębienia chaosu, anarchii, do takiego stanu, z którym mamy w systemie prawnym niestety do czynienia już od jakiegoś czasu.
1: Sprawa Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego, jeżeli zostanie przegłosowana, a wydaje się, że będzie, bo tam na tej, no to się pytanie jest o całość koalicji, bo tam byli część polityków, oczywiście Lewicy, oczywiście Platforma, oczywiście także inne partie, ale nie było chyba tam PSL-u, nie było tam też Polski 2050, więc pytanie, czy starczy większości, chociaż tutaj jest to zapisane dziwnie, bo wystarcza zwykła większość, żeby akurat prezesa MBP postawić przed Trybunałem Stanu.
2: Ja myślę tak, panie redaktorze, jak obserwuję działalność Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i działanie w ogóle różnych partii, to jest pewna szansa na to, szansa z perspektywy państwa i konstytucji, bo to o to chodzi, niezależności Narodowego Banku Polskiego, że nie wszyscy koalicjanci rządzącej koalicji, nie wszystkie partie, że na przykład PSL, zagłosują za postawieniem Adama Glapińskiego w stan oskarżenia. To może oznaczać, że z zebraniem tej większości nawet bezwzględnej będzie miał tu Donald Tusk problem, ale też wiemy dobrze, że on ma metody swoje dociskania koalicjantów, więc niewykluczone, że wymusi na nich głosowanie za, albo dojdzie do jakichś targów politycznych i po prostu w zamian za coś innego zagłosują tutaj, więc no nie liczyłbym jakoś specjalnie, ale pewne światełko w tunelu widać dla konstytucji, dla niezależności Narodowego Banku Polskiego.
1: To panie pośle, jeszcze trochę przejdźmy do polityki, komentarz do tych ataków w szkołach i dzisiejszych działań policji opustoszałych szkół. Jarosław Kaczyński mówi chaos, brak koordynacji, rzeczywiście jedne placówki zajęcia odwołują, inne placówki je przeprowadzają, chociaż uczniów jest mało, udało się sparaliżować polskie społeczeństwo, w tym wymiarze przynajmniej, gdzie są małe dzieci.
2: Ja się właśnie, panie redaktorze, zastanawiam, to powinny służby, mam nadzieję, że się tym zajmują, ale też powinniśmy jako społeczeństwo o pewnych rzeczach być informowani, bo to mi wygląda na jakiś przejaw kolejnego rodzaju wojny hybrydowej, wojny w sieci, jakichś działań, które mają zdestabilizować polskie społeczeństwo. Więc pachnie to oczywiście działaniami ze wschodu. Służby rosyjskie świetnie się poruszają po internecie, świetnie wykorzystują tego typu działania właśnie do siania paniki, do siania dezinformacji, do budowania takiego poczucia niebezpieczeństwa. No ale rolą władzy jest po pierwsze troska o nasze bezpieczeństwo i dawanie nam też poczucia, że dzieci mogą bezpiecznie pójść do szkoły. Ja się nie dziwię rodzicom, że w wielu miejscach no dzisiaj się wystraszyli, tym bardziej, że były rozsiewane takie informacje, że rzekomo w piątek ma dojść do jakichś sytuacji. No państwo nie stoi na wysokości zadania. Jeżeli minister spraw wewnętrznych myli województwo, czy jego służby mu podległe, lubelskie z lubuskim, to jak my możemy czuć się bezpiecznie i nasze dzieci wysyłać do szkoły bez obaw, że tam się coś może stać? No niestety tak być nie powinno. Ludzie odpowiedzialni za to powinni nie tylko lepiej pracować, ale myślę, że najlepiej podać się do dymisji.
1: To jest apel profesor Krzysztof Szczucki. Na koniec zaraz będziemy rozmawiać o sytuacji prawnej. To jeszcze poproszę o komentarz do filmu, który z kolei 2 dni temu zrobił wrażenie. Nie jest to film z natury jakiś bardzo oburzający, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa czy użycia przemocy, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to, co zrobili prokuratorzy wobec Żurka, to pod jakąś kategorię działań takich przemocowych mogłoby nawet trochę, mówię żartem, podlegać nagranie, gdzie minister Żurek publicznie wobec grupy prokuratorów próbuje dać awans i wszyscy prokuratorzy mówią, nie, nie, dziękuję, żadnego awansu, nie chcę nowej funkcji, nie przyjmę, rzecz no, chyba niespotykana. To pokazuje, jak słabnie wśród urzędników pozycja pana ministra Żurko, jak prokuratorzy przynajmniej nie chcą wiązać się z jego działaniami.
2: To słabnie pozycja ministra Żurka i słabnie pozycja rządu w ogóle. Panie redaktorze, na zapleczu coraz częściej słyszymy przy różnych okazjach ze strony urzędników szeroko pojętych, prawda, także prokuratorów, że no tutaj oni nawet zdarzają się, panie redaktorze, takie informacje do mnie docierają, nie zawsze bezpośrednio, ale z różnych źródeł, że niemal przepraszają, że muszą brać udział w tych postępowaniach, które mają charakter oczywiście polityczny, które nie mają żadnych podstaw prawnych. Niektórzy oczywiście uznali, że już dawno przekroczyli granice i nie mają nic do stracenia, po prostu trzymają się kurczowo tej władzy i liczą na to, że ona będzie trwała jakoś dobrną do emerytury, a inni młodsi, no wiedzą, że bobranie się właśnie w takich sprawach na zlecenie polityczne, no może się wiązać kiedyś w przyszłości z odpowiedzialnością co najmniej z końcem kariery, więc nie dziwię się tym ludziom rozsądnym, a jest pewnie ich tam całkiem sporo, którzy w tych instytucjach zostali, że nie chcą już więcej wekslować działań takich ludzi jak Waldemar Żurek i jemu podobni.
1: O czym mówi na antenie profesor Krzysztof Szczucki, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Rozwój Plus.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie będziemy na wielu kontynentach. Będziemy w Ameryce, będziemy także w Europie i także będziemy, mówimy troszkę o Unii Europejskiej. Natomiast w peryskopie międzynarodowym pochylimy się nad Arktyką, ponieważ w Reykjaviku rozpoczyna się posiedzenie organizacji Arctic Circle. Co to za organizacja i czemu jest ona tak ważna w tym momencie? O tym powiemy za mniej więcej 15 minut, ale na początek przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie trwa kampania wyborcza, trwa kampania przed wyborami do amerykańskiego kongresu. Do tych wyborów pozostało niespełna miesiąc i w związku z tym Donald Trump intensyfikuje kampanię republikanów, a jego zaangażowanie niekoniecznie pomaga kandydatom własnej partii. Najnowsze sondaże wskazują na przewagę partii demokratów. To nie jest nowość, natomiast to, co jest nowością, to to, że republikanie coraz częściej próbują dystansować się od niepopularnych decyzji i wypowiedzi prezydenta. Dodatkowym właśnie problemem stały się ostatnie kontrowersyjne słowa Trumpa dotyczące możliwego ataku Iranu na Los Angeles i San Diego. Ale przypomnijmy tylko, że te wybory odbędą się 3 listopada. Amerykanie wybiorą wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów, także część Senatu, a stawką jest kontrola nad kongresem, a tym samym możliwość realizowania programu Donalda Trumpa w drugiej połowie jego kadencji. Według najnowszego badania Reuters Ipsos poparcie dla prezydenta wynosi obecnie 32%, a wśród zarejestrowanych wyborców demokraci prowadzą nad republikanami stosunkiem 44-37%. Trump rozpoczął w każdym razie serię wieców w całym kraju. To kampania 32-dniowa, jak on sam ją nazwał. Odwiedza on nie tylko Stany, w których wynik pozostaje niepewny, ale także tradycyjne bastiony republikanów, które po raz pierwszy mogą być zagrożone. Takie jak na przykład Teksas. W każdym razie był Donald Trump w stanie Nebraska, gdzie w poniedziałek, 5 października, prezydent występował w Grand Island i to właśnie podczas tego spotkania padły słowa, które wywołały polityczną burzę, ponieważ Trump przekonywał, że wzrost cen paliw spowodowany wojną z Iranem jest niewielkim kosztem w porównaniu z zagrożeniem, jakie mogłoby powstać, gdyby Teheran dysponował bronią jądrową. I posłużył się przy tym przykładem dwóch amerykańskich miast. Posłuchajmy.
3: Ciągle powtarzam, zobaczymy, co by się stało, gdyby kiedykolwiek zrobili coś takiego w Los Angeles czy San Diego. Te miasta wydają się najbardziej narażone ze względu na swoje położenie, a mam na myśli atak rakietowy. Byłoby strasznie, gdyby coś takiego się wydarzyło. A jeśli chcą zobaczyć, co to znaczy problemy, niech uderzą w Los Angeles albo w San Diego. Niech uderzą w jedno z największych naszych miast. To się nazywa problem.
2: Wypowiedź można było odebrać jako sugestię, że zniszczenie Los Angeles i San Diego przez Iran byłoby akceptowalną ceną prowadzonej polityki. Tak zresztą zinterpretowali ją m.in. demokratyczni politycy z Kalifornii, tacy jak gubernator stanu Gavin Newsom, który zdecydowanie skrytykował prezydenta. Przedstawiciele władz obu miast również podkreślili, że obowiązkiem amerykańskiego przywódcy jest ochrona wszystkich obywateli. W każdym razie ta krytyka pojawiła się wśród części również republikanów. Ale gdyby spojrzeć na pełny kontekst tego przemówienia, można zobaczyć, że Trump argumentował, że Amerykanie powinni zaakceptować ten przejściowy wzrost cen benzyny, ponieważ alternatywą, no właśnie, mogłyby być zagrożenia płynące ze strony Iranu. Takie wyjaśnienie pojawiło się zresztą na stronach Białego Domu, a sam prezydent wczoraj napisał w serwisie Truth Social na swoim koncie, na swoim profilu, że jego wypowiedź została błędnie zinterpretowana. Oczywiście napisał to w sposób tak, no, atakując swoich oponentów politycznych, kandydatów demokratów. W każdym razie Trump podkreślił, że chodziło mu o porównanie kosztów ekonomicznych przede wszystkim z konsekwencjami ewentualnego irańskiego ataku na amerykańskie miasta. No ale ten spór o słowa prezydenta pokazuje większy problem republikanów przed listopadowym głosowaniem. Wspomniałem o tym sondażu zrealizowanym przez Reuters oraz prasownię Ipsos. W każdym razie zasadzie również według analizy agencji Reuters większość kandydatów republikańskich, którzy idą łeb w łeb ze swoimi konkurentami z Partii Demokratycznej, dystansuje się od Trumpa przynajmniej w niektórych kwestiach lub też ogranicza eksponowanie związków z prezydentem. Oczywiście głównym tematem jest wojna z Iranem, wspomniane rosnące ceny paliw i koszty życia. To jest jeden z głównych tematów, które pojawiają się w tej kampanii, i demokraci wykorzystują tę sytuację, koncentrując swoją kampanię na gospodarce i właśnie na kosztach utrzymania, na kosztach życia w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie trzeba podkreślić, że demokraci nie mają jak na razie zagwarantowanego zwycięstwa, choć z ich perspektywy odzyskanie Izby Reprezentantów to rzeczywiście bardziej korzystne byłoby także zdobycie większości w Senacie. To jest zadanie, które jest znacznie trudniejsze. W każdym razie dla Trumpa to będzie pierwszy ogólnokrajowy sprawdzian polityczny od rozpoczęcia drugiej kadencji i te właśnie sondaże, które wskazują na ewentualną utratę kontroli przez republikanów, czy to nad Izbą Reprezentantów, czy to nad Senatem, no, mogłoby to poważnie ograniczyć jego swobodę działania. Pozostaje oczywiście pytanie, czy Donaldowi Trumpowi uda się zmobilizować republikański elektorat w ramach tej toczonej przez niego kampanii, czy też raczej zmobilizuje swoich przeciwników i utrudni walkę o głosy wyborców niezależnych. Przenosimy się do Francji, gdzie wczoraj wyszły ponownie na ulicę dziesiątki tysięcy licealistów i studentów. Demonstracje, które odbyły się m.in. w Paryżu, Marsylii, Lyonie. Młodzi ludzie, jak wiemy, domagają się zwiększenia nakładów na edukację, zatrudnienia nauczycieli. W każdym razie, według danych francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we wczorajszych manifestacjach uczestniczyło ponad 71 tysięcy osób, 24 tysiące w Paryżu. Zatrzymanych zostało 504 osoby, a rannych zostało 408 funkcjonariuszy. Wczoraj rano ponownie kilkaset szkół średnich było zablokowanych, chociaż ta liczba placówek, które nie działają, stopniowo spada, a jednocześnie rząd premiera Sebastiana Lecornu próbuje opanować sytuację. Wczoraj minister edukacji Edouard Geffrey zapowiedział skierowanie 3000 nauczycieli na zastępstwa do placówek, w których te braki kadrowe są największe. Wczoraj także przedstawiciele organizacji licealnych spotkali się z ministrem edukacji i szkolnictwa wyższego. Jednak część organizacji związkowych uznała, że te propozycje rządu są po prostu niewystarczające. W każdym razie coraz wyraźniejszy jest także ten polityczny wymiar protestów, ponieważ jak wiemy, po stronie protestujących opowiada się ugrupowania Francja Niepokorna, Jean-Luc Mélenchon, lider tej formacji, który broni postulatów młodzieży i jednocześnie krytykuje działania policji. W jego wystąpieniach zresztą powraca jednocześnie ta koncepcja tak zwanej nowej Francji, czyli społeczeństwa, które zmieniło się pod względem demograficznym, bo to także w kontekście tych zamieszek o tym się mówi. Przekonywał zresztą o tym Jean-Luc Mélenchon, że mówienie o jakiejś Francji, która byłaby Francją rdzenną, nie ma żadnego sensu w jednym z swoich wystąpień. Posłuchajmy.
3: Sytuacja się zmieniła. Zmienił się stosunek do ojczyzny, bo oni wszyscy są tutaj ze swoimi rdzennymi Francuzami. Rdzennymi w jakim sensie? Chrześcijańskim? Czym w ogóle jest ta rdzenność? Połowa ludzi nie mieszka już w departamencie, z którego pochodzą. Połowa tych, którzy wyjeżdżają na studia gdzie indziej niż do miejsca, w którym się urodzili, nigdy już tam nie wraca. A zatem wszyscy, którzy marzą o niezmiennym świecie, marzą o czymś, co już nie istnieje i nigdy więcej nie będzie istnieć.
2: Ta wypowiedź wpisuje się w szerszą strategię Mélenchona przed wyborami prezydenckimi w kwietniu przyszłego roku. I no cóż, ponieważ lider Francji Nieujarzmionej i Francji Niepokornej odwołuje się właśnie do tego młodego pokolenia, do mieszkańców wielkich miast i środowisk wywodzących się z imigracji i z którymi także część przynajmniej Francuzów kojarzy te protesty. W każdym razie to zaangażowanie Mélenchona budzi kontrowersje, o tym już mówiliśmy na antenie Radia Wnet, że jego przeciwnicy, ale także sam Sebastian Lecornu, premier Francji, zarzucają mu polityczne wykorzystywanie protestów, szczególnie w obliczu przypadków przemocy. Natomiast sam polityk odrzuca te zarzuty, mówiąc raczej właśnie o tym, że to państwo w cudzysłowie nie dowozi i że tym bardziej należy głosować na Francję nieujarzmioną. Teraz dwa słowa o sporze między Wielką Brytanią a Izraelem. Brytyjski konsulat generalny w Jerozolimie kończy działalność w dotychczasowej formule. To rezultat decyzji władz Izraela, które nakazały zamknięcie placówki w odpowiedzi na sankcje nałożone przez Londyn na izraelskie osiedla z okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. W ostatniej chwili obu państwom udało się osiągnąć kompromis, na mocy którego konsulat, który funkcjonował w Jerozolimie od 1839 roku, zostanie przekształcony w misję Zjednoczonego Królestwa, ale no, nie ma co ukrywać, że jednak z Izraela wyjedzie 20 brytyjskich dyplomatów, w tym sama konsul generalna, a na miejscu pozostanie 7 pracowników, których działalność według izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma być znacząco ograniczona. Przypomnijmy, że spór rozpoczął się po ogłoszeniu przez Londyn zakazu handlu z izraelskimi osiedlami. Brytyjski rząd uważa ich rozbudowę za naruszenie prawa międzynarodowego i przeszkodę na drodze do rozwiązania dwupaństwowego. Tego stanowiska swojego gabinetu bronił w parlamencie premier Andy Burnham. Szef brytyjskiego rządu przekonywał kilka tygodni

0: zapowiedział odbudowę obecności dyplomatycznej w Jerozolimie. Londyn na razie rezygnuje z działań odwetowych, które polegałyby na wydaleniu izraelskich dyplomatów. Teraz przenosimy się do Włoch, gdzie parlament zatwierdził reformę prawa wyborczego, która będzie obowiązywać podczas przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Wczoraj Izba Deputowanych przyjęła ustawę stosunkiem 227 głosów za i te nowe przepisy zastępują dotychczasowy system mieszany z ordynacją proporcjonalną, wprowadzają także premię większościową, co oznacza, że koalicja, która zdobędzie ponad 42% głosów, otrzyma dodatkowe mandaty gwarantujące jej większość parlamentarną. Ponadto wyborcy będą mogli wskazywać preferowanych kandydatów z list partyjnych, chociaż pierwsze miejsca będą zarezerwowane dla kandydatów wskazywanych przez partię. No i pytanie, co to daje Giorgii Meloni? Premier przekonywała w wypowiedzi dla mediów, że ta reforma zwiększy przede wszystkim wpływ obywateli na wybór władz i zapewni stabilność przyszłych rządów. Posłuchajmy.
1: Cieszę się przede wszystkim z tego, że kiedy Włosi pójdą następnym razem do urn, będą mogli wybrać wszystko. Będą mogli wybrać partię, koalicję, program, kandydata na premiera oraz posła po ponad 30 latach, podczas których nie było to dozwolone w wyborach parlamentarnych. Jest to zatem ustawa, która po prostu oddaje więcej władzy w ręce obywateli, gwarantuje stabilność. Widzieliśmy już korzyści, jakie z tego wynikają. Jest to ustawa stworzona dla Włoch.
0: Opozycja zarzuca rządowi zmianę reguł wyborczych na korzyść obecnej koalicji i zapowiada zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. A teraz jeszcze dwa słowa o Unii Europejskiej. Która może stanąć tej zimy w obliczu poważnych niedoborów gazu. Według opublikowanego wczoraj raportu Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, jeżeli nadchodząca zima okaże się szczególnie mroźna, a dostawy surowca zostaną zakłócone, deficyt może wynieść nawet od 12 do 15% zapotrzebowania. Sytuacja pogarsza niski poziom europejskich rezerw. 1 października unijne magazyny gazu były zapełnione w zaledwie 72%, a dla porównania można spojrzeć na rok poprzedni. Rok temu o tej samej porze było to 83%. Problemem pozostaje również rosnące uzależnienie Europy od importu skroplonego gazu LNG. Po ograniczeniu dostaw z Rosji głównym dostawcą Unii Europejskiej stały się Stany Zjednoczone, ale trwający konflikt z Iranem i ograniczenia żeglugi przez cieśninę Ormus poważnie utrudniają, jak wiemy, eksport gazu z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O konsekwencjach tej sytuacji mówił w rozmowie z Euronews unijny komisarz do spraw energii i mieszkalnictwa Dan Jurgensen, który ostrzegł, że nawet zakończenie kryzysu w cieśninie Ormus nie przyniesie natychmiastowego spadku cen.
1: Nie widzimy żadnych natychmiastowych rozwiązań kryzysu w cieśninie Ormus. Nawet gdy zostanie ponownie otwarta, minie trochę czasu, zanim przyniesie to pożądane przez nas skutki na rynkach. Niestety, w okresie zimowym będziemy obserwować wzrost cen paliw, zarówno ropy naftowej, gazu, oleju napędowego, jak i paliw lotniczych.
0: Według unijnych ekspertów, nawet przy przeciętnych temperaturach i ograniczonych dostawach LNG, poziom gazu w europejskich magazynach może spaść do zaledwie 13% w marcu przyszłego roku. W takim scenariuszu szczególnie zagrożony byłby przemysł energochłonny. Dlatego Bruksela apeluje teraz do państw członkowskich, aby oszczędzać energię, aby zwiększać zapasy. I jednocześnie Bruksela łagodzi wymagania dotyczące magazynowania gazu, aby uniknąć dodatkowego wzrostu cen. Wczoraj ta cena gazu na europejskim rynku hurtowym wynosiła około 80 euro za megawattogodzinę, czyli niemal trzykrotnie więcej niż przed rozpoczęciem wojny z Iranem. Czas na peryskop międzynarodowy.
2: Peryskop międzynarodowy.
0: I tak jak zapowiedziałem na początku programu, będziemy rozmawiali teraz o Arktyce. Na Islandii, w Reykjaviku rozpoczęło się spotkanie organizacji Arctic Circle. Spotkanie, w którym bierze udział nasz gość, pan Olaf Hajnosz, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: o Arktyce, o tym, dlaczego Arktyka jest ważna, będziemy w naszej rozmowie.

0: rozmowie opowiadali. Natomiast zacznijmy może od tego, czym jest Arctic Circle i dlaczego to spotkanie jest tak ważne i interesujące.
1: Tak, Arctic Circle General Assembly to największa konferencja arktyczna odbywająca się co roku właśnie w Reykjaviku. W tym roku zjechało ponad 2,5 tysiąca uczestników. Z 70 różnych państw są przedstawiciele biznesu, polityki, akademii, ludności rdzennej. Są oczywiście przedstawiciele również Polski, w postaci polskiego konsorcjum polarnego i sesji, które organizujemy. A sama historia, chyba warto wspomnieć, organizacji, o której pan redaktor mówił, Arctic Circle, została założona przez Olafora Grimsona, byłego prezydenta Islandii, władającego, można powiedzieć, Islandią przez 20 lat, na postać fundamentalną dla islandzkiej polityki i Arktyki.
0: Jeżeli chodzi o to właśnie spotkanie, o wagę tego spotkania, ponieważ o Arktyce mówimy dużo w ostatnich miesiącach, to głównie za sprawą Grenlandii, ale także coraz większych sporów geopolitycznych, jeżeli chodzi o ten obszar. Czy jakie są te tematy wiodące tego tegorocznego spotkania w Reykjaviku?
1: Oczywiście element geopolityczny. Głównie rozmowy na temat niedawno podpisanego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Danią i Grenlandią. Myślę, że można, to jest jeden z najważniejszych tematów. Natomiast dużą rolę odgrywa również temat naukowy, mianowicie przygotowania do 5. Międzynarodowego Roku Polarnego. Jest to konferencja odbywająca się średnio raz na 30 lat. Początkowana pierwsza edycja odbyła się jeszcze pod koniec XIX wieku. Także tutaj wszystkie delegacje są skupione czy to na geopolityce, czy właśnie na przygotowaniach do Międzynarodowego Roku Polarnego, który odbędzie się w latach 2032-33 w Norwegii.
0: W Norwegii, ale jeżeli chodzi, wspomniał pan o obecności przedstawicieli różnych krajów, różnych organizacji. Ja wyczytałem również gdzieś, przygotowując tę rozmowę, że jest także obecna delegacja Turcji. No co takie kraje jak na przykład Turcja, czy też polskie konsorcjum, jakie są ich interesy w Arktyce?
1: Bardzo ciekawe, że pan redaktor poruszył właśnie temat turecki, ponieważ Turcja jest to nowość na tegorocznej edycji. W poprzednich Turcy występowali, ale nie był to ten poziom spotkań, ten poziom delegacji dyplomatycznej. A dzisiaj tureckiej delegacji przewodzi minister przemysłu i technologii Muhammed Gonulu, a Turcy mają, co trzeba uznać, świetnych specjalistów w dziedzinie przyrody, mają bardzo duże doświadczenie w badaniu terenów górskich, doświadczenie w badaniu oczywiście lodowców tym samym, czym wkładają się w rozwój wiedzy o Arktyce. I nie bez powodu jest też element bezpieczeństwa, ponieważ Turcy chociażby zakładają nowe inicjatywy, które mają niejako połączyć kraje NATO, kraje bałtyckie, północne razem z Turcją. To połączenia nie są oczywiste i często chyba zapominamy o tym, że Turcy są naszymi sprzymierzeńcami w ramach sojuszu, ale efektem takiej współpracy jest chociażby Nordic Baltic Institute, powstały 6 miesięcy temu. Jeżeli chodzi zaś o polską obecność, ta obecność w Arktyce, ona już, można powiedzieć, że jest dosyć historyczna, jest ponad 100 lat polskich badań polarnych. Na tegorocznej edycji jest specjalne stanowisko Polskiego Konsorcjum Polarnego, w którym opowiadamy głównie o misji, o osiągnięciach, o badaniach organizacji, ale też o przygotowaniach, o których już wspominałem, do Międzynarodowego Roku Polarnego, ponieważ niedawno został powołany specjalny zespół roboczy, oczywiście pod przewodnictwem ekspertów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale wchodzą do niego również przedstawiciele innych ministerstw, jak i świata nauki.
0: To jest w sumie bardzo ciekawe to, co pan mówi o tym, w jaki sposób te kwestie geopolityczne, te kwestie już bardziej naukowe, być może klimatyczne, jak one się przeplatają. No bo wspomnieliśmy o tym, że no, słyszeliśmy o Arktyce przede wszystkim w kontekście tego sporu między Stanami Zjednoczonymi a Danią, czy też szerzej mówiąc Unią Europejską. Ale jakie są perspektywy, bo jeżeli mówimy o tym spotkaniu w Reykjaviku, to także mówimy o jakiejś refleksji na temat zarządzania tym obszarem Arktyki i w jakim kierunku to idzie, no biorąc pod uwagę właśnie chociażby tę dyskusję na temat Grenlandii, czy też innych aktorów, którzy na tym obszarze są obecni, oczywiście Rosję, czy też Kanadę.
1: Myślę, że atmosfera jest dużo, dużo spokojniejsza. W marcu tego roku byłem na również Arctic Circle, natomiast na forum regionalnym w Rzymie. I z uwagi na to, że było to chwilę po tych żądaniach, które Donald Trump wysuwał za pośrednictwem swoich platform społecznościowych, no to ta atmosfera była wtedy bardzo napięta. Teraz wydaje się, że trochę idziemy w stronę żartów. Europejczycy troszeczkę żartują z Amerykanów. Amerykanie raczej nie traktują tego zbyt personalnie. Wydaje się, że ten element o pewnej rywalizacji wewnątrz sojuszu, niepożądanej rywalizacji, przynajmniej chwilowo został zakopany. Teraz, tak powiem, fokus tutaj decydentów jest raczej na tym, co po tym, jeżeli jak już się dogadaliśmy, czyli jak odpowiedzieć na kwestie rosnącej roli Chin, na północną drogę morską, której rozwój nawet na polskim, powiedzmy, podwórku mogliśmy śledzić za pośrednictwem koreańskiego kontenera Panstera Cro, który wpłynął do portu w Gdańsku w wrześniu, a wpłynął właśnie tą północną drogą morską, czyli drogą z Azji wzdłuż wybrzeży Federacji Rosyjskiej do Polski.
0: To w takim razie jeszcze może kilka słów na temat Islandii, gdzie pan się teraz znajduje, ponieważ to jest bardzo ciekawy kraj w tej całej układance, o którym być może mało słyszymy, ale który znajduje się w dość ciekawej sytuacji geopolitycznej, geostrategicznej. Jak o Islandii się mówi, jak Islandia widzi swoją rolę właśnie w obliczu tego coraz większego zainteresowania obszarem arktycznym.
1: No, Islandia po pierwsze stara się być pewnego rodzaju łącznikiem. Łącznikiem, państwem, które chociaż jest z NATO, tak naprawdę nie dysponuje stałą armią, więc jego pozycja chociażby w rozmowach z Chinami, z którymi utrzymują poprawne stosunki, zarówno stosunki gospodarcze, mają podpisaną umowę handlową, jak i naukowe, prowadzą też właśnie wymianę naukową. Islandczycy starają się balansować, na ile jest to możliwe, będąc tak blisko położonym, tak blisko Stanów Zjednoczonych. Myślę, że Islandia stara się wyjść znacząco poza potencjał, który sugerowałaby jej 300 tysięczna populacja i wydaje się, zwłaszcza patrząc na rozmiar dzisiejszego tegorocznego wydarzenia, że udaje im się to.
0: I na to też wskazuje no chociażby wizyta sekretarza stanu Marka Rubio, który przebywał w Reykjaviku w zeszły poniedziałek i właśnie tematem był rozwój współpracy zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i gospodarki. Rozumiem, że te relacje między Reykjavikiem a Waszyngtonem są mocne.
1: Omijając kryzys, który został niejako sprowokowany przez stronę amerykańską, stwierdzając, że Islandia powinna być kolejnym stanem w ramach Stanów Zjednoczonych, to tak, relacje islandzko-amerykańskie są dobre. Na Islandii znajdują się instalacje amerykańskiej armii, znajdują się tu już od lat 60. w zasadzie. Nawet ciekawostka, mogę powiedzieć, nawet hostel, w którym mieszkam, jest położony w byłych barakach armii amerykańskiej. Także ten ślad amerykański, on jest niezwykle, on zarówno jest historyczny i był bardzo donośny w historii, jak i jest obecnie bardzo istotny.
0: Powiedział pan Olaf Hajnusz, który jest w Reykjaviku, bierze udział w spotkaniu organizacji Arctic Circle, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I proszę państwa, minęła godzina 12:00, już za chwilę kolejne programy, a ja słyszę się z państwem o godzinie 13:00, ponieważ będziemy mieli wraz z Hanią Tracz, będziemy prowadzili program specjalny z Krakowa, gdzie, jak wiemy, już niedługo odbędą się wybory, druga tura wyborów prezydenckich. Będziemy próbowali rozmawiać z krakowianami, co myślą, na kogo chcą głosować i co im chodzi po głowie na dwa dni przed drugą turą wyborów, w których zmierzy się pani Monika Piątkowska z panem Łukaszem Gibałą. Dziękuję za uwagę i życzę państwu udanego popołudnia. To był Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
2: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Radio.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Od lat
1: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
2: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
3: Krucjaty radiowe z Bartłomiejem Dźwigałą. O historii wypraw krzyżowych. Zaprasza Konrad Mędrzecki i Łukasz Witkiewicz.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. 10 października rozpoczął się rok akademicki i wrócił do nas Bartłomiej Dźwigała. Wracamy z krucjatami radiowymi. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, bardzo się cieszę. Kontynuujemy.
1: Jak wakacje w ogóle? Był Pan w miejscach związanych z krucjatami?
4: No byłem w miejscach związanych z krucjatami, zwiedzałem Anglię, byłem w Oksfordzie, ale byłem też w Londynie i co ciekawe, w Londynie, proszę Państwa, jakbyście Państwo może byli przejazdem, albo mieszkali w Londynie, albo gdzieś tam coś robili, to w Londynie jest takie miejsce Temple Church i to jest siedziba templariuszy. To jest taka bardzo ważna komandoria templariuszy w Anglii. No i to w średniowieczu było bardzo ważne miejsce, ten ośrodek templariuszy w Londynie. To było bardzo ważne pod kątem rekrutacji ludzi do wypraw krzyżowych, zbierania pieniędzy na potrzeby tutaj Ziemi Świętej, miałem okazję być w takim miejscu.
1: Jak ten zamek wygląda?
4: Znaczy, to jest kościół, jest to świątynia, która zawiera w sobie, jest nawa podłużna, prostokątna nawa i prezbiterium jest w kształcie Bożego Grobu. Jest rotundowe prezbiterium i ma to być po prostu imitacja, kopia Bożego Grobu, dlatego że w kościołach templariuszy jest taką, nie tylko templariuszy, bo na przykład mamy to u bożogrobców w Mniechowie w Polsce, ale to nie tylko, to było wiele kościołów tego typu w średniowieczu, że kościoły imitowały grób pański w Jerozolimie. Imitowały grób pański, czyli miały kształt rotundy, w środku której znajdowała się mniejsza kaplica, która była tą imitacją edykuły grobu pańskiego w Jerozolimie. I dlatego te kościoły powstawały, ponieważ pielgrzymka do tych miejsc często miała wartość jakąś tam zastępczą wobec pielgrzymki do Jerozolimy.
1: Taki substytut.
4: Tak,
1: pielgrzymki i Pan był na takim substytucie, bo tym bardziej, że teraz ciężko. To jeszcze wrócimy w następnej audycji do świątyni jerozolimskiej, bo tam teraz ciężko dotrzeć i tam w ogóle problemy są. Tak. No ale to porozmawiamy w następnej audycji o wzgórzu świątynnym, ale dzisiaj, no bo mamy październik, nie jest tylko miesiącem oszczędności, ale też pamięci, bardzo ważnej pamięci i bardzo ważnych rocznic. Kilka dni temu rocznica wielkiej bitwy, największej bitwy morskiej, bitwa pod Lepanto, 1571 rok, tak?
4: 7 października, tak.
1: I to była, to można to rozpatrywać w kategoriach kolejnej odsłony wypraw krzyżowych, prawda?
4: Tak, chcemy spojrzeć na bitwę pod Lepanto, nie jako na jakieś wydarzenie jednostkowe, które miało miejsce, tylko w całym ciągu właśnie zmagań, naporu świata muzułmańskiego na zachód, tak też można to postrzegać w jakimś dłuższym procesie naporu Turcji Osmańskiej na zachód, ale można to jeszcze rozszerzyć i widzieć to wydarzenie w kontekście w ogóle naporu islamu na Europę, który się datuje od początku, od pierwszych dekad VII wieku, kiedy islam ekspandował w basenie Morza Śródziemnego, a ekspansja Turcji Osmańskiej w czasach nowożytnych była jakimś, można powiedzieć, jakimś tam etapem, kolejną odsłoną tego naporu świata muzułmańskiego na Europę, na cywilizację łacińską. I można to postrzegać, albo inaczej powiem.
1: Ale jeszcze wtedy nie było meczetu w Berlinie.
4: W Berlinie nie było. Ale co ciekawe, wtedy, w tamtym czasie, w 1571 roku, żeby trochę skomplikować ten obraz, król Francji nie miał problemu, żeby sprzymierzyć się z sułtanem tureckim przeciwko Habsburgom i przeciwko Italii. A więc mamy tutaj sytuację, może zarysujmy, jak to wyglądało. Turcja Osmańska prowadziła ekspansję na wielu różnych frontach, dlatego że Turcja Osmańska w tym roku, Może wyjdźmy od takiej podstawowej daty, że w tym roku obchodzimy rocznicę 500 lat od roku 1526. W roku 1526 miała miejsce bitwa pod Mohaczem. Bitwa pod Mohaczem to była wielka... No oby, już się trochę zająknąłem, ale oby to nie był zły omen, bo nie chcę tutaj ten, ale w 1526 roku została zniszczona Europa Środkowa.
1: Ponieważ, do jakiego miejsca? No.
4: No zostały zajęte Węgry. Zostały zajęte Budapeszt, wówczas Buda i Peszt, dwa oddzielne miasta. Turcy zajęli Budapeszt i oblegali Wiedeń. W 1529 roku, w kolejnych latach to się kontynuowało. A więc Węgry zostały rozbite. Węgry w 1526 roku. Zginął król Ludwik z dynastii Jagiellonów. To była Europa Jagiellońska. Polska, Czechy, Węgry były rządzone przez Jagiellonów. To się oczywiście zmieniało. Tutaj Habsburgowie też mieli swoje wpływy polityczne i w wyniku tej klęski z Turkami Habsburgowie, można powiedzieć, że przejęli Europę Środkową, Węgry i Czechy. Ale co jest istotne, w 1526 roku w wyniku bitwy pod Mohaczem Turcy pokonali, można powiedzieć, Węgrów, czyli została jakby uderzona w samo serce Europa Środkowa. Mam nadzieję, że to nie jest tu zły omen dla nas w tym roku, po 500 latach. Jesteśmy jakby pod naporem od innej strony, ale tak naprawdę jest to napór azjatycko, jakiś tam muzułmański, stepowy, barbarzyński, no można to różnie określać.
1: Mongolski.
4: I to jest rok 1526, kiedy Turcy wdzierają się do Niziny Panońskiej, uderzają, rozbijają Węgrów, a pamiętajmy, że Węgry, no to nie była jakaś prowincja. Węgry to było największe królestwo w Europie Środkowej, większe niż Polska, potężniejsze niż Polska. W średniowieczu były Węgry. Węgry były wielkim państwem, cywilizowanym, potężną armię. I wielka, wielka katastrofa, można powiedzieć. No taki apokaliptyczny rok 1526, kiedy część Europy, która była częścią cywilizacji łacińskiej od tysiącznego roku, od chrztu świętego Stefana, no została po prostu amputowana ta część cywilizacji. I to był rok 1526. Ale Turcja kontynuuje ekspansję. Wtedy rządził w Turcji Sulejman Wspaniały. W latach 1520-1566 rządzi Sulejman Wspaniały, który jest takim największym tym padyszachem osmańskim w dziejach, można powiedzieć. No i właśnie jest oblężenie Wiednia, nieudane, oni się wycofują spod Wiednia, ale ta ekspansja jest kontynuowana. I przejdźmy już bliżej Lepanto. Mamy taki kluczowy rok, bo tak, było kilka frontów. Turcja atakowała, prowadziła ekspansję na tym froncie tutaj bałkańskim, powiedzmy lądowym bałkańskim, na froncie tutaj czarnomorskim, bo na przykład Krym był zwastalizowany przez Turcję. Turcja atakowała Rzeczpospolitą Obojga Narodów w różnych odsłonach. Akurat za Sulejmana Wspaniałego tego nie było, ale później była ta ekspansja na tereny obecnej Ukrainy, właśnie na tereny Rzeczpospolitej. Była też ekspansja właśnie w kierunku na Morzu Śródziemnym. To był bardzo ważny aspekt. I właśnie Wielka Flota Osmańska kontynuowała cały czas ekspansję na Morzu Śródziemnym. Atakowany był Rodos. I w 1565 roku została oblężona Malta. Malta, czyli wielka twierdza Joannitów. I w roku 1565 Malta została obroniona. I to był wielkie wydarzenie, to oblężenie Malty w 1565.
1: No tamte potężne umocnienia może pomogły.
4: I skuteczna obrona, to było coś niezwykłego. Kilka miesięcy skutecznej obrony, ale nie minęło wiele czasu, Turcy odtwarzają tę flotę, atakują Cypr. Cypr, który od czasów Ryszarda Lwie Serce, od czasów trzeciej krucjaty, czyli od 1188 roku, 8-9 rok, był pod panowaniem łacińskim, był pod panowaniem arystokracji łacińskiej, to ten Cypr w roku 1570 został zaatakowany przez Turków. Wówczas papieżem był Pius V, święty Pius V, który był papieżem krótko, w latach 1566-1572, i był to papież, który wprowadził bardzo ważne reformy, takie wewnętrzne w kościele. Był to papież po Soborze Trydenckim, bo jest to epoka w kościele potrydencka. Sobór Trydencki, wielki sobór, który był takim przejawem reformy wewnętrznej Kościoła trwał w latach 1545 do 1563, ale nie bez przerwy te 18 lat, tylko etapami były zwoływane te sesje. Sobór Trydencki potwierdził naukę Kościoła co do mszy, co do innych dogmatów.
1: I do tej pory jest punktem odniesienia.
4: Jest bardzo ważnym punktem odniesienia i właśnie bardzo ciekawa jest postać Piusa V, czyli on był papieżem kilka lat po Soborze Trydenckim, od 1566 roku do 1572. I to przypada akurat na tą ekspansję Turcji w basenie Morza Śródziemnego. I Pius V jakie reformy wprowadził? No Pius V wprowadzał reformy Soboru Trydenckiego i na bazie tych reform Soboru Trydenckiego wprowadził, i tak idąc w kolejności, 1566, odnowiony katechizm trydencki. Katechizm trydencki, który był podstawą nauki katolickiej aż do połowy XX wieku, kiedy był wprowadzone jakby zmiany po Soborze Watykańskim II. Ale katechizm trydencki to była podstawa przez kilka stuleci. Ta książka była podstawą w ogóle życia społecznego, religijnego, pobożności tych czterech stuleci, można powiedzieć. W kolejnych latach, 1568, reforma brewiarza rzymskiego, czyli on wydał księgę Brewiarz Rzymski, który był wydrukowany i ten brewiarz rzymski był czytany przez każdego katolickiego księdza aż do właśnie reform w XX wieku. Tam oczywiście były drobne reformy, ale to w XX wieku dopiero. Czyli mamy ten brewiarz rzymski, Brewiarium Romanum z 1568 roku. W 1569 roku z kolei Pius V, kontynuując to dzieło odnowy Kościoła, wydaje bulle Consueverunt Romani Pontifices i to jest bulla na temat różańca. I to jest ustalony ten kształt, struktura różańca, ale w tej bulli jest coś bardzo ważnego, co nas będzie prowadzić do właśnie bitwy pod Lepanto, to znaczy w tej bulli Pius V podkreślił bardzo ważną rolę modlitwy różańcowej i on to pokazał historycznie. Od czasów herezji Albigensów, kiedy święty Dominik zwalczał heretyków, prowadził właśnie misje, nauczał, to jest początek XIII wieku, kiedy były prowadzone krucjaty na południu Francji, to wtedy święty Dominik uczestniczył w dyskusjach z Albigensami, z Katarami, którzy, można powiedzieć, że rozsiewali swoje nauki wśród warstw, niższych warstw ludności również, propagowali swoje nauki bardzo szeroko i wówczas święty Dominik właśnie zaczął propagować modlitwę różańcową i do tego się odwołał Pius V, odwoływał się do kultu Matki Bożej i do Matki Bożej, która sama zwyciężyła wszystkie herezje, czyli Pius V, można powiedzieć, tworzy taką wizję historii, gdzie poszczególne kryzysy społeczne, kryzysy Kościoła są odsłonami właśnie walki, tak naprawdę tej jednej walki, która zaczęła się wraz z dziełem stworzenia, kiedy jeden z aniołów powiedział Bogu nie. Czyli to jest od tego zmagania stwórcy z szatanem, ta walka gdzieś kontynuuje się w historii świata i w ten sposób Pius V, no właśnie tak jakby formułuje tą teologię dziejów. I w tej teologii dziejów właśnie Pius V ustalił, że takim uniwersalnym, powszechnym, dostępnym dla każdego narzędziem jest modlitwa różańcowa, którą...
1: Najsilniejsza broń, jak to niektórzy mawiają.
4: Która w każdym kryzysie, w każdej trudnej sytuacji, zarówno indywidualnie dla każdego człowieka, jak i społecznie, co jest ważne, społecznie, jest, jak to pokazała historia, niezwykle skuteczną bronią. I Pius V powiedział, że w dzisiejszych czasach, czyli w 1569 roku, również do tego się należy odwoływać. I jeszcze jedno zdanie. W 1570 roku, rok później, czyli widzimy, jak intensywny był to program, Pius V wydaje mszał rzymski. 1570. I to jest ten słynny mszał, tak zwany trydencki. To jest właśnie ten rok 1570, kiedy święty
1: Pius V. Mam na półce.
4: I to jest ten mszał, który oczywiście nie Pius V wymyślił coś nowego, bo to czasami się mówi mszał trydencki, który, że na Trydencie, na Soborze Trydenckim coś wymyślono. To jest w ogóle wielkie kłamstwo. Wielkie, może niezrozumienie, może nie kłamstwo, ale takie niezrozumienie.
1: Takie spłaszczenie,
4: Spłaszczenie, bo Pius V po prostu zatwierdził, uporządkował mszę, która była sprawowana co najmniej od 1000 lat. ale została ona potwierdzona i dana całemu Kościołowi jakby jako pewna jakaś jednolita struktura, która była odprawiana różnorodnie, z różnymi jakimiś różnymi tekstami, różnymi elementami, ale generalnie to w swoim rdzeniu pozostawało niezmienne i Pius V to znowu potwierdził ostatecznie w 1570 roku. I w tym samym roku zaatakowany został Cypr przez Wielką Flotę Osmańską. Cypr to było bardzo ważne miejsce w basenie Morza Śródziemnego i tutaj Turcja Osmańska jakby ekspandowała cały czas właśnie w basenie Morza Śródziemnego. I co ciekawe, Pius V stara się zebrać Świętą Ligę, Ligę Świętą. Liga Święta to miał być po prostu sojusz państw katolickich, które miały współdziałać na rzecz obrony chrześcijan, obrony...
1: chrześcijaństwa jako takiego.
4: W ogóle na świecie i tutaj atakowany był wówczas Cypr konkretnie. No Cypr to był bardzo ważny ośrodek, bo to jest duża wyspa we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i tak naprawdę zdobycie Cypru daje dominację we wschodnim Śródziemnomorzu, aż do Wysp Greckich. I właśnie bardzo trudno było tę koalicję zebrać. Dlaczego? No bo zawsze tutaj wchodzi polityka. Jedno państwo, Królestwo Cypru zostało zaatakowane i dlaczego by inne państwa miały przychodzić z pomocą? No znamy to z dnia dzisiejszego, tak, że jest też jedno państwo jest atakowane, a jedni pomagają, drudzy średnio pomagają, drudzy
1: mają inne coś robią i nie pomagają. Że tak powiem.
4: Czy interesy. I to jest, i to również, i to było tak samo wtedy, w 1570 roku, że były interesy różne polityczne. Na przykład Francja w ogóle popierała Turcję Osmańską przeciwko Habsburgom, bo takie najpotężniejsze siły, jakie wówczas były na kontynencie w roku 1570, to jest Francja, Cesarstwo Habsburgów, które obejmowało łącznie Hiszpanię, ale Habsburgowie mieli również posiadłości, to była Sycylia, południowe Włochy, Austria, ale również Niderlandy. Także
1: ale czy to już my, jako jagiellońska potęga, już no nie tak. Bardzo, już jesteśmy...
4: Znaczy my jesteśmy właśnie...
1: Druga liga już.
4: Znaczy tutaj może trzeba powiedzieć taką rzecz, która może nam się trochę może nie spodobać, że Polska pod panowaniem, no tutaj dynastia Jagiellonów wygasła i była wolna elekcja i potem królem był Stefan Batory. To jest akurat czas właśnie między elekcjami. Ale generalnie Polska prowadziła politykę nieangażowania się w te konflikty z Turcją, ponieważ baliśmy się, że Turcja może nas po prostu zaatakować za to, że nie będziemy neutralni, że będziemy ingerować w sprawy tutaj innej części kontynentu. I Polska prowadziła politykę takiej, może nie tyle izolacji, to nieangażowania się w takie ogólnoeuropejskie wyprawy.
1: Ciut uniki, nie?
4: Po doświadczeniu bitwy pod Warną, kampanii pod Warną, kiedy poległ król Władysław Warneńczyk. Od tego momentu praktycznie Polska prowadzi politykę właśnie nieangażowania się wprost w konflikt z Turcją. I tak samo było wówczas. Polska nie uczestniczyła, no my nie mieliśmy też floty wojennej w tamtej, no w ogóle nie mieliśmy jakiejś rozbudowanej floty, ale tym bardziej w basenie Morza Śródziemnego, ale też... Generalnie Polska nie była skora, żeby posyłać jakieś sumy pieniędzy na przykład, wspierać w inny sposób. No my tego nie robiliśmy wtedy. W tej koalicji właśnie trudno było świętemu Piusowi V zebrać tę koalicję. Jedynie uczestnikiem byli Habsburgowie, czyli flota hiszpańska generalnie, która była po prostu zagrożona w basenie Morza Śródziemnego. Posiadłości hiszpańskie na Sycylii były, czy w południowych Włoszech, czy w ogóle Hiszpania była zagrożona. Także tutaj flota hiszpańska przede wszystkim i Genua oraz Wenecja.
1: No właśnie, Wenecja, zawsze potężna flota.
4: Genua oraz Wenecja. To były główne siły, które tutaj się angażowały oraz mniejsze miasta włoskie, przy czym również państwo papieskie jako takie miało swoje wojsko i swoją armię i swoją flotę. Ale trudno było tutaj zebrać tą koalicję, no i Cypr został zaatakowany i był oblegany. Poszczególne miasta na Cyprze, Famagusta, Nikozja były oblegane i Famagusta ostatecznie upadła wiosną 1571 roku. Czyli to oblężenie trwało wiele miesięcy, no i bez jakiejś takiej wspólnej akcji, niestety, Ligi Świętej, no Cypr został zdobyty przez Turków i był częścią Turcji aż do XX wieku, aż do czasów po I wojnie światowej, kiedy Grecy przejściowo opanowali Cypr, no a potem Turcja, była potem inwazja już w drugiej połowie XX wieku, no i Cypr do dzisiaj jest podzielony na dwie części, na część turecką i Cypr niepodległy. A więc tak.
1: No i wracamy.
4: I po zdobyciu Cypru, po przyjęciu Cypru, po zdobyciu Cypru, Turcy osmańscy chcieli, dążyli do kontynuacji tej ekspansji. I miejscem, gdzie rozgrywały się te walki, były wyspy greckie, szczególnie wyspy położone po zachodniej stronie Grecji, na Morzu Jońskim. Czyli te, które wyspy, które już są jakby u wejścia do Adriatyku, do Italii, atakowana była na przykład Korfu, Korkyra. Tutaj niektórzy z nas byli na wakacjach, może gdzieś tam w tym rejonie. To te wyspy, które jakby prowadzą do, w stronę Italii, te wyspy, nie wyspy greckie na Morzu Egejskim, właśnie tylko wyspy greckie od strony Morza Jońskiego, to były posiadłości włoskie, głównie weneckie posiadłości. I tutaj ta flota turecka kolejne wyspy właśnie przejmowała, czy kolejne twierdze weneckie. I w 1571 roku właśnie doszło do sformowania tej Ligi Świętej, gdzie wielka flota turecka szykowała się do ataku na Italię. Do ekspansji w ogóle na Italię. I proszę Państwa, to nie było, bo czasami jak czytamy o bitwie pod Lepanto, że to takie, że w sumie to nic takiego, bo to bitwa pod Lepanto rozegrała się w zatoce Patras. To jest zatoka pomiędzy Peloponezem a tą główną częścią Grecji, u wejścia jakby do Koryntu, czyli w tych cieśninach takich greckich, ta bitwa cała się rozegrała, nie na pełnym, gdzieś otwartym Morzu Śródziemnym, tylko pomiędzy tymi częściami Grecji, pomiędzy Peloponezem, pomiędzy tym Patras, tym półwyspem i więc w takich wąskich
1: akwenach. Ale Lepanto to jest nazwa wyspy czy miasta?
4: Patras?
1: Lepanto.
4: A, Lepanto, to jest włoska nazwa miasta.
1: Włoska nazwa miasta.
4: To jest jakby włoska wersja. Grecka wersja, żebym się nie pomylił, to jest Naupaktos. Czyli jakby to były posiadłości. Też musimy też wiedzieć, że po prostu wybrzeże Morza Śródziemnego, tutaj Adriatyk, Morze Jońskie, wybrzeże greckie, tam były społeczności, zarówno żyli tam Włosi, jak i Grecy. To były społeczności takie przemieszane, no tak samo jak Grecy żyli na Sycylii i w południowych Włoszech były społeczności greckie. Więc to było wszystko wymieszane ze sobą. I tam się rozegrała ta bitwa, właśnie w tych cieśninach, właśnie niedaleko Patras, między Peloponezem a Helladą.
1: I to były gigantyczne floty.
4: Tak, i to były gigantyczne floty. No, liczymy, że flota Ligi Świętej mogła liczyć około 200 okrętów w sumie. Flota turecka była większa, 200 kilkadziesiąt.
1: Natomiast, ja w źródłach czytam 250. Tak.
4: Natomiast statki tureckie, część statków była mniejsza wielkościowo od tych statków chrześcijańskich. Natomiast statki tutaj, flota chrześcijańska posiadała tych 6 wielkich okrętów galeasów weneckich. To takie trochę, można powiedzieć, dzisiaj można porównać lotniskowce, takie potężne statki, o wiele większe niż inne okręty, niż te inne okręty wojenne, które brały udział w bitwie. No i tutaj była kwestia, no, że ta wielka flota turecka szykowała się do ataku na Italię. Ale warto powiedzieć o takiej jednej rzeczy, że to nie była jakaś rzecz, jakaś niemożliwa, że Turcy zaatakują Italię. Bo Turcy już wcześniej Italię atakowali. Bo nam z dzisiejszej perspektywy, trochę jak patrzymy tak ahistorycznie z dnia dzisiejszego, jak patrzymy sobie, że nie, to może ta flota turecka to gdzieś tam była daleko i wcale nie chciała atakować i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, tylko przypomnijmy sobie pewne ważne fakty. W 1480 roku, czyli kilkadziesiąt lat wcześniej, 90 lat wcześniej, Turcy, flota turecka zdobyła Otranto. Otranto to jest miasto na południu, port na południu Włoch. 1480 rok. Możemy o tym w szkole się nie uczymy, nie znamy może tego faktu, ale wówczas dokonywała się już inwazja turecka na Italię. To było krótko po zdobyciu Konstantynopola, kiedy Turcy zdobyli Konstantynopol w roku 1453 i to była ta wcześniejsza fala ekspansji tureckiej. Krótko po zdobyciu Konstantynopola Turcy zdobyli Kilię i Białogród. To już jest bliżej nas, uwaga. Co to była za sytuacja? Turcy w latach 70. XV wieku zdobyli Kilia i Białogród. Gdzie to jest? To jest historyczna Mołdawia. U ujścia Dniestru do Morza Czarnego.
1: No to już bardzo blisko.
4: Czyli to tam, gdzie kupcy, to tam, gdzie gdańscy lub krakowscy lub kupcy z Polski podróżowali przez Lwów, Dniestrem, potem do Morza Czarnego, żeby sprzedać swoje towary na wschód. I to zdobycie Kili i Białogrodu bardzo uderzyło w interesy Rzeczpospolitej, bo Rzeczpospolita była potęgą, kiedy był ten handel bałtycko-czarnomorski, pomost bałtycko-czarnomorski, czyli gdzie na terenie Rzeczpospolitej, na tym obszarze od Bałtyku do Lwów i dalej później Odessa, bo Odessa została później założona, ale te tereny wybrzeża czarnomorskiego, kiedy odbywał się wolny handel na tych terenach. Czasami dzisiaj się mówi, prawda? Już tak nawiążę, bo ja lubię nawiązywać, nie jestem specjalistą, ale lubię nawiązywać jako historyk do współczesnej geopolityki. Czasami się mówi, że połączenie jakiejś, gdyby na przykład w jakiejś formule powstała strefa wolnego handlu, na przykład Morze Czarne, Bałtyk, wielu specjalistów mówi, że to byłoby jakieś zagrożenie dla interesów, że to byłaby konkurencja dla interesów tutaj, prawda? Ale byłyby z tego również korzyści, potężne korzyści dla obu stron. Dlatego, że jedna strona mogłaby sprzedawać nad Bałtyk, a z Bałtyku można byłoby sprzedawać na Morze Czarne i tak dalej. Ja tu już nie będę rozwijał tych dywagacji dalej, ale na tym bogaciła się Wielka Rzeczpospolita w czasach szlacheckich. I Turcy uderzyli w to, kiedy zdobyli Kilię i Białogród. I to były lata 70., ale w latach 80., już wracając tutaj do Italii, Turcy właśnie ekspandowali tutaj nad Morze Czarne, ale ekspandowali też na Italię. W latach 80. Turcy planowali inwazję lądową na ląd na Italię i zdobycie Rzymu. Także to nie była żadna jakaś imaginacja, że w czasach bitwy pod Lepanto, czyli 100 lat później, w roku 1571, może zostać zdobyta Italia. To nie była żadne wyobrażenia, jakiejś bajki.
1: To nie było,
4: to była rzeczywistość. To była rzeczywistość po prostu. Oni się czuli, po prostu ważne jest dla nas, kiedy jako historyk patrzę na te wydarzenia, musimy patrzeć na te wydarzenia nie przez pryzmat dzisiejszego dnia, tylko z punktu widzenia tamtych ludzi. Tamci ludzie czuli się zagrożeni, że może nastąpić po prostu po bitwie pod Mohaczem, kiedy zdobyli Węgry Turcy, kiedy oblegali Wiedeń, kiedy zagrażali już tutaj po prostu Europie Środkowej, obawiano się, że będzie zajęta Italia. A pamiętamy, że to nie jest nic nowego w historii, bo na Sycylii od stulecia, od 8-9 stulecia do 11 wieku Sycylia była emiratem muzułmańskim. Więc to nie jest nic nowego w historii. Sycylia, a południowe Włochy były atakowane przez muzułmanów na przykład w X wieku. Cesarz Otton I, którego znamy tu z historii Polski, który był tutaj, znaczy Otton III był w Gnieźnie, tak, ale jego ojciec, Otton II, poniósł wielką klęskę w bitwie pod Kotronę w 962 roku z kim? Przepraszam, w 973 roku z muzułmanami, a Kotrone to jest miejscowość na południu Italii. Czyli widzimy, że południe Italii w swojej historii od wczesnego średniowiecza przez średniowiecze i później było zagrożone ekspansją turecką. Italia, Rzym, serce Europy, serce cywilizacji łacińskiej. I tak samo było w roku 1571. I wówczas w odpowiedzi na to wielkie zagrożenie, no te siły Ligi Świętej zjednoczyły się. Czyli siły flota hiszpańska, flota wenecka, flota genueńska.
1: Czyli poszli po rozum do głowy, tak?
4: No, po rozum do głowy, albo no, ta modlitwa różańcowa, to wołanie do Stwórcy, gdzieś to wpłynęło na jakąś mobilizację duchową, na mobilizację Europy. Tam również uczestniczyła flota sycylijska, południowo-włoska, ale to wszystko, nikt więcej, no... No tak to było, tak? Francuzi byli sprzymierzeni z Turcją Osmańską.
1: Ale okrętów im nie dali.
4: No nie, okrętów nie, ale na przykład koordynowali, kiedy Turcy atakowali flotą tutaj na Morzu Śródziemnym, no to Francuzi atakowali Habsburgów w innych miejscach Europy, prawda? Żeby tutaj atakować posiadłości habsburskie gdzieś tam w Belgii, w Hiszpanii, więc to było sprzymierzone. A w tym samym czasie królowa Anglii Elżbieta I życzyła wszystkiego najlepszego Turcji Osmańskiej, żeby udało im się tych właśnie papiestwo zetrzeć z powierzchni ziemi.
1: No, ona także ścierała je u siebie, ale też chętnie by zostarła w całej Europie.
4: Tak, dokładnie. I to jest jakby, więc Europa tak wyglądała wtedy. Europa była podzielona. Jakby podział Europy, to, że Europa się nie może czasami ze sobą dogadać, tak jak dzisiaj czasami obserwujemy wydarzenia, to jest normalne, to nie jest nic nowego. To jest można całą historię Europy zobaczyć, kiedy właśnie no, te konflikty rozdzierały Europę. Choć właśnie to powiedziawszy, powiem, że był jeden wyjątek, kiedy Europa się potrafiła zjednoczyć w jednym celu. To były krucjaty.
1: No właśnie.
4: No i mamy, to były krucjaty.
1: Mamy krucjaty i mamy tą odsłonę tych krucjat. To przejdźmy już do tej bitwy.
4: I Lepanto, to jest właśnie 7 października 1571. Ta flota chrześcijańska płynie do Grecji, płynie w stronę tej właśnie zatoki, gdzie zgromadziła się flota turecka i właśnie tutaj inicjatywa leżała po stronie chrześcijańskiej. To flota chrześcijańska atakowała Turków, którzy się zgromadzili właśnie w zatoce Patras.
1: I czekali.
4: I czekali. I tutaj właśnie wiatr sprzyjał chrześcijanom i bitwa, jak wyglądała w ogóle ta bitwa, można zapytać. No te, oczywiście wyglądała w ten sposób, że był ostrzał artylerii, armat, które były zgromadzone na okrętach, ale to też było ważne, był ostrzał z arkebuzów, czyli z tej takiej broni ręcznej, z tych strzelb ręcznych ze statków. Ale główny ciężar, można powiedzieć, to była jednak walka piechoty. To było dość, to była niezwykle krwawa bitwa.
1: No właśnie, te liczby są przerażające.
4: Szacuje się, że poległo 30 tysięcy Turków samych, a i kilkadziesiąt tysięcy chrześcijan. Można...
1: No ale to na zasadzie abordażu i tam się zażyna i na okrętach.
4: Po prostu szturmu.
1: Szturmów, wszystko się działo na morzu.
4: I na morzu, tak. Te statki jakby zbliżały się do siebie, były blisko, no i ten właśnie miały miejsce te szturmy. Choć oczywiście ostrzał artylerii też miał bardzo ważny tutaj rolę.
1: A czasami, żeby się zbliżyć do okrętu, to trzeba było go ostrzelać, tak, żeby móc dopłynąć. Tak,
4: ale no, główny ciężar tej bitwy pod Lepanto, no tej bitwy, to był po prostu walka wręcz na statkach.

0: którym dowodził Ali Pasza, czyli ten dowódca floty tureckiej, oraz statek królewski floty tej hiszpańskiej, chrześcijańskiej, którym dowodził Don Juan de Austria, czyli Jan z Austrii. Jan z Austrii to był syn cesarza Karola V.
1: Nieślubny.
0: Nieślubny syn cesarza Karola V. Cesarz Karol V już wtedy nie żył. Jego następcą Karola V był w Hiszpanii król Filip II, a więc ten Don Juan de Austria, czyli ten Jan z Austrii, to był przyrodni brat króla Hiszpanii, który wsławił się właśnie, Jan z Austrii wsławił się, no był dowódcą, wziął na siebie ten ciężar bycia przywódcą, dowódcą tej floty całościowej chrześcijańskiej. Lewe skrzydło floty chrześcijańskiej to była Wenecja. I mówi się też o tym, że ta walka dwóch głównych statków, gdzie właśnie statek Jana z Austrii i statek Aliego Paszy rywalizowały, to znaczy żołnierze po prostu walczyli, która piechota jakby zwycięży, i kilkakrotnie piechota hiszpańska wdzierała się na statek turecki, była odpychana i znowu kilkakrotnie to przechodziło z rąk do rąk.
1: I w końcu Ali Pasza zginął sam.
0: I zginął, tak. I został zdobyta chorągiew proroka, święta chorągiew turecka, która od wielu dekad towarzyszyła Turcji Osmańskiej w tych
1: podbojach
0: i zwycięstwach z chrześcijaństwem. Bo już tu na koniec powiedzmy o tym, że dlaczego to bitwa pod Lepantą była tak ważna. Bo ostatecznie ten statek turecki został zdobyty, sztandar proroka został zdobyty i to ostatecznie złamało morale żołnierzy tureckich, ale jeszcze wcześniej właśnie Wenecjanie pokonali prawe skrzydło floty tureckiej, Wenecjanie, którzy z lewego skrzydła nacierali, Genueńczycy na prawym skrzydle też udało im się rozproszyć tę flotę turecką, no ale głównie zwarcie tych statków w centrum tutaj przesądziło i ta odważny szturmy piechoty chrześcijańskiej przesądziły o tym i to zwycięstwo było bardzo ważne, ponieważ ono złamało taki mit Turków, że są właśnie niepokonaną armią, bo do tego momentu, do bitwy pod Lepanto, Turcy byli niepokonani. To bardzo ważne jest, żeby sobie uświadomić, że Turcy od czasów, jeszcze od XIV wieku, kiedy zdobyli Adrianopol, kiedy w 1389 roku pokonali na kosowym polu Serbów i zdobyli Serbię, i przez wszystkie te swoje podboje byli niepokonani. Nie było większej jakiejś bitwy, w której by zostali pokonani, no może z jednym wyjątkiem tutaj oblężenia Belgradu w 1456 roku, ale to z kolei była znowu zwycięska jakby obrona Belgradu. Tu z kolei było takie właśnie ofensywne zaatakowanie Turków i zwycięstwo. Dlatego ta bitwa pod Lepanto była bardzo ważna i ku czci tego zwycięstwa.
1: No właśnie, bo ten jeszcze Matka Boska przecież tutaj weniowała.
0: Bo tu jest coś niesamowitego, że ku czci tego zwycięstwa, tego wydarzenia historycznego, papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Zwycięskiej i to przez Grzegorza XIII zostało zmienione, bo Pius V ustalił, że wspomnienie Matki Bożej Zwycięskiej ma się odbywać w pierwszą niedzielę października, czyli ma być to wielkie święto, które w niedzielę ma być obchodzone, to zwycięstwo pod Lepanto. Natomiast Grzegorz XIII przesunął to na datę dzienną, czyli datę dokładnie bitwy 7 października i nadał tutaj Matki Bożej Różańcowej, żeby podkreślić znaczenie różańca, modlitwy różańcowej w postrzeganiu tego wydarzenia. I to było bardzo istotne właśnie wtedy, dlatego że to jest coś niezwykłego dla mnie, ponieważ jako dla historyka, bo tutaj mamy do czynienia z czymś takim, że święto kościelne, tajemnica wiary chrześcijańskiej, gdzieś tam, gdzie przez cały rok w kalendarzu kościelnym mamy różnych świętych, różne tajemnice, różne aspekty wiary, to tutaj mamy święto kościelne, które bezpośrednio odnosi się do wydarzenia historycznego, do bitwy, w której flota chrześcijańska pobiła wojska, które szykowały się do ataku na serce Europy, do ataku na Italię i do ataku na Rzym. To jest coś niezwykłego, że ta historia i wiara łączy się gdzieś właśnie w tym jednym wydarzeniu. To jest coś niezwykłego. Coś do odkrycia dla nas, wydaje mi się. To właśnie warto do tego wracać, do tej historii. To jest historia Europy, historia naszych przodków. To jest gdzieś tam dziedzictwo europejskie, szeroko rozumiane.
1: No tak, jeszcze w dodatku te strony są bardzo podobne w tej chwili, jak to jest, pamiętam, Oriana Falaci mówi, że te wszystkie nasze konflikty współczesne są jakby pochodną tych konfliktów właśnie średniowiecznych i przedśredniowiecznych, ale to już jest temat na inną rozmowę. Troszeczkę

0: troszeczkę, ale jeszcze wspomnijmy jeszcze, bo dzisiaj jest 10 i wspomnijmy Chocim, 1621 rok, bo to też my teraz obchodzimy, że tak powiem, świętujemy to zwycięstwo. Bardzo ważne, gdzie byliśmy zjednoczeni z Ukraińcami, to też bardzo ważne przeciw też wrogowi wspólnemu.
1: Tak, no 10 października to jest właśnie tak jak Święto Matki Bożej Różańcowej 7 października, to w kalendarzu liturgicznym Rzeczpospolita uzyskała taki przywilej, że papież pozwolił na obchodzenie dnia 10 października, to był 17-18 wiek, pozwolił na obchodzenie dnia 10 października jako święto kościelne. I było to święto kościelne. Było to dziękczynienie po zwycięstwie chocimskim. Było obchodzone we wszystkich kościołach całej Rzeczpospolitej. Dziękczynienie, pamiątka zwycięstwa chocimskiego. Kiedy to w 1621 roku Zjednoczona Armia Rzeczpospolitej pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, który zmarł w trakcie zresztą tej wielkiej bitwy, Zjednoczone Wojsko właśnie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Korony Królestwa Polskiego i Wojsko Kozackie pod dowództwem hetmana Piotra Sachajdacznego
0: którego pomnik jest w Kijowie.
1: Pokonało wielką armię turecką, która maszerowała na podbój Rzeczpospolitej, na podbój Europy Środkowej. Tak jak Węgrów, to tak samo cały obszar Rzeczpospolitej, Polski, Litwy, Ukrainy miał zostać podporządkowany i na pamiątkę tej skutecznej obrony obchodzono wielkie święto. I ja lubię mówić, że to w dawnych czasach mieliśmy dwa święta narodowe. 15 lipca, czyli pamiątka Grunwaldu, to też było święto kościelne obchodzone, a drugie święto kościelne obchodzone to była właśnie pamiątka zwycięstwa chocimskiego. Pamiątka wspólnego Polsko kijowsko-litewskiego zwycięstwa z nieprzyjacielem.
0: Szerzej na ten temat rozmawialiśmy już w audycji, cała była poświęcona bitwie pod Chocimiem 1621, więc odsyłam Państwa do podcastu, bo jest ten podcast i można go odsłuchać. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
1: Dziękuję za tę audycję.
0: Dziga wrócił do nas z wakacji, rozpoczął bardzo intensywny czas pracy na uczelni macierzystej, ale też w innych miejscach. Tłumaczenie książki już się kończy, ale to już Państwo wiedzą. Kto wie, to wie, a kto nie wie, to się dowie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za 2 tygodnie.
2: Krucjaty radiowe z Bartłomiejem Dźwigałą. O historii wypraw krzyżowych. Zaprasza Konrad Mędrzecki i Łukasz Witkiewicz.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie, no i już wielu słuchaczy nie mogło się doczekać kolejnego spotkania z panią profesor Mirą Modelską-Krycz, wspaniały ekspert do spraw amerykańskich, ale też nie tylko politycznych, ale też kulturalnych, i dzisiaj rozpoczniemy od kultury, pani profesor. Witam panią profesor bardzo serdecznie.
1: Tak, witam pana redaktora i naszych kochanych słuchaczy. I proszę państwa, akurat w tym czasie, kiedy tu nagrywamy naszą audycję, stary przyjaciel, młody, ale stary przyjaciel Radia Wnet, Konrad Binienda, będzie miał swój koncert z repertuarem Fryderyka Chopina oraz warsztaty artystyczne dla młodzieży Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach. I to jest piękne. No, ja sobie przypisuję, że tu jestem takim go-between, ale to jest przepiękne, bo bardzo chwaliłam tą szkołę, bo w zeszłym roku miałam tam wieczór autorski, a więc od słowa pisanego do muzyki, która jest królową, wielu uważa królową wszystkich sztuk. I co jest dla mnie bardzo właśnie ważne, że będą warsztaty muzyczne, to znaczy warsztaty to jest taka intymna forma, tam będą i wokaliści, bo tu widzę sopran, to będą warsztaty pianistyczne oraz wokalne, prowadzone przez Małgorzatę Trojanowską sopran i doktora Konrada Binienda fortepian.
0: No właśnie, pan Konrad Binienda był naszym gościem, wspaniały muzyk, wspaniały kompozytor, ale cały czas troszkę za mało znany w Polsce, wydaje się. W Ameryce jest znany bardziej niż w Polsce i no próbujemy to trochę odczarować, prawda pani profesor?
1: To panie redaktorze, może pan pojedzie do Torunia, bo w Toruniu, w Muzeum Jana Pawła II, tam jest wspaniały fortepian i tam jest sala na ponad 800 osób widowni. No i tam można byłoby na gorąco zrobić z nim wywiad zaraz po koncercie, bo przed koncertem to muzyk się przygotowuje i nie chce...
0: No to wiem, już na tyle jestem, już zrobiłem dużo wywiadów, że wiem, że to tak, to bardzo, bardzo możliwe, że się uda, wybieram się.
1: A teraz jeszcze chcę powiedzieć, że przechodząc od sztuki, prawda, muzycznej, chcę nawiązać do pomnik czynu żołnierskiego Polonii Amerykańskiej w siłach USA. On stanął na placu Grunwaldzkim i w pierwszej wojnie światowej co dziesiąty żołnierz...
0: W Warszawie, na Bielanach, tak? Dokładnie.
1: Tak, w Warszawie, na Bielanach, na placu Grunwaldzkim. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby poprzez ambasadora Stanów Zjednoczonych, pana Tomasza Ross, wiadomość ta dotarła do prezydenta, że mamy taki pomnik. Pomnik jest genialny, proszę państwa, jak macie samochodzik, to jedźcie tam go obejrzeć. I ważna informacja, że co dziesiąty żołnierz w armii amerykańskiej w czasie pierwszej wojny światowej był albo pochodzenia polskiego, albo był Polakiem. I teraz obok tego pomnika stoją dwa maszty puste. I tu uważam, że pan burmistrz Bielan, to jest wielkie zaniechanie, bo jak się jedzie, przejeżdża się koło tego i na masztach tych ciągnięta powinna być flaga polska i flaga amerykańska. I to miałoby zupełnie inne znaczenie. no, medialne i rzeczowe. Pomnik ten został przywieziony w 1998 roku i to było jeszcze za prezydentury Kwaśniewskiego.
0: Odsłonięty 14 sierpnia 1998 roku.
1: O.
0: Dokładnie.
1: Tak. Bo nawet nie pamiętałam, jak to się mówi, dnia i godziny. A dlaczego to było bardzo ważne? Bo Polonia wydelegowała mnie jako reprezentantkę, która symbolicznie, no oczywiście symbolicznie, pomnik ten przywiozła. Prezydent Kwaśniewski zrobił wspaniałą uroczystość. Pamiętam, no już po latach to wiadomo, pamięć nie jest już taka świeża, ale były wszystkie formacje wojsk, no nawet zapamiętałam marynarzy, bo byli tacy eleganccy. I teraz jak to ja myślę, że to jest wielkie zaniechanie. I z tego miejsca apeluję do burmistrza Bielan, ażeby wciągnął dwie flagi. No, no, a ewentualnie może się uśmiechnąć do ambasadora Rosa i poprosić go o wciągnięcie flagi amerykańskiej. Myślę, że zareaguje pozytywnie, a przynajmniej on niech wciągnie flagę polską. I teraz, skoro już jestem przy pomnikach, to chciałam powiedzieć, że tak po macoszemu traktowany jest zresztą bardzo ładny pomnik do wyborczyków, bo jak z Muzeum Wojska tego starego przenieśli, wszystkie eksponaty zostały przeniesione do tego muzeum, nowego Muzeum Wojska na Cytadeli, to nie wiem dlaczego, ale ten pomnik zostawili. A więc jeżeli ten pomnik zostawili, Muzeum Wojska go nie chce, to jest wspaniałe miejsce, taki maleńki skwerek przed Ministerstwo Obrony Narodowej w Alejach Niepodległości. No to chyba tutaj można wziąć wojskową ciężarówkę i ten pomnik przewieźć, pomnik do wyborczyków. Więc proszę Państwa, to była armia, która z Rosji no, przywiozła nam tu no, setki, albo może więcej jak setki tysięcy żołnierzy. A więc nie powinien pomnik ten być zapomniany. A skoro już właśnie mamy taką piękną kartę, czyn Polonii, prawda, czyn żołnierski Polonii amerykańskiej w siłach Stanów Zjednoczonych, to dla mnie jest to takie bezpośrednie nawiązanie do koncepcji Fort Trump. I 17 września 2026 roku Trump powiedział, że w kwestii Fort Trump nastąpił duży postęp i w sprawie właśnie utworzenia no tej takiej bazy amerykańskiej pod nazwą Fort Trump. I Trump przy tym pochwalił prezydenta Karola Nawrockiego i określił jego przywództwo jako ważny element tego procesu. Ale jeszcze ważniejsza była wypowiedź Trumpa z 2 października. Zapytany o bazę powiedział, że it could happen. Może do tego dojść. A kiedy dziennikarze zapytali, dlaczego nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, Trump odpowiedział, no w takim troszkę enigmatycznym stylu, you don't know if I made or I did not make a decision. I might have made it and I like Poland. Czyli nie wiecie, czy już podjąłem decyzję, być może ją podjąłem, lubię Polskę.
0: No ale to takie trzymanie nas w niepewności cały czas.
1: No trzymanie w niepewności i podobno toczą się takie dyskusje na temat lokalizacji. I chcę powiedzieć, że Litwa, maleńka Litwa, zabiega o no właśnie fort, nie wiem, czy też Trump, czy po prostu fort amerykańskich sił, i chce w pełni pokryć koszt jego utrzymania. Maleńka Litwa. No to troszkę byłoby wstyd, gdyby Polska się tak ociągała w wieczność.
0: No tak, ale Polska to tak też takie sygnały wysyła bardzo, no czasami niefajne, no bo na przykład minister Sikorski powiedział o tej nazwie, że to przejaw wasalizacji, padania na kolana i że mu się to nie podoba.
1: No, minister Sikorski daleki jest od popierania wszystkiego, co jest w polskim interesie. Tego dowodem jest, że kiedy nastąpiło to nieszczęście w Paryżu i prawda, wyrzucili z domu kombatanta, wyrzucili...
0: No wszystkich wyrzucili, no po prostu...
1: Armię, prawda, no wszystkich, z armii jeszcze Andersa Bohaterskiego, który jako jeden jedyny zdobył te Monte Cassino, a 8 armii próbowało, no i minister Sikorski w ogóle nie zadziałał, bo ambasador nic nie zrobił i konsul generalny nic nie zrobił.
0: No, podejmowaliśmy ten temat na antenie Radia Wnet, nawet rozmawialiśmy z jednym z weteranów.
1: Propolski, czy może antypolski, bo propolskości z jego działań nie widać. Także jego oceny, no ja byłam za granicą, nie piastowałam żadnych takich stanowisk, ale kto wie, może byłabym lepszym ministrem spraw zagranicznych. No nie chcę sobie tutaj prawda, komplementów prawić, ale powracając do tego wspaniałego pomnika, którego chyba autorem, chyba, ale to pan redaktor, proszę sprawdzić.
0: No ale to o który teraz chodzi pomnik?
1: Teraz chodzi o
0: Halerczyków?
1: O Halerczyków. Tak,
0: tak. Andrzej Pitejski zrobił rzeźbę.
1: Proszę, tak, także dobrze pamiętałam. Andrzej Pityński, no to ja uważam, że to było największe dłuto tamtych czasów. To ja chcę powiedzieć, że w tamtym czasie, kiedy Polonia zbierała fundusze na ten pomnik, no bo tu trzeba i rzeźbiarzowi, i odlew, a to jest ogromny odlew w brązie, to jest strasznie drogie. No więc Polonia w całych Stanach Zjednoczonych zbierała fundusze, a ja akurat dostałam za jakieś gigantyczne tłumaczenie wypłatę 10 tysięcy. Ja całe te 10 tysięcy przekazałam na ten pomnik i dlatego byłam największym donerem i dlatego wytypowano mnie na to symboliczne przywiezienie pomnika do Warszawy. I muszę powiedzieć, że prezydent Kwaśniewski dał wspaniałą oprawę. Naprawdę. Wszystkie formacje, salwy honorowe i tu przesyłam pozdrowienia prezydentowi, że no, mamy wspólne, piękne wspomnienie. Myślę, że on też
0: to ilu, ma. Ilu pani prezydentów tak znała osobiście?
1: No, osobiście i najbliżej znałam Cartera, znałam Reagana, znałam ojca Busha, no i znałam Clintona.
0: No to już się nazbierało się.
1: No tak, także to zawód tłumacza no był takim kluczem do i Białego Domu, i a tym bardziej, że ja tłumaczyłam w dwóch językach, a więc w polskim i w rosyjskim. I akurat no, napatoczyłam się na okres, kiedy Amerykanie byli no, w takiej wielkiej miłości do, prawda, Rosji, która już nie była ZSRR, a która się stała Republiką Rosyjską.
0: No był taki moment, że wszyscy liczyliśmy, że tam to się wszystko pozmienia na lepsze, ale, no, ale się okazało, że to jest kolejne, no już te odwołania właśnie Putina do potęgi sowieckiego imperium i tego, że on chce wrócić do tych granic, no to groźne cały czas są.
1: No więc właśnie i być może no ja wspominam PRL, bo ja wtedy byłam młodą dziewczyną, ja wspominam PRL bardzo, no oczywiście eliminując to, co się działo na Rakowieckiej, a ja mieszkałam 60 metrów od Spacerniaka na Rakowieckiej i to ja no przechowuję tą dziecinną pamięć. I chyba jeszcze to będę musiała w jakiejś książce opisać oczyma dziecka, co dziecko widziało, co pamięta. Pamiętam strzały o 3 nad ranem, ale ponieważ my jako dzieci żeśmy się bawili w wojnę, więc no dzięki Bogu jako dziecko uważałam, że my strzelamy, oni strzelają, no to że to jest w porządku, no ale miałam 5-6 lat, to a ojciec wrócił po amnestii, po śmierci Stalina z odsiadki, także te doświadczenia dziecinne były bardzo ważne i ukształtowały mnie do końca życia. A teraz jeszcze chcę powiedzieć, że no, minister obrony współczesny Kosiniak-Kamysz powiedział 2 października, że Amerykanie poważnie rozważają, jeśli chodzi o lokalizację, no gdzieś okolice Poznania i Wrocławia. No wielu tu mówi, a dlaczego kierują się te, no te, prawda, rozważania co do lokalizacji skierowane są na tereny zachodniej Polski. No więc eksperci mówią, że baza musi być odpowiednio oddalona od potencjalnego bezpośredniego zagrożenia. Więc ja nie będę wymieniała kto albo skąd, gdzie jest to zagrożenie, dlatego bo no każdy może tutaj sobie pomyśleć sam.
0: No tak, ale teraz jak obserwujemy sytuację, no to atakują tam na wschodzie oddalone o 1000 kilometrów obiekty na Moskwę, latają przez 1000 kilometrów te pociski i w drugą stronę, więc 1000 kilometrów to jest we współczesnej, że tak powiem, w wojnie, no to są bliskie odległości, no.
1: To są bliskie odległości, ale no, eksperci twierdzą, że taka baza musi być dobrze skomunikowana, czyli wszystkie rodzaje komunikacji musi być połączona z istniejącą infrastrukturą wojskową i musi być zdolna do przyjęcia no, dużych sił. A tym bardziej, że taka baza byłaby połączona z wybudowaniem, no nie wiem, miasteczka, bo ci żołnierze przyjechaliby, jak jeżeli to jest baza, jeżeli to jest na przykład na 5 lat, to musi być stała infrastruktura i stała obecność i te długoterminowe zobowiązanie. I to jest ogromna różnica pomiędzy tym, co było do tej pory, co było takie czasowe, do czegoś, co byłoby stałą obecnością amerykańską. A amerykańska delegacja Pentagonu analizuje między innymi istniejącą właśnie infrastrukturę w Poznaniu i po Widzu. To
0: zobaczymy, ale w ogóle jest jeszcze jeden problem, pani profesor, dość poważny, bo to minister Czarnek powiedział ostatnio, że w ogóle on nie widzi, bo teraz budżet jest uchwalany, w ogóle nie widzi przestrzeni, nie widzi tych pieniędzy, które mogłyby, nawet jeżeli zostaną podjęte decyzje, to skąd wziąć te pieniądze, bo jest sytuacja budżetowa, ostatnie właśnie te rządy, które mamy, doprowadziły do takiej dziury budżetowej. No właśnie, i to nawet jeżeli będzie dobra wola Amerykanów, to ale oni tam przecież nie wyłożą wszystkich pieniędzy na to, tak jak pani mówiła o Litwie, to no nie wiem, no to nawet jakbyśmy tam się próbowali dzielić, no ale tutaj nie widać w tym budżecie. Zdaje się, że tym naszym rządzącym to tak średnio na tym zależy. Już tak by w kontekście, że tak powiem, też tego, co mówił minister Sikorski, to i nie będą mieli skąd wziąć pieniędzy na to, nawet jeżeli wolę przedstawią.
1: No jeżeli taka malutka Litwa będzie miała fundusze, a Polacy mają trudności, to znaczy, że ten rząd to jest rząd szkodników i minister finansów, to jest szkodnictwo. Bo jeżeli malutka Litwa mówi, że ona w pełni pokryje ten koszt, a my mamy problem, no to ja tylko myślę, że w negocjacjach, no gdybym ja to negocjowała, to bym powiedziała, dobrze, my pokrywamy na początek 5% tego kosztów, no bo to będą koszty ogromne, bo trzeba zbudować, prawda?
0: Infrastruktura, no bardzo wiele, to wiemy, no ale poczekajmy w ogóle na samą tą decyzję. No musi być najpierw decyzja, a później pieniądze, więc ten proces może to trzeba będzie poczekać do zmiany rządów, żeby coś ruszyło tak naprawdę, bo to jest takie...
1: No, do zmiany rządów u nas.
0: Tak, no.
1: Ale jednocześnie trzeba się śpieszyć, żeby nie było zmiany rządów w Ameryce.
0: A myśli pani, że to też możliwe? Że Republikanie bo ostatnio były wybory, tak? Jakieś...
1: głosowanie będzie 3 listopada. Więc ja chcę powiedzieć, że no niestety wróżem nie jestem, za co przepraszam, bo no wróże to wiedzą więcej. Ale najważniejsze, żebyśmy no zdążyli jak najszybciej, bo jeżeli i tu, bo jest bardzo dobra, no jest bardzo dobra, kiedy Trump tym swoją tą enigmą powiedział, a skąd wiecie, może już zatwierdziłem, prawda? I no dokładnie powiedział, po pierwsze powiedział 2 października może do tego dojść, a następnie powiedział, nie wiecie, czy już nie podjąłem decyzji. Być może już ją podjąłem. Lubię Polskę i Polaków. No to w sposób jasny sugeruje, że podjął decyzję na tak. No to my, ostateczna decyzja jeszcze, no to czy to w okolicach, bo najpierw się mówiło Poznań-Wrocław, teraz do tego dodaje się Małopolskie i Lubelskie, więc no to prawda, eksperci od spraw wojskowych chyba ostatecznie zdecydują. I teraz taka baza Trump, to jest jakie są argumenty za. I to jest chyba najważniejszy argument. Jeżeli w Polsce znajdowałyby się na stałe żołnierze USA, to potencjalny atak na Polskę oznaczałby również ryzyko bezpośredniego zaangażowania Amerykanów, no i NATO. Czyli ten, kto by myślał o takim ataku, to musiałby to przemyśleć wiele razy. I no oczywiście najlepsza byłaby sytuacja, że najpierw to my powiększamy swoją armię i no robimy się polską armią nowoczesną, wyposażoną w
0: najlepszą broń oczywiście i tak dalej.
1: Tak. Taka, jeżeli ma się taki Fort Trump, to no, to bez jednego wystrzału jest się chronionym i zabezpieczonym. I poza tym, prawda, no to jest też taka baza, to jest też taki test na wiarygodność sojuszu i wtedy Amerykanie mieliby coś konkretnego do stracenia w Polsce, gdyby Polska została zaatakowana. A więc to
0: bardzo... No czyli to obopólne korzyści mogą być, no tak naprawdę.
1: Obopólne korzyści. No i jak jest taka baza w kraju, w Polsce, to byłaby na wypadek nieszczęśliwego jakiegoś ataku, skądkolwiek by on nie był. To jest szybsza reakcja, gotowa logistyka, magazyny, infrastruktura, centra dowodzenia, no i możliwość szybkiego zwiększenia sił. Także to są same korzyści.
0: No pani profesor, to dobrze, no to trzeba wiedzieć, trzeba trzymać kciuki. Będziemy monitorować sytuację, będziemy wracać do tego tematu w naszych rozmowach. Przypominam jeszcze raz, dzisiaj koncert w Toruniu Konrada Bieniędy. To jest ważna sprawa.
1: I warsztaty muzyczne.
0: Tak, i bardzo dziękuję pani profesor. Za 2 tygodnie kolejna odsłona. Będziemy monitorować sytuację. Będą
1: no właśnie,
0: też, będziemy monitorować.
1: Budujemy ten Fort Trump.
0: Tak, a jeszcze za 2 tygodnie wybory w Izraelu i o tym porozmawiamy, bo to będzie akurat ten moment. Będziemy mówić o relacjach amerykańsko-izraelskich i o trudnej przyjaźni Netanyahu i Donalda Trumpa, no i to też do układanki tej wszystkiej i to wszystko wpływa na nasze życie, nawet ta wojna w Zatoce Perskiej, także to jest, no wiele się dzieje.
1: To od razu się, jak to mówią w Ameryce, dowiadujemy się o tym przy pompie. To
0: no
1: znaczy,
0: właśnie.
1: Prawda, gaz albo
0: Benzyna, albo olej napędowy.
1: No, olej napędowy. Także niestety i w Stanach Zjednoczonych taki zwykły człowiek, no to przy pompie od razu wie, o co chodzi. I ceny żywności. Ale jedyna pozytywna, to znaczy jedyna, no nie jedyna, ale taka bardzo ważna, pozytywna rzecz, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, że Trump wpłynął na takie obniżenie leków, że jak czytam na tym YouTubie czy coś, to niektóre osoby mówią, że teraz po tym obniżeniu kosztu leków, leki w Stanach Zjednoczonych są tańsze niż w Polsce. Także no pan...
0: No to będziemy wybierać się na leczenie do Stanów Zjednoczonych. Pani profesor, musimy kończyć już dzisiaj, pół godzinki minęło i takie mamy wejścia półgodzinne, za 2 tygodnie kolejne wejście i to będą właśnie już wybory w Izraelu, to pewnie będziemy ten temat podejmować. Zobaczymy, czy coś się wydarzy w kwestii tej, o której mówiliśmy, to znaczy Fortu Trump, bo to cały czas sytuacja jest, że tak powiem, dynamiczna, może już będą podpisane jakoś dokumenty, może ktoś znajdzie pieniądze. Także to wszystko jest bardzo ciekawe i wpływa na nasze życie. Pani profesor ze swoim, że tak powiem, doświadczeniem i znajomością spraw międzynarodowych jest nieocenionym ekspertem, także bardzo pani dziękuję, pani profesor.
1: Do widzenia.
2: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
3: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
4: Reklama.
3: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
10: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
12: To była autopromocja.
2: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
3: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
0: No i mili Państwo, nastąpiła ta chwila, ważna chwila, na którą czekało wielu słuchaczy. Wracamy do Giorgio Vasariego i ze mną jest pan profesor Jerzy Miziołek. Dzień dobry, panie profesorze. Już po kawce za ręce.
14: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Już po kawce za Arezzo?
14: No tak, Arezzo. Arezzo to jest takie miasto, które w moim życiu także odegrało ważną rolę, bo kiedy przyjechałem na stypendium do Rzymu w roku stanu wojennego, tuż przed stanem wojennym, bodaj 2 czy 3 listopada posłany zostałem na studia do Rzymu, do pani profesor Lanskorońskiej, i ludzie, którzy mnie potem przyjmowali, gdy stan wojenny wybuchł, to byli Aretyńczycy. Serdecznie ich pozdrawiam, nie słyszą nas na pewno, ale ci z państwa, którzy byli, nasi słuchacze dzisiejsi w Arezzo, wiedzą, że to jest piękne naprawdę miasto, wyjątkowo bogate w zabytki. Miasto, w którym jest człowiek taki, się urodził jak Petrarka. W okolicach urodził się przecież Michał Anioł. To przecież jest, jego ojciec był podestą niedaleko właśnie Arezzo. No ale w Arezzo urodził się także właśnie Giorgio Vasari, którego dom do dziś znajduje się w Arezzo, i pomimo, że malowidła malowane na fasadzie tego domu się nie zachowały, to w środku jest tego rzeczywiście bardzo wiele. No więc może przypomnijmy w skrócie drogę życiową Vasariego, taką powtórkę, a potem spróbujmy powiedzieć o tym, co w tym Arezzo rzeczywiście warto zobaczyć.
0: Jak najbardziej, panie profesorze. Ja tylko przypomnę, że żeśmy rozmawiali o Vasarim w Rzymie. Była wystawa, nie wiem czy jeszcze trwa, Vasari e Roma. Wspaniała właśnie.
14: No ja mam przed sobą ten katalog Vasari a Roma, taki jest tytuł. No i rzeczywiście omawialiśmy, nie wiem czy tu jest tak, jest napisane 19 lipca, także wystawa prawdopodobnie już się zakończyła, pewnie aż tak bardzo nie przedłużono, ale wystawa, którą mam wrażenie, omówiliśmy dość szczegółowo, podkreślając rolę Rzymu, bo przecież Vasari w tym Rzymie spędził bardzo dużo czasu.
0: Tak, no ale właśnie dlatego się umówiliśmy na Arezzo i Florencję, ale jeszcze chciałem tylko wspomnieć a propos Arezzo, że tam są te freski ukochanego przez Zbigniewa Herberta Piera della Franceschi. Prawda?
14: W kościele świętego Franciszka.
0: Tak, to tylko tak na marginesie.
14: No tak, no Arezzo właśnie, gdyby tak rzeczywiście chcieć powiedzieć kilka słów o Arezzo, no to i katedra bardzo piękna, zresztą tam też się znajduje jedno z malowideł Piero della Francesca, ale rzeczywiście kościół świętego Franciszka z tymi obrazami, przepraszam, freskami, które ukazują sceny z życia Konstantyna Wielkiego, bo to jest legenda Krzyża Świętego, no to są rzeczywiście freski wspaniałe. Herbert zachwyca się między innymi tym nokturnem, kiedy to Konstantyn ma wizję krzyża, kiedy wie, co ma umieścić na tarczach. No moglibyśmy długo o tym opowiadać, dopiero della Francesca pewnie kiedyś wrócimy, bo jest to malarz no absolutnie wspaniały i tu trzeba podzielić zachwyty Herberta. Natomiast w Arezzo można też zobaczyć wspaniałe malowidła braci Lorenzetti. Można też podziwiać dzieła wielu innych artystów. Wspaniałe, ciekawe miasto z tą Forteca Medicea. To jest taka rzeczywiście forteca z czasów Medyceuszów z wspaniałym widokiem na Toskanię. No więc to jest miasto etruskie, w którym jest wiele zabytków etruskich. Wprawdzie tylko kopia słynnej chimery, czyli takiego lwa, który jest jednocześnie ma i głowę kozy i tam jeszcze inne elementy. To wszystko w Arezzo rzeczywiście opowiada o wielkiej przeszłości miasta, no ale o tej przeszłości stanowi także szereg miejsc, takich jak kościół Santa Maria della Misericordia, jak Badia, to właśnie w tej Badii znajdują się jednego z braci Lorenzetti, znajduje się oryginalna nastawa ołtarzowa. Wspaniały jest też rynek w Arezzo, tak pięknie, amfiteatralnie schodzący jak w Sienie. No i jest oczywiście ten przepiękny dom Vasariego, o którym on pisze dość krótko, bo ja z okazji dzisiejszej audycji zadałem sobie miły trud poczytania opisu własnego domu, bo Vasari, jak wiemy, jest autorem czegoś absolutnie bezcennego dla nas wszystkich, czyli żywotów malarzy, rzeźbiarzy i architektów. I na końcu opisuje także swoje dokonania, więc ci z Państwa, którzy mają dostęp do tego 9-tomowego wydania w tłumaczeniu Karola Estreichera żywotów Vasariego, no to 7 tom, gdzie jest żywot Michała Anioła, jest też żywot Vasariego. No i w tym żywocie jest też opis domu o tym, jak to Vasari, który się urodził w Arezzo, ale potem zapragnął mieć własny dom i rzeczywiście go tam zbudował.
0: No to właśnie. No, i urodził się właśnie w tym cudownym mieście. Można
14: no i pisze, sięgam do tego 7 tomu, pisze między innymi tak. Powróciwszy z Florencji, pisze, no bo ciągle wracał skąd, może dodam, zanim przeczytam Państwu fragment na zachętę tego jego opisu z tego 7 tomu, to powiedzmy o tym, że rzeczywiście jest tak, że Vasari właściwie był w tylu miejscach we Włoszech. I Wenecja, i Bolonia, i Siena, i Neapol, i Monte Cassino. Nie mówiąc oczywiście o tych głównych miejscach, no bo on do tego Rzymu, jak mówiliśmy poprzednim razem, wybiera się jako młody bardzo człowiek, ale potem wraca bardzo często i ta Sala Regia z tą bitwą pod Lepanto i Palazzo Farnese, przepraszam, właściwie Palazzo della Cancelleria, przepraszam, no to są po prostu miejsca, które po prostu mówią o jego tych niezwykłych dokonaniach. Natomiast a propos własnego domu pisze tak. W tym czasie skończyłem budowę domu w Arezzo. Wprowadziwszy się tam, zrobiłem projekty do malarskiej dekoracji jednej z sali i 3 pokoi, ale prawda jest taka, że jak się wczytamy w badania nad Vasarim i nad tym domem, najnowsze badania, to się dowiemy, że rzeczywiście najprawdopodobniej tak, jak program dla tej sali Dei Cinquecento, Dei Cento Giorni, przepraszam, układał sala Dei Cinquecento, to jest w Palazzo Vecchio we Florencji, jeszcze do niej wejdziemy, bo będziemy o Florencji mówić, ale w tym wspaniałe, te wspaniałe malowidła, które są w Palazzo, Palazzo della Cancelleria w Rzymie, program do nich prawdopodobnie układał Annibale Caro, to wybitny humanista XVI-wieczny. Natomiast z tych nowych badań wynika, że tak samo na przykładzie tego domu Vasariego w Arezzo, najprawdopodobniej wspierał go Vincenzo Borghini. A więc mamy do czynienia z człowiekiem, który sam jest erudytą. Proszę Państwa, jeśli sobie uświadomimy, no wprawdzie to jest wczesna faza, bo to są lata 40. Przypomnijmy, że żywoty, te wspaniałe żywoty, to wielotomowe dzieło wychodzi najpierw w roku 1550. Jego idea rodzi się w Rzymie, powstaje, książka wychodzi w 1550 roku. Drugie wydanie w roku 1568. I w tym 1568 to my otrzymujemy po prostu tak nieprawdopodobne, dopracowane opisy żywotów artystów, no bo Vasari czytał nie tylko rozmaite kroniki, które były w Mantui pisane, w Wenecji, no wszędzie tam, gdzie działał, ale jednocześnie jest człowiekiem, który przeczytał Pawła Diakona, to był historyk dziejów Longobardów, przeczytał historie florenckie na rozmaitych kronikarzy, ale także, oczywiście dziś wiemy, że nie sam spisał te wszystkie rzeczy. Wiele z nich to są rzeczy przejęte od tych, którzy mu dostarczali materiały. Jakkolwiek by nie było, w latach 40. właśnie jest już człowiekiem tak zamożnym, że może sobie zbudować dom, jak Państwo byliście, to wiecie, jak jest obszerny. Ci z Państwa, którzy dotrą wcześniej czy później, bo Arezzo trzeba koniecznie wpisać na listę tych miejsc, które się odwiedza, bo i właśnie to wspomniane już ukochane dzieło Herberta, czyli freski
0: Piera della Francesca.
14: Tak jest właśnie, czyli dzieje Krzyża Świętego, ale ten dom w Arezzo, więc powiedzmy sobie, że on tu na przykład skrótowo pisze tak. Na fasadzie wyobrażone są następujące postacie. Ja czytam dlatego, żeby uświadomić jedną rzecz. My w przypadku Vasariego, człowieka, który tworzy od lat 30. do lat wczesnych 70., bo on umiera w 1574 roku, to jest epoka manieryzmu, to jest epoka erudytów, epoka układania programów. Te programy, one są tak nieprawdopodobnie przeładowane, więc proszę się nie zrażać. Jak Państwo czasami, no nie wiem, dostajecie oczopląsu, patrząc z tej gigantycznej sali w Sala dei Cinquecento w ratuszu, przepraszam, w Palazzo Vecchio, no to jest ratusz rzeczywiście we Florencji. Czy jak patrzycie Państwo na studiolo, które tam jest, do którego za chwilę wyjdziemy, to proszę się tym po prostu nie zrażać, bo nie wszystko da się ogarnąć. To była epoka, która nie tylko uwysmuklała postacie, jak to jest u El Greca, która nie tylko dokonywała takich zabiegów, żeby stworzyć iluzję tej ucieczka przestrzeni, taka perspektywa, która ucieka w bok. Nie jest taka jak w renesansie, klarowna, osiowa, tylko wszystko jest złożone, skomplikowane. Jest ogromna ilość ludzi, tumult zupełny. I to samo jest właśnie w pewnym sensie w domu Vasariego w Arezzo, gdzie artysta między innymi czy sam, czy ze wsparciem tego wspomnianego Vincenzo Borghiniego, kolejnego wybitnego humanisty, po prostu pisze, że między innymi pisze tak, dookoła widzi się sceny życia antycznych malarzy Apellesa, Zeuxisa, Parrhasiosa, Protogenesa i innych, i z wielu szczegółami i drobiazgami, które opuszczam dla skrócenia opisu. No więc wskazuje na to fakt, że nie był aż tak bardzo tym pewnie zachwycony, bo się nie popisał opisem, a to są fascynujące przykłady tego, co renesans, czy ten późny renesans w postaci manieryzmu uwielbiał. Popisać się wiedzą o przeszłości. I oczywiście, jak Państwo kiedykolwiek weźmiecie do ręki na przykład, nie wiem, Pliniusza Starszego, jego słynną encyklopedię, encyklopedię, którą mamy w tej chwili wydawaną w całości po polsku ponownie, ale także choćby antologię, to jest 35. księga historii naturalnej Pliniusza, to tam są opisy działalności tych wszystkich wielkich malarzy i te sceny po prostu są tam rzeczywiście wymalowane. A więc widzimy, jak Zeuksis maluje sąd Parysa i Helenę Trojańską i jest scena, w której Parazjos, czy Protogenes, raczej o Protogenesie tu mówimy, maluje, desperacko próbuje namalować psa, który ma po prostu zmęczony pianę wokół ust. No i jest kapitalny opis u Pliniusza, jak to malarz, ten antyczny malarz, znużony próbą uzyskania efektu, rzuca wreszcie gąbką w ten obraz i odciska się ta prawdziwa piana na jego pysku. No i to jest opisane wspaniale u Pliniusza, u Wazariego, w domu Wazariego ta scena też się znajduje. A więc Apelles, Protogenes i inni malarze, czyli te niedościgłe wzory, do których on nawiązywał. Dodajmy, że jak Jan III Sobieski dekorował swoją bibliotekę w Wilanowie, to znajdziemy wszystkie, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej kilka z tych postaci, a także zestawienie Michała Anioła z Fidiaszem. Ja tu tego Michała Anioła nie przez przypadek wspominam, bo Vasari nawiązał z Michałem Aniołem, o czym już mówiliśmy poprzednim razem, bardzo bliski kontakt i tak naprawdę po prostu rzeczywiście czytając ta, żywot własny Vasariego w tych żywotach, o których tu cały czas mówimy, Vasari cały czas przypomina o tym, że Michał Anioł dał mu jakiś tam rysunek, według którego on wykonuje obraz na przykład Ledy. Więc w tym domu w Arezzo możemy spotkać nieprawdopodobne bogactwo dekoracji, które się odnoszą do tematów religijnych, ale także do legend malarskich, jak te, o których tu tak ogólnie Państwu teraz opowiedziałem.
0: No i też jeszcze a propos Michała Anioła, no to jest ten nagrobek Michała Anioła, który zrobił Vasari we Florencji, prawda, w Santa
14: Croce. No tak,
0: Croce.
14: To moglibyśmy wybiec do przodu i o to powiedzieć.
0: Nie, tylko no skoro pan profesor wspomniał Michała Anioła.
14: Nagrobek, to powiedzmy, że jak Florentyńczycy wykradli martwe ciało Michała Anioła z Rzymu, to przecież kilka miesięcy Vasari z innymi kolegami we Florencji, jest rok 1564, przygotowywali po prostu pogrzeb, który się odbył, pogrzeb, który po prostu no, uwieńczony został wzniesieniem nagrobka, który wykonywało kilku artystów, który jest w kościele franciszkańskim w Santa Croce. Tak, podkreślmy krótko, Vasari się w to ogromnie zaangażował, było przy tym kilku innych artystów, ale jednocześnie dodajmy, skoro o tym powiedzieliśmy, że już wcześniej, w roku 1563, a więc na rok przed śmiercią Michała Anioła, powstaje przecież akademia we Florencji, Akademia delle Belle Arti i Vasari z Michałem Aniołem jako tym, który go ogromnie cały czas wspiera, chociaż Michał Anioł we Florencji nie był już od 30 lat, bo się na Florencję słusznie zresztą obraził, ale tak, to prawda, ta obrażona na Michała Anioła Florencja, ale uwielbiająca jego dokonania, rzeczywiście sprowadza jego ciało do Florencji, o czym już mówiliśmy, a Vasari jest tą główną postacią, która organizuje i pogrzeb, który trwał kilka dni, i to wystawienie ciała, i wykonanie nagrobka. No więc Michał Anioł jest tak naprawdę wszechobecny w jego życiu, bo tych listów zachowało się też sporo. Notabene, skoro mówimy o domu Vasariego w Arezzo, to dodajmy, że bodaj 17 listów Michała Anioła do Vasariego jest tam zachowanych i w tym niektóre są opatrzone rysunkami i jest jeszcze kilka sonetów, bo jakśmy to już sobie mówili, to tak naprawdę Michał Anioł był przecież także poetą. Notabene, panie redaktorze, być może powinniśmy wrócić w naszych audycjach do takiego gruntownego w kilku audycjach omówienia twórczości Michała Anioła, bo po prostu może przed jego kolejną rocznicą, bo to on umierał w lutym, rodził się w marcu, to może taką późną zimą, wczesną wiosną moglibyśmy do tego wrócić. A póki co powiedzmy sobie, że rzeczywiście choćby z powodu tego domu.
0: Tak, panie profesorze, powiem tak. Jestem zachwycony.
14: Także teraz powiedzmy tak. Arezzo jest miastem, który nie tylko dla Piero della Franceschi, nie tylko dla innych jeszcze malarzy, nie tylko dla naczyń aretyńskich, bo tam się zachował też częściowo i amfiteatr, ale to jest po prostu naprawdę wielkie, wspaniałe miasto, w którym jest ten dom Vasariego, a w licznych kościołach, w tym w Badii i w paru innych, są zachowane obrazy. Także w tym ich muzeum, które się nazywa Muzeo dell'Arte Antica e Moderna, Medievale e Moderna, też jest szereg dzieł Vasariego. Natomiast mówiąc o przyjaźni Michała Anioła z Vasarim, dodajmy, że są też dzieła, jedna z licznych kopii Piety, tej malowanej Michała Anioła dla Wittorii Colonny, także w domu Vasariego się znajduje. A więc jeśli ktoś z państwa lubi jeździć po Italii i jeszcze do Arezzo nie dotarł, to warto jest przeczytać na końcu siódmego tomu Żywotów Vasari.

0: malowane z jego udziałem, albo malowane pod jego przewodnictwem. Więc mamy do czynienia z człowiekiem, który był malarzem, architektem i jednocześnie był, zresztą poetą, napisał też szereg wierszy. To nie są może wiersze piękne, ale ciekawe. W każdym razie mamy do czynienia z kimś, kto był naprawdę człowiekiem pióra. Niektóre z tych jego żywotów to są absolutne majstersztyki, choć dziś wiemy, że jest tam wiele interpolacji, to znaczy takich tekstów, które są po prostu przejęte od innych, co Vasari czasami wzmiankuje, czasami pomija, ale jedno jest pewne, że jest to także ktoś, kto poza tym pomnikiem bezcennym, jedynym w swoim rodzaju, jakim są te tomy właśnie żywotów malarzy, jest też po prostu wybitnym, także architektem przecież.
1: No właśnie, no sama ta galeria Uffizi, prawda? To jeszcze to...
0: No właściwie mówimy galeria, tak, ma pan rację, galeria. Kiedyś, ale może to... powiedzmy tak, że zanim wejdziemy do tego na ten wspaniały dziedziniec, no bo ci z państwa, którzy byli we Florencji, wiemy, jest Loggia dei Lanzi, prawda? Ta wspaniała z tymi rzeźbami, między innymi Giamboloni, ale także innych artystów, która tak naprawdę stanowi fasadę jednego z tych skrzydeł, bo Vasari, jak gdyby mając miejsce pomiędzy Palazzo Vecchio a Arno, bo przecież tam zaraz płynie Arno, jest słynny most, słynny ten jeden z tych mostów, gdzie mamy do dziś zachowane te sklepiki, więc to słynne ponte, wspaniałe, wyrobami złotniczymi prowadzące do Palazzo Pitti, ale ten pałac, który on wznosi w latach 60. i właściwie budowa trwa właściwie do lat 70., to jest gigantyczny gmach, który ma właśnie z jednej strony jak gdyby tą fasadę w postaci Loggia dei Lanzi, która jest z XIV wieku z tymi rzeźbami, a z drugiej strony on jest właściwie taką, no właściwie trudno to nazwać podkową, bo on ma proste zamknięcie od strony Arno, które ma taki charakterystyczny łuk triumfalny. W każdym razie jest to gigantyczny budynek, który służył księstwu Toskanii pod rządami tej nowej linii Medyceuszów, bo jak wiemy, linia Medyceuszów od Wawrzyńca Wspaniałego, ona wygasa w pewnym momencie, kończy się właściwie ze śmiercią Wawrzyńca i jego niezbyt udatnie rządzącego syna, jeszcze z kimś tam, ale potem przychodzi ta druga linia Medyceuszów, w tym Kosma pierwszy z tej nowej linii, dla którego tworzy między innymi Vasari Studiolo, więc powstaje gigantyczny gmach na urzędy, w których po prostu to państwo... Proszę państwa, dodajmy, że Toskania z jej przemysłem włókienniczym, złotniczym, ze wszystkim, co wyrabiano czy produkowano w Toskanii, która wtedy po połowie wieku XVI to włączała także Sienę przecież, ale także przecież Pizę, to był port dla Florencji, to było duże, bogate miasto, którego dochody równały się dochodom Rzeczypospolitej, która była państwem, które miało 800 tysięcy kilometrów kwadratowych. Więc wyobraźmy sobie, jak bogata była ta Toskania, bo mówię o tym dlatego, żeby sobie uświadomić, że ta ilość dzieł sztuki, która nas zachwyca na każdym kroku, ona wynika ze znakomitej kondycji oczywiście ekonomicznej, finansowej. No
1: widać to do dzisiaj.
0: To jest po prostu miasto, które jest stolicą regionu niezwykle bogatego i dlatego między innymi powstały te Uffizje. Dziś to jest wspaniała galeria rzeźby, malarstwa. Od początku zresztą tak było, ale były rzeczywiście tam najrozmaitsze urzędy, więc powstał ogromny budynek ze wspaniałym dziedzińcem po środku, z tą ażurową arkadą, która się otwiera na Arno. W niszach mamy te posągi tych słynnych postaci, i Alberti, Leonardo da Vinci i rozmaici inni, a na drugim piętrze mamy tą wspaniałą galerię sztuki, która po prostu jest jedną z największych kolekcji, jakie kiedykolwiek powstały i które oczywiście zgromadzili medyceusze. Potem w XIX wieku do tych uficjów dołączono oczywiście także te dzieła.

0: dzieła Botticellego na przykład, które były w willach medycyjskich w okolicy, no i po prostu, ale wszystko to jest w ramach architektury, którą tak naprawdę rzeczywiście wzniósł Giorgio Vasari. A więc tak naprawdę to jest gigant. Budował przecież i w Pizie, tam w Pizie, jeden z ładniejszych budynków w Pizie, to też są jego. No więc Giorgio Vasari jest właściwie takim człowiekiem, no nie rzeźbił, o ile mi wiadomo, ale to, co napisał i to, co zbudował w postaci architektury i co namalował, no bo tych malowideł w tym Palazzo Vecchio i w innych miejscach we Florencji jest tyle, że po prostu my z tego możemy omówić tylko trochę, bo nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego.
1: No właśnie, ale nie próbowali państwo do Siedlec sprowadzić kuszenia świętego Hieronima, a propos świętych, bo Vasari namalował taki obraz.
0: No, Vasari namalował tak ogromną ilość obrazów. Ja tu przed audycją próbowałem na nowo zajrzeć do tego jego żywota własnego, w tych żywotach malarzy, rzeźbiarzy i architektów. I on tego akurat dzieła bliżej nie opisuje, natomiast opisuje na przykład wyprawę, jak jedzie do na Monte Cassino malować ostatnią wieczerzę dla refektarza i inne sceny związane z posilaniem się, czyli no, takie sceny związane właśnie, jak jest kwestia Eucharystii czy kwestia ostatniej wieczerzy. Ale co ciekawe, jak powiadam, żeby jakby wejść, zrozumieć tematykę jego twórczości, tą, do której teraz się przybliżamy, czyli twórczości malarskiej w samej Florencji, no to trzeba czytać te Ragionamenti, które to jest bardzo długi opis, niezwykle ciekawy, właśnie sali po sali, a tego po prostu jest tak ogromna ilość, że po prostu, no nie wiem, od czego mamy zacząć. Czy mamy zacząć od Sala dei Cinquecento, czy mamy zacząć od Studiolo, czy mamy oglądać po kolei te sale, które noszą imiona kolejnych wielkich medyceuszów. Od czego zaczynamy?
1: Od Studiolo. Ale to tak sztachy biutra.
0: Studiolo, no właśnie, proszę państwa, Studiolo, no mam tu przed sobą taki wspaniały, ogromny album, gdzie są wszystkie te sceny, no bo to jest taka wąska, właściwie takie wąskie pomieszczenie bez okien w obrębie tej Sala dei Cinquecento, czyli jak wchodzimy tymi głównymi tam schodami do Sala dei Cinquecento, to musimy iść dopiero do końca i tak właściwie jak się zbliżamy w kierunku Arno, bo to jest tak gigantyczna sala, to na końcu po prawej stronie mamy to niewielkie pomieszczenie, które jest tak dokładnie wymalowane, jak przystało na epokę, o której mówiliśmy. Manierys to nie tylko ucieczka przestrzeni, nie tylko wysmuklanie postaci, tak jak u El Greca między innymi, bo to też jest manierysta, ale to jest też ta horror vacui, ta jakby obawa przed zostawieniem wolnego miejsca, więc mamy tam w tej stosunkowo niewielkiej przestrzeni, gdzie są też nisze z rzeźbami rozmaitych posągów, posągi są modlane w brązie przez Giambologna, między innymi, jest 48 scen, 48 czy 46 scen, gdzie mamy między innymi na przykład przedstawienie uczty Kleopatry, gdzie mamy Kirkę, która zamienia w towarzyszy Odyseusza w świnie, jak pamiętamy. No, na niektórych malowidłach są tam i inne zwierzęta, ale de facto chodziło o zamienienie w świnie. Tak samo jest w filmie zresztą Nolana. Mamy scenę z Aleksandrem i Campaspe. Ja nie wspomniałem, mówiąc o domu Vasariego w Arezzo, że wśród tych scen z Apellesem jest scena, jak to Apelles, zauważywszy, że modelka, którą mu przysłał do przedstawienia jednego z dzieł, które u niego zamówił, bardzo się malarzowi spodobała, Apellesowi. No i ta Campaspe staje się, krótko mówiąc, zostaje ofiarowana. No to jest nieelegancko, to w dzisiejszych czasach nam by się nie podobało. Takie kobieta nie decyduje, tylko decyduje władca. No ale to jest starożytność, to były czasy, nazwijmy to, niewolnictwa. No więc mamy w tym Studiolo, jakbym tak po kolei czytał, i scenę z Danae, i scenę z Deukalionem, i mamy scenę z przedstawieniem między innymi Daniela u Baltazara. A więc jak widzimy, to są sceny z Antyku, ale to są sceny także ze Starego Testamentu. To jest taki i Nowego. To są sceny, to jest taki kapitalny przykład takiego erudycyjnego programu malarskiego we wnętrzu, gdzie Cosimo I, bo to jest, on jest zresztą przedstawiony, taka scena jest takie tondo, bo to jest takie sklepienie beczkowe, czyli tak jak Kaplica Sykstyńska, tylko że w Studiolo nie ma lunet, bo to jest ciemne miejsce, bez okien, jak wspomniałem, ale w środku mamy jakby apoteozę tego właśnie Kosmy Medyceusza i no tą niewiarygodną ilość przedstawień, gdzie jest po prostu te dzieła. Zresztą nie wszystkie malowane przez Vasariego, dodajmy. My wiemy, że Vasari namalował kilkanaście z tych scen, a tak obok niego działali na przykład Santi di Tito, Naldini niejaki. To są malarze może mniej znani, ale ciekawi i ważni, więc i Kuźnia Wulkana, i sceny związane z alchemią, która tak fascynowała ludzi wtedy, nie mówiąc o Amfitrycie, Perseuszu innych przedstawieniach. A więc Studiolo to jest taki jakby jedno z tych miejsc, których gdybyśmy chcieli naprawdę studiować epokę manieryzmu, to możemy się właściwie wszystkiego dowiedzieć. I te figury serpentinate, bo tak są przedstawione te rzeźby odlane w brązie i jest to ta ogromna ilość malowideł, a więc mamy do czynienia z niesamowitym majstersztykiem, do którego rzadko się ma przywilej wejść, więc oglądamy je zwykle z progu, ale nawet z progu można zobaczyć bardzo wiele albo postarać się, tak jak ja, o album, który zawiera wszystkie te przedstawienia i tutaj patrząc na te sceny na sklepieniu, patrząc na te sceny na ścianach bocznych, na te nisze, po prostu no, możemy wpaść w zachwyt, jak no, niesłychanie wprost stworzono program, by zadowolić wielkiego, bogatego pana, wielkiego mecenasa sztuki, który po prostu próbował naśladować swojego poprzednika, czyli Kosmę Wielkiego, czyli Kosmę Medyceusza, to jest połowa wieku XV, czy naśladować Wawrzyńca Wspaniałego, no bo po prostu to była ta pierwsza linia Medyceuszów, ale ta druga linia Medyceuszów zadbała wyjątkowo o to, żeby to Palazzo Vecchio, które jest ratuszem Florencji, w którym się odbywają te jakże ważne spotkania. Dodajmy przy okazji, że Michał Anioł nie przyjeżdżał do Florencji dlatego, że on nie akceptował rządów autorytarnych. To był republikanin z przekonania, już wspominaliśmy o tym parę razy w naszych audycjach, więc on właściwie z nimi kontaktu nie miał. Kontaktował się z Medyceuszami, oczywiście papieżami w Rzymie, bo to jest jak gdyby trochę inne tło. Vasari natomiast umiał pogodzić to współpracę z Michałem Aniołem, z Medyceuszami, z tej linii, która dawała mu szansę na ogromny zarobek i prestiż. No więc krążył Vasari pomiędzy tym wszystkim, pomiędzy tymi wielkimi centrami sztuki. No więc tak, rzeczywiście, gdyby spośród tych kilkunastu sal, w których jest Vasari obecny jako malarz i jako kierujący pracami, to Studiolo jest absolutnie zdumiewające, a prawdziwym jego majstersztykiem w tym Studiolo spośród tych 40 przeszło obrazów jest na pewno w Perseusz i Andromeda, kiedy on tą piękną, długonogą pannę uwalnia po prostu od niechybnej śmierci. A więc mamy przed sobą, w internecie wiele tych scen jest. Skoro wspomniałem o internecie, to niech tylko może powiem, jest zadziwiająco mało o domu Vasariego w Arezzo. Nie ma tych scen, o których Państwu opowiadałem, z Apellesem, Protogenesem i innymi malarzami. Natomiast innych scen z Palazzo Vecchio jest bardzo dużo, więc jeśli ktoś byłby ciekawy, czy rzeczywiście tych scen i mitologicznych, i starotestamentowych jest aż tyle w tym Studiolo, to w internecie widziałem ich całkiem sporo. Ja tu się posiłkuję albumem, o którym wspomniałem. Natomiast w tej chwili patrzę na jeden z tych obrazów, który tutaj mam przed sobą, który ewidentnie pokazuje, że łodzie malowane na, w tej, tej scenie są po prostu wypisz, wymaluj, zapożyczone od Michała Anioła z jednej z jego scen w Kaplicy Sykstyńskiej. No więc mamy do czynienia tak naprawdę co i raz w przypadku Wazariego z nawiązywaniem do Michała Anioła. No i powstało absolutne arcydzieło jako owoc współpracy, mówię o tym właśnie studio, jako owoc współpracy bardzo wielu artystów pod kierunkiem człowieka, który w tym momencie, kiedy tworzy to studiolo, jest już po prostu rzeczywiście erudytą, który z erudytami przestaje, jak ten Vincenzo Borghini, jak ten Annibale Caro, a jednocześnie sam pisze te żywoty, opisuje obrazy setek malarzy, no i był w stanie stworzyć sam, czy z pomocą jakiegoś jeszcze tam humanisty, ten niesłychany program artystyczny, który jest typowym przykładem sztuki włoskiego renesansu, gdzie mamy antyk, gdzie mamy tematy chrześcijańskie, gdzie mamy podteksty, gdzie jest alchemia, gdzie jest po prostu opowiadanie o tajemnicy świata, o dziejach mitologicznych i biblijnych, po prostu o tym wszystkim, co stanowi o, jakby to powiedzieć, taką syntezę dziejów świata, którą po prostu ta Florencja chce na murach swoich rozmaitych gmachów ukazać.
1: No właśnie, panie profesorze, tak godzina jest 9:52, ale ja jeszcze chciałem, bo
0: to może chociaż dwa słowa tylko, o tych salach,
1: a mogę
0: gdzie
1: tylko
0: jest
1: jedno
0: na przykład nawiązać. Jeszcze parę mamy sal, o których warto wspomnieć w skrócie wielkim.
1: Dobrze, tylko ja chciałem nawiązać do Luki Signorelego, ponieważ to był kuzyn, prawda? A mamy obraz w Siedlcach, więc później na koniec byśmy wrócili na chwilę do tego, dobra?
0: No tak, rzeczywiście, pan ma absolutnie rację. Luca Signorelli jest skoligacony, bo to jest zresztą, powiedzmy tak, wracamy do tego domu Wazariego. Wspomnieliśmy o tych rozmaitych, pięknych obrazach. Tam jest portret Luki Signorellego. On był wprawdzie z miasta, które jest obok, czyli w Cortonie, ale i Luca Signorelli, i Leonardo da Vinci, którego związki znaleziono, i Michała Anioła wspominaliśmy, i Andrea del Sarto, oni wszyscy są sportretowani w tym domu, w tym. Natomiast skoro pan mówi, to może zróbmy tak, dwa słowa na temat jednej z sal spośród kilkunastu, które są, a potem wróćmy na wystawę do Siedlec, no bo rzeczywiście mamy obraz Tondo Luki Signorellego, bardzo piękne, gdzie jest między innymi święty Franciszek na tej wystawie. Ale dwa słowa, skoro mówiliśmy niedawno o filmie Nolana, ja na przykład mogę państwa zawiadomić, gdyby ktoś był zainteresowany, 25 listopada wygłoszę w auli neofilologii na ulicy Browarnej i Dobrej, wygłoszę wykład ponowny, kolejne podejście do Odysei, a w tej chwili tą Odyseję przywołuję dlatego, że jest na przykład sala Penelopy, czyli mamy tych całe mnóstwo sal malowanych pod kierownictwem Wazariego, gdzie jest żywot tego Kosmy Medyceusza Starego z XV-wiecznego. Mamy salę poświęconą papieżowi Leonowi X. Mamy salę poświęconą Klemensowi VII. To jest papież też z rodu Medyceuszów. Wszystko początek XVI wieku. Ale jest też sala, między innymi sala Penelopy, gdzie mają państwo tak wspaniałe malowidła inspirowane Odyseją i między innymi jest właśnie Penelopa przy Krosnach, a na pierwszym planie jej służąca, która z takim kołowrotkiem przędzie coś tam, nie wiem, czy już wtedy kołowrotek znano, czy nie, po prostu jeszcze raz niech powtórzę, Palazzo Vecchio to jest miejsce i ta Sala dei Cinquecento, której tyle bitew jest przedstawionych, to w tej, której malował Michał Anioł z Leonardo da Vinci te batalie, których nigdy nie ukończyli, ale i ta Sala dei Cinquecento, i to studiolo, i te kilkanaście sal z tą salą Penelopy także, to jest po prostu opowieść nieprawdopodobna, niezwykle bogata, która po prostu jak gdyby pokazuje nam, że Vasari nie tylko opisywał dokonania bardzo wielu artystów i własne, ale jednocześnie potrafił wiele z tych tematów przenieść na ściany. Co do Luki Signorellego, no właśnie, to tondo, które jest na wystawie...
1: Kuzyn naszego bohatera.
0: W Siedlcach. Piękny obraz, raczej z późnej fazy twórczości Luki Signorellego. Przypomnijmy, że Luca Signorelli umiera w roku 1523, że swoje wielkie dzieło, do którego, którym się zachwyca Michał Anioł, czyli freski w kaplicy San Brizio w Orvieto, w katedrze w Orvieto, to one powstają pod sam koniec wieku XV i na samym początku wieku XVI, nasze tondo zdradza tajemnicę, bo my mamy na tym tondzie przedstawienia między innymi świętej Klary, świętego Franciszka, jest święty Jan Chrzciciel i jeszcze jeden czwarty święty, próbuję sobie przypomnieć, to jest święty Hieronim, a więc mamy tak zwaną sacra conversazione. A warto jest o tym obrazie, o tym tondzie powiedzieć i to, że tak jak mówimy, że manieryzm to jest ucieczka przestrzeni, wysmuklenie postaci, że jest figura serpentinata, to renesans właśnie ma tondo. To, co nie ma początku i końca. I wpisani są ci święci z tym świętym Franciszkiem, który jest pięknie przedstawiony w swoim habicie, w tym tondzie. A mówię o tym tondzie z tym większym entuzjazmem, że jak Państwo dostaniecie wreszcie katalog, mam nadzieję, że go poprzez Radio Wnet także udostępnimy w wersji elektronicznej w PDF-ie, to przecież zobaczycie Państwo także odniesienie do tonda ze świętym Franciszkiem i z innymi świętymi w kolekcji Lanskorońskich, bo my mamy bardzo ładne tondo, też z późnej fazy twórczości, już po tej kaplicy San Brizio mamy w kolekcji Lanskorońskich, gdzie zresztą znajduje się 5 innych obrazów ukazujących świętego Franciszka. A więc to tondo, które ukazuje świętego Franciszka na wystawie w Siedlcach, bardzo pięknie nam się komponuje z tym obrazem, od którego się wszystko zaczęło. Ja to nazywam cudem świętego Franciszka. W tym sensie, że pożyczenie obrazu w czasie, kiedy za granicą niedaleko jest wojna, to był naprawdę pewien wysiłek. I święty Franciszek w tym obrazie El Greca, cudownym, bo ten obraz siedlecki to jest absolutne arcydzieło. Naprawdę, ja zwłaszcza teraz, jak go widzimy w kontekście obrazów Marco Benefiala, Luki Signorellego, Luki Giordano i Pompeo Battoniego i innych malarzy, to rzeczywiście ta ekstaza świętego Franciszka w kontekście tego tonda. To tondo, jak Państwo pojedziecie do Siedlec, jeszcze raz namawiam na pojechanie na tą wystawę naprawdę. Jak tylko wejdziecie do tej pierwszej sali, wyjdziecie właśnie na to tondo, które tym swoim okrągłym kształtem, tym pięknym ukazaniem Madonny, świętym Franciszkiem, innymi świętymi, jest jak gdyby otwarciem wystawy. A więc ten kuzyn Vasariego rzeczywiście się wspaniale spisał i był jak Vasari człowiekiem, który umiał gromadzić wokół siebie ludzi i z nimi współpracować. To jest owoc właśnie takiej współpracy. To tondo również.
1: Dziękuję panie profesorze, bo już musimy kończyć. Nasza koleżanka redaktyjna Kasia Adamiak była też zachwycona wystawą, więc to same zachwyty i zapraszamy do Siedlec. Usłyszymy się za 2 tygodnie, może troszkę dłużej. Z panem profesorem to po prostu jest rozkosz rozmawiać i otwieramy się na
0: bardzo
1: różne rzeczy.
0: Dziękuję serdecznie Państwa, pozdrawiam i proszę zaglądajcie na stronę YouTube'a, gdzie jest szereg moich nagranych filmów, imię, nazwisko i wyskakują tematy. Nagramy też film o tej wystawie i o tej wystawie też spróbujemy po prostu jeszcze coś więcej napisać w prasie, bo jest to absolutnie wystawa, mała, wielka wystawa, która po prostu pozwala nam spojrzeć i na Wielkiego Świętego i w ogóle na pejzaż wszystkich świętych. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
1: Ja tylko jeszcze na koniec ostatnie zdanie. My jesteśmy wstępnie z panem profesorem umówieni na opowieść w okolicach wszystkich świętych, na opowieść o pewnej kolumnie, prawda, panie profesorze?
0: Gdzie no jest... tak, umówimy Ravenna, kościół San Apollinare Nuovo, procesję świętych i procesję świętych albo świętych, których jest 140 przed bazyliką. Zdradźmy tajemnicę, bo warto o tym mówić, tam są też polscy święci.
1: Właśnie. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Wszyscy już sobie oszczą uszy na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla żony.
0: Dobrej soboty, wspaniałej niedzieli. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Pa.
2: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
3: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
4: Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: O reklamie.
11: Autopromocja.
12: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
13: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
14: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
15: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
13: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
11: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, Igor Toporowski realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Dzisiaj w audycji usłyszymy Olgę Siemaszko, tak jak zwykle w programie wschodnim usłyszymy Artura Żaka i będzie również pułkownik Lewandowski. Ale zanim to nastąpi, a ja nazywam się Wojciech Jankowski, zanim to nastąpi, porozmawiamy, no właśnie, i teraz zmienimy trochę szyk, bo zawsze był taki, że ta część, ta rozmowa to był ostatni segment audycji, a teraz przenieśliśmy na początek. I zacznę parafrazą, bo nie pamiętam oczywiście, jak to było w oryginale, kiedy zapytasz mnie, to nie wiem, kiedy nie pytasz mnie, wiem, co to jest, a kiedy zapytasz, to nie wiem. No i właśnie ten nikczemnik, którego nawet nie jesteśmy w stanie zdefiniować, ciśnie nas coraz bardziej. I po tej trochę enigmatycznym wstępie zapowiadam Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, redaktorze, witam serdecznie Państwa.
0: Jaka pogoda jest, pani prezes, tam gdzie pani jest, bo w Warszawie już się zaczęła taka bardziej smutna wersja jesieni. Zresztą ja też to odczuwam. Nie wiem, czy to słychać.
1: Pogoda w Krynicy jest przepiękna. Powiem szczerze, nie tylko na zewnątrz jest przepiękna pogoda, ale też, szczerze mówiąc, ja jestem też bardzo szczęśliwa, więc dla mnie też jest piękna pogoda, bo drodzy Państwo, chciałam Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za wsparcie właśnie akcji, która już niebawem będzie po prostu miała swój skutek, czyli akcji Łączy nas krew pokoleniowa, razem dla niepodległej, razem dla Polaków na Kresach. Chciałam Wam bardzo podziękować, drodzy rodacy, za wpłaty, za pomoc, że pomalutku idziemy do celu i to mnie niezmiernie cieszy. To sprawia, że po prostu no, mam nadzieję, że się wszystko uda, nawet jestem pewna, że się wszystko uda i dziękuję bardzo, bardzo za dziesiątki telefonów, jak nie już setki, właśnie z informacjami, że Państwo mają korzenie właśnie ze Lwowa, że tam są po prostu też Wasze rodziny, że pamiętacie Lwów, jak był Polski, że wspieracie, jak się czują nasi rodacy, że informujecie właśnie o tym, jak to jest ważne dla Polaków, żeby oni tu przyjechali i cieszycie się, że oni przyjadą i to dzięki Wam oni tutaj będą. Więc ja też bardzo dziękuję za to i dziękuję redakcji właśnie Radia Wnet, że tak właśnie tą akcję, bo to jest dla nas bardzo ważne. Im więcej osób będzie wiedziało, że nasi seniorzy, polscy seniorzy przyjadą tutaj w okresie właśnie Święta Niepodległości, tym będzie fajniej, weselej, będzie nas więcej i damy radę przyjąć ich na takim poziomie, na jakim marzymy, żeby byli przyjęci, żeby po prostu byli tutaj tak szczęśliwi, jak nigdy nie byli szczęśliwi w życiu. I o tym wszyscy marzymy.
0: I pani prezes zburzyła mi całą konstrukcję, bo ja chciałem zacząć od tego, że czas nas goni i tych pieniędzy do zebrania jest cały czas dużo i przeszliśmy już od razu do drugiego piętra naszej rozmowy, to znaczy, że posypały się bliki, posypały się przelewy tak. I jesteśmy bardzo wdzięczni i osobiście też mnie to cieszy i cieszy to program wschodni, że nasi słuchacze reagują, ale to nie zmienia faktu. Rzeczywiście ogromna liczba przelewów w ciągu ostatniego tygodnia, co powoduje, że mamy szansę doprowadzić do tego, że będą pieniądze na przyjazd, i to kluczowe słowo teraz, polskich seniorów ze Lwowa na Święto Niepodległości, ale nie zmienia to faktu, że cały czas, nie wiem ile, ale ponad
1: brakuje.
0: Blisko 20 tysięcy złotych.
1: Prawie, redaktorze, jeszcze brakuje. 25 tysięcy, bo mamy w tej chwili zebrane 8 tysięcy, chyba 320, jak dobrze pamiętam, więc jeszcze nam troszeczkę brakuje, no dużo nam brakuje, ale ja mam nadzieję, że po prostu przy tym, jak to teraz w tym tygodniu fajnie ruszyło i jak dużo osób się dołączyło do akcji i dzwoni i pyta i naprawdę no, jest tych wpłat dużo, to są wpłaty od 5 zł nawet, ale też jest wpłata na 1000 zł, za to jestem bardzo też wdzięczna, zresztą każda wpłata jest dla mnie bardzo ważna. I każde wsparcie, nawet właśnie ta rozmowa, która mi też bardzo dużo też daje, bo to ja też uczę tej historii właśnie naszej polskiej, informacje zdobywam o Lwowie, o naszych rodakach, o których no, nie miałam też możliwości poznać, bo po prostu też nie żyją. Dlatego tutaj no, to mnie niezmiernie cieszy, że ruszyło, to idzie i Polacy mają gorące serca i kochani, właśnie to jest najważniejsze, że my pamiętamy, że o nich pamiętamy i że pomagamy, szczególnie teraz w tej sytuacji, kiedy mieliśmy tą sytuację z tym czarnym piątkiem, pomagamy naszej młodzieży, naszym dzieciakom właśnie krzewić te właściwe wzorce i uczymy ich tego. Bo proszę sobie wyobrazić, że jestem po wczorajszym spotkaniu w gminie Piwniczna Zdrój, zadzwoniła do mnie szkoła, powiedziała: pani Iwonko, my zapraszamy seniorów. Oni w tamtym roku przyjęli seniorów, rozpoczynając spotkanie polonezem. rozpoczynając spotkanie właśnie hymnem polskim. Dzieci w szkole, w klasach od 1 do 3 przepięknie przyjęły tych rodaków. Przepięknie każdemu podarowały laurkę z życzeniami. Kochani, musimy uczyć dzieci, musimy uczyć młodzież tych wzorców, a nikt ich lepiej nie nauczy niż my właśnie przez te wzorce, przez pokazywanie tej polskości, tej wiary, właśnie tej empatii, przez spotkania z takimi ludźmi, którzy nauczą tego najlepiej. My, Polacy. Polacy, polskie rodziny, polskie dzieci. Uczmy je nie tylko właśnie przez media społecznościowe, ale przez kontakt bezpośredni. Właśnie przez lekcje historii, przez literaturę, przez spotkania, przez malarstwo, przede wszystkim przez rozmowę i poświęcony czas. Bo po takim spotkaniu dzieci wychodzą naprawdę uskrzydlone, bo mają możliwość porozmawiać z polską babcią z Lwowa, z polskim dziadkiem, przytulić. I tak samo seniorzy. Seniorzy też odpowiedzieli na apel. Pani Iwonko, zapraszamy na herbatkę, na kawę. Marzymy o tym, żeby spotkać się z naszymi rodakami z Lwowa. Kochani, serce mi się raduje. Ale musimy po prostu, kochani, jeszcze zebrać 25 tysięcy, żeby oni przyjechali. Po prostu musimy, bo nie możemy powiedzieć, że nie dam rady, bo oni są tego warci.
0: Serce nam się raduje, ale musimy też trochę docisnąć, użyję tego kolokwializmu, bo cały czas, przypominamy, 11 listopada to tak naprawdę już tylko miesiąc, a 25 tysięcy do zebrania i to jest pierwszy raz, kiedy podam numer telefonu do przelewów BLIK i postaram się dzisiaj w ciągu całej audycji przypominać Państwu ten numer. To jest 511-243-447 i powtórzę, później powtórzę ponownie, 511-243-447. Kto nie zdążył złapać za długopis, za telefon, jeszcze będzie szansa. No i przypominamy o drugim wariancie, to znaczy jest strona Fundacji Bratnia Dusza i tam też jest podany numer konta bankowego. Pani prezes, czy jakieś zmiany, jakiś nowy punkt programu tego spotkania, tego przyjazdu naszych rodaków z Lwowa nastąpił w międzyczasie od ostatniej rozmowy?
1: Termin jest ten sam, czyli przyjeżdżają 6 i 10 razem z nami, jadą właśnie do Lwowa, gdzie 11 razem z konsulami, z naszymi właśnie seniorami z Lwowa, z dziećmi z polskich szkół, składamy kwiaty, zapalamy znicze, jesteśmy po prostu na cmentarzu Łyczakowskim, Janowskim, pod pomnikiem Mickiewicza, mamy też zaproszenie też do parafii właśnie księdza też tutaj Sławomira, mamy zaproszenie też do parafii księdza Salomona, więc będziemy też w innych parafiach polskich, też gdzie oczywiście też się spotkamy, zapalimy znicze, spotkamy się z dziećmi, z rodakami. Ale no, drodzy kochani rodacy, co się zmieniło? Zmieniło się to, że ta piwniczka tak pięknie odpowiedziała i to mnie bardzo właśnie cieszy i też liczę, że będzie więcej tych telefonów, bo numer BLIK, który właśnie pan redaktor podaje, to jest też numer telefonu do fundacji. Więc jeśli ktoś z Państwa potrzebuje, żeby mu wysłać SMS-em numer konta, to bardzo proszę po prostu o telefon właśnie pod ten numer, czyli 511-243-447. Albo jeśli chce porozmawiać lub dołączyć do akcji, to też jestem do dyspozycji do Państwa 24 godziny na dobę, bo naprawdę o różnych porach odbieram telefonu i drodzy rodacy, pomóżmy, sprawmy, żeby właśnie pani Stasia, pan Marian, pani Zosia, pani Wanda przyjechała tutaj do nas i żeby stanęła na ziemi ojczystej, bo tak jak wspominałam w audycji wcześniejszej, 3 osoby, które były u nas w styczniu w ramach akcji właśnie Łączy nas krew pokoleniowa, już nie przyjadą. Właśnie dzięki Wam ostatni raz byli w Polsce. Dzięki Wam te wspomnienia pozostały z nimi. Już no, do ostatnich dni, prawda? My odwiedzamy ich groby, pamiętamy o nich, ale nie zapominajmy o tych żyjących, o tych, którzy jeszcze mają szansę, żeby do Polski przyjechać. Ale jeśli nie pomożemy, nie będą mieli tej szansy. Bo to są osoby w większości, które nigdy nie były w Polsce albo były tylko dzięki wsparciu Państwa. Dlatego ten apel do Państwa. Bo tutaj trzy busy z Polski muszą jechać do Lwowa, muszą ich te osoby przywieźć. Musimy zapełnić pełny transport, też taki bezpieczny, więc jedzie ratownik medyczny. Budynek musi być też dostosowany, bo to są osoby właśnie o kulach, osoby, które no, są już schorowane, więc musi być winda. Chcemy, żeby to jedzenie było takie nasze, prawdziwe, polskie, zdrowe przede wszystkim. Chcemy, żeby spotkały się z dziećmi, z seniorami, więc tu jest bardzo dużo jeżdżenia, bardzo dużo spotkań, ale też bardzo dużo lekcji historii, lekcji pokory i wiecie, lekcji polskości, takiej dawnej polskości, takiej bliskości, wiarę w drugiego człowieka, pomoc. To, jak mówi pani Stasia, cytuję to często, bo to są słowa, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci. My się wam, Polacy, kłaniamy w pas, że możemy być tutaj w Polsce. I oni tak naprawdę tak się czują. Oni się czują u nas jak w niebie. I pani Stasia dokończyła, mówi, ja nie wiem, czy będę szczęśliwsza będąc w niebie, czy będąc tutaj w Polsce. Dlatego też mówię, no zależy mi na tym, żeby oni przyjechali, żeby młodzież poznała osobiście te nasze ikony polskości. Panu Stasiu,
0: pani prezes, pani prezes,
1: to już jest cudownych Polaków.
0: To już jest godzina 10:14. Mamy jeszcze wiele rozmów w tej audycji, ale będziemy wracać do tematu. I o, pani prezes, jest okazja, żeby trochę się boję, ale co raz kozie śmierć. Artur Żak zrobił dżingiel naszej akcji, więc podając numer telefonu. Więc pani prezes jeszcze będzie miała okazję w czasie tego połączenia usłyszeć po raz pierwszy. Ja też. I jak powiedziałem, boję się, ale co, cóż, spróbujemy. Posłuchajmy.
2: Fundacja Bratnia Dusza zbiera na wyjazd polskich seniorów ze Lwowa.

0: Bratnia dusza. Pomóżmy razem.
1: Jak się pani prezes spodobał ten dżingiel Artura?
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Po prostu no, łzy wzruszenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję redaktorze. Bardzo dziękuję państwu. No coś niesamowitego. No ja tak jak mówię, nie dopuszczam do siebie myśli, że nam się nie uda, bo nam się zawsze udaje. Bo Polska, kochani, na pierwszym miejscu. Polacy.
1: Bajne. Dziękujemy za rozmowę.
2: Bo to jest najważniejsze. Dziękuję. Naprawdę Iwona... życzę państwu dużo, dużo zdrowia.
1: Iwona Romaniak, Bratnia Dusza i przypomnijmy, a cóż, co to zaszkodzi przypomnieć, 511 243 447, pomoc seniorom ze Lwowa, 511 243 447, przelew blik pod ten właśnie numer, a za chwilę już Olga Siemaszko.

Kabaret artystyczny, czwarta rano, nawiązał do tematu naszej akcji o wsparcie bratniej duszy, a już za chwilę Olga Siemaszko.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: O reklamie.

0: Dzisiaj królowała zasada lady first, ale powinniśmy właściwie zacząć od pewnego tematu, od umowy, o której informacja pojawiła się wczoraj, którą to umowę prezydent Zełenski nazwał prezentem dla Putina, a sam Donald Trump powiedział, że Putin natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Do końca roku dostawy mają zostać uzupełnione o kolejne 1,5 miliona ton, czy coś jakby koniec sankcji na Rosję, przynajmniej pod względem oleju napędowego, a po drugiej stronie magicznego urządzenia opoka, ostoja, fundament, kotwica i filar aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet. Artur Żak, który chyba tym razem jest we Lwowie i oczywiście zacznę od pytania o pogodę, ale zaraz poproszę ciebie o pociągnięcie tematu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, serwus Wojciechu. Pogoda w odróżnieniu od tego, co słyszałem, jaka jest pogoda w Warszawie czy też w Wilnie, we Lwowie, pogoda jest w sumie nie najgorsza. Około 15 stopni pokazuje termometr mojego lwowskiego mieszkania, więc jest relatywnie ciepło. Nawet gdzieniegdzie wygląda słonko za chmur naszego miasta, więc jak na już niemalże połowę października, to pogoda we Lwowie jest zacna.
0: Tutaj pokazuje, że jest 12 w Warszawie. No Arturze, no dziękuję i gratuluję. To może zanim zaczniemy rozmowę, to jeszcze raz poprosimy Igora Tuporowskiego o dżingiel, który dzisiaj przysłałeś do redakcji.
2: Fundacja Bratnia Dusza zbiera na wyjazd polskich seniorów ze Lwowa.

0: Bratnia Dusza. Pomóżmy razem.
1: A zatem gratuluję dżingla.
2: Stwierdziłem, że trochę wyręczy cię w twojej pracy, żebyś nie musiał tak często powtarzać ten numer i właśnie stworzyłem taką ściągę dla ciebie, dla naszych słuchaczy i oczywiście w swoim imieniu serdecznie zapraszam do kontaktu, a tak naprawdę także wsparcia tej zacnej akcji, bo jednak ci Polacy z Lwowa, ci seniorzy na to zasługują.
1: No dobrze, i przejdźmy do oleju napędowego.
2: Zapowiedziałeś temat, no to zaczynamy właśnie od ogółu, później przejdziemy do szczegółu. Faktycznie wczoraj Donald Trump opublikował, chciałem powiedzieć tweet, ale tak naprawdę opublikował post na Truth Social, czyli na swoich mediach społecznościowych, nie tylko swoich w kontekście posiadanej strony, ale także własności tych mediów społecznościowych. Opublikował post, w którym powiedział, że po wspaniałej, produktywnej rozmowie z prezydentem Putinem jest umowa. Prezydent Putin w łaskawości swej dostarczy na rynek amerykański i światowy, tak jak mówiłeś, 300 tysięcy ton paliwa w najbliższym czasie, a później od 1,5 do 3 nawet milionów rosnąc. No i jak to generalnie wyglądało? Ten tweet zjawił się wczoraj, tak jak mówiłem, czyli 9 października. To zwolnienie z sankcji, czyli ta licencja na dostawy diesla na teren Stanów Zjednoczonych, rosyjskiego diesla, ma obowiązywać do 7 kwietnia 2027 roku. Departament Skarbu już opublikował właśnie tę licencję na swoich stronach już wczoraj, bardzo szybko tak naprawdę, bo około 3 minuty po tym, jak Trump napisał swój wpis. Przez chwilę nie było reakcji ze strony Federacji Rosyjskiej. Niemniej jednak później Kreml poinformował, że jak najbardziej wspaniała rozmowa, po wspaniałej rozmowie doszło do ustalenia i Rosja jak najbardziej wyręczy świat i Stany Zjednoczone, dostarczając diesel na rynek Stanów Zjednoczonych i rynek światowy. Później się wypowiedział na ten temat minister Miller, minister do spraw właśnie energetyki Federacji Rosyjskiej, potwierdził, nawet on powiedział później o 3 milionach, bo początkowo była właśnie kwota 1,5 miliona, ale tak naprawdę ze strony rosyjskiej żadnych konkretnych tak naprawdę liczb nie pada. Nawet Donald Trump w swoim wpisie i w późniejszych tak naprawdę komentarzach, bo kilka razy na konferencjach prasowych dziennikarze mu zadawali to pytanie, on się do tego odwoływał, dziękował Putinowi za wsparcie i pomoc, że to jest właśnie wspaniała, piękna umowa, piękny deal. I Trump w swoim wpisie powiedział, że no oczywiście wszystko zależy od możliwości Federacji Rosyjskiej. Ja wiemy, że te możliwości są, łagodnie mówiąc, dosyć istotnie uszczuplone poprzez sankcje, ale nie sankcje na papierze, tylko sankcje kinetyczne Ukrainy i płonące rafinerie na terenie Federacji Rosyjskiej. Federacji Rosyjskiej do niedawna, a tak naprawdę chyba nawet do teraz, bo przed chwilą próbowałem sprawdzić bazy danych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej i dotychczas tego dekretu o zakazie zakazie eksportu diesla w systemie prawnym Federacji Rosyjskiej nie istnieje. No, ale to akurat chyba dla Federacji Rosyjskiej nie jest największy problem, bo jeżeli Putin potwierdza, jeżeli Kreml potwierdza, jeżeli Miller potwierdza, no to znaczy, że taki akt prawny niebawem się znajdzie. A dlaczego był zakaz? A to dlatego, że Federacja Rosyjska sama sprowadza diesel na teren Federacji Rosyjskiej z powodu właśnie braków, z powodu uszkodzonych rafinerii. Tutaj można oczywiście się zastanawiać, czy Federacja Rosyjska sprosta temu wyzwaniu. Większość ekspertów twierdzi, że pewnie tak, ale czy to coś zmienia dla Stanów Zjednoczonych? 300 tysięcy ton diesla to jest mniej więcej na pół doby

eksportują. Federacja Rosyjska była jednym też z czołowych dostawców. Były nawet takie lata w ostatnim czasie, że około 30 milionów ton. W 2025 roku około 18 milionów ton diesla produkowała i eksportowała. Przepraszam, nie produkowała. Ale w związku właśnie z sankcjami kinetycznymi zarówno na rafinerie, jak i na możliwości eksportu, czyli porty przeładunkowe, terminale, a także, co tu kryć, tankowce z floty cieni, możliwości eksportu były radykalnie ucinane. Oczywiście to wydarzenie, ta umowa, ten piękny deal wywołał burzę na terenie Ukrainy, ale mam wrażenie, że na terenie całego świata, no bo warto powiedzieć, że ta wspaniała umowa została ustalona, bo nie wiem, czy podpisana, no ustnie ustalona przez telefon po podpisaniu tego słynnego prawa grama, czyli tych piekielnych sankcji, które mają być nałożone na wszystkie te państwa, które nic nie finansują wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, kupując zasoby energetyczne, czyli no, tutaj na logikę oczywiście to się posługuje prawem publicysty, no pewnie Stany Zjednoczone będą, a patrz Donald Trump, będą musieli na siebie nałożyć jakieś piekielne sankcje, jeżeli na tą ropę, przepraszam, na ten diesel będą chcieli, ten diesel będą chcieli sprowadzić na teren Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo większość ekspertów, ale także polityków, także ze strony republikańskiej zwraca uwagę, że istnieje nadal prawo amerykańskie z 2022 roku, ustawa, która wprost zakazuje tak naprawdę sprowadzania między innymi diesla z Federacji Rosyjskiej na teren Stanów Zjednoczonych, i żadną umową, żadnym dodatkowym dekretem, żadną licencją Departamentu Skarbu tego prawa nie da się pominąć. No i jednak dekrety Departamentu Skarbu mają niższą wagę niż ustawę, która działa z 2022 roku. No ale często przecież w rzeczywistości widzieliśmy, że akurat taki nieistotny szczegół jak prawo Donaldowi Trumpowi i jego administracji nie bardzo przeszkadza. No i wczoraj taki w sumie dosyć symboliczny dzień, bo piękny deal z Federacją Rosyjską i dodatkowo Stany Zjednoczone nałożyły sankcje między innymi na sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego, więc niektórzy się śmieją, że chyba po prostu Donald Trump stwierdził, że go zachodni świat nie lubi i postanowił dołączyć, przynajmniej nie będzie samotny, dołączyć do grupy tych, którzy są między innymi przez ten Międzynarodowy Trybunał Karny ścigani. Niektórzy mówią, że do tego grona już dawno dołączył. No i wszyscy się zastanawiają, jaki jest rachunek tak naprawdę. Na czym korzysta, oprócz PR-u, który w sumie nawet chyba się nie sprzedaje na terenach Stanów Zjednoczonych przed wyborami uzupełniającymi, jaki był cel? No i ten cel, o tym celu w sumie w jakim stopniu pisze między innymi The Washington Post i New York Times także. Chodzi o rozmowy na temat sprzedaży aktywów Lukoilu, zagranicznych aktywów Lukoilu. Ponoć właśnie otoczeniem Donalda Trumpa, otoczenie jego zięcia Jareda Kushnera i Witkoffa negocjuje, między innymi z Dmitriewem, ale także te trzygodzinne rozmowy z Putinem ostatnio w Moskwie miały niemalże w całości dotyczyć tej sprzedaży. Mają tak naprawdę zakupić te aktywy osoby i firmy przybliżone między innymi do Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. No i co najważniejsze, ale żeby kupić te aktywa, no to musi wyjść dekret. Musi wyjść dekret,
prezydenta Federacji Rosyjskiej, który zdejmie zakaz właśnie sprzedaży tych aktywów. I niektórzy mówią, że właśnie to jest ta cena, którą zapłaci Federacja Rosyjska o zdjęcie sankcji. Niestety mi to wygląda, bo

0: to działanie wczorajsze jest bardziej efektem politycznym. To jest niejako takie przejście Rubikonu, przełamanie w ogóle tak naprawdę rzeczywistości i początek szerszego, bardziej ważnego zdjęcia sankcji. No ale chociaż jak się ogląda i słucha ekspertów od amerykanistów, od amerykańskiego systemu wyborczego, od marketingu politycznego, no to wszyscy niemalże w unison twierdzą, że nabliża się niebieska fala i nawet w takim stanie jak Teksas prawdopodobieństwo, że kandydat Republikanów przegra z Kretesem wybory jest dosyć istotne i duże. Mówimy dużo właśnie o tym pięknym dealu, o pięknej nowym zastrzyku pieniędzy dla Federacji Rosyjskiej. Zastrzyku, które zostanie, nawet sądząc po oficjalnych informacjach i planowanym budżecie na ten i na teraźniejszym budżecie i planowanym budżecie na następny rok, te pieniądze oczywiście pójdą na wojnę. Oczywiście pójdą na to, żeby zabijać tutaj mieszkańców Ukrainy. Dzisiaj w nocy właśnie, tak jak mówiłem, że przejdziemy od ogółu do szczegółu, obudził mnie, a może już nawet nad ranem obudził mnie alarm przeciwlotniczy. Pierwszy raz Federacja Rosyjska przeciwko Lwowowi tak namacalnie wykorzystała dron z turboodrzutowym napędem. Dron poruszał się właśnie mniej więcej w okolice Lwowa, Winnik. I teraz mam sprzeczne informacje, bo wojskowa administracja mówi, że dron został zestrzelony. Niektóre media podają, że uderzył w okolicy portu Lwów. Port Lwów to jest takie duże centrum logistyczne, które leży mniej więcej w okolicach ulicy Pasiecznej, czyli w sumie niedaleko koło ulicy Łyczakowskiej. Po prostu ulica Łyczakowska kończy się właśnie, krzyżuje się z ulicą Pasieczną. No, nie mówił już Arturze, o tragicznych... Tak?
1: Arturze, i reszta w czarnym niebie. Jutro godzina 17, również na antenie Radia Wnet, no i w YouTubie Czarnego Nieba, bo pułkownik czeka na telefon.
0: W rzeczy samej, Wojciechu, to kłaniam się nisko i do usłyszenia jutro w czarnym niebie.
1: A za chwilę już pułkownik Lewandowski.
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.
1: A my przypominamy Państwu jeszcze raz. Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza, rozmawiała na początku audycji. Opowiadała o akcji ściągania na tuż przed właściwie Dniem Niepodległości seniorów ze Lwowa i przelewy Blik mogą Państwo wysyłać lub dzwonić pod numer 511 243 447. Powtarzam, 511 243 447.
6: Fundacja Bratnia Dusza zbiera na wyjazd polskich seniorów ze Lwowa.

0: A po drugiej stronie telefonu pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie pułkowniku, jaki etap, czy jaka to jest faza wojny Rosji przeciwko Ukrainie? Gdy wczoraj dzwoniłem do pana, umawialiśmy się na rozmowę, zwrócił pan uwagę na to, że Rosja czyni kroki, których nie czyniła wcześniej. Niszczenie infrastruktury, niszczenie kolei, lokomotyw, w dużym procencie one są już zniszczone, te informacje są zatrważające momentami. 90% magazynów wielkopowierzchniowych zniszczonych, również system internetowy. 3 z 5 centrów cyfrowych odpowiedzialnych za dostarczanie internetu zniszczonych. No i uderzenia, które można uznać za... Ostatnio też mieliśmy makabryczne informacje, na przykład z Krematorska, które można uznać za terrorystyczne. Wcześniej była mowa, że Rosja jest terrorystą, ale teraz niektórzy mówili, że to raczej propaganda, że oni po prostu nie trafiali tam, gdzie chcieli. Natomiast teraz chyba następuje taka zmiana. Czy to jest nowy etap tejże wojny?
1: Znaczy jest to na pewno eskalacja pod względem uderzeń powietrznych. Zresztą o tym mówił ostatnio Pieskow, który co prawda obarczył winą za tą eskalację Ukrainę. Natomiast Moskwa potwierdza, że eskaluje uderzenia powietrzne. Ponadto atakowane są też przeprawy mostowe. Przedtem atakowana była ta część przepraw, która miała kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o tranzyt przez Rumunię i Mołdawię. Obecnie atakowane są przeprawy mostowe na terenie całej Ukrainy, czyli Kijów, czyli Dnipro. Mosty w Kijowie zaatakowane parokrotnie, mosty w Dnipro również. Ponadto Federacja Rosyjska używa w tej chwili do ataków na duże miasta, które są bezpośrednio jakby w tej strefie tyłowej działań, używają bomb szybujących, no w Kramatorsku właśnie byliśmy świadkiem tego masakry ludności cywilnej, czyli bomb o bardzo dużym wagomiarze, bo to jest to są głowice od 250 kg do 1,5 tony. Więc to są użycie tej broni w przypadku zwartej zabudowy zawsze spowoduje znaczące straty wśród ludności cywilnej. Więc obecnie, jeżeli przedtem można było mówić, że Federacja Rosyjska jednak skupiała się na celach wojskowych, a cele cywilne trafiane były nieintencjonalnie. W zasadzie obecnie mówimy o etapie wojny, gdzie są atakowane skupiska miejskie bez liczenia się ze stratami wśród cywilów.
0: Tak, takie rzeczywiście, tak właśnie się to odbywa. Natomiast te uderzanie po infrastrukturze, po powierzchni właściwie całego kraju, czy to jest tak, że Rosja już w tej chwili uważa, że jednak Ukraina jest stracona, nie będzie pod jej kontrolą w takim stopniu, w jakim miała zamiar na początku i że można już niszczyć to, co na początku uważała, że warto zachować?
1: Znaczy tak, poza tym to jest generowanie kosztów dla państw, które Ukrainę wspierają. No bo jeżeli na przykład Ukrainie zniszczono całkowicie zdolność do produkcji stali, w tym roku Ukraina nie wyprodukowała ani tony stali, niszczenie całej infrastruktury dystrybucji spożywczej, bo zniszczono większość sieci dystrybucyjnych do magazynów i same magazyny, więc to wszystko generuje koszty, które ponosić będzie Zachód. No, im wyższe koszty, tym mniejsza chęć w społeczeństwach zachodnich do wspierania Ukrainy. Poza tym trzeba będzie się decydować, czy pieniądze mają iść na utrzymanie infrastruktury handlowo-logistycznej, czy też na typowo zdolności obronne, czyli na uzbrojenie. Te pieniądze nie są nieskończone. Więc to wszystko jest takim strategicznym celem długofalowym Rosji. Widać, że tutaj Rosja nie zakłada szybkiego zakończenia wojny, bo to jest plan budowany wręcz na lata.
0: Też nowe oczywiście zmiany też następują po stronie rosyjskiej i ukraińskiej. Rosja wprowadza system zakłócania Starlinków. Czy to jest skuteczny system?
1: Sam system, powiedzmy, w warunkach laboratoryjnych rzeczywiście jest skuteczny. Natomiast Rosjanie rozpoczęli jego seryjną produkcję, ale te testowe stacje, których użyli, były dość łatwo wykrywane i niszczone przez ukraińskie siły systemów bezzałogowych, dlatego że są to stacje zakłócające dużego rozmiaru, wymagające zasilania przez generatory dużej mocy. I zasięg nie przekracza skuteczny 20 kilometrów, więc one muszą być rozmieszczone w strefie rażenia dronów, nawet bliskiego zasięgu. Ze względu na dużą emisję mocy są relatywnie łatwo wykrywane. Więc czy zakłócają Starlink skutecznie? Tak. Czy mają szansę przetrwać na polu bitwy? Raczej nie.
0: Rozmawiałem niedawno, gdy byłem we Lwowie, z pewnym wojskowym z 38. Brygady, gdy zapytałem go o tę strefę śmierci, o której mówią komentatorzy, że ona dochodzi do 20 kilometrów. Powiedział, że ona czasami dochodzi do 30 kilometrów według jego słów i że czasami jest tak, że jego koledzy w ciągu dnia maskują się, po czym w nocy przychodzą kilkanaście kilometrów i powiedział, że jak gdyby przejście do samego końca tej strefy śmierci czasami potrafi zająć kilka dni. To jest chyba taka wojna, której wcześniej jeszcze nie było.
1: Nie było, przy czym nie znaczy, że kolejna, o ile będzie też tak samo wyglądała, dlatego że mimo wszystko to, co obserwujemy na ukraińskim polu bitwy, jest to po części było takim efektem ewolucji robionej niejako ad hoc trochę. I teraz obie strony starają się jednak przywrócić ten manewr na polu bitwy, bo manewr na polu bitwy nie umarł wcale. On tylko wymaga stworzenia zupełnie innych warunków niż jeszcze 5 lat temu. Obie strony do tego dążą. NATO również pod takim względem w tej chwili inwestuje w nowe technologie. Natomiast rzeczywiście obecnie ta strefa śmierci w zasadzie generowana jest zasięgiem dronów sterowanych światłowodowo, czyli tych, których nie można zakłócać systemami walki radioelektronicznej. I rzeczywiście obecnie te najbardziej zaawansowane drony na światłowodzie mają zasięg około 30 kilometrów. I jeżeli ich duża liczba jest na jakimś odcinku frontu, to rzeczywiście ta strefa śmierci ma aż takie rozmiary.
0: Tutaj powiem tak na marginesie, bo to sprawa tych dronów ma jeszcze wymiar ekologiczny. Ona w przyszłości będzie powodem bardzo poważnego zatrucia środowiska, bo te lineczki, te linki kilkometrami się ciągnące, one pozostają, one będą się rozkładać, mikroplastik będzie się dostawał i o tym można przeczytać na stronie Czarne Niebo, Black Sky Info. Ale to jest tylko wrzutka. Panie pułkowniku, jaka jest sytuacja na froncie? Operacja Vivaldi, koniecznie trzeba
1: tak
0: mi powiedzieć.
1: Jeszcze jeżeli pan redaktor mówił o środowisku, myślę, że dla Ukraińców dużo większym problemem po zakończeniu wojny będą miny. A Ukraina jest obecnie chyba najbardziej zaminowanym państwem na świecie. A co do operacji Vivaldi, trzeci korpus armijny rzeczywiście w tej chwili jest w czwartym etapie, w zasadzie mówił, że już zakończył, że kolejny. I to jest taka pełzająca ofensywa. Zresztą ogólnie co do zastosowanej taktyki, to ona jest zbliżona do tego, co robią też Rosjanie w czasie tej swojej permanentnej ofensywy, która trwa już lata. Z tym, że Ukraińcy zrobili to skuteczniej, czyli lepiej przygotowali tą operację. Ta operacja zaczęła się tak naprawdę wiele tygodni temu kiedy trzeci korpus rozpoczął coś, co w NATO nazywa się shaping operation, czyli przygotowanie rejonu przełamania obrony, atakowanie na system dowodzenia, na logistykę, a w ostatnim etapie zaatakowano rosyjskich operatorów dronów, żeby zmusić ich do wycofania się z tej bezpośredniej strefy walki. Rzeczywiście to zakończyło się powodzeniem. No i działania dalej wyglądają tak, że kilkuosobowe grupy szturmowe ze sobą współpracując najpierw stosują taktykę przenikania, potem konsolidacji na terenie, gdzie udało się przeniknąć, czyli nadal mamy te kilkuosobowe grupy, które usiłują ten teren najpierw zinfiltrować, potem zlikwidować obronę, przygotować się do odparcia kontrataku, skonsolidować się, obezwładnić drony przeciwnika, ogniem artylerii obezwładnić artylerię przeciwnika tam, gdzie można użyć czołgów, pojazdów opancerzonych, przy czym trzeci korpus ma to świetnie skoordynowane. Stąd cały czas mamy informacje o zdobyczach terenowych, a Rosjanie są bardzo mocno związani walką na innych kierunkach. Stąd nie dysponują wystarczającymi odwodami, żeby skontratakować niejako tą ukraińską operację, a ponadto Ukraińcy uderzyli w najgorszym dla Rosjan momencie, czyli to jest taki końcowy etap kampanii wiosenno-letniej, kiedy Rosjanie powoli się przygotowywali do takiej przerwy operacyjnej, żeby zacząć odtwarzać zdolności bojowe do kampanii zimowej, więc dobrze zaplanowane co do miejsca i czasu. I rzeczywiście to jest chyba największy sukces ukraiński, na pewno największy, tegoroczny. Natomiast to nie jest jeszcze odzyskanie inicjatywy strategicznej i raczej do tego nie dojdzie, bo jeden korpus armijny no nie będzie miał decydującego wpływu na to, co się na całym froncie dzieje.
0: Jeszcze chciałbym wrócić do stacji benzynowych, o których informujemy już od dawna. Rosja atakuje. To zaczęło się od wschodu. Były relacje z Charkowa, że stacje benzynowe, przy których nasi znajomi, nasi korespondenci byli już po 2 miesiącach, były rozwalone. Ta przestrzeń, powierzchnia, na której te stacje są niszczone, już dochodzi coraz bardziej na zachód. Natomiast Karolina Kuzema, dziennikarka, wolontariuszka, która jest na Ukrainie właściwie cały czas, mówiła, że akurat to jest jedna ze strat, które bardzo szybko się odbudowuje. To znaczy, że te stacje bardzo szybko są odbudowywane, że jak gdyby odzyskuje się te miejsca tankowania samochodów.
1: No, tak, tylko taniej jest stację zniszczyć niż ją odbudować, prawda? Więc to jest też generowanie kosztów. Tak naprawdę dla państw, które Ukrainę wspierają. Natomiast nadal odbudowanie stacji benzynowych trwa i mało tego, osoba tankująca robi to ze świadomością, że w każdej chwili w tą stację może uderzyć dron. To też wpływa, to są wszystko drobne elementy, które wpływają na całokształt konfliktu. No, głównym powodem atakowania stacji benzynowych to była odpowiedź na problemy rosyjskie na rynku cywilnym, bo wiemy, że w kilkudziesięciu na pewnym etapie tej wojny obwodach rosyjskich dla użytkowników cywilnych brakowało paliwa. No i to była odpowiedź po prostu, żeby Ukraińcy też mieli problem z tankowaniem, bo na zdolność ukraińskich sił zbrojnych to w ogóle nie wpływa, bo wojsko nie tankuje na stacjach benzynowych, więc głównie chodzi tu o obniżenie morale.
0: Ta algebra wojenna jest bezwzględna. Panie pułkowniku, czy chciałby pan, na to się nie umawialiśmy, skomentować ten deal, mówiąc kolokwialnie, który ogłosił wczoraj Donald Trump dotyczący...
1: To są raczej obszary geoekonomiczne, w których specjalistą nie jestem, więc tu bym raczej pozostawił to osobom, które tym się zajmują z pozycji eksperckiej.
0: Pułkownik Piotr Lewandowski, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Program Wschodni dobiega końca. Igor Toporowski realizował audycję. Audycję również przygotowali Olga Siemaszko, Artur Żak, Wojciech Jankowski. I na pożegnanie przypominamy Państwu numer, pod który można kontaktować się z panią prezes Iwoną Romaniak, prezesem Fundacji Bratnia Dusza, oraz przelewy, wysłać bliki, bo one są niezbędne. 511 243 447 i powtórzę 511 243 447, a Igor Toporowski na pożegnanie zaprezentuje, dzisiaj był debiut na antenie, dżingiel, który przygotował Artur Żak. Przypominamy, niedziela, godzina 17, Czarne Niebo.
2: Fundacja Bratnia Dusza zbiera na wyjazd polskich seniorów ze Lwowa.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
6: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
7: i Krzysztof Masłoń.
4: To była autopromocja.

konieczność, których chwila nie grzebie, tylko nasza obecność.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
4: To była autopromocja.
6: Radio Wnet.

0: Reklama.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
5: To była autopromocja.
7: Radio Wnet. Więcej niż radio.
8: Radio Wnet i więcej niż radio, 2 minutki po godzinie 12. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie co sobotę i zacznijmy od krótkiego podsumowania. Za nami tydzień politycznych sporów, też ważnych decyzji, no i dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły, no myślę, nami wszystkimi wstrząsnęły opinią publiczną. Zacznijmy od Sejmu. Tutaj posłowie debatowali nad budżetem na 2027 rok. Rząd zaplanował deficyt przekraczający 281 miliardów złotych. Oczywiście mamy wypowiedzi ekonomistów. Opozycja alarmuje o rosnącym zadłużeniu. Rząd z drugiej strony przekonuje, że ogromne wydatki są konieczne, między innymi ze względu na te wydatki na obronność czy ochronę zdrowia. Póki co Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu budżetu w pierwszym czytaniu. Duże emocje wywołały też przepisy dotyczące alkoholu. Sejm przyjął ustawę przewidującą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu na wynos. To jest ważna informacja, między godziną 22 a 6 rano, a także zakaz jego reklamowania. Teraz tą ustawą zajmie się Senat. Gorąco było również wokół Narodowego Banku Polskiego. Sejmowa komisja opowiedziała się za postawieniem prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Ostateczna decyzja należy jednak do Sejmu, więc tutaj też trzymamy rękę na pulsie i będziemy Państwa informowali. Tymczasem oczy całej Polski, politycznej Polski, zwrócone są na Kraków. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum mieszkańcy wybierają nowego prezydenta miasta i już jutro, 11 października, w drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała, Monika Piątkowska. To jest polityczny sprawdzian, który będzie komentowany szeroko także na antenie Radia Wnet, więc zachęcam Państwa, abyście byli razem z nami. Ale tak, końcówka tygodnia upłynęła przede wszystkim pod znakiem tych dramatycznych wydarzeń w szkołach. W Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował ostrym narzędziem 9 osób. Dzień później w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem 15-latek śmiertelnie ranił pracownicę szkoły. To 37-latka, która zmarła. Zranił też kolejne dwie osoby. Mieliśmy niebezpieczne interwencje, między innymi w Szamotułach. Policjanci postrzelili też 34-latka. To już akurat nie w szkołach, ale też taki incydent, który ruszył na nich z nożem. No i w internecie zaczęły krążyć zapowiedzi tak zwanego krwawego piątku, które wywołały strach i wśród rodziców, i wśród uczniów. Policja zatrzymywała osoby, które rozpowszechniają takie groźby, chociaż nie potwierdzono istnienia zorganizowanej akcji, to jednak jej skala może wskazywać na to, że myśmy mieli też do czynienia z jakąś próbą, no przynajmniej częściowej destabilizacji państwa. To jest też tak, że kiedy mówimy o szkołach, o nastolatkach, no to pewno dzieci częściowo no, nie potrafiły oszacować skali tej odpowiedzialności, wrzucały takie rzeczy do internetu i część to też takie pytanie, gdzie rozgraniczyć jakiś jeszcze no, niewinny, chociaż głupi, bardzo niebezpieczny żart w internecie od czegoś, co jest ryzykiem na przykład naśladownictwa tego rodzaju niebezpiecznych zachowań. To te najważniejsze pytania o bezpieczeństwo dzieci, odpowiedzialność za te internetowe groźby, a także możliwość zapobiegania podobnym tragediom. O tym dzisiaj dużo w podsumowaniu naszego tygodnia. O tym też zaraz porozmawiamy z naszym gościem, ale też o dostępie do broni, bo ta dyskusja cały czas gdzieś krąży. Ostatnio o no, konieczności powrotu do tej dyskusji mówił prezydent Karol Nawrocki. No i też przy okazji tych ataków nożowników premier Donald Tusk uderzył niejako w Pałac Prezydencki, bo w swoim podcaście teraz tak się komunikuje. z Polami, on mówił o uderzeniach w szkole i zadał pytania. Teraz państwo wyobraźcie, że zamiast noża te dzieci miałyby broń palną i jaka to byłaby skala tej tragedii. Tutaj też niejako uderzył w prezydenta, który no jednak mówi o potrzebie dyskusji i o tym, że może trzeba pochylić się nad powszechnym dostępem do broni. To wszystko to będą nasze tematy, ale rozpoczniemy jednak muzycznie. Rzeka marzeń i Beata Kozidrak.

0: A gościem Radia Wnet jest pan Paweł Mamoń, członek Naczelnej Rady Łowieckiej, także myśliwy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Przy okazji tych dramatycznych wydarzeń w polskich szkołach wróciła mocno dyskusja na temat takiego powszechnego dostępu do broni. O tym też mówił kilka dni temu prezydent Karol Nawrocki, o potrzebie rozmowy o tym, jaki jest pogląd, jaki jest stosunek pana jako myśliwego.
1: No według mnie posiadanie broni powinno być prawem każdego obywatela pełnoletniego, który jest tą bronią obeznany, ma odpowiednie badania, nie żeby to było tak jak w Stanach, zbyt łatwy dostęp do broni bez weryfikacji tego, kto powinien ją posiadać, kto nie. I moje zdanie jest takie, że im większy i powszechniejszy jest ten dostęp do broni, możliwość obchodzenia się z tą bronią, tym bezpieczeństwo będzie większe i w Polsce, i nasze, i odporność też na ataki z zewnątrz, bo moim zdaniem do bezpieczeństwa państwa jest to bardzo ważne. Jeżeli obywatele potrafią obsługiwać broń palną, potrafią jej użyć, no to jest jednak większa trudność podbicia takiego państwa, no chociażby nawet Szwajcarii, tam prawie każdy ma dostęp do broni. Jeżeli chodzi o broń w ogóle, to powinno być już zapoznawanie się z tą bronią na poziomie szkół. Tak jak to było kiedyś, każdy wiedział, jak oddać strzał, co to jest muszka, szczerbinka. I powiem tak ze swojego doświadczenia, że ja kiedyś bardzo się obawiałem w ogóle broni. Znaczy, dalej się boję, wiem, że broń strzela, że jest to śmiertelne narzędzie, ale z tej racji, że jestem świadomy tego, jestem obeznany z tą bronią i na strzelnicy, i w łowisku, i w różnych sytuacjach. Ja traktuję broń jako narzędzie, bo jest to narzędzie tak jak inne, tak jak grabki czy siekiera w lesie.
0: Wczoraj mieliśmy piątek, media, internet obiegały te informacje dotyczące krwawego piątku, tego, że pojawia się taki niebezpieczny wręcz trend w internecie, no i pojawiał się też cały szereg wypowiedzi politycznych, między innymi premier Donald Tusk niejako uderzył w prezydenta Karola Nawrockiego, mówił o tym, że wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, teraz, że te dzieci zamiast noża mają faktycznie broń, jakiej skali to mogłaby być tragedia, i tutaj właśnie zaapelował do prezydenta Nawrockiego w kontekście, jak rozumiem, jego woli, aby był ten dostęp do broni. Co by pan na takie argumenty, ogólnie też ludzi, bo one często się pojawiają, nie tylko polityków, odpowiedział?
1: Ja odpowiem bardzo prosto. Te dzieci nie miały dostępu do broni, a jednak do ataków doszło i do tragedii doszło. Czyli czy będzie dostęp do broni palnej, czy będzie dostęp do innych narzędzi, to jeżeli ktoś będzie chciał użyć, to użyje. Zapytam jeszcze inaczej. To co z tymi pomysłami, że Partii Zielonych, że każdy obywatel powinien mieć dostęp do tego, gdzie myśliwi polują? Gdzie są? I żeby to była informacja publiczna. To teraz, jeżeli ktoś taki będzie chciał zrobić zamach w szkole i będzie wiedział, że myśliwy siedzi na ambonie z bronią, sam w lesie, po prostu sobie będzie miał tę informację na telefonie, będzie wiedział, gdzie on jest, to po prostu zabierze mu tą broń i pójdzie i zrobi to, co będzie, to co sobie zaplanuje. Dlatego ten dostęp do broni i świadomość, jak się jej używa, to jest zupełnie co innego. To tutaj nie zahamujemy tych rzeczy i dlatego dostęp do broni niepowszechny, że będzie stała broń na każdej, nie wiem, w każdym domu za kanapą albo pod kanapą. Są ściśle określone warunki, jak broń się przechowuje, gdzie powinna być amunicja, gdzie powinien być karabin, szafa powinna być zamknięta, nikt nie powinien mieć do niej dostępu. A moim zdaniem te wypadki, które są, to na pewno nie są dlatego, że ktoś ma łatwiejszy dostęp do broni albo niełatwiejszy, albo trudniejszy. To jest zupełnie system wychowania dzieci. Są gry, które są kapią aż od przemocy. To nie jest, na pewno to nie jest problem dostępu do broni.
0: To jeszcze na zakończenie. Myśliwi 130 tysięcy, osób teraz w Polsce 137 tysięcy. Są liczby, które robią wrażenie i to są osoby, które i potrafią poruszać się w terenie, i potrafią obsługiwać właśnie broń palną, czyli środowisko, które warto zaangażować, myśląc o strategii, o zabezpieczaniu polskich granic. Chyba nawet w tej ustawie myśliwi zostali wzięci pod uwagę, ale jakieś tutaj jeszcze konkretne działanie, jest jakaś współpraca z wami, czy po prostu jesteście wpisani do tej ustawy i na razie to tak zostało?
1: Nie, jesteśmy wpisani do ustawy i już są konkretne działania, chociażby nawet na Dolnym Śląsku są przeznaczone pieniądze na obronę ludności i koła łowieckie dostały informację, że można się zgłaszać na różnego rodzaju kursy, obsługi dronów, pierwszej pomocy, ewakuacji, działania w czasie kryzysów humanitarnych i już myśliwi się z kół łowieckich się zapisują do tych działań. Działamy też, jak robimy szkolenia wspólnie z WOT-em. Szkolimy ich na strzelnicach ze strzelania precyzyjnego na duże odległości. Jest tych działań naprawdę jest dużo. Prowadzimy też kursy albo pokazy strzelania do dronów, strącania dronów za pomocą broni myśliwskiej, co jest bardzo ważne. I teraz jeszcze jedno pytanie, wracając do tej posiadania broni. Jest właśnie, tak jak powiedzieliśmy, 137 tysięcy myśliwych, którzy mają tą broń na co dzień. Ja się tak zapytam, ile było napadów z bronią myśliwską, że myśliwy zrobił napad, nie wiem, na szkołę, na sklep albo dzieci. Nie było ani jednego takiego przypadku. I to pokazuje, że myśliwi wiedzą i są świadomi, do czego służy broń i jak ją obsługiwać, i jak jest to niebezpieczne narzędzie, ale jest to, tak jak powtarzam, narzędzie, a narzędzie zbrodni można zrobić z każdego, nawet z butelki.
0: Powiedział pan Paweł Mamoń, myśliwy, także Naczelna Rada Łowiecka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: 12.23 na zegarach, drodzy Państwo, ten miniony tydzień, ataki nożowników, krwawy piątek, o którym tak dużo słyszeliśmy i tak to oczywiście musimy brać w cudzysłów, bo też i policja i służby apelują, aby nie rozsiewać tych niesprawdzonych treści, szczególnie kiedy mówimy o tak dramatycznych wydarzeniach, z jakimi mieliśmy do czynienia, ale ten miniony tydzień politycznie, czy też w takim wymiarze sprawiedliwości, sądownictwa upłynął pod znakiem zapytania o to, jak jeszcze daleko mogą posunąć się politycy w związku z działaniem Trybunału Stanu, czy tutaj możliwe jest ryzyko siłowego jego przejęcia i też w jakiej Polsce my obudzimy się być może już Jowi Nowakowi, redaktor Krzysztof Skowroński na antenie Radia Wnet. Posłuchajmy, co pan profesor odpowiedział.
1: No w takim jak obecnie, tylko bardziej, tak bym to określił. Będzie tylko bardziej. Bardziej jeszcze konsekwentnie Donald Tusk będzie dążył do zniszczenia państwa polskiego, bo taki jest według mnie cel działania Donalda Tuska. Nie władza, tylko niszczenie. Niszczenie państwa polskiego, niszczenie polskiej gospodarki, ale w tej chwili akurat w tym momencie mówimy o niszczeniu podstaw funkcjonowania państwa jako pewnej wspólnoty zorganizowanej wokół wspólnego respektu dla prawa przez obywateli i instytucji, które na straży tego prawa stać powinny. Myślę, że odpowiedzią na tę sytuację tragiczną może być tylko, jak o tym mówi wielu prawników, polityków, bynajmniej niezwiązanych z opozycją, a czasem reprezentujących zdecydowaną, powiedziałbym, walkę z dzisiejszą opozycją, którzy mówią, że konieczny będzie reset konstytucyjny dotyczący w każdym razie co najmniej tej części konstytucji, która mówi o Trybunale Konstytucyjnym, żeby spróbować powołać niejako na nowo ten Trybunał, który będzie cieszył się bodaj minimalnym zaufaniem większości obywateli, bo w tej chwili ten Trybunał, który próbuje tworzyć Donald Tusk jako premier, nie mając do tego żadnych podstaw prawnych, będzie Trybunałem służącym wyłącznie jemu i na pewno respektowanym przez te 37% obywateli, którzy darzą zaufaniem Donalda Tuska. To trochę za mało jak na państwo.
2: Ale panie profesorze, to spróbujmy odpowiedzieć, albo niech pan profesor spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chłopakowi z Gdańska, który urodził się niedaleko Stoczni Gdańskiej, który mu opowiada o sierpniu, o historii, ma zależeć na tym, żeby państwa polskiego nie było?
1: To już trzeba pytać jego. Ja się nie zamierzam zakradać do mrocznych zakamarków wyobraźni, duszy, emocji tego, który nazywa się kierownikiem. Kierownikiem wszystkiego w Polsce. Myślę, że po czynach ich poznacie, bo gdyby celem Donalda Tuska była tylko władza, to jest podstawa mojego wnioskowania w tej sprawie, gdyby celem Donalda Tuska była tylko władza, to dbałby o to, ażeby uzyskać jakiś poziom zaufania tych, którzy mogą mu tę władzę legalnie zapewnić, czyli współobywateli, żeby było ich blisko 50%. Tymczasem Donald Tusk niewątpliwie robi wiele i jego nominacje ministerialne obejmują stanowiska odpowiedzialne ludzie, którzy wyraźnie nie radzą sobie z najbardziej podstawowym funkcjonowaniem najważniejszych dla Polski urzędów ministerialnych. I dług, który urósł do 630 miliardów tak błyskawicznie w ciągu 3 lat, nie jest przykładem na działalność propaństwową ze strony Donalda Tuska. To jest przykład pierwszy z brzegu. Takich przykładów oczywiście można by wymieniać wielokrotnie więcej niż wynosi pana i słuchaczy wytrzymało.
2: To jest deficyt założony w przyszłym roku przez ministra Domańskiego. To jest ponad 282 miliardy złotych, ale nie o tym, tylko o tym, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej najprawdopodobniej zarekomenduje postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. To jest jeszcze jeden sygnał na destrukcję państwa polskiego.
1: No, wydaje mi się to właśnie, bardzo dziękuję, że przypomniał pan redaktor ten jeden z przykładów, ale jeden z bardzo ważnych przykładów, bo próba niszczenia autorytetu i samego stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego, i nie mówię o konkretnym człowieku, mówię o urzędzie, którego nietykalność jest podstawą zaufania zarówno wewnątrzkrajowego, jak i międzynarodowego do polskiego systemu bankowego. Przypomnę, że akurat w przypadku tego prezesa cieszy się on bardzo wysokim poziomem zaufania międzynarodowego, o czym rozmaite nagrody świadczą i tak dalej. Ale cele Donalda Tuska, powiedzmy ostrożniej w stosunku do tego, co powiedziałem wcześniej, jest zniszczenie opozycji. Jest jedynym celem niszczenie opozycji i niszczenie wszystkich tych, którzy stoją na drodze Donalda Tuska do rządzenia Polską w sposób, który jest dla Polski szkodliwy. O tak bym to ujął, i przykład uderzenia w prezesa NBP jest tego doskonałym potwierdzeniem.
2: O trzech instytucjach ważnych: Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski, ale prezydent, i niektórzy analitycy twierdzą, że to wszystko, co się dzieje, jest skierowane przeciwko prezydentowi Rzeczpospolitej, tej z nadzieją, że może uda się pozbawić prezydenta urzędu albo nie wiadomo co.
1: No, chodzi właśnie o stworzenie wrażenia tego nie wiadomo co. Myślę, że to jest istotny klucz do metody Donalda Tuska. Wytwarzać strach. Sam kierownik, będę starał się unikać jego nazwiska, na wiecu w Krakowie, to miała być chyba zachęta właśnie do nie pójścia na wybory prezydenta Krakowa, dla tych wszystkich, którzy mają inne zdanie niż Donald Tusk i nie chcą głosować na kandydatkę z Warszawy w Krakowie. Premier, a raczej kierownik, powiedział, że sięgnie po kij bejsbolowy. Wtedy użył tej metafory, że dość szachów, teraz wezmę kij bejsbolowy. To właśnie ma wytwarzać to poczucie strachu. Mogę zrobić wszystko, mogę wkroczyć. Przypomnę, że kierownik deklarował, to była jedna z jego obietnic wyborczych, wielokrotnie powtarzanych publicznie przez niego, że wejdą silni ludzie do gabinetu prezesa NBP i go stamtąd usuną. Powtarzał to zdanie pan minister Siemoniak, jeżeli sobie dobrze przypominam, w mediach, że właśnie tak to się zrealizuje, prawda? No więc może teraz chodzi o to, żeby weszli silni ludzie do Trybunału Konstytucyjnego, a ostatecznie silni ludzie spróbowali w jakiś sposób usunąć prezydenta Nawrockiego, tak jak pan redaktor tę kropkę nad i postawił. Problem polega na tym, że Karol Nawrocki też jest silnym człowiekiem, bynajmniej nie od kija bejsbolowego, ale jest człowiekiem, który na pewno nie ugnie się wobec tej atmosfery strachu, zagrożenia, którą próbuje wprowadzać kierownik. I to budzi furię, desperację po stronie kierownika, desperację, która skutkuje działaniami rzeczywiście coraz bardziej niszczącymi dla państwa polskiego. Nie mam jednakże wątpliwości, że z pomocą opatrzności prezydent Nawrocki i z pomocą także wielu milionów ludzi, którzy go popierają tak masowo, po prostu obroni się przed tym atakiem, a raczej obroni Polskę przed tym atakiem.
0: Drodzy Państwo, całej tej bardzo ciekawej rozmowy wysłuchacie Państwo całość na portalu www.wnet.fm. Ona jest także na naszym YouTubie z obrazem i ona jest ciekawa, bo też dotyczy ta pierwsza jej część wyborów w Krakowie. Ja bardzo Państwa zachęcam, polecam. Znajdziecie ją bez problemu. 12.32, półmetek podsumowania tygodnia, tej godziny za nami, ale dużo jeszcze ważnych i ciekawych tematów przed nami. Skoro mowa o tych ważnych, to oczywiście te związane z naszym bezpieczeństwem i ze stałymi bazami amerykańskimi. Cała duża dyskusja i polityczna, i dotycząca tego, jaka nazwa, bo tutaj były takie wypowiedzi. Szef MSZ-u, pan minister Radosław Sikorski, mówił, że nie podoba mu się tak ta nazwa Fort Trump, no to wolałby na przykład Fort Reagan. Tutaj druga strona wypowiadała się, że to chyba pan Adam Bielan, że oczywiście tutaj Fort Trump. Agaton Koziński w rozmowie na antenie Radia Wnet trochę zażartowaliśmy, że może Fort Donald byłby takim kompromisem i tutaj wszyscy by się zgodzili, ale oczywiście to nie są to zabawne kwestie, bo to jest nasza dyplomacja, to jest nasza polityka zagraniczna, no i pytanie, pytanie, jakim my jesteśmy partnerem, kiedy tak nie potrafimy dojść do porozumienia w tych najprostszych sprawach, jakim jesteśmy partnerem dla Stanów Zjednoczonych, a mowa o naszym bezpieczeństwie. No i też pojawiły się takie doniesienia o tym, że premier Donald Tusk miał być przeciwny tej bazie Stanów Zjednoczonych w Polsce. Nawet miał się początkowo sprzeciwiać całej tej budowie, argumentując tutaj to brakiem pieniędzy w budżecie. I drodzy Państwo, o tym na antenie Radia Wnet mówił minister Mariusz Błaszczak. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi.
3: Donald Tusk rządzi po raz drugi. Mamy powtórkę z rozrywki.
4: To z kim gra, jeżeli chodzi o bazę amerykańską w Polsce?
3: Niemcy z Polakami. Tylko z tym, że strona polska jest części po stronie niemieckiej. Mówiąc wprost, Donald Tusk jest antyamerykański, jest proniemiecki. Przecież Donald Tusk publicznie mówił, że nie będzie podbierał żołnierzy amerykańskich Niemcom, prawda? Powiedział to. Donald Tusk również, kiedy rządził po raz pierwszy, torpedował działania związane z budową Redzikowie bazy antyrakietowej.
0: I to wypowiedź ministra Mariusza Błaszczaka i całość rozmowy oczywiście znajdziecie Państwo na portalu wnet.fm. 12.34 do tematu bazy amerykańskiej. Jeszcze zaraz wrócimy w naszym podsumowaniu, ale teraz może odrobina muzyki, bo jednak mamy weekend za oknem deszczowo, już taka prawdziwa jesień. A mam dla Państwa jeden chyba z najbardziej radiowych utworów. Charyzmatyczny głos Chris Ria i I Can Hear Your Heartbeat.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
5: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
4: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
5: Wywiady z interesującymi ludźmi.
4: I dużo dobrej muzyki.
5: Oraz kultury polonijnej.
4: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
5: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
4: Niedziela.
5: 9 rano, czerwony dywan.
4: Zapraszają
5: Iza Smolarek
4: i Aleks Sławiński.
3: Była autopromocja.
6: Radio Wnet. Więcej niż radio.
7: Radio Wnet to więcej niż radio, to więcej niż dobra muzyka, niż rozmowy o tym, co dzieje się na naszej scenie politycznej, ale też oczywiście spoglądamy na świat, a czasem też te wątki się przecinają i tak jest właśnie w przypadku tematu stałych baz amerykańskich, do którego teraz wrócimy. Bardzo ciekawą taką diagnozę, ale nie na temat jakby znaczenia strategicznego tych baz, ale na temat tego, w jaki sposób nasza dyplomacja rozgrywa całą tą sytuację, przeprowadził na naszej antenie Agaton Kozin. Zapytaliśmy go o to właśnie, czy takie przerzucanie się wzajemnie oskarżeniami i taki poziom dyskusji politycznej, która wypływa też na zewnątrz, no nie osłabia dramatycznie państwa polskiego, jakim my jesteśmy partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy, co na temat tej sprawy powiedział na antenie Radia Wnet Agaton Koziński.
8: Że znaczenie ma, aczkolwiek wydaje mi się, że domniemuję niż wiem, ale jednak ta powtarzalność tych relacji polsko-amerykańskich się utrzymuje od dawna. Amerykanie mają na tyle dobrą orientację w polskiej polityce, że po prostu wiedzą, z kim mogą grać i przeciwko komu mogą grać. I to niestety się potwierdza i w tym przypadku widzą, że Donald Tusk, który obrażał Donalda Trumpa na różne sposoby przy różnych okazjach i przy różnych stanowiskach międzynarodowych, które pełnił, jest cały czas tym samym Donaldem Tuskiem, Radosław Sikorski, który jest bardzo silnie umocowany w środowiskach dzisiejszej amerykańskiej opozycji, natomiast ma bardzo słabe relacje w środowiskach obecnej amerykańskiej władzy. Również te sympatii swoich nawet nie ukrywa i Donald Trump z nimi się dogaduje, tak jak się dogaduje ze swoimi politycznymi rywalami, czyli tak na Libii albo ten. Także tak naprawdę wydaje mi się, że Amerykanie tutaj mają strategiczną cierpliwość i będą czekali, aż sytuacja zacznie się układać po ich myśli, no bo w jakiś tam sposób jednak na tej Polsce im zależy, oni cały czas to akcentują na różnych płaszczyznach, wskazują, że jesteśmy dla nich istotnymi graczami, a również są polityczne gesty i czyny i działania, by chociażby wskazać, że jednak te F-35 do Polski przyleciały, a przecież znaleźliby milion wytłumaczeń, żeby tych F-35 do Polski nie przesłać mimo obowiązującego kontraktu. To najlepiej pokazuje, że jednak traktują Polskę poważnie, chcą Polskę współpracować, potrzebują takiego partnera jak Polska w bliskim sąsiedztwie Rosji w Europie Środkowej. Mam nadzieję, że o tym nie zapomną w najbliższym czasie, mimo tych ewidentnych napięć wewnątrz polskich, które się niestety przekładają również na relacje międzynarodowe.
7: To jeszcze na zakończenie jeden temat, czyli budżet, deficyt i wszystko to, co się z tym wiąże. No mamy takie podstawowe pytanie, czy Polska nie żyje. To, że żyje ponad stan, to już teraz wiemy, ale jak wytłumaczyć obywatelom, że w czasie, kiedy rząd mówi o silnej gospodarce, o wzroście PKB, no państwu brakuje ponad, uwaga, 280 miliardów złotych tylko na pokrycie planowanych wydatków. Jak duży to jest problem dla nas wszystkich?
8: Znaczy tak, 285 miliardów to planowany deficyt na rok 2027. Co warto

0: to przypomnieć, gdy Platforma Obywatelska oddawała władzę w 2015 roku, to cały budżet Polski wynosił około 300 miliardów złotych, czyli teraz generują taką dziurę, jaką byli w stanie wygenerować, jaką w stanie byli wygenerować cały budżet w 2015 roku. To jednak pokazuje pewną ciągłość w myśleniu tej formacji. To przede wszystkim słabość jej w umiejętności zwiększania wielkości tego budżetu. Za PiS-u ten budżet urósł bardzo silnie. PiS przejął władzę przy budżecie wielkości 300 miliardów złotych, oddawał władzę 8 lat później, gdy budżet wyraźnie przekraczał 600 miliardów złotych, a teraz wielkość budżetu przez 3 lata rządów urosła o zaledwie kilkadziesiąt miliardów, nie przekroczyła 700 miliardów. Ta strona popytowa wyraźnie rządowi nie wychodzi, natomiast wydatki rosną, dlatego ta dziura budżetowa musi rosnąć. Tutaj ewidentnie bierze górę interes polityczny. Koalicja Obywatelska, tylko Koalicja Obywatelska ma w miarę wysokie, stabilne notowania sondażowe, bo też Polakom się w miarę dobrze żyje. Dzisiaj pokazał się raport PIE, Polski Instytut Ekonomiczny, pokazujący, jak rosną polskie pensje. No i one pokazują, że pensje rosną mniej więcej w takim rytmie, jak rosną wydatki, jak rośnie inflacja. Wczorajszy raport Centrum Badania Opinii Społecznej pokazał, że Polacy są stosunkowo bardzo zadowoleni ze swojej jakości życia, z poziomu zarobków, stabilności pracy. To wszystko jest ustabilizowane i właśnie to jest siła pozwalająca Donaldowi Tuskowi w miarę stabilnie rządzić, w tym sensie, że to protesty wobec jego rządów, sprzeciw wobec jego decyzji nie wychodzi poza rytualny sprzeciw opozycji. No bo czym innym jest, gdy rząd podejmuje decyzję, a opozycja krzyczy, że to są złe decyzje. No klasyka gatunku w polskiej polityce, obserwujemy ją od 20 kilku lat, ale też widzimy te krótkie momenty, gdy wokół sprzeciwu opozycji koncentruje się uwaga większej grupy ludzi. To, co się działo pod koniec rządów PiS-u, co doprowadziło do upadku PiS-u, utraty przez nich władzy w 2023 roku, to było między innymi to, że nagle Donalda Tuska słuchało dużo więcej osób niż wcześniej. Posłuch u niego znajdowały grupy, jego słowa znajdowały posłuch u dużo większej grupy ludzi niż naturalni wyborcy Platformy Obywatelskiej. Póki co takie zjawiska nie mamy. Partie opozycyjne nie są w stanie ze swoją komunikacją wyjść poza bańki, które same wokół siebie stworzyły, wokół swoich naturalnych wyborców. Właśnie dlatego, że tak naprawdę Polacy nie za bardzo chcą tego słuchać, bo w sumie tu i teraz żyje im się dobrze. Dzieje się to kosztem oczywiście bardzo szybko rosnącego zadłużenia. Właśnie to, że zadłużenie wzrosło niemal 200 miliardów złotych w ciągu 3 lat rządów koalicji, obecnej koalicji rządzącej. To jest efekt jakby uboczny tego stylu rządzenia, no ale politycznie rząd na tym wygrywa. To jest tak naprawdę jego jedyna nadzieja na to, żeby utrzymać się u władzy przy kolejnych wyborach. Gdyby chcieli ten deficyt jakoś tam sposób ograniczać, porażka polityczna jest stuprocentowa. Przy obecnym zadłużeniu pewnie mają nadzieję, że jednak uda im się prześlizgnąć nad powierzchnią.
1: I na zakończenie już tak naprawdę ostatni temat związany z funkcjonowaniem naszego wymiaru sprawiedliwości. No, mamy cały czas, można powiedzieć, taki pad w sprawie ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału. No i pytanie, czy co może teraz jeszcze zrobić Karol Nawrocki, jak ty czujesz, co sądzisz o tym, czy on zablokuje Macieja Berka w Trybunale?
0: Znaczy, wydaje mi się, że Maciej Berek już pozostanie w takim trybie zawieszenia dłuższy czas, no przynajmniej póki nie zostanie to, bo to kwestia jest tego, czy był radcą prawnym, czy był tylko wpisany na listę radców prawnych, bo to nie jest to samo. Tam doświadczy to o dokumenty, o które prosi Karol Nawrocki, nie zostały do niego dostarczone, pewnie w związku z tym pozostawi go w trybie zawieszonym. Co tak naprawdę wydaje mi się odpowiada, raczej rząd ewidentnie chce przyjść do ofensywy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Ja się spodziewam, że do ofensywy będzie przechodził w ten czy inny sposób, i przyjęcie przysięgi przez Macieja Berka otworzyłoby jedną drogę przechodzenia do ofensywy, brak jego zaprzysiężenia otworzy inną drogę do przejścia do ofensywy, ale rząd będzie chciał być ofensywny właśnie z tego powodu, o którym wspomniałem wcześniej, tej metody Tuska, którą teraz stosuje, zarządzania państwem poprzez dążenie do ustawicznego, niekończącego się konfliktu z Nawrockim. Ma być ostro na linii duży, mały pałac, bo jak jest ostro na linii duży, mały mały pałac, to wtedy nie trzeba zastanawiać się nad innymi rzeczami, na przykład dlaczego to zadłużenie państwa jest tak bardzo wysokie, albo dlaczego paliwo jest takie drogie, albo dlaczego właściwie żadnych wielkich inwestycji nie ma. Te wszystkie rzeczy, które miały być takie ambitne i miały się fajnie układać, a nie układają się w ogóle, no to zamiast tego otrzymujemy konflikt z Karolem Nawrockim. Trybunał Konstytucyjny jest dobrą płaszczyzną do rozgrywania tego konfliktu. Można to robić na różne sposoby i zakładam, że jedna z tych metod zostanie wybrana i jeszcze w październiku przekonamy się, w jaki sposób rząd będzie chciał to rozwiązać.
1: I drodzy Państwo, o tym zamiataniu ważnych spraw pod dywan i przykrywaniu ich właśnie taką emocją społeczną i tymi konfliktami w całej rozmowie z Agatonem Kozińskim. I znajdziecie ją Państwo oczywiście na naszym portalu, także na naszych mediach społecznościowych. Ja przypominam i YouTube, i mamy też fragmenty, takie krótkie rolki, które wrzucamy dla Państwa na bieżąco na Instagramie Radia Wnet. Warto tam zaglądać, warto być razem z nami. 12.48, rozmowa, która była też szeroko komentowana właśnie w mediach społecznościowych. Przez Państwa to była rozmowa z Jackiem Bartosiakiem, rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego i ona dotyczyła oczywiście szeroko rozumianej geopolityki, ale posłuchajmy, co dr Jacek Bartosiak odpowiedział na pytanie o tym, jak Polska powinna, gdzie powinna się odnaleźć w tym takim szerokim układzie, czy powinniśmy być bliżej Brukseli, czy może bliżej Waszyngtonu, a może bliżej Pekinu. Posłuchajmy, co odpowiedział.
2: Dystans między Brukselą a Waszyngtonem i rozgrywanie, nie wiadomo, gdzie będzie centrum.
3: W Pekinie.
2: Własne kanały komunikacyjne z Rosją, ale nie poprzez prośby, tylko poprzez takie budowanie zdolności, żeby wiedzieli, że możemy im zrobić krzywdę, a jednocześnie Amerykanie nie mogą nas odwołać. Współpraca z Intermarium, od państw skandynawskich przez Ukrainę i Turcję, bezwzględna, w tym zdolnościach uderzeniowych oraz surowcowa. Trzeba wyjść z zawałów starego świata, że Unia i Stany za nas wszystko załatwią. Jakieś bazy amerykańskie na Dolnym Śląsku znowu, za które mamy płacić. Wyjść wreszcie, trzeba przestać sobie wypierać. No czasami trzeba się dokonać zmiany w życiu. Po prostu szarpnąć. Ale nasze elity nie chcą tego zrobić, bo nie potrafią. Są przyzwyczajone i nie tylko mówię o politycznie, tylko tak samo jest dystrybucja szacunku, jak otworzysz jedną gazetę czy drugą, po prostu cały mindset, cały mental zbudowany na tych 35 latach. I chodzi o to, że jak elity nie potrafią zrozumieć, postawić właściwej diagnozy, to państwo traci.
3: Ale czy właściwa diagnoza, na przykład stwierdzenie, że baza amerykańska w Polsce daje nam możliwości i możliwości ale też tej rozmowy choćby z Moskwą.
2: No właśnie nie. Moim zdaniem właśnie, generalnie jestem za tą bazą, tylko trzeba z Amerykanami ponegocjować i wcale nie płacić. Bo Amerykanie nie są matką Teresą. Amerykanie to robią po to, żeby a. mieć wpływ na system europejski, B. faworyzować jednych. Poza tym nie wiadomo, czy będzie ta baza.
3: To tak swoją drogą, bo nie wiadomo, co
2: Amerykanie
3: będzie.
2: Zachowują jak Izabela Łęcka. A my jak Wokulski. Gotowi jesteśmy płacić, starać się jeszcze, wierzyć. My wierzymy w nadzieję. A oni liczą. Tak? My żywimy się nadzieją, Krzysztofie.
3: A gdyby Trump usłyszał, że jest porównany do Izabeli Łęckiej, to by było...
2: No zwróć uwagę. Wokulski żywił się nadzieją. Przy tam nie było krzty miłości. A jeszcze później pogarda pojawiła się wobec niego.
3: Ale on kochał.
2: No i co? A później jeszcze pogarda wobec niego się pojawiła, bo ci, którzy nie kochają, mają dziwne poczucie przewagi. Tak samo jest z Amerykanami, nami. A my kochamy. Kochamy. My kochamy pełnym serduszkiem. I nie liczymy. Więc płacimy. Będą znacznie biedniejsi niż Amerykanie. I Amerykanie, mając tą bazę, tak naprawdę mają karty w rękach wobec Rosji, negocjując wielki deal. Musimy też pomyśleć, że Amerykanie są w fazie drapieżnej hegemonii teraz. To znaczy, że oni uzyskują koncesje od sojuszników, a to nie jest łagodna hegemonia, że robili dobrze wszystkim i wszystko był pokój. Jakie koncesje będą chcieli od nas? Co to mówi na temat tego, że my sami powinniśmy może z Rosją porozmawiać, a jak jest baza amerykańska, to Amerykanie mają kontrolę eskalacji. Co to mówi? Zadaję pytania tylko, czy my mamy to przemyślane. A co będzie, jak Amerykanie przegrają za 4 lata i odejdą za ocean? Albo jak będzie wojna na Pacyfiku i to będzie jedna z baz? Przecież amerykańskie bazy są niszczone w Zatoce Perskiej. No są czy nie? Przez Iran.
3: Są.
2: No i co? Arabia Saudyjska obroniła się tym, że są bazy?
3: Nie.
2: No. A my słyszymy teraz od tych samych ekspertów, którzy prowadzili polską politykę zagraniczną, argumenty, że musimy przywrócić pobór, bo przecież Amerykanie nie będą chcieli za nas umierać, jak my sami nie będziemy chcieli umierać, obywatele. No, przepraszam bardzo, to zdecydujmy się, co my kupowaliśmy w takim razie. To teraz to jest logika w ogóle strategiczna, że tak powiem.
3: Jeśli chodzi o te noble, bo nie wiem, czy obserwujesz, to rzeczywiście...
2: Nie, no na pewno bardziej są skomplikowane rzeczy, to chyba oczywiste.
3: Neutrino.
2: Geopolityka chyba dosyć jest w ogóle prosta w porównaniu do tych wszystkich złożonych rzeczy. I w ogóle też jest ciekawe, bo fascynuje mnie pojęcie odkryć. Ostatnio zrozumiałem, o co chodzi w odkryciach naukowych, tak mi się wydaje, że to nie jest jakiś tam wynalazek czy coś, tylko to jest kontrintuicyjne często odkrycie zupełnie innych praw fizyki na przykład, rządzących światem, których nikt nie tylko nie dostrzegł, ani nawet pozornie ich nie widać aż tak bardzo, nie? A jednak owo ich odkrycie powoduje, nie wiem, nowe napędy, na przykład, że latamy albo coś, tak? To jest niesamowite i że są ludzie, którzy poświęcają całe życie na to. Całe życie. Całe życie na to i jak w samotności, o której chyba pisał Einstein, w samotności niezrozumienie przez całe otoczenie i jeszcze krytyce, bo trzeba połamać mnóstwo utrwalonych przekonań, interesów, grup, prawda, i tak dalej. No, kazus Galileusza, Kopernika, Einsteina też, wielu, wielu innych.
1: Cała rozmowa z doktorem Jackiem Bartosiakiem do wysłuchania na naszym portalu wnet.fm. 12.53, drodzy Państwo, na zegarach, a to oznacza, że powoli podsumowanie tygodnia dobiega końca, ale nie dobiega końca. To nasze wspólne bycie dzisiaj z Państwem, bo za kilka chwil Tomasz Wybranowski i jak zawsze najlepsza dawka dobrej muzyki. Myślę, że na taką pogodę idealnie. Tomek to pewnie pod niebem Dublina, chociaż może odwiedza rodziców, więc może jest pod niebem Polski, pod naszym niebem i piękna jesień. Także jemu dzisiaj urozmaica ten środek weekendu. To za kilka chwil się o tym dowiemy, ale zachęcam Państwa, abyście zostali wspólnie z Radiem Wnet. Życzę Wam pięknego, spokojnego weekendu. Dziękuję także za zrealizowanie programu. To oczywiście Igor Toporowski. My, drodzy Państwo, usłyszymy się pewnie w poniedziałek na antenie Radia Wnet, a teraz zostawiam Was z dobrą muzyką i taka aura i taki klimat. To myślę, że zespół Strachy na Lachy będzie tutaj bardzo pasował. Dzień dobry, kocham Cię.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
13: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
12: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
13: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
14: W każdą drugą niedzielę miesiąca zapraszam na stały cykl Święci znani i nieznani. Rozmawiać będę z Pawłem z Holandii, dla którego obcowanie świętych ma wielkie znaczenie. Jak dobrze wstać z koronet o 8 rano? Zapraszam, Magdalena Woźniak.
11: To była autopromocja.
15: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
16: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet, Tomasz Wybranowski, kłaniam się nisko. Piękna, złota polska jesień, tak przynajmniej jest na Zamojszczyźnie, a propos tej wojny, 30 kilometrów od rubieży studia roztoczyła Marena Grzęda Sokalska, to powiem tak, śpię spokojnie i właściwie zbyt wiele się nie dzieje. No poza tym, że zastanawiamy się, czy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji administracji sobotnią porą nie odbywają się tajne komplety z konturu województw Rzeczypospolitej Polskiej. Ale to tyle z mojego dworowania. Stały, niezmienny skład, bo przy konsoletach w Warszawie, a tam jest ten balkon niezwykły, najpiękniejszy eteralny balkon wszechświata, nie tylko Polski, z widokiem na kolumnę Zygmunta i pałac piękny, Zamek Królewski, pałac pałaców, jak mawiałem, gdy byłem bardziej niż mały, a potem rzut oka na tą przepiękną Wisłę. Jeżeli Państwo przychodzą, to możecie na chwilę zatrzymać się i na ten nasz balkon przy krakowskim przedmieściu 79 popatrzeć. Z ukłonami dla naszego Stanisława. Stanisław, słuchacz wnet. Stanisławie, raz jeszcze, tak jak w środę, wyraz współczucia i żalu z powodu śmierci mamy pani Jadwigi Niezwykłej, no bo ona to jajo, ergo bombkę wykonała swoimi rączętami. To jest taka pamiątka. Studia 37, z którym będziemy się żegnać, panie i panowie. Mamy taki zwariowany pomysł, że niewykluczone, że za 2 tygodnie, a może za 3 tygodnie, noc od godziny 23 do 7 rano na żywo, pożegnanie ze studiem 37 w Dublinie. No, w Dublinie my pozostajemy, tylko gdzie? No, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast, panie i panowie, z ukłonami dla pani Jolanty Hajdasz. To jest moja prezeska, moja szefowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, albowiem była na koncercie grupy Deep Purple, ten koncert 2 dni temu, 8 października, pod niebem miasta Łodzi. No i cóż, Ian Gillan przy mikrofonie, stały i niezmienny, podobnie jak gitarzysta basowy Roger Glover, jeden z tych ludzi o złotym uchu, o czym doniesie po godzinie 15:10. Maciej Werk, Ian Pace przy zestawie perkusyjnym, Don Airey, instrumenty klawiszowe, to ten, który z Garem Murem pogrywał sobie koncertowo i studyjnie, no i ten niezwykły Simon McBride, szkocko-irlandzki Brytyjczyk, gitarzysta, co się zowie. Oczywiście 24 studyjny album i trasa koncertowa związana z płytą Splat. Przypomnę, płyta była wydana na początku lipca 2026 roku. Obszerne fragmenty oczywiście w Muzycznym Piątku i w Muzycznej Polskiej Tygodniówce, panie i panowie. Natomiast 8 października w Atlas Arenie w Łodzi ponad 15 tysięcy osób, więc absolutny komplet, panie i panowie. No i cóż, Don Airey wyczarował niezwykłe fragmenty, jak powiedział, wiązankę najwspanialszych utworów wielkiego Fryderyka Chopina, panie i panowie. Smoke on the Water prawie w finale. Oczywiście na samym końcu, finał finałów, to Black Knight, jak to zwykle bywa, ale zabrzmiała też ta moja ulubiona piosenka z płyty Perpendicular. Sometimes I feel like screaming. Rok pański 1996, ale jak Jolanta Hajdasz, szefowa, prezeska Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, doniosła, największe emocje były nie tylko przy Smoke on the Water, ale przy tej pieśni.

0: Duch Johna Lorda zdecydowanie. A w Łodzi zagrał na instrumentach klawiszowych Don Airey. Ale głos wciąż ten sam Ian Gillan. I sekcja ta sama niezniszczalna Roger Glover, bass i Ian Pace, perkusja. I ten nowy Simon McBride z gitarą. I przepiękna ta płyta Splat, zaprawdę powiadam. Z ukłonami dla pani Jolanty Hajdasz, prezeska Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, szalała pod niebem Atlas Areny, podobnie jak ponad 15 tysięcy osób, bo była to niezwykła podróż do źródeł młodości i czasów, gdy ta muzyka dawała nam nadzieję na lepsze jutro, gdzieś w latach 70., w latach 80. Panie i panowie, gdzieś tam pod niebem Bielska Białej, ona, Sabina Karwala w pogotowiu. Natomiast o czym będziemy rozmawiać? Miło mi donieść, że Radio Wnet jest jednym z patronów tego wydarzenia. Jakiego wydarzenia, ktoś zapyta? Obóż takiego.
1: Back to Amy. Muzyka Amy Winehouse na nowo w 20. rocznicę premiery ponadczasowego albumu Back to Black. Jazz, soul, wielkie emocje i muzyka na żywo. Tej jesieni i wiosną. Back to Amy w Warszawie, Włocławku, Barcinie, Kaliszu, Chorzowie, Krakowie, Dębicy i Bielsku Białej. Bilety na www.backtoamy.pl. Na wydarzenie zaprasza organizator, agencja artystyczna Opera Fix.
0: www.backtoemi.pl. Tam można zakupić bilety, panie i panowie. A ja już sobie ostrzę zęby na ten koncert warszawski, o której będę mówił z jesienną Sabiną, panie i panowie, bo Złota Polska jesień zobowiązuje, a z tego albumu niezwykłego Summer Behind Me nasza jazda obowiązkowa. Radio Wnet, Tamasz Ubranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka i ona... The fall.

0: Tak, przytulić by się tak do jesiennej Sabiny Karwali, którą serdecznie witam na pokładzie Radia Wnet Wrocław, Szczecin, Białystok, Lubin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Dzień dobry, Sabo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i słuchaczy.
0: No bo najpiękniejsza jesienna kobieta to Sabina Karwala. W anturażu Agnety Farsko, kto jeden z głosów grupy ABBA i oczywiście wielkiej Barbry Streisand, panie i panowie. Ale dość spijania sobie z tych dzióbków na antenie Radia Wnet w porze muzycznej polskiej tygodniówki, bo musimy odesłać naszych słuchaczy i piękne słuchaczki do strony www.backtoemi.pl, bo tam można bilety nabyć. Prawda to, Sabo?
1: To prawda. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Organizujemy koncerty poświęcone pamięci Amy Winehouse, która obchodzi w tym roku swoje różne rocznice, bo nie tylko 20. rocznica albumu Back to Black, wybitnego albumu, dokładnie, ale również 15. rocznica śmierci. Także zapraszamy bardzo serdecznie, żeby posłuchać, przypomnieć sobie tę twórczość, troszkę się utożsamić. No i oczywiście spotkać, bo spotkania z muzyką na żywo w moim odczuciu są bardzo wartościowe, zwłaszcza w tych czasach, gdzie no, większość czasu spędzamy jednak w sieci.
0: No niestety, no i myślę, że to też spotkanie w ogóle, aby popatrzeć na innych ludzi, porozmawiać, zamienić słowo, możemy przytulić się z kimś dawno niewidzianym, jeżeli chodzi o przyjaciół, bo być może byłoby trochę lepiej pod niebem tej naszej Rzeczypospolitej Polskiej, patrząc na te krwawe ostatnie wydarzenia, ale ja zawsze mawiam tak, to taki mój trend w rozmowie z Sabiną Karwalą, że to moje pokolenie, urodzone gdzieś na przełomie lat 60. i 70., nie mówię za siebie, bo ja lekcję odrobiłem, patrząc na moją córę, natomiast gdzieś tam daliśmy ciała a propos wychowania naszych następców, panie i panowie, więc nie szukajmy winy winnych, tylko uderzmy się w piersi i powiedzmy, no, zawiniliśmy i trzeba to jak najszybciej naprawić, a że muzyka łagodzi obyczaj. O, to jest dobry pomysł, Sabino, aby rodzice zaprosili dzieci, młodzież, licealistów, studentów na jeden z twoich koncertów z cyklu Back to Emmy. O, to byłaby piękna rzecz. Bo muzyka...
1: Bardzo zapraszam, oczywiście. Pamiętam sama, że będąc w wieku nastoletnim odkrywałam tę artystkę, która pojawiła się wtedy na rynku brytyjskim, a później już oczywiście na całym świecie i no, gdyby nie moje koleżanki, które słuchały różnych trendów właśnie nadchodzących z różnych wspaniałych muzycznych miejsc tego świata, to nie miałabym pojęcia, że w ogóle taki singiel się ukazał, a potem drugi, a potem kolejny. Potem wróciłam do jej poprzedniej płyty, która wcale nie była tak znana. No i już ta miłość pozostała ze mną na zawsze, także jeżeli wtedy, w tym wieku nastoletnim, rodzic zabrałby mnie na taki koncert, to myślę, że no, byłabym przeszczęśliwa, bo mogłabym się spotkać z jakimś repertuarem, który był do tej pory mi nieznany. Mama oczywiście zabierała mnie na różne spektakle muzyczne, więc to też moja miłość do teatru, natomiast no rzeczywiście my wtedy, mam wrażenie, dopiero odkrywaliśmy jakiś taki alternatywny pop, Britpop. Wcześniej nie słuchało się takiej muzyki independent, więc to były właśnie te czasy, w których dla mnie to było no, wielkim odkryciem muzycznym.
0: Dla nas to wszystko było prostsze, tak, bo jestem od siebie gdzieś tak 20 kilka lat starszym, Sabino. To była muzyka rockowa, tak, te lata 80. Niezwykłe z hard rockiem, heavy metalem, z grupą Dire Straits, pierwszą grupą U2, tymi niezwykłymi albumami. A wy już odkrywaliście siebie 20 lat później, poszukując tego i owego, no ale mieliście większy dostęp do tego, co nazywam radiowym uchem na świat i też płyty. Można było kupić to tu, to tam. Natomiast panie i panowie, znakomity pomysł, aby odczarować te złe sytuacje pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. A rodzice z dziećmi idą na koncerty Back to Emmy. 6 listopada Warszawa, 7 listopada Włocławek, 8 listopada Barcin, 5 grudnia Kalisz, ale z drugiej strony po cóż mam się produkować, skoro...
2: Back to Emmy. Muzyka Amy Winehouse na nowo w 20. rocznicę premiery ponadczasowego albumu Back to Black. Jazz, soul, wielkie emocje i muzyka na żywo. Tej jesieni i wiosną. Back to Amy w Warszawie, Włocławku, Barcinie, Kaliszu, Chorzowie, Krakowie, Dębicy i Bielsku Białej. Bilety na www.backtoamy.pl. Na wydarzenie zaprasza organizator, agencja artystyczna Opera Fix.
0: I ona, główna twórczyni tego niezwykłego, wspaniałego zamieszania, bo to nie będzie koncert, nie będzie tribut, to będzie absolutny, znakomity spektakl. Panie i panowie, mister Jarzmik już czuwa i pracuje. A właśnie, dzisiaj miałaś dopowiedzieć, co tam nowego się wydarzyło na linii maestro koncertowy, muzyczny, a główna wykonawczyni. Przepiękna Sabina Karwala.
1: Właśnie korespondujemy przed naszym wywiadem, również byliśmy na łączach z Adasiem, ponieważ cały czas dosyła nam różne aranżacje i pomysły, także praca w re. W tym tygodniu mamy nadzieję skończyć całość, tak żeby już muzycy, którzy będą z nami grać, otrzymali partytury również z takimi demówkami w formie MIDI, no i oczywiście potem po 2 tygodniach spotkamy się i będziemy po prostu grać muzykę na żywo, czyli to, co najbardziej kocham. I wtedy wszystko się, drodzy Państwo, okaże.
0: I wszystko się okaże, a za tydzień Sabina w anturażu właśnie mister maestro Adama Jarzmika w pierwszej części muzycznej polskiej tygodniówki, bo jesteśmy patronem medialnym, nie malowanym, tylko takim, który pamięta o swoich wspaniałych artystach i tych niezwykłych wydarzeniach, o których opowiadamy. Panie i panowie, historia fascynacji, emocji, marzenia spełnionego po latach, bo Amy Winehouse należy do tego niewielkiego grona artystów. Naprawdę jest ich niewielu. Naprawdę jest ich niewiele, których muzyka nie starzeje się absolutnie, bo mijają lata, zmieniają się trendy, mody, módki, pojawiają się nowe gwiazdy, gwiazdeczki, a jednak wystarczy kilka pierwszych tekstów, by na świat na moment się zatrzymał. I tak działała siła Amy Winehouse i działa do dziś. Ledwie 2 płyty, kilka nagrań, które potem oczarowały publiczność, która już mogła tylko żałować, że nie widziała Amy Winehouse na żywo, no i zagłębiać się, tak jak ty, Sabino, w jej twórczość. Natomiast dzisiaj jeszcze porozmawiajmy sobie trochę właśnie o tym, że wkomponujesz tą swoją wielką idolkę Amy Winehouse w ten wielki monolit tego, co nazywam muzyką soulową, z fundamencie wytwórni Motown i z tym i z tymi pięknymi diwami o potężnych głosach, Sabino, które Amy kochała, że tylko o Arecie Franklin czy Ellie Fitzgerald powiem, czyli będzie też trochę bluesa, tego smutnego, triolkowego, smutnego, brudnego bluesa, no i oczywiście jazz, no bo bez tego tej Amy Winehouse by nie było i też nie byłoby ciebie, Sabo.
1: To prawda, moja przygoda ze śpiewaniem absolutnie rozpoczęła się od Amy Winehouse, tak na poważnie, chociaż zupełnie nie było to planowane, bo po prostu namiętnie w swoich pierwszych słuchawkach zabudowanych słuchałam jej piosenek. I tak słuchałam, śpiewałam, potem zdjęłam słuchawki, musiałam coś zaśpiewać na jednym jam session w Krakowie. No i okazało się, że ta barwa jakoś tak już po prostu się we mnie rozwinęła i oczywiście potem była długa droga, żeby to troszkę odkręcić, no bo nie można kopiować czyjegoś głosu, trzeba znaleźć swoją tożsamość w tym głosie. Natomiast no jednak to było tak silne i jest wciąż jakimś takim bardzo, bardzo silnym spoiwem, że z przyjemnością sięgam po jej repertuar i w końcu spełnię to swoje marzenie po tylu latach, żeby ten repertuar zaśpiewać dla widowni. Także to też nie tak, że to się wydarzyło od razu. Musiałam też się wiele nauczyć, wiele doświadczyć, przede wszystkim wyedukować, stanąć kilka razy na scenie, żeby też zdobyć to doświadczenie. No i wydaje mi się, że to teraz jest idealny moment, a że to jeszcze wszystko zbiega się tak pięknie z tymi rocznicami, no to wydaje mi się, że nikt lepiej tego nie mógł zaplanować.
0: Oj tak, bo jak mawiamy sobie z Sabiną, a znamy się już trochę, panie i panowie, nie ma przypadków absolutnie. Ale aby państwu ukazać kunszt, chociaż wiesz co, Sabino, ja nie wierzę, że ktoś nie zna ciebie ze słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, bo to jest absolutnie niemożliwe. Ale jeżeli ktoś taki jest, panie i panowie, to za chwilę to niezwykłe Wykonanie Lepidoptera. Kiedy zapowiadam w radiu Lepidopterę, to co czujesz, Sabina? Bo to ważna pieśń z ważnej płyty dla cię.
1: Dziękuję, że zagrasz tę piosenkę z tej pierwszej, absolutnie debiutanckiej mojej płyty, tak. Bo rzeczywiście bardzo chciałam zacząć od tej swojej autorskiej twórczości, nie zaczynać od coverów. No i to marzenie, mimo że było oczywiście bardzo trudne do zrealizowania i związane z wieloma trudami, ale też z wielkim szczęściem i spełnieniem. Rzeczywiście to marzenie dowiozłam i później pomyślałam sobie, że jeżeli już to jest w jakimś sensie odhaczone i takie było dla mnie bardzo ważne i wyczekane, no to teraz czas najwyższy sięgnąć też po twórczości innych artystów i mimo, że wcześniej troszkę się tak, wiesz, sprzeciwiałam temu, że nie, że artysta musi robić swoje rzeczy, to jednak teraz to zdanie zmieniam, bo odkąd zaczęłam też śpiewać różne covery, bardzo wiele się nauczyłam i wejście w nie swoje buty i przetańczenie całej nocy z piosenkami tych wszystkich wybitnych artystów jest naprawdę bardzo wartościowe, tak. I bardzo wiele uczy.
0: No i ten COVID nam wiele dał, te nasze wieczorne pogwarki SMS-owo-messengerowe, kiedy potem prezentowałem te na 3 albo 4 miejsca coverowe historie pisane. Panie i panowie, ale to czas na zupełnie inną opowieść. Sabina Karwala jest moim państwa gościem, to ona, autorka tych spektakli niezwykłych, Back to Amy, o czym opowiadamy, natomiast posłuchajcie, jak brzmi Lepidoptera w roli głównej Sabina. My słyszymy się za niespełna 3 minuty.

0: Ach, ciary na całym ciele, panie i panowie. Ten siła tego głosu niezwykła, raz subtelna, niczym leśmianowska szeptanka, aby wybuchnąć niczym wulkan Etna głosowo, Sabina Carvalha. I powiem ci, że wiesz, co sobie wyobraziłem, Sabino, tak cię komplementując, bo lubię tę pieśń, jak wiesz. Wyobraziłem sobie finał tego spektaklu, gdzie właśnie Sabinka śpiewa pieśń ku swojej idolce właśnie Lepidoptera, bo to, a ona, jej wizerunek niczym ten motyl unosi się gdzieś ku niebiesiech i takie domknięcie, że wszystko krąży, Panta Rei, że ta nieskończoność, ta wielka ósemka nieskończoności trwa i trwać będzie. Natomiast rewelacyjna pieśń, muszę ci powiedzieć. Niesamowite. Jak ty to zaśpiewałaś? Dziękuję. W ogóle, jaką masz skalę głosu? Bo po prostu ja po raz kolejny się zasłuchałem w refreny, gdzie tam dość wysoko wyciągasz te rzeczy. A finał, te ostatnie 12 sekund, no to szapoba, klękajcie narody. Opowiadaj trochę.
1: Dziękuję za te piękne słowa. Też tak wzruszająco słucha się tego, nie słuchając tego od tylu lat, bo jak wiesz, pewnie jak większość artystów...
0: Nie słucha swoich
1: do
0: płyt, no proszę
1: nie
0: cię.
1: Słucha. Nie słucha, czy śpiewa oczywiście na żywo. To jest wtedy bardzo przyjemne, ale ze słuchaniem to jest zawsze jakieś takie trudne, aczkolwiek mam wrażenie, że im jestem starsza i bardziej się dystansuję, to tym bardziej doceniam te etapy, które być może momentami, wiesz, no nie były jakieś doskonałe i może zrobiłoby się to inaczej, ale zawsze staram się jakoś tak z takim wielkim szacunkiem nawet do tej historii, która wtedy miała miejsce i w ogóle z jakiego powodu ta piosenka na przykład została napisana, a że Lepidoptera to motyl, no to oczywiście chodzi o różne przemiany w moim życiu na tamtym etapie. Także staram się mieć do tego jakiś szacunek i wydaje mi się, że to jest ważne, żeby jednak tak na to spojrzeć. Tak.
0: No i jeszcze
1: więc zrobiło się sentymentalnie.
0: A ja lubię te sentymenty z tobą. Zresztą zawsze jak się widzimy albo widzisz się z redaktorem Sławomirem Orwatem, no to zawsze te kwiaty od nas musisz otrzymać. Tak, ostatnio to było
1: pod niebem
0: Wrocławia, bo my uwielbiamy nasze artystki, nasze wnetowe artystki, bo ja przypomnę taką fazecyjkę, anegdotkę, że Sławomir Orwat, bo ja poznałem Sabinę przez Sławka Orwata, a to a propos listy polskich przebojów net Polish Chart. Dzisiaj od godziny 20 będzie można Sławka Morwatojcza, dyrektora, z Igorem Toporowskim posłuchać. Natomiast Sławek mi wysłał pieśń twoją, Panowie w kapeluszach, i potem zadzwonił i powiedział, wiesz co, ta młoda dziewczyna, piosenkarka, to już jest ktoś. Ja przesłuchałem, powiedziałem, wiesz, Sławek, masz rację, to już jest ktoś i będziemy kibicować, będziemy prezentować nagrania, będziemy zapraszać, będziemy się przyglądać. No i potem cóż, Lepidoptera, panie i panowie, 18 najważniejsza płyta roku pańskiego 2018, ścisła 20. Ja pamiętam rozmowę z tobą, kiedy ty powiedziałeś, ja taka mała, młoda dziewczynka i tutaj w zestawieniu, bla, bla, bla. A ja mówię, no w pełni zasłużona, bo ta płyta niezwykła, no, i Pijane wiśnie, tak, i Panowie w kapeluszach, no i ta Lepidoptera, która już zabrzmiała. No właśnie, a teraz pani odezwała się, pani Marianna z Białegostoku, która kazała cię pozdrowić i zapytać, a kiedy nowa płyta Sabiny Carvalhi, abstrahując od spektakli Back to Ami. No, proszę się tłumaczyć, pani.

0: kierunku zmierzać z tą swoją autorską twórczością.
1: Tak. Dokładnie. A tu jeszcze widzisz, rozwiązał się worek z pytaniami. Pan Arek z Wrocławia. O, dawno pan Arek nie pisał. Pozdrawiam, panie Jorku.
0: Pozdrawiamy.
1: Pytanie następujące. Kiedy znowuż we Wrocławiu jakiś koncert Sabiny Karwali i czy Back to Amy zawita do Wrocławia? To już odkryłem.
0: O, bardzo byśmy chciały, bo Wrocław też jest mi bardzo bliski, między innymi ze względu na przegląd piosenki aktorskiej, który otworzył mi drzwi i drogę do chociażby takich produkcji, jak te spektakle z Wojciechem Kościelniakiem, a to były moje pierwsze kroki. Byłam wtedy na trzecim roku szkoły filmowej i rzeczywiście pojechałam do Wrocławia, który mnie jakoś tak bardzo dobrze przyjął i no i tam również miałam swój pierwszy recital, także Wrocław bardzo bliski memu sercu. No z przyjemnością przyjedziemy, jeżeli tylko znajdziemy taką przestrzeń w kalendarzu sal, bo to głównie, drodzy Państwo, jest problem z tym, że jest tak wiele różnych wydarzeń, co nas oczywiście ogromnie cieszy, bo to znaczy, że jest widownia, jest zapotrzebowanie na to, żeby się spotykać na żywo. Nie ma nic piękniejszego, natomiast no rzeczywiście obłożenie jest bardzo spore, więc mierzymy się aktualnie z tym, że w niektórych miastach po prostu nie ma miejsca w kalendarzu, więc trzeba to organizować na rok kolejny, ale będziemy dokładać wszelkich starań.
1: Myślę, że pan Arek usatysfakcjonowany, panie i panowie, a dopisał jeszcze, że był na koncercie w klasztorze, o, ostatnim
0: Sabiny Karwali. O, proszę, o, jak wspaniale, to bardzo miło.
1: Netowo zrobiło się. A, tu jeszcze jedno pytanie. Pan Piotr Kraków, tym razem, panie Piotrze, kłaniamy się. Pytanie, a co z tym doktoratem wreszcie, pani Sabino? Proszę zapytać panią Tomku.
0: No właśnie, to ja muszę się tutaj wytłumaczyć, że mam czas do przyszłego roku i na przełomie tego i przyszłego roku będę ten doktorat kończyć. Także dzieło jest już w zasadzie oddane, bo to był jeden z moich spektakli, natomiast praca pisemna, która jest no chyba zawsze najtrudniejsza dla artystów, bo jednak swobodnie poruszamy się w tej przestrzeni jednak żywej na scenie, natomiast spotkanie z laptopem i pisanie tych treści, które oczywiście bardzo ważne, ale jednak wymagają trochę skupienia, analizy swojej pracy, no jest trudniejsze.
1: No ale ja ci powiedziałem, analiza, poprawki stylistyczne, redaktor wybran, także oferowałem się, więc
0: dokładnie.
1: Słuchaj. Słowa dotrzymam, obiecuję. Sabino, pomyślałem sobie, że skoro tak pięknie jesiennie jest, a ty jesteś jedna z tych jesiennych, najpiękniejszych panien, obok Agnety Ferskuk i wspaniałej Barbry Streisand, no i ty, Sabina Karwala, to pomyślałem sobie, że teraz jesień, bo Summer Behind Me zabrzmiało na początku dzisiejszego programu, już, a teraz jesień, czyli w pięknym naszym języku polskim. Zapowiedz tę pieśń, do rozmowy powrócimy za niespełna 3 minuty z sekundami, no i może jakaś anegdotka, jakaś facecyjka związana z tą pieśnią, no bo wiem, że tam różne rzeczy działy się podczas kręcenia klipu do tejże pieśni, Saboty Moja.
0: Tak, to prawda. Ta piosenka ma rzeczywiście wiele różnych historii. Przede wszystkim napisałam ją, żeby odczarować tę melancholijną, mimo że piękną, porę roku. Zawsze miałam jakiś problem z tym, że jest jesień, to znaczy, że koniec lata, to znaczy, że teraz przez wiele miesięcy tego słońca będzie mniej. Ale potem zaczęłam odkrywać, że to przecież wspaniałe, żeby się schować pod kocykiem, zapalić świeczkę, wypić herbatę z kardamonem, cynamonem, imbirem, goździkami i miodem. No i tak te moje myśli powędrowały właśnie w kierunku tego, żeby napisać taką piosenkę i odczarować tę jesień. I ona rzeczywiście już mi się tak, mam nadzieję, na zawsze odczarowała, bo bardzo lubię tę porę roku. No a potem jeszcze doszedł film w reżyserii Marysi Sadowskiej, czyli Pokusa. Marysia wybrała fragment właśnie tej piosenki, natomiast po angielsku, którą już prezentowałeś słuchaczom, czyli Summer Behind Me. No i to też było bardzo, bardzo piękne, no bo to był pierwszy fragment mojej autorskiej twórczości na dużym ekranie, więc ze łzami w oczach oglądałyśmy ten fragment z mamą na premierze kinowej. Tak, to piękne doświadczenie.
1: Ukłony dla mamy solistki zespołu Pieśni Tańca Śląska, o którym będę opowiadał. To a propos 50. rocznicy płyty Lo, gdzie

nagranie Warszawa na motywach Helikona, nagrania grupy Śląsk. Panie i panowie, Sabina Karwala, jesień, którą odczarowała, bo to najpiękniejsza pora roku. A do rozmowy z Sabiną Karwalą na antenie Radia Wnet powracamy za 3 minuty 30 sekund.

0: tak sobie westchnąłem, panie i panowie, te jesienności, które przybyły wokół mnie na Zamojszczyźnie. Piękna, złota, polska jesień, panie i panowie, a to wszystko. A to wszystko za sprawą mojego gościa, Sabina Carvalha, dla przyjaciół Sowa, więc mogę tak mówić, z płyty Blue Mental. No i jak odczarowałaś znowuż w pamięci, jak powstawała ta pieśń niezwykła? Sabo?
1: Tak, to prawda, że zawsze słuchając na antenie, no bo mimo wszystko przecież to jest jedno z tych niewielu spotkań, kiedy mogę odsłuchać swoją piosenkę, bo a propos tego,
0: nie
1: o czym rozmawialiśmy chwilę temu, nie mam wyjścia, no to wiesz, to wszystko się przypomina, każdy etap różnych spotkań oczywiście, no bo przecież piosenki nie tworzy sam artysta, ale tworzy ją zespół ludzi i te wszystkie historie potem zostają z nami do końca życia, także każdy element, który ktoś dołożył, jest już na zawsze w tej historii.
0: Tak. A za chwilę, panie i panowie, będzie otwarty sezon na choinkę. O, jest takie nagranie, które lubię.
1: To prawda.
0: Wiesz, że ono powraca. Wiesz, że ono powraca. Natomiast wydaje mi się, że ty byś przepięknie wyśpiewała tę pieśń Bonnie M. o pewnym dzieciątku, które się narodziło. O, to jest wyzwanie. O, na przykład.
1: Proszę.
0: Na przykład.
1: Lubimy wyzwania.
0: Oczywiście, że tak. Znaczy nie wyzwanie dla ciebie, tylko po prostu zebrać muzyków. Zaprząc do pracy maestro Jarzmika, czy Janka, czy starą ekipę. No i proszę, i będzie kolejny niezwykły szlagier. Panie i panowie, to jeszcze trochę prywaty, bo czasami nie wiadomo, gdzie zaczyna się ta niezwykła sala ze słuchaczami Radia Wnet i pięknymi słuchaczkami, a gdzie my, tworzący to radio, a gdzie nasi artyści, panie i panowie, Radio Wnet, więcej niż radio, muzyka warta słuchania, a natomiast zróbmy prywatę, pozdrówmy Teodora, jak się chowa, dziecię, o.
1: Och, to wspaniałe, dziękuję, że pozdrawiasz no pierwszego tak naprawdę maluszka w naszej rodzinie, chowa się wspaniale. Cały i zdrowy, rośnie jak na drożdżach, rodzina przeszczęśliwa. No i to, że też prawie każdego dnia bywa u swojej prababci, jest też bardzo niezwykłe, bo nasza babcia Fernanda skończyła 92 lata, więc no piękny wiek i jeszcze może na rękach trzymać swojego prawnuka, także to tak a propos. Tak.
0: I jak Państwo pytają, dlaczego radio jest niezwykłe wnet, to ja właśnie odpowiadam, że właśnie dla takich historii. Panie i panowie, było jedno pytanie, czy będą podcasty z tych naszych rozmów z Sabiną Carvalhą? Panie i panowie, tych rozmów będzie tak wiele do 6 listopada, a nawet później, że zrobimy taki podcast łączony, który pojawi się z dużym tekstem, takim finalnym, zachęcającym do tego, chociaż nie wierzę, że pod koniec października będą jeszcze jakieś bilety na te niezwykłe spektakle Back to Emmy. Więc, panie Piotrze, bo znowu pan Piotr z Krakowa się odezwał, takowy wielki podcast będzie pod koniec miesiąca października. A teraz, no cóż, słuchacz Stanisław pyta, co w Warszawie, drogi Stanisławie, a w Warszawie...
2: Back to Amy. Muzyka Amy Winehouse na nowo. W 20. rocznicę premiery ponadczasowego albumu Back to Black. Jazz, soul, wielkie emocje i muzyka na żywo. Tej jesieni Sabina Carvalha oraz The Black Band. Back to Amy. 6 listopada w Domu Kultury Świt w Warszawie. Bilety na www.backtoamy.pl. Na wydarzenie zaprasza organizator, agencja artystyczna Opera Fix.
0: I już wszystko jasne, panie i panowie. Back to Emmy, 6 dzień listopada w tym naszym warszawskim świcie niezwykłym. Bilety www.backtoemmy.pl www.backtoemmy.pl. To dla tych, którzy nie znają angielskiego. Opowieść o dziewczynie z Londynu, która wyśpiewała prawdę. Także o sobie, a w roli głównej ona, Sabina Carvalha. Mój gość. takie finalne słowo dzisiaj od ciebie do naszych słuchaczy i do naszych słuchaczek. Ja powtórzę ten apel, że być może idąc tym tą ścieżką, tą drogą z przesłaniem, że muzyka łagodzi obyczaje, no to może rodzice, a może dzieci, licealiści, studenci zaproszą rodziców na twoje spektakle. Ja będę podbijał ten bębenek, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Spotkanie w drodze na spektakl Back to Emmy, rozmowa mamy z synem, taty z córką i wielka sztuka. Co ty na to?
1: Wspaniale, ja oczywiście przyłączam się do tego pomysłu i zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, bo to dla nas jest najważniejsze, żeby widownia była po prostu wypełniona. Obrzegi.
0: Tak, a my przypominamy panie i panowie, bo w naszych autopromocjach pojawiają się informacje o tych koncertach i o tym koncercie warszawskim, panie i panowie. W tekstach naszych kulturalnych przebijają się te plakaty zapraszające na koncert, na koncerty. Przypomnę, 6 dzień listopada Warszawa, 7 dzień listopada Włocławek, 8 listopada Barcin, 5 grudnia Kalisz, a jeszcze będzie i Nowa Dęba, i będzie Kraków, i oczywiście ta Kabatinka, to niezwykłe miejsce. Mi to się kojarzy tak, wiesz, skrzatowo po prostu, muminkowo, ta Kabatina w tym twoim Bielsku Białej. Ma coś urokliwego w sobie, bryła tego budynku. Taka jest właśnie inna od innych i tam też będzie można obejrzeć w roku przyszłym Sabinę ze spektaklem Back to Emmy, więc takie ostatnie przesłanie dzisiaj, Sabino, do naszych pięknych słuchaczek, do naszych zacnych słuchaczy z odezwą. Przyjdźcie, posłuchajcie, zaproście, zobaczcie. Zresztą, co ja będę ciebie wyręczał?
1: Ty już wszystko najpiękniej powiedziałeś. Ja mogę tylko dodać, że jeżeli jesteśmy w tym temacie rodzinnym, to mogę również zaprosić rodziców, którzy nas słuchają, żeby z kolei zaprosili swoje dzieci do wzięcia udziału w pierwszym przeglądzie piosenki inspirowanej twórczością Amy Winehouse. I to wszystko wydarzy się w Warszawie w dniu naszego pierwszego koncertu, czyli 6 listopada w Domu Kultury Świt. Przyjmujemy zgłoszenia do 30 października. Wszystko jest napisane na stronie zarówno Domu Kultury Świt, jak i u nas w social mediach. Zapraszam, bo jest to okazja do spotkania się z tym repertuarem i do zaśpiewania.
0: A w poniedziałek duży tekst na ten temat, bo chcemy, żeby tych podmiotów wykonawczych, no tak to się kiedyś Sabino mówiło, podmiot wykonawczy, czy to był jedna osoba, czy zespół zawsze był podmiot wykonawczy oceniany przez komisję albo szanowne jury, panie i panowie. No i proszę spojrzeć, godzina nam przeszła ledwie, jakby parę minut minęło, panie i panowie, Sabina Carvala, Back to Emmy, powrót do głosu, który zmienił muzykę, jak to napisałem w pewnym tekście na naszym portalu wnet.fm. Napisała pani Katarzyna z Warszawy. Gdzie można posłuchać pani Sabiny w wywiadach z panem redaktorem wybranym? Odpowiadam, wystukać w wyszukiwarce Sabina Carvala, Tomasz Wybranowski, Mixcloud, no i tam będzie tych rozmów przynajmniej 7 albo 8.
1: Myślę, że więcej.
0: Jak nie więcej, bo my...
1: My już tyle godzin przegadaliśmy na antenie.
0: Oj tak. Natomiast powiem szczerze, że ja bardziej niż bardzo się wzruszyłem, kiedy na pewne urodziny Radia Wnet przyjechała z daleka Sabina Carvala i spędziliśmy piękne, przepiękne 2 godziny. I mimo, że znaliśmy się już wtedy ponad 4 lata... jak nie 5, to żeśmy się wtedy zobaczyli po raz pierwszy.
1: O. To prawda.
0: I taką srebrną piszącą pamiątkę mam do dziś na swoim radiowym biurku.
1: O, cieszę
0: zawsze
1: się.
0: Zawsze to pióro twoje ze sobą wszędzie. Boże, Sabino. Panie i panowie, takie to oto więzy łączą naszych artystów z naszym macierzystym radiem stworzonym przez Krzysztofa Skowrońskiego. Ku chwale wam, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo bez was tego by po prostu nie była. Sabina powróci za tydzień. w anturażu maestro Adama Jarzmika, tak jak obiecywaliśmy już sobie, i trochę powiemy o tych orkiestracjach, jak te prace wyglądają. Natomiast no, dzisiaj znowuż będziesz musiała zapowiedzieć ten niezwykły utwór Back to Black, ale Live at Other Voices, ta specjalna wersja z roku pańskiego 2006. No i cóż, ja znikam, a ty pozdrawiasz słuchaczy Sabino i zapraszasz na Back to Emmy.
1: Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na nasze koncerty Back to Emmy Show. Nie mogę się już doczekać tych spotkań na żywo. Będziemy wspominać twórczość i życie Amy Winehouse, tej wybitnej artystki, bez której moja droga nie rozpoczęłaby się nigdy.

0: Tak jest.
1: Back to Amy. Muzyka Amy Winehouse na nowo w 20. rocznicę premiery ponadczasowego albumu Back to Black. Jazz, soul, wielkie emocje i muzyka na żywo. Tej jesieni Sabina Carvalha oraz The Black Band. Back to Amy. 6 listopada w Domu Kultury Świt w Warszawie. Bilety na www.backtoamy.pl. Na wydarzenie zaprasza organizator, agencja artystyczna Opera Fix.
2: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
1: Back to Amy. Muzyka Amy Winehouse na nowo w 20. rocznicę premiery ponadczasowego albumu Back to Black. Jazz, soul, wielkie emocje i muzyka na żywo. Tej jesieni i wiosną. Back to Amy. W Warszawie, Włocławku, Barcinie, Kaliszu, Chorzowie, Krakowie, Dębicy i Bielsku Białej. Bilety na www.backtoamy.pl. Na wydarzenie zaprasza organizator, agencja artystyczna Opera Fix.

0: Taśma Muzyczna Polska, tygodniówka. Od Amy Winehouse, panie i panowie, do grupy Manam i twórczości Marka Jackowskiego. Niezwykłe nagranie instrumentalne, Kowboje OK z albumu Mental Cat. W ubiegłym roku świętowaliśmy 40. rocznicę premiery tejże płyty. Za niespełna kilka minut moim Państwa gościem będzie Ewa Jackowska. O godzinie 14.10 krótka porcja reklam i autopromocji.
1: Reklama.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Plik 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.
3: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
4: Muzyczna Polska Tygodniówka, panie i panowie, Radio Wnet, Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa, cały świat wnet.fm, a ze mną Ewa Jackowska, której nie muszę przedstawiać państwu, niezłomna, walcząca o dobre imię i o to, co nazywa się spuścizną i respektowaniem prawa, jeśli chodzi o twórczość wielkiego Marka Jackowskiego. Dzień dobry, Ewa.
5: Dzień dobry, Tomaszu, i witam serdecznie szanownych słuchaczy Radia Wnet.
4: No i cóż mogę powiedzieć? Niestety ta krucjata trwa i musi trwać, no bo im dalej w las, tym więcej rośnie drzew, jak to kiedyś zespół Klinczy śpiewał w latach 80. Rozpoczniemy od rzeczy, która mnie zastanawia, bo ja bardziej niż szanuję te wszystkie organizacje, które mają niezłomnie, powtarzam, niezłomnie chronić autorów, twórców, artystów, kompozytorów.
5: Ja bym podkreśliła tutaj słowo mają, Tomaszu.
4: No, ja zawsze mawiam, że one muszą, bo nikomu nie robią łaski, bo ktoś za coś bierze pieniądze. Natomiast dzisiaj na cerownik weźmiemy sobie...
5: No jak widać, nie muszą.
4: A, no właśnie.
5: Natomiast... Rozłożymy na łopatki.
4: SPAW. Lubię tę organizację, no bo to właśnie obserwowanie rynku muzycznego, dawanie złotych, platynowych, diamentowych płyt. Przypomnę, że SPAW, rozwijając ten skrót, to Związek Producentów Audio, Wideo, Polskie Stowarzyszenie, które zrzesza producentów fonogramów wszelkich i wideogramów wszelkich. Głównie oczywiście chodzi o wytwórnie dzieła muzyczne, ale też artystów, którzy są producentami własnej muzyki. To stowarzyszenie zostało zarejestrowane na początku lat 90. No i przede wszystkim ma zbiorowo zarządzać prawami pokrewnymi, między innymi na podstawie zezwolenia, uwaga, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to raz, a dwa, to najważniejsze, czytając preambułę, walka z piractwem fonograficznym, czyli współpraca z policją, prokuraturą, celnikami itd., itd., no plus certyfikaty sprzedaży.
5: Żeby ścigać przestępców.
4: No właśnie, ale jak to z twojej perspektywy?
5: Na targach sprzedających lewe płyty.
4: No ale jak to z twojej perspektywy wygląda, Ewo?
5: A tak to wygląda, Tomaszu, że jak zadzwoniłam do SPAW-u i zgłosiłam swój sprzeciw odnośnie wiarygodności posługiwanych dokumentów przez Kamila Sipowicza, jego firmę Kamiling, odnośnie prac producenta fonogramu, to poza tym, że no jak wiadomo, firmy ani Warner, ani SPAW nie mają żadnego łańcucha praw zachowanego, więc tak naprawdę wypłacają miliony złotych nie wiadomo komu, znaczy na jakiej podstawie, o tak bym to ujęła. Mało tego, wydają, nagradzają, tak jak mówisz, złotymi, platynowymi i nieraz są to zwielokrotnione platyny, płyty, które jak się okazuje, słuchaj tutaj uważnie, w ogóle nie mają licencji za ich, czyli jest to absolutny produkt piracki, podkreślam, piracki. I pan mecenas Marek Staszewski, który stworzył w 90-tych latach, bodajże w 94 roku, niejaką koalicję antypiracką właśnie do walki z piractwem, no cóż, sam uczestniczy w tym piractwie. Nadaje złote, tak jak mówisz, blachy policjantom, prokuratorom, którzy zajmują się właśnie walką z z piractwem, no a sami w tym, pod latarnią jest najciemniej i to się świetnie tutaj, wiesz, to świetnie pasuje do tego powiedzenia, bo...
4: Świetnie komponuje, no ale ktoś powie, Mewo, że no poważne zarzuty, no ale ty odpowiadasz, no mam na to dowody.
5: To są absolutnie niewiarygodne rzeczy i ja tu jeszcze raz poruszę, wiesz, sprawę ministerstwa, bo z niej też się tutaj borykam. Dostaję od nich jakieś pisma, ja wysyłam pisma do SPAW-u czy do ZAIKS-u. Od pewnego czasu wzięłam się na sposób, że podłączam do DEW-u ministerstwo, żeby widzieli, o czym mowa, bo tego jest tyle, że to przechodzi ludzkie pojęcie. I wiesz, odsyłanie mnie poprzez ministerstwo po raz kolejny, oni jak są jak od Barei, wujek dobra rada, żebym poszła sobie na policję albo do prokuratury, rozumiesz? To ja nie wiem, czym zajmuje się ministerstwo w takim razie. Jakie są ich tutaj zasięgi, możliwości, jeżeli ze wszystkim, co zgłaszam, a zgłaszam gigantyczne nieprawidłowości, gigantyczne wyprowadzanie pieniędzy do osób, którym te pieniądze się nie należą. To jest pranie praw, pranie pieniędzy. To są naprawdę, ja mówię tu o grubych rzeczach. Nie starczyłoby nam czasu antenowego, chyba przez miesiąc czasu, żebym mogła opowiedzieć to, co wiem i to, co zgromadziłam, jaki materiał. I wiesz, i odsyłanie mnie poprzez ministerstwo do prokuratury czy na policję jest po prostu no, karygodne. Bo w czymś powinni się w końcu, wiesz, zajmować tak naprawdę. Mhm.
4: No tak, natomiast mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, bo skoro mówimy o zacnym stowarzyszeniu SPAW, a z drugiej strony okazuje się, że SPAW też ma na celowniku, mówiąc o fonogramach, takie dzieła muzyczne, mówię w cudzysłowie, które nie mają parawki albo pieczątki ZX, no to co możemy sobie o tym pomyśleć, Ewo?
5: No to właśnie, no to co możemy sobie o tym pomyśleć? Że SPAW wydaje i nagradza pirackie płyty. No to jest po prostu, tu masz wszystko w tym jednym prostym zdaniu. To jest coś niewiarygodnego. To tak jakby ktoś kogoś chwalił za to, że handluje, nie wiem, że jest paserem na przykład i debręczą mu medale. Bo świetnie coś udało mu się sprzedać, coś co gdzie indziej ukradł. Rozumiesz? To są rzeczy po prostu nie z tego świata, że tak się wyrażę.
4: Natomiast cały czas, bo rozmawialiśmy 2 tygodnie temu, cały czas ta krucjata twoja trwa, cały czas mielenie maili, wskazywanie niedociągnięć, wskazywanie no, jawnych fałszerstw, o tym będziemy mówić w finale dzisiejszej rozmowy, czyli kaleczenie tych metadanych.
5: To jest fałszowanie metadanych, to jest jedno wielkie fałszerstwo, jedno wielkie piractwo, jedno wielkie złodziejstwo. Ja już nie będę tutaj owijać bawełnę, bo absolutnie się nie boję tych instytucji i ich prawników, którymi już straszyli. Tak teraz dzisiaj liczyłam na szybko, żeby podać kwotę. To jest prawie 300 tysięcy chcieli ode mnie w sumie, wiesz, te instytucje w zamian za to, że ich dobre imię. No to są po prostu jakieś jaja, Tomasz.
4: Natomiast wróćmy do Sony Music Publishing, no i kwestii umów wydawniczych. To jest bardzo ciekawa sprawa i ja z uporem maniaka, Ewa, w naszych rozmowach, Ewa Jackowska, moim państwa gościem, będę wracał do tegoż punktu. Czy coś się zmieniło przez te ostatnie 2 tygodnie?
5: No, nic się nie zmieniło, poza tym, że wysłali ulepek, stwierdzono, że jest to umowa oryginalna, wiesz, zacna kancelaria Baker McKenzie pod tym podbiła pieczątkę. To jest po prostu rzecz niesłychana. Dopisali sobie do umowy twórczość solową Marka i sprzed Manamu, czyli od 1968 roku, że niby nabyli takie prawa, w życiu ich nie nabyli. Jest cała masa, jest błędów w umowie. To jest coś niewiarygodnego po prostu. Od ZAIKS-u do dziś nie doczekałam się wysłania tej umowy, bo drugą umowę tej samej treści powinien mieć ZAIKS. Musi mieć, skoro na podstawie umowy wypłaca 50% tantiem. To są ogromne pieniądze. Na rzeczy Sony Music Publishing Poland od 13 lat od śmierci Marka. Mówię od tego czasu, bo co tam wcześniej, ja się tym nie interesowałam, jak Marek żył. Przejęłam schedę, więc zaczęłam się interesować od czasu, jak zostałam spadkowiercą. I no jak może być tak, że OZZ nie pokaże mi umowy, na której bazuje, która tak naprawdę umowa jest scedowana jest na mnie w tej chwili, rozumiesz? Ja jestem częścią tej umowy. jest tak zwana sukcesja prawna, tak. I tutaj nie ma, wiesz, to jest coś niewyobrażalnego. Jeżeli ministerstwo nie widzi w tym problemu, no to ja, to mi się włosy na głowie wiedzą. Mhm.
4: No i tam jeszcze rzecz na zasadzie, że no, okazano umowę bez jednej strony, która jest najważniejsza.
5: A no to swoją drogą. Później okazano z tą stroną, ale umowa jest, to jest jakiś, to jest coś niesamowitego. Jakbyś poskładał z różnych, kompilacje zrobił z różnych umów, z różnych treści. Umowa była przerabiana w 23 roku w programie Abi Weinreiber 15. Są powycinane teksty, powstajane inne teksty. To jest coś niesłychanego.
4: No ale przecież w 2023 roku od 10 lat naszego Marka już nie było.
5: No właśnie. I tak jak mówisz, im głębiej wchodzisz w las, tym więcej drzew. Im bardziej sobie pofolgowali, tym jeszcze im było mało. Więc za każdym razem coś tam dodawali, coś ujmowali. Wrzucili Sipowicza, wiesz, to wszystko, że rzekomo Marek mu dał na stałe 7% swoich przychodów. To jest jakieś chore kompletnie. Mhm. Legitymują się aneksem, który dokleili bez Marka podpisu, bez podpisu ówczesnego prezesa Sony Music, Damiana Słonim, który nomen omen dalej siedzi w Zaicie. I on twierdzi, że on nie wie, o jakiej umowie jest ten, że on nie zna treści tej umowy. No jak nie zna treści, skoro ją podpisywał i ta umowa musi być w Zaicie. Jest tylko podpis Sipowicza, rozumiesz? Żeby przepompowywać, zrobić rurociąg finansowy Zaiksu nie bezpośrednio, bo Zaiks chyba nie może po prostu bezpośrednio wypłacać tych pieniędzy Sipowiczowi, tylko wypłacają to poprzez Sony i Sony wypłaca Sipowiczowi. Mm-hmm. To jest, wiesz, to jest prokuratura. Ja jestem przygotowana, ja mam wszystko przygotowane, ja idę do prokuratury w przyszłym tygodniu, jadę do Warszawy i zgłaszam te wszystkie instytucje, wszystkie, Warnera, Sipowicza z Kamilingiem, Sony Music Publishing Poland, Sony Music Entertainment, bo oni też piratują, Zaiks, SPAF, tego jest po prostu tyle, że nie wiem na ile stron już mam przygotowany wiesz, materiał dowodowy. Bo to jest jeden gigantyczny przekręt. Na skalę globalną, bo to są pofałszowane metadane. O, teraz puszczałeś utwór instrumentalny, śmiałam się pod nosem, że pewnie dane w streamingu pokażą, że tekst napisała Olga Jaszkowska do tego instrumentalnego utworu.
4: Zdarzają się takie błędy, to jest instrumentalny utwór, jeden z dwóch z płyty Mental Cut.
5: Jeżeli do Espanii Forever jest dopisana Olga Jaszkowska, utwór instrumentalny na Spotify'u na przykład, jeżeli WC jest taka platforma, gdzie możesz sobie znaleźć numer ISWC, ISRC, przepraszam, ISRC Finder, znajdziesz utwór nomen omen opublikowany na płycie przez Warnera nie bezprawnie, bo to jest utwór, który nigdy wcześniej się nie ukazał na żadnej płycie, nawet nie zgłoszony w Zaiksie w takiej formie, bo to jest utwór Cela. Ten utwór normalnie figuruje na płycie jako utwór słowno-muzyczny, bo do tego jest korytek, a tu jest sam instrumental. Raz, że się ukazał na płycie bezprawnie, to tak naprawdę to jest piractwo. W Zaiksie nie jest w ogóle zgłoszony. A na tej platformie ISRC Finder znajdziesz to, że współkompozytorką jest Olga Jaskowska. I ona z muzyką, jak wiemy, nie miała nic do czynienia.
4: Absolutnie. I wszyscy mogą to potwierdzić. Nawet
5: no i na tej DMLC amerykańskiej większości utworu figuruje Sipowicz. Kamil dopisany jako współkompozytor i współautor. Ty rozumiesz to? No, Zaiks o tym doskonale wie i te wszystkie instytucje doskonale o tym wiedzą i nic z tym nie robią. I to są instytucje, które mają celność jeszcze pobierać inkasy w wysokości 20% i jeszcze, wiesz, nie odpowiadać mi na maile i jeszcze nie okazać umowy, na bazie której wypłacają miliony złotych z mojego konta. To jest po prostu skandal. To jest skandal.
4: A my o tym mówimy, a doskonale wiemy, że pan Kamil Sipowicz w czasach największych sukcesów grupy Manam udał się na emigrację do Niemiec, bojąc się słusznego gniewu pana Marka Jackowskiego. I o tym też z Markiem Jackowskim za jego życia nieraz i nie trzy, i nie siedem gawędziliśmy sobie na antenie irlandzkiej rozgłośni Near 90.3 FM, opowiadając sobie o historii grupy Manam od początku do samego końca. Ewa Jackowska, moim państwa gościem. Natomiast Ewo, ważne pytanie, bo mówimy wprost i bez ogródek, faktograficznie, bo ty na każdy swój zarzut, to nie jest twój żaden wymysł, tylko masz na to fakty.
5: Mam na to twarde dowody.
4: Twarde dowody. Natomiast
5: jest,
4: czy...
5: Ja nie jestem pieniaczką, Tomasz. Ja bym chciała, żeby... Bo być może tak nie część swoich słuchaczy postrzega.
4: Absolutnie nie, absolutnie nie. Nie.
5: Ja po prostu odczułam tak niewyobrażalny przekręt na skalę globalną. To nie jest, wiesz, to nie jest kwestia tylko tego, co się dzieje tutaj. Bo streaming jakby nie było, to jest global. To nie jest rzecz, ktoś po prostu ktoś, albo Warner, albo Sipowicz wprowadził po prostu tak okaleczone metadane do streamingu, że jest marka, tak jak już może wcześniej mówiłam w poprzedniej audycji, bo nie pamiętam, ale to jest bardzo istotny, bardzo istotna rzecz. Wymazał marka IP, czyli tak zwany numer jakby special, który charakteryzuje, wiesz, danego muzyka, daną osobę. Bez tego wiadomo, że do niego nie przyjdzie strumień pieniędzy. Nie będzie przelany, tylko pójdzie do black boxa, czyli tej czarnej dziury, z której później po tam powiedzmy sobie 3 latach, czy w zależności od tego, jaki to jest, jaka to jest platforma, są rozliczane między tych wielkich graczy na rynku. Ktoś celowo to zrobił. W większości utworów marek jest pozbawiony u numeru IP. Część tych utworów jest pozbawiona numeru ISWC, czyli to jest taki jakby peset dla piosenki. Dziwnym trafem numer IP Olgi Jackowskiej jest perfekcyjnie wpisany wszędzie, rozumiesz? No i to, i oczywiście w tym DMLC jest dopisany jeszcze Sipowicz. To jest kradzież, rozumiesz? To jest kradzież autorstwa, to jest paragraf, to już jest jakieś, nie wiem, to są jakieś już karne rzeczy, to nawet nie są, nie jest tylko jakiś kodeks cywilny, tylko to już jest kodeks karny.
4: Natomiast sprawą zainteresowałem dziennikarzy magazynu Rolling Stone i New Musical Express,
5: bardzo
4: więc
5: dobrze.
4: Myślę, że w perspektywie
5: wspaniale, bo ja bym jeszcze tutaj nawiązała do niejakiego Jona Plata, czyli całego CEO od Sony Music z Nowego Jorku, do którego piszę pisma. Ja je chętnie opublikuję te maile, co prawda po angielsku, ale można sobie to przetłumaczyć, czy ja to mogę przetłumaczyć, wrzucić to dwujęzycznie, gdzie pan Jon Plat ma absolutną świadomość tego, co się tutaj odstawia w Polsce. On jest wielkim tutaj jakimś guru, uważa siebie za guru. Twierdzi, że Sony to jest dom dla twórców, że oni tak strasznie dbają o twórców, że twórcy to jest, wiesz, niemalże pod niebiosa ich wynosi. A co sam robi? Po prostu mnie okradają. W białych rękawiczkach mnie okradają. Tomasz, to jest po prostu, doszłam do wniosku, który jakby jest oczywisty już od dawna, ale jak do mnie dotarła ta prostota tego wniosku, to się po prostu, wiesz, rozkleiłam, bo gigantyczne firmy, gigantyczne, począwszy od ZAX to nie jest jedna firma.
4: Tak.
5: Nie wiem, ile mają, miliard złotych, nie wiem. Ale powiedzmy sobie, że nie są aż tak bogaci, jak taki Sony, jak Warner. To są już miliardy pewnie dolarów. Żeby się nie rozliczyć z wdową, po artyście, z którego żyją, z pieniędzy, które jej się po prostu należą, jak przysłowiowa buda dla psa.
4: Tak.
5: To jeszcze idą zaparte, jeszcze mało tego, biorą najdroższe kancelarie na świecie, na które wydają setki tysięcy złotych, jak nie więcej, po to, żeby mi nie oddać tego, co mi się należy, to, co im pokazałam palcem, że mnie okradają, to gdzie tu mówimy o jakiejś etyce? To jest przerażające, Tomasz. Mnie to po prostu poraziło. Z jakim światem się muszę, wiesz, ja z jakim kurestem, przepraszam, się zderzam. Bo inaczej tego nie mogę nazwać.
4: Ewa Jackowska, moim Państwa gościem, panie i panowie. Mówimy wprost i bez ogródek, jak to wygląda faktograficznie. Natomiast jedno pytanie od mojej serdecznej przyjaciółki Madzi Uchaniuk z Radia Wnet. Pytanie od Magdy. Zapytaj się pani Ewy o kampanię społeczną do badania piersi Myself Touch i tam jest remiks piosenki Manamu Kocham Cię, kochanie moje i ktoś nie wyraził zgody na rozpowszechnianie jej. Czy pani Ewa zna tę sprawę? Chodzi o remiks z chórem. Czy ty coś wiesz, Ewo, na ten temat? Pytanie od naszej Madzi Uchaniuk.
5: Tak, na szybko ci nie odpowiem na biegu. Musiałabym wejść w jakąś korespondencję mailową z Sony.
4: Ale to na
5: było coś z kampanią taką do walki z rakiem piersi. Coś było kiedyś. Ja wyrażałam zgodę, jak pamiętam, ale nie wiesz co, Tomasz, zaskoczyłeś mnie tym, bo...
4: Ale to pytanie, ale to wiesz, pytanie na żywo, więc odpowiemy to...
5: Tak, tak, nie powiem ci, bo nie wiem.
4: A odpowiemy w następnej rozmowie, także
5: dobrze,
4: Magdalena.
5: Dobrze, przygotuję.
4: Pytanie zostało zadane, więc będziesz wiedziała wszystko.
5: Bo mówisz, że nie ma tego, czy ktoś nie wyraził zgody, czy ja?
4: No właśnie Magda Uchaniuk dopisała, że producenci mówili, że był problem z tą piosenką, a propos właśnie tego remiksu z chórem, bo tam było użycie właśnie chóru i że ktoś nie wyraził zgody. No skoro ty wyraziłaś zgodę, no to robi się jeszcze ciekawiej.
5: No nie,
4: jeszcze ciekawiej.
5: Nie pamiętam. Znaczy ja na pewno wyrażałam zgodę, bo to jest rzecz taka do...
4: Dobra, szacowna akcja.
5: Tak powiem,
4: dokładnie. Panie i panowie, Ewa Jackowska w Muzycznej Polskiej Tygodniówce. No i cóż, Ewa, no nóż w kieszeni się otwiera. Niecenzuralne słowa.
5: Nóż się otwiera w kieszeni. Wróćmy jeszcze do sprawy, jeśli pozwolisz.
4: Wiesz, no właśnie.
5: Mamy założony tak zwany gag order, czyli zakaz, wiesz, rozmów ze mną. Nie odpowiadają mi na maile. Robią dokładnie to samo, co robi Zajc.
4: Ale
5: to
4: Ewo, jest, ja
5: jest
4: zadam jeszcze...
5: skandaliczne po prostu. Jest...
4: Ewunia, ale ja zadam proste pytanie. Przecież i ZAIX, i SPAW, Związek Producentów Audio-Wideo, dedykowany jest właśnie artystom, tak, aby chronić ich prawa, no i ich sukcesorów, tych, którzy dziedziczą to, co dany artysta wymyślił, wyczarował, w akcie twórczym stworzył i zachwycił Polskę całą.
5: Jak to zrobił pan Sipowicz? A w rozmowie pan mecenas Marek Staszewski, ich główny prawnik, reprezentant, jak tam się to nazywa, SPAW-u, mówi do mnie, że przecież nie może sobie z ulicy przyjść jakiś Łukasz Kowalski i tak powiedzieć. No jak widać, może. Bo przecież pan Sipowicz powiedział, że on ma prawa i do widzenia, rozumiesz? Ten absurd.
4: No ale słuchaj, to może ja bym się dopisał
5: ja
4: przecież z Markiem Jackowskim.
5: Że nie ma tych praw, a oni jedyne co to napisali tylko dwa razy pan Marek Staszewski, napisał, że zamroził dla firmy Kamilinki podmiotów wypłaty pieniędzy.
4: Ewo, pytanie bardziej niż ważne, ilustracyjne. Ile za poprzedni rok dostałaś tantiem, jeżeli to nie jest tajemnica? Na przykład za określoną piosenkę. Na przykład
5: nie
4: hit
5: wiem.
4: Kocham cię, kochanie moje. Na przykład. No to kiedyś podamy takie zestawienie i może być szokujące, panie i panowie, no bo artyści, z którymi rozmawiam, no to mówią, że no, te ZX-owe historie to są od, nie wiem, 150-200 tysięcy wzwyż rocznie, tak? A propos tantiem osiąganych tylko z ZX-u, więc jeżeli...
5: dzieją się tak różne rzeczy w tym ZX-ie, że to tego nie jest w stanie chyba nikt ogarnąć. Ja ostatnio, wiesz, zauważyłam, że nie mam, wiesz, na przykład od tam któregoś roku nagle z kilkudziesięciu utworów, które były płacone w streamingu, nagle z kilkudziesięciu utworów zrobiło się trzy powtarzające się tytuły. Nie wiedzieć dlaczego, rozumiesz? Znaczy nie wiedzieć dlaczego, no. Tak zahaczmęcili pewnie metadane, że z tych kilkudziesięciu w ogóle do mnie nie przychodzi.
4: A przecież...
5: Zajk powinien to pilnować. Zajk nic nie pilnuje, mało. No Zajk teraz siebie pilnuje, żeby nie skończyć pewnie gdzieś, nie wiem, w prokuraturze, czy nie wiem gdzie. Bo ostatnio szło na 20 parę maili, ważnych maili, bo ja nie piszę o pierdołach tak samo jak nie piszę o pierdołach nieistotnych rzeczach do sprawu. Na 20 chyba jeden moich maili z września odpowiedzieli mi po dwóch tygodniach jednym krótkim zdaniem i to też, wiesz, to oczywiście nie na wszystkie, no bo tylko do jednego jakiegoś tam maila się odnieśli i wysłali to z działu prawnego, ale bez podpisanego imienia. Nie?
4: No tak.
5: Tak działa też.
4: Natomiast panie i panowie, w Radiu Wnet powiem wprost i bez ogródek, że dziwnie dzieje się w tej naszej Rzeczpospolitej. Ja czasami mawiam i przepraszam patriotów, narodowców, czyli państwowców, którzy kochają swój kraj, natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście nikt nad tym nie panuje i ta nasza Rzeczpospolita funkcjonuje tylko i wyłącznie siłą rozpędu i tego, że ludzie wiedzą, co mają robić i gdyby tej całej naczepy organizacyjno-stowarzyszeniowej stopniowo-fundacyjnej nie było, no to i tak nic by się nie stało. Natomiast ja, Ewo, nie rozumiem jednej rzeczy. Wróćmy do Genezy. Wskazujesz przekręt, złodziejstwo, skandal, jawne po prostu przemielenie kasy i nic się nie dzieje. I nic się nie dzieje.
5: Nic się nie dzieje. No albo ich trzeba, wiesz, naprawdę docisnąć. Ja nie rozumiem, wiesz, takiego działania tak naprawdę, bo pokazujesz im, oni dobrze wiedzą. To nie są moje jakieś wymysły, bo gdyby to były moje wymysły, to by zaraz, wiesz, tak jak już próbowali za niby szarganie ich dobrego imienia, co robił Warner, co robił Zajk, co robiło Sony. Gdyby mieli kwity na to, że ja mówię nieprawdę, a gdyby oni byli, wiesz, w prawdzie, to by mnie pogonili i jeszcze może bym musiała sprzedać jakąś nieruchomość, żeby zapłacić, wiesz, za swoje błędy, czyli za to, co mówię. Ale tego nie mogą zrobić, ponieważ to ja mam kwity na nich, rozumiesz? I dalej nic z tym nie robią. To jest porażające, naprawdę. Zażądałam od Zaiksu, żeby wstrzymali wypłaty dla Sony Music Publishing Poland. No to właśnie to jest po dwóch tygodniach. Dostałam lakoniczne zdanie, że dopóki tego sąd nie dostaną z sądu jakby nakazu, to będą dalej wypłacać. Przyszło to z działu prawnego, ale bez podpisanego imienia i nazwiska. Bez niej to taki, wiesz, taki anonim, że tak powiem.
4: Ale decyzja zapadła, wizytujesz prokuraturę.
5: Ale Zaik nie ma prawa takich rzeczy robić. Zaik to nie sąd. Zaik nie ma prawa, wiesz, oni przekraczają swoje prawa, które uprawnienia tak naprawdę. Jeżeli się robi, jeżeli jest jakiś spór, to normalnie działająca jednostka, taki OZZ, powinien po prostu zamrozić wypłaty i tyle.
4: No tak. Ale decyzja zapadła. Odwiedzasz prokuraturę i będzie się działo.
5: Oczywiście, że tak. Mają czas do wtorku, do 23.59. Napisałam to do mecenasów Sony Music Publishing Poland. Mają to w mailu. I ja naprawdę się już nie będę z nimi ceregielić, bo ja już 13 będzie

0: Co na to wszystko pan Kamil Sipowicz? Jakiś kontakt, jakieś
1: Nie, pan
0: wzajemne...
1: Kamil Sipowicz, co pan Kamil Sipowicz? Pan Kamil Sipowicz nie odebrał ode mnie korespondencji. Wiesz, w sądzie twierdził, że on chętnie by zapłacił, ale nie wie komu. No, to, no. Szony wyliczyło mu dług spraw pokrewnych, wiesz, na jakieś tam kilkaset tysięcy złotych. Jeszcze w 23 roku, ale tylko za samo jakieś tam prawa pokrewne z czegoś tam, gdzie nie było mowy, znaczy prawa wykonawcze, czyli za grę na gitarze, gdzie nie było mowy w ogóle o prawach producencji. Sony zresztą też cudownie zatajało przede mną ten fakt ze swoim ówczesnym mecenasem Januszem Jakubowskim, który trafi za niedługo do sądu dyscyplinarnego za poświadczanie nieprawdy. Zatajali przede mną fakt, że Marek odebrał Sipowiczowi prawa producenta fonogramu. Tak.
0: A o czym mówiliśmy?
1: Z tego są największe pieniądze. Tak naprawdę.
0: No i o tym też
1: i
0: Marek.
1: I są taki wiek, bo jak odbierasz komuś prawa producenckie, to tu się wszystko zmienia diametralnie, tak, na planszy. Wszystko. Wszystko. Czyli wszystkie synchronizacje, wszystkie płyty, wszystkie reedycje, cały streaming. To są, wiesz, to jest coś, czego oni się chyba panicznie boją i ja im się nie dziwię, bo to jakby wrzucił, nie wiem, bombę i to tam nic nie będzie co zbierać.
0: Natomiast ja myślę, że to...
1: Bo poszły na wszystkie strony.
0: Natomiast ja myślę, że ta strona amerykańska, czyli moi koledzy piszący dla Rolling Stone, dla New Musical Express, trafią do odpowiednich służb, no i po prostu
1: bardzo
0: zapytają tych i owych, co to się dzieje, że
1: bardzo
0: takiego
1: cieszę,
0: twórcę z Polski
1: że
0: można na przykład pozbawić.
1: Bardzo się cieszę, że to nagłośnisz, bardzo jestem ci wdzięczna, bo trzeba pokazać, jak działa firma Sony Music, jak na tle tego gówna, przepraszam, które tutaj stworzyli, wygląda ich CEO John Platt z Nowego Jorku, który tak jak mówiłam wcześniej, tak pokazuje, jak on jest znakomity, jakie to Sony jest cudowne dla twórców. Zobaczymy, jak zderzymy te dwie rzeczywistości. Mm-hmm. Warner to samo.
0: Natomiast...
1: Warner wypłacający, podpisujący z Sipowiczem, z Kamilingiem umowy dystrybucyjne bez łańcucha praw, bo po prostu Sipowicz przyszedł, jak mi powiedziała pani Karolina Jakubowska, ich head of legal, że przyszedł i oświadczył, że on ma te prawa. No to są jaja jakieś, słuchaj.
0: No ale to nie wiem, może przyjść, nie wiem, Donald Tuski, Jarosław Kaczyński, albo nie wiem, pan Ryszard Petru i powie, mam prawa do tych nagrań, bo to ja.
1: No to ja powiem to samo, to ja przyjdę do was jutro i powiem, słuchajcie, ja mam prawa do, nie wiem, twórczości pana Czesława Niemena i co? I nagle zaczniecie mi wypłacać pieniądze?
0: Mm-hmm.
1: No nie, chyba to tak nie powinno działać, prawda?
0: Natomiast, oczywiście, że tak. Natomiast finałem naszej dzisiejszej rozmowy powiem tak, że mocne głowy od prawa autorskiego już ostrzą sobie zęby na kontakty, na rozmowy
1: bardzo
0: z panią Ewą Jackowską, ponieważ twierdzą, że no tak być po prostu nie może i że sprawa jest bardziej niż prosta. Tyle, że spisek zmowa milczenia i ręka, która rękę myje, no mogą być powodem tego, że jest tak, jak jest. Natomiast, no tak jak mówię, no robi się bardziej niż ciekawie. Natomiast, no presja ma sens, bo musimy mówić.
1: Musimy
0: mówić o tym, że złodziejstwo jest złodziejstwem, że
1: tak.
0: Pogwałcenie prawa jest pogwałceniem prawa.
1: Ja nie będę czekać na wyrok sądu, żeby powiedzieć, że ktoś jest złodziejem, bo po prostu jest, jeżeli komuś coś się nie podoba, to niech nie powie. Mam to głęboko poważanie, że tak się wyrażę, bo to ja jakie mam na nich dowody, jakie zgromadziłam, przechodzą ludzkie pojęcie.
0: Ewunia, to w finale uśmiechniesz się pewnie też z ukłonami dla pana Dariusza. Wreszcie antenowo pozdrowie Dariusza, który cię wspiera, jest twoim rycerzem w tej nierównej walce. Darku, pozdrawiam cię.
2: Witam cię, Tomku. Wspierałem i będę wspierał i niech wszyscy mają tego świadomość.
0: Tak, Dariusz Lwie Serce, nomen omen, to od znaku zodiaku, jak się dzisiaj dowiedziałem, przygotowując do rozmowy.
1: Mój adwokat.
0: Tak. Natomiast prawo. Uśmiejecie się, kochani, bo żeby nie przydawać tych nielegalnych i nieprawomocnych pieniędzy panu Sipowiczowi, no to teraz dwie piosenki. Marek Jackowski, Wakacje w słońcu i Oprócz błękitnego
1: no,
0: nieba,
1: słuchaj,
0: wersja oryginalna.

0: One też są już tam pofałszowane metadane, także...
1: Nawet wakacje w słońcu, solowej płyty Barka.
0: No, pewnie tak. Nie wiem, co musiałbyś wybrać, chyba lepiej nic, ale wybieraj, no. No. Niech ten chłopak zarobi.
1: No to wybieram takie, gdzie nikt by nawet nie pomyślał, bo to wakacje w słońcu, piękne.
0: Bo niedługo zostanie bez pieniędzy, to nie chcę jeszcze zarobić.
1: Ach, panie i panowie, Ewa Jackowska z gościnnym udziałem pana Dariusza, Muzyczna Polska Tygodniówka. Natomiast powiedz mi, jak inne media do tego podchodzą? Bo z tego, co wiem, no to media inne boją się trochę o tym rozmawiać.
0: No, chyba się boją. Taki podam ci, no czy wiesz, był taki moment jeszcze na początku, jak była mowa o to, jak odkryłam ten cały bałagan, tak to ujmę ładnie, tym spektaklem Kora Boska, nielegalnie wystawianym i piratowanym przez 5 lat niepłaconych, tam niezgłoszonych w ogóle utworów do Zaiksu i niepłaconych tantiemu przez 5 lat. No to była, mówiłam coś do Plejady o tym i później była odpowiedź pani Anny Klimczak, rzecznika prasowego z Zaiksu, do której niedawno wysłałam chyba 3 maile. I wysłałam maila do samej Plejady, do Axel Springer, jak to tam się nazywa, że poświadczyła pani rzecznik nieprawdę. Się wprowadza w błąd opinię publiczną, czytelników, bo napisała, że teatr wszystko uregulował, bo to jest, jakbym to powiedziała, bullshit. To teatr niczego nie uregulował, to po pierwsze. Płacili jakieś tam ochłapy tylko za część spektakli, grali ich znacznie więcej, o tym sami piszą na swojej stronie. I pisałam do pani rzecznik, wysłałam kilka maili, oczywiście bez odzewu, no tak działa zaś. To jest taki, wiesz, prywatny folder.
1: Natomiast ja muszę, ja wracam do tego tematu. To jeszcze Ralf Kamiński na koniec i ta nieszczęsna płyta. I nieszczęsny Ralf Kamiński. Coś się zmieniło?
0: Nieszczęsny Ralf Kamiński. No tak samo, płyta piracka w całości. No co tu będziemy się czarować? Nie mieli zgody na wydanie takiej płyty, a z racji, że są utwory kompletnie przerobione, to bez mojej zgody nie mieli prawa takiej płyty wydać, a jednak się taka płyta wydała.
1: Ale powiem szczerze, że ten młody...
0: Jeszcze
1: młody człowiek.
0: Jakąś złotą płytę.
1: Ale powiem tak, młody człowiek ma wielką czelność i mniemanie o sobie, mówiąc, że to on robi łaskę spuściźnie Marka Jackowskiego, że rozgłasza jego muzykę, kalecząc aranżę i tak dalej, i tak dalej. Także to...
0: Tak.
1: No bo tak powiedział ci w rozmowie pan Ralf Kamiński, tak?
0: To jest coś strasznego, wiesz. Twierdził, że... Na przykład, nie wiem, wdowa po Ciechowskim wspaniale współpracuje i że są te utwory grane i nie robi żadnych problemów. No. A ja pytam takie moje pytanie, krótkie. Wdowa po panu Ciechowskim na pewno wie, co się dzieje z twórczością jej świętej pamięci męża. Bo nikt nie robi tego za jej plecami.
1: Ma dobrego prawnika, Przemysława Walczuka, którego serdecznie pozdrawiam. Przemku z zespołu Fonetyka, pozdrawiam cię serdecznie. Tak. On mocną ręką to wszystko trzyma.
0: Ja również.
1: I tam się nic nie ma prawa zadziać nie tak. I bardzo dobrze.
0: A ja pytam, czemu dziwi kogoś moja reakcja, jeżeli te rzeczy są robione poza moją wiedzą. No, to jest po prostu chore, słuchaj.
1: Ach, tak to wygląda. Panie i panowie, na koniec
0: tak naprawdę wszystkie płyty, które wydał Warner pośmiertnie, są wydane nie, są pirackimi płytami. Wszystkie.
1: Smutne to, ale...
0: Nie, wiesz, jeszcze bardziej smutne jest to i mało etyczne, że nigdy w życiu nie dostałam od Warnera ani jednego egzemplarza płyty. Ja nie mam płyt Manamu. Oczywiście mogę pójść sobie do sklepu i kupić, no ale to byłby trochę paradoks.
1: Ewo,
0: masz pojęcie?
1: Ewo, ja mam...
0: Zarabiają miliony złotych na twórczości mojego świętej pamięci męża, okradają mnie i nawet nie mają za grosz jakiejś kultury, nie wiem czego, etyki, żeby chociaż w dobie wysłać jeden egzemplarz płyty, rozumiesz to? To trzeba po prostu nagłaśniać, bo to jest po prostu dziadostwo jakiś mało.
1: A czy inne rozgłośnie, inne redakcje podchwyciły ten temat, czy jakoś tak nie bardzo?
0: Wiesz co, ja nie starałam się nigdy tego... Ja, jesteś jedyną osobą tak naprawdę, która no, mam, wiesz, kroi się w środę w Warszawie taka, nie, wtorek, nie, w środę, konferencja prasowa z dziennikarzami śledczymi. No. Być może to głównie odnośnie zaiksu. Jak znajdę czas, bo jadę do prokuratury, to się tam pojadę.
1: Natomiast, bo ja też nie, będę no, chciał do środy...
0: Ja swoje o zaiksie wiem i jak trzeba będzie, to sama coś, wiesz, nagram i puszczę tak. Weter.
1: Natomiast ja też wiem, że koledzy, których pozdrawiam z Kanału Zero, się interesują tą sprawą, bo gdzieś tam nas podsłuchują od czasu do czasu.
0: Tomasz, jesteśmy na antenie. Jeśli są jakieś media zainteresowane tematem, to ja zapraszam. Za twoim pośrednictwem ja bardzo chętnie podejmę jeszcze inne, w innych platformach rozmowy. Jeśli są jakieś prawnicy, którzy chcą to wziąć, a temat jest naprawdę bardzo gruby, to zapraszam do współpracy.
1: Więc panie i panowie, dziennikarze, redaktorzy, redaktorki, Ewa Jackowska, do dyspozycji. Prawnicy także, chociaż ci prawnicy, których znam, mówią, o, będzie się działo
0: i
1: uśmiechają się na te różne historie. Natomiast ja nie mogę wyjść z podziwu nad człowiekiem renesansu, panem Kamilem Sipowiczem, że on nawet komponował utwory z Markiem Jackowskim, Boże z tym mój. Człowiek żyje tyle lat na świecie i pewnych rzeczy nie wie.
0: Wiesz, nie wiem, nie mogę tego słowa tu użyć.
1: No nie, tego słowa na SK nie będę bardzo wulgarna,
0: ale wiemy, jakie słowa mam na końcu języka. Tak. Żeby tak okaleczone dane wprowadzać do streamingu, żeby pozbawiać żonę i dzieci Marka Jackowskiego należnych im pieniędzy, rozumiesz? To jest coś niebywałego.
1: No ale słuchaj, powodem jest to, jak powiedział, że nie wie, gdzie mieszkacie i jak się skontaktować.
0: No wiesz, to jest inna rzecz. To jest jakby jedna rzecz. Absurdalna, no tak, możemy się z tego posnać teraz. Ja na szczęście mam za co żyć, więc nie przymieram głodem, bo może nie do śmiechu. Ale wiesz, samo wrzucanie takich metadanych do tych tak zwanych hubów dystrybucyjnych, które później zaciąga taki Spotify, YouTube, te inne platformy streamingowe, tego jest cała masa, zaciągają sfałszowane metadane i one nie dystrybuują środków do Marka, no bo nie mają jak.
1: Tak.
0: Skoro jest tam Marek, figuruje jako osoba pozbawiona tego numeru IP, a tylko w ten sposób te platformy streamingowe jakby rozszyfrowywują dany utwór i też po kodzie, przepraszam, jest WC. Większość tych tytułów jest okaleczonych, też są jakieś tak opisane tytuły piosenek, że w życiu byś nie wiedział, że to są, że to są właśnie te, o których, które niby są, rozumiesz?
1: No cóż, panie i panowie, rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie, preambuła do króla Uwu, Jamila, którego cytuję nagminnie, panie i panowie. Ewa Jackowska była moim państwa gościem, do sprawy powracać będziemy.
0: Zleciało, prawie godzinka.
1: Godzina zleciała.
0: Godzinka lekcyjna.
1: Natomiast w środę powrócimy do tego tematu w pierwszej godzinie programu Cienie w jaskini, bo to będzie na gorąco po tych warszawskich wydarzeniach, więc zapraszam cię już po godzinie 21:05 w środę w Cieniach w jaskini, bo w Radiu Wnet, panie i panowie, co Krzysztof Skowroński może zaświadczyć, mamy interpretacje i nawiązania i my nie zakopujemy spraw, którymi się zajmujemy pod dywan, tylko są ciągi dalsze, bo to powinny robić media. Ewa Jackowska, dziękuję ci pięknie.
0: Ja również dziękuję, bardzo znowu przepraszam.
1: Nie przepraszaj. Z sercem, z duszą.
0: Przemyśliłam jakiś wulgaryzm niechcący, ale czasem nie ponosi.
1: Dzisiaj tylko jeden, więc zuch jest. Tylko jeden. Mimo tych zdenerwowań, poddenerwowań i tych dziwnych sytuacji. Więc wielki plusik. Natomiast z duszą na ramieniu, bo jak okaże się, że Wakacje w Słońcu współkomponował pan Kamil Sipowicz, no to bym się podłamał jako człowiek od muzyki.
0: Albo na przykład napisała tekst Olga Jackowska.
1: No właśnie, panie i panowie, ale w naszych opisach Marek Jackowski, kompozytor.
0: W Kamilingu i w Warnerze i Sony wszystko możliwe.
1: Wakacje w Słońcu, panie i panowie, z dedykacją dla Ewy Jackowskiej. Tak jest, z ukłonami dla pana Dariusza. Ach, panie i panowie. Marek Jackowski, wiecznie żywy na antenie Radia Wnet, a w finale powiem, że 21 specjalnych programów, specjalnych rozmów w 80 Marka Jackowskiego, a to już niedługo, bo grudniową porą. Ewo, dziękuję.
0: Dziękuję pięknie. Dziękuję, pozdrawiam.

0: wielki Marek Jaczkowski. Oprócz błękitnego nieba, a wcześniej wakacje w słońcu. No i cóż, walczymy o prawdę i to, aby prawo było prawem. Panie i panowie, 15.01 w pogotowiu Igor Toporowski, wersja reklamowa muzycznej polskiej tygodniówki i chwila autopromocji.
1: Reklama.
2: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
4: To była autopromocja.
7: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Panie i panowie słuchacze, piszą do nas Krzysztof Dzwolak. No i cóż, z ukłonami, panie i panowie, taki oto emaliowany liścik do mnie. Czołem, Tomaszu, redaktorze, serdeczne pozdrowienia dla pani Ewy Jackowskiej, ciebie i całej redakcji Wnet, więcej niż radia i drogocennych słuchaczy. Dzisiaj mój najlepszy przyjaciel, Gabriel, ma urodziny. Czy sądzisz, redaktorze, że można mu z życzeniami zagrać coś Petera Gabriela? Na przykład z Kaśką Kate Bush, Don't Give Up lub coś jeszcze. Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że o tej płycie mówię, bo rok pański 2026 to 40. rocznica od premiery tej niezwykłej płyty. Płyty numer 5 Petera Gabriela, który już był osławiony po płycie numer 4. Control, tam gdzie Rhythm of the Heat i oczywiście po ścieżce dźwiękowej do filmu Ptasiek na podstawie powieści wielkiego Wartona. Dla pana Gabriela zdrowia, zdrowia, zdrowia, bo dobre chłopaki, dobrzy chłopacy i znakomici, świadomi siebie mężczyźni, jak mają zdrowie, to całą resztę sobie wyklepią w jak najlepszej jakości i w jak najlepszym kierunku. Dla pana Gabriela, przyjaciela naszego słuchacza Krzysztofa Dzwolaka, Don't Give Up, Peter Gabriel i Kate Bush, a potem jeszcze strona pierwsza, utwór pierwszy, znakomity otwieracz płyty Soul z 1986 roku, Red Rain. Radio Wnet, więcej niż radio, muzyka warta słuchania. A Radio Wnet najbogatsze naszymi słuchaczami, pięknymi słuchaczkami, którzy pamiętają też o patronite.pl/radiownet.

Don't Give Up, niezwykły duet. Kate Bush, wielka Kate Bush i Peter Gabriel. 40 lat minęło od premiery tej płyty niezwykłej, panie i panowie. Peter Gabriel i album Soul, i czasami mawiam tak, to taka płyta, gdzie artystyczna odwaga spotkała się z melodyką i wielkimi przebojami. Przypomnę, płyta ukazała się 19 maja 1986 roku, a producentami byli wielki Daniel Lanois, ten niesforny Kanadyjczyk, który niedawno obchodził swoje 70. urodziny, i wielki Peter Gabriel, rok narodzin 1950, i lada chwila będzie najnowsza płyta Petera Gabriela, o czym radośnie będę nanosił, panie i panowie, już za tydzień w muzycznej polskiej tygodniówce na antenie Radia Wnet. Cóż mogę powiedzieć, album Soul był piątym solowym krążkiem Petera Gabriela, ale pierwszym, który otrzymał, mogę powiedzieć tak, bardziej niż zwięzły, a właściwie enigmatyczny tytuł. Po latach wielu eksperymentów, tych muzycznych poszukiwań i coraz śmielszego łączenia rocka z muzyką świata, z tym otwarciem na Afrykę i Bliski Wschód, Peter Gabriel nagrał płytę, która utworzyła mu w sposób prosty drzwi do masowej publiczności i masowego odbiorcy. A ta gitara Mr. Rhodesa w nagraniu Red Rain absolutnie znakomita. Przepiękny otwieracz tej płyty. Red Rain, czerwony deszcz. Hipnotycznie, monumentalnie i niepokojąco.

Do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia. Red Rain, Peter Gabriel. Summertime, ja czas i nic, płyta absolutnie znakomita. To nagranie Red Rain otwierało krążek wydany majową porą 1986 roku. Hipnotyczny rytm to monumentalne, potężne brzmienie, no i ta niepokojąca atmosfera, którą Peter Gabriel czarował już w czasach, gdy był głównym frontmanem formacji Genesis. Ale z perspektywy czasu mawiam tak, że to Peter Gabriel w swoim najbardziej charakterystycznym wydaniu. Wokalista, pieśniarz, który nie tyle wyśpiewuje piosenki, ale Peter Gabriel zawsze opowiada przejmujące historie. No bo taki sledgehammer pełen soulowej energii, nawet agresywności, z charakterystyczną sekcją dęciaków, Brass Orchestra i niezwykle pomysłowym teledyskiem poklatkowym, no, który stał się jednym z symboli ery MTV. Czy ktoś jeszcze pamięta muzyczną telewizję MTV? No a przecież In Your Eyes, a przecież That Voice Again, czy Mercy Street, poświęcony pamięci niezwykłej poetki Anne Sexton, Mercy Street, ulica Miłosierdzia. No to też dopełniają obraz płyty, na której Peter Gabriel połączył ten swój wysoki, wyrafinowany kunszt kompozytora z emocjonalną przestrzenią i bezpośredniością. No i ta Mercy Street, inspirowana właśnie poezją Anne Sexton, dwa programy Cienie w jaskinie, 5 lat temu, poświęcone tylko tej piosence, tylko tej płycie. Ale Mercy Street to także przykład niezwykłej umiejętności Petera Gabriela budowania muzycznego pejzażu z ciszy, rytmu i subtelnych faktur muzycznych. No jeżeli chodzi, panie i panowie, o twórców tej płyty, to obok wielkiego Petera Gabriela, wielki Tony Levin, basista, który też na drumsticku basowym zagrał właśnie w Mercy Street. David Rhodes, gitarzysta, co się zowie, o którym już mówiłem. Dwóch niezwykłych perkusistów, bo to Jerry Marotta i niezwykły Manu Katché, który umajał płyty rytmem swoim i brzmieniem perkusji albumy Anny Marii Jopek. Też pojawił się gościnnie w dwóch nagraniach Stu Copeland, znany z formacji The Police, i oczywiście producent wielki Daniel Lanois. No to po takim wstępie redaktora wybrana, panie i panowie, nie pozostaje mi nic innego, jak zapowiedzieć ten niezwykły sledgehammer. Przypomnijcie sobie teledysk w wolnej chwili, a potem ta urocza, niezwykła kompozycja Mercy Street. 40 lat minęło od premiery płyty Soul Petera Gabriela, a za niespełna 2 tygodnie nowa płyta wielkiego Petera. Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka, Radio Wnet, gdzie muzyka warta słuchania. Krzysztof Skowroński, mój przyjaciel i prezes, mawia więcej niż radio. Sobotnie, leniwe, wczesne popołudnie z Peterem Gabrielem w Radiu Wnet.

Mercy Street, ulica Miłosierdzia, wielki Peter Gabriel z albumu Soul. Panie i panowie, do tej płyty będziemy powracać do końca roku pańskiego 2026. Powód prosty. 40 lat, 19 maja minęło od czasu, gdy ta płyta się ukazała. A teraz trochę smutnych opowieści. Powracam do tej bulwersującej, krwawej historii, która wydarzyła się wczoraj i przedwczoraj. Mąż zamordowanej 37-letniej woźnej pani Darii zdementował podawane tak radośnie, szczególnie w mediach publicznych i przez oficjalne kanały informacyjne rządowe, jakoby jego rodzina została natychmiast otoczona opieką psychologiczną. No i cóż, bardziej niż poruszająca, chwytająca za serce rozmowa z reporterem dziennika Fakt, pan Daniel, wdowiec po pani Darii, wprost zarzucił polskim służbom kłamstwo. Cytat, w telewizji podawali, że nasza rodzina jest otoczona opieką psychologa. Gadali bzdury. Nikt się nawet u nas nie pojawił. Czy w Polsce, to jest moje pytanie, jest jeszcze odpowiedzialność za słowa? Czy ci, którzy biorą potężną kasę za to, co mają robić, rzeczywiście to robią? Czy tylko Polska działa, jak mawiam od wielu lat, tylko siłą rozpędu? Przypomnę, że do tej tragedii, krwawej tragedii doszło 8 października w szkole podstawowej we wsi Leszczy-Dole Nowiny na Mazowszu. 15-latek, powiem wprost, bandyta zaatakował nożem pracowników placówki. No i w wyniku licznych ran zmarła 37-letnia pani Daria, która osierociła dwójkę małych dzieci. No i cóż, pan Daniel mówi wprost, nie było opieki psychologicznej, chaos informacyjny i przede wszystkim brak empatii. Nikt ze służb nie informował go na bieżąco o tym, w jakim stanie jest jego żona. Przez długie godziny nie wiedział, gdzie dokładnie padły ciosy, ani jak rozległe są obrażenia. A służby nawet nie pozwoliły wejść mu do budynku szkoły, by być przy kolejącej małżonce. To jest skandal. I w przypadku tego bandyty nożownika w Ostrołęce, ale też w przypadku tego 15-letniego bandyty Rzezimieszka, zwykłego bandyty, odpowiedzialność karną powinni ponieść też rodzice, bo oni odpowiadają za to, jak wychowują dzieci. Koniec, kropka. Czasy liberalizmu też w prawie powinny się skończyć, ponieważ, a cóż, hasło szlachetne pod kątem robienia dobrych rzeczy, rób ta, co chce. Ta zamieniane jest jednak na to, że rzeczywiście młodzież robi, co chce, opuszczona przez rodziców, niedostrzegana, mająca internet w swoich świecących telefonach i iPhone'ach, a rodzice niczym Poncjusz Piłat umywają ręce, mają co jeść, mają internet, niech się chowają. I tego są właśnie przypadki takiego wychowania dzieci, panie i panowie. To jest oczywiście mój komentarz, proszę tego nie wiązać z oficjalną linią Radia Wnet, natomiast w wolnym medium mogę powiedzieć to, co myślę, będąc odpowiedzialny za swoje słowa. W przypadku tego 15-latka i tego 19-latka winę, karę powinni ponieść też rodzice. 15.37, Muzyczna Polska Tygodniówka Radio Wnet. Natomiast, panie i panowie, aby tak połączyć muzycznie to, co wyśpiewał przepięknie Peter Gabriel z albumu Soul, to teraz nasza umiłowana pani kompozytor Konstancja Kochaniec. No i wracam w klimacie wakacyjnym do tego lipca niezwykłego. Konstancja Kochaniec i Cinematic July Awaits.

Cinematic July Waits, wielka wrocławska pani kompozytor Konstancja Kochaniec. Do jej nagrań powracam, powracać będę. Nie tylko w muzycznej polskiej tygodniówce. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. A za chwilę, no cóż, panie i panowie, pod niebem Łodzi, przypomnę, że za tydzień cała muzyczna tygodniówka poświęcona tylko i wyłącznie tegorocznej edycji festiwalu Sound Edit Festival w roli głównej pełen dumy, bo festiwal przekracza Rubikon 19 edycja i od 18 lat pod niebem miasta Łodzi Sound Edit Festival, a prawdziwą ozdobą, panie i panowie, będzie koncert, niezwykły koncert Marka Almonda. Nie ukrywam, że to jeden z moich najulubieńszych, najukochańszych wykonawców. No i cóż, idąc tropem albumu Enchanté, nagranie A Lover Spurned, odrzucony kochanek. Dzisiaj wersja zdecydowanie maxi singlowa. Mark Almond na zaproszenie Macieja Werka festiwalu Sound Edit Festival w Łodzi w tym roku za niespełna 2 tygodnie. Tomasz Wybranowski, Radio Wnet, Muzyczna Polska Tygodniówka, muzyka warta słuchania, a czuwa w Warszawie Igor Toporowski.

0: Wielki Mark Almond, A Lover's Burn, odrzucony kochanek, wersja 12-calowa z tych dodatków do albumu Enchanted, rok pański 1995, rok temu. Obszerne fragmenty tej płyty w dwóch różnych wydaniach, w dwóch różnych programach muzycznej Polskiej Tygodniówce. I oczywiście w programie Cienie w jaskini. Natomiast panie i panowie, wciąż bez ustanku zapraszamy na te niezwykłe spektakle muzyczne Back to Amy.
1: Back to Amy. Muzyka Amy Winehouse na nowo w 20. rocznicę premiery ponadczasowego albumu Back to Black. Jazz, soul, wielkie emocje i muzyka na żywo. Tej jesieni i wiosną. Back to Amy. W Warszawie, Włocławku, Barcinie, Kaliszu, Chorzowie, Krakowie, Dębicy i Bielsku Białej. Bilety na www.backtoamy.pl. Na wydarzenie zaprasza organizator, agencja artystyczna Opera Fix.
0: Ale wielki początek, panie i panowie. 6 dnia listopada pod niebem Warszawy.
1: Back to Amy. Muzyka Amy Winehouse na nowo w 20. rocznicę premiery ponadczasowego albumu Back to Black. Jazz, soul, wielkie emocje i muzyka na żywo. Tej jesieni Sabina Carvalha oraz The Black Band. Back to Amy. 6 listopada w Domu Kultury Świt w Warszawie. Bilety na www.backtoamy.pl. Na wydarzenie zaprasza organizator, agencja artystyczna Opera Fix.
0: 40 lat minęło i mawiam tak, to najlepsza zimnofalowa płyta, która ukazała się na tym padole łez i rozpaczy nie tylko w Polsce.

40 lat minęło od wydania tej płyty. Nowa Aleksandria, czyli Puławy. Tak zaborcy nazywali to miasto. Z ukłonami dla mojego serdecznego przyjaciela, pana Pawła, którego nazywaliśmy zawsze Gonzo. W cieniach w jaskini w środę. O nowej Aleksandrze, o nowej Aleksandrii, nie Aleksandrze, o nowej Aleksandrii słów kilka. W finale moi Irlandczycy z tej płyty niezwykłej Nobody's Coming to Save You. Formacja Garriers w finale dzisiejszej muzycznej polskiej tygodniówki.

0: tytułowe nagranie z płyty Nobody's Coming to Save You. Moi Irlandczycy z formacji Garriers. Za chwilę dr Krzysztof Jabłonka i jego niezwykłe historyczne opowieści, gawędy. Wspiera mnie dzisiaj Igor Toporowski, którego Państwo usłyszą za doktorem Sławomirem Arwatem po godzinie 20 w liście Poliszczart, a Tomasz Wybranowski mówi ku dobru, pięknu, światłu, miłości i szacunkowi do samych siebie. Zostańcie z Radiem Wnet.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet, muzyczna polska tygodniówka.
2: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: W każdą drugą niedzielę miesiąca zapraszam na stały cykl. Święci znani i nieznani. Rozmawiać będę z Pawłem z Holandii, dla którego obcowanie świętych ma wielkie znaczenie. Jak dobrze wstać z Koronet o 8 rano? Zapraszam, Magdalena Woźniak.
8: To była autopromocja.
10: Gawęda historyczna.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym programie Gawędy Historycznej. Tym razem nie są to uciśnione narody wschodu, gdyż chcę Państwa zabrać do Szwajcarii. A z jakiego powodu? Otóż przede wszystkim odbyło się tam wielkie upamiętnienie 90. rocznicy założenia Muzeum Tadeusza Kościuszki. Z tego też powodu z Polski wyjechała grupa ponad 44 chorych na Kościuszkę, czyli zarażonych tradycją i pięknem idei kościuszkowskich. Należą do nich zarówno prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, pan Leszek Marek Krześniak, warszawskie koło, do którego i ja należę, Instytut Wincentego Witosa, ludowców, którzy uważają Kościuszkę za ludowca numer jeden. Jak powstało Polskie Stronnictwo Ludowe, to tenże właśnie naczelnik dostał legitymację numer jeden jako jej patron. To jest również koło ze szkoły w Długosiodle. Tutaj serdecznie pozdrawiam panią dyrektor. To jest wreszcie miejsca kościuszkowskie, a więc Kraków z kopcem Kościuszki, no i z grobem na Wawelu, z trumną Tadeusza Kościuszki. To są Racławice, zwycięska bitwa. To są Szczekociny, tragiczna bitwa, gdzie jak wiemy padł Bartosz Głowacki, który zmarł w Kielcach, i wreszcie to są Maciejowice, czyli katastrofalna bitwa, w której padł sam Kościuszko. Tutaj króciutko nakreślę jego życiorys, żeby nasi słuchacze wiedzieli, dlaczego znaleźliśmy się właśnie w Szwajcarii. Otóż Kościuszko, naczelnik powstania, kiedy został wzięty do niewoli, no, Moskale obwozili go w takim wozie, no dobrze, że nie w klatce, i pokazywali wszystkim, że Kościuszko jest już w ich rękach. Padł, koniec z Kościuszką, koniec z Polską, finis Polonie, ogłaszano po wszystkich gazetach, a Niemcy nawet w usta Kościuszki takie słowa wrzucili, które miały no raz na zawsze uśmiercić nie tylko imię Polski, ale i samą ideę jej istnienia. No a z czasem wmówić ludziom, że w ogóle Polski nie było. I jak wiemy, przez Kościuszkę i jego bohaterów to się żadnemu z zaborców, a było ich trzech, czasami nawet więcej, nie udało. Druga bardzo ważna rzecz to jest oczywiście jego kraje, które odwiedził. Poza tymi, które były w sąsiedztwie Polski, a więc Litwa, Białoruś, Ukraina, które były częścią Rzeczpospolitej, a szczerze mówiąc to jego ojczyzną, w mniejszym tego słowa znaczeniu, a cała Rzeczpospolita jego wielką ojczyzną, odwiedził Niemcy, Czechy, Węgry, Słowację, Austrię, Szwajcarię, kilka razy Włochy, gdzie był w Rzymie, wreszcie Francję, Wielką Brytanię, Irlandię, no i Stany Zjednoczone, gdzie jest jednym z kilkudziesięciu bohaterów niepodległości. Jest ich około 30. Są to głównie generałowie, przyjaciele George'a Washingtona, pierwsi prezydenci, Hamilton, Alexander i paru innych. Natomiast Kościuszko ma tam wyjątkowe miejsce. On jest jednym z dwóch Polaków obok Pułaskiego, twórcy kawalerii. On z kolei był twórcą umocnień słynnej później szkoły oficerów Armii Stanów Zjednoczonych, West Point. Wróćmy zatem do momentu, w którym dostał się do niewoli. Przewieziono go przez Sosnowice, gdzie kiedyś uczył pannę Sosnowską, Ludwikę, pierwszą jego i jedyną miłość jego życia. Stamtąd trafił do Kijowa, gdzie chciano mu zrobić sąd, no ale zażądano go w Petersburgu, no więc przez Smoleńsk, gdzie właśnie odbywał się sąd Moskali nad kilkudziesięcioma oficerami polskimi, którzy siłą wcieleni do armii moskiewskiej przeszli na stronę polską. Obudził się w nich patriotyzm, wybrali Rzeczpospolitą. Byli to zarówno Polacy, jak i przywódcy kozaccy, Ukraińcy. Byli tam dowódcy z Litwini z Białorusi i Litwini ze Żmudzi. No, był nawet jeden
Łotysz, a właściwie Niemiec inflandzki, generał Mirbach. I miał tam dołączyć Kościuszko, ale zażądano go do Petersburga. I 12 grudnia, w imieniny miesiąca 1964 roku, przywieziono go do twierdzy Piotropawłowskiej nad Newą. Tam przesiedział do momentu, kiedy caryca raczyła zemrzeć na polskim tronie, który przerobiła na sedes toaletowy. No i tak to się źle dla niej skończyło. I został uwolniony przez cara Pawła, przeniesiony do marmurowego pałacu. Do dziś jest tam pamiątkowa jego tablica z jego popiersiem, obok Stanisława Augusta Poniatowskiego, który tam zmarł, był jednym z gości. Został wyprawiony przez cara Pawła, tak sobie zresztą zażyczył, przez Karelię i Finlandię do Anglii. No, przejechał wtedy przez stolicę ówczesnej Finlandii, należącej do Szwecji, przez twierdzę Abo, która się dziś nazywa Turku, Wyspy Alandzkie, do Sztokholmu. Tam potajemnie król szwedzki Karol witał się z nim i zapraszał go do uroczystej powitania, do audiencji, ale ten odpowiedział, że z królami to on woli nie mieć oficjalnych, musiałby się pokłonić, a on nie jest do tego przyzwyczajony, on ma ducha republikańskiego i tu dotrzymał słowa. A przy tym był ranny i nie chodził. Był noszony przez swojego adiutanta Leśniewskiego w takim specjalnym koszu na plecach i nie nadawał się do odwiedziny do pałacu. Stąd też tacy potentaci jak imperator car Paweł czy król Szwecji witali go na stojąco, gdy on siedział, gdy on leżał. Przejechał razem z Niemcewiczem do Göteborga, tam oczekiwał na statek, był straszny sztorm wtedy na Morzu Północnym i w Skageraku. No i przepłynęli w końcu do Londynu, gdzie go uroczyście powitano, a zebranych pieniędzy wystarczyło na podróż do dyliżansem do Brystolu. Tam wsiadł na statek, który przez irlandzki Cork dopłynął do Filadelfii. Tam zaprzyjaźnił się z Thomasem Jeffersonem, trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych od 1800 roku. I załatwił swoje sprawy, otrzymał rentę generalską i popłynął do Francji. Tutaj otrzymał honorowe obywatelstwo od dyrektoriatu. Mieszkał w Berville u ambasadora Szwajcarii przy Republice Francuskiej, w Franciszku Celtnerze. Tutaj bardzo zaprzyjaźnił się z tą rodziną, zwłaszcza żona Celtnera była dla niego bardzo łaskawa, złośliwe języki pomawiały go o romans z nią, ale to jest oczywiście blaga, gdyż gdy urodziła się córka, państwo Celtnerom dali na cześć Kościuszki jej imię Tadea. No i on ją piastował, nosił na rękach, a potem zapisał jej ogromny spadek. Zamieszkał w Berville, gdzie gościł również kozaków ukraińsko-tatarsko-białoruskich. Ci rabowali po wsiach okolicznych i wtedy przerażeni chłopi francuscy wezwali obywatela Kościuszko, żeby ich ratował. I ten się po białorusku odezwał do takich, że tacy to baty dostawali w jego Siechnowiczach za takie rabunki. I nagle uklękli przed nim, mówi, naczelnik. No i wtedy jęknęli chłopi, mówi, nie wiedzieliśmy, że mamy króla u siebie, którego, przed którym groźni kozacy klęknęli. No i odbyło się wielkie weselisko w Berville, czy uczta w Berville, na której kozacy nie dość, że oddali wszystko, co ukradli, to jeszcze pozostawili zapłatę, no i a mieszkańcy wystawili piękne przyjęcie, które skończyło się no niezwykłym pojednaniem. No, stamtąd musiał, pojechał do Wiednia, pertraktował po raz drugi z carem Aleksandrem, który miał przywrócić królestwo, a jak nie przywrócił, a właściwie szczątkowe, no, śmiertelnie obraził się Kościuszko na cara, wyklął go, mówiąc delikatnie, i pojechał już nie do Francji, a do Szwajcarii, która była jedyną republiką w owym czasie, oczywiście nie licząc San Marino maleńkiej, ale tam trzeba by się było urodzić. W Szwajcarii można było zamieszkać legalnie. No i był gościem Celtnerów w ich domu w Solurze, stolicy kantonu Solothurn.
I tam też 15 października 1817 roku zmarł nagle. Zapalenie tętnicze, no jakoś podobno z chorego zęba mu się to przeniosło, tak po latach, po jego szczątkach oceniono. Ale do dziś nie bardzo wiemy. Wtedy też serce swoje przekazał właśnie rodzinie Celtnerów. Było ono w ich miejscowości Zuchwil. Tam również w takiej specjalnej czaszy pomieszczono jego wnętrzności. A ciało, jak wiemy, w 1818 roku przejechało do Polski, było tutaj fetowane w Warszawie i razem z ciałem księcia Józefa, poległego w Bitwie Lipskiej, popłynęło Wisłą w górę do Krakowa, uroczystym pogrzebie na Wawelu. Obaj pierwsi nie królowie, ale królom równi. No i z tego powodu, że właśnie w domu, w którym on zmarł, przy Genzergasse, przerobionym na muzeum, odbyły się wielkie uroczystości 90. rocznicy. Zakładał to muzeum bowiem w 1936 roku również Ignacy Jan Paderewski. Wykonał wspaniały koncert i cały dochód w wysokości 5000 ówczesnych franków szwajcarskich, co dzisiaj to byłoby chyba ze 20 000 euro, przeznaczył na rozwój tegoż muzeum. No to muzeum do dzisiaj ma kłopoty finansowe, ale to już z innego tytułu. Nie ma po prostu stałego finansowania z kraju, a trudno, żeby go finansowali Szwajcarzy. Szwajcarzy dokładają, ponieważ jest to na ich terenie, ale to jest Muzeum Polaków. No i żeby to właśnie jakoś wybrzmiało, no z całego świata zjechali się ludzie owładnięci ideą kościuszkowską. A pamiętajmy, idea kościuszkowska to nie jest tylko zachwyt nad Kościuszką, który, jak wiemy, no przegrał powstanie, przegrał swoje starania, ale wygrał coś więcej. Wygrał przyszłość dla Europy. On pokazał, że można przegrać. Ale nie to jest ważne, nie on jest ważny. Hannibal też przegrał. Wielu przegrało. Aleksander Macedoński umarł na końcu swoich podbojów, przegrał ze śmiercią. Chodzi o to, że idea jego wygrała, że świat zniósł niewolnictwo, które on znosił, że świat jest republikański, którym on już wtedy był na przekór monarchom i że świat idolom się nie kłania. No i są inne idole, pieniądze, władza i tak dalej, ale z tymi trzeba sobie radzić w gronie rodzinnym. Kościuszko pokazał drogę do nowej, demokratycznej i bardziej sprawiedliwej, zwłaszcza dla chłopów, wszelkich chłopów, wszystkich krajów Europy. I za to są mu wdzięczni nie tylko Polacy, Białorusini, którzy uważają go za swego rodaka, Litwini, którzy też go uważają za swojego obywatela, Ukraińcy, którzy go uważają za swego obrońcę, ale w zasadzie wszystkie ruchy ludowe, chłopskie i tym podobne, które uważają go za swojego patrona. No, wyjazd na taką uroczystość nie jest łatwy, ale był tani. Dzięki staraniom prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, doktora Leszka Marka Krześniaka, no, zmieścił się w 1700 zł, gdyż tam jakieś dopłaty, bo w międzyczasie benzyna zdrożała, czy coś w tym rodzaju. I trwał 4 dni. Wyjazd o 5:45. Autokar się zjawił we mgle, wyłonił się taki. Rzeczywiście był luksusowy, cieplutki, no ale to było niebezpieczne, bo na każdym postoju wysiadaliśmy w mroźne, prawie zimowe poranki, no i przeziębienie było gotowe, czego ja padłem też ofiarą. Najpierw dojechaliśmy pierwszego dnia, w czwartek 24 września, do Salzburga. Tam zakwaterowaliśmy się w młodzieżowym hotelu z piętrowymi łóżkami, ale za to ze śniadankiem. No, kolacji nie było, kolację trzeba było zjeść samemu, gdzieś co kto miał i wyszliśmy na spacer. Spacer się ograniczył właściwie do domu Mozarta, do centrum, do ratusza, no i do kilku pięknych ulic w środku, do których trzeba było dojechać i z nich wrócić. Następnego dnia to już był przejazd przez Tyrol, przez Liechtenstein do Szwajcarii.
I tu w południe dotarliśmy do najbardziej polskiego miasta Szwajcarii, mianowicie do miasta Rapperswil w kantonie St. Gallen. Położono jest ono nad jeziorem Zurichskim na tak zwanej grobli, czyli takim przejeździe przez środek tego jeziora, które w tym miejscu się zwęża. No i tam też przez 120 lat w polskich rękach był miejscowy zamek. Kanton St. Gallen powstał w oparciu o klasztor, ogromny klasztor w St. Gallen właśnie, który swoje dobra i swoją kulturę rozprzeżał wśród miejscowych szwajcarskich chłopów i ci obalili feudalnego władcy, przejmując na rzecz kantonu jego zamek. Zamek ten w 1867 wziął w dzierżawę, bo sprzedać nie wolno było, bo to jest jednak własność kantonu, wziął w dzierżawę hrabia Plater i stworzył tam centrum polskie. Wszystkie zabytki, na przykład archiwum Legionów Polskich, znajdowało się właśnie miejsce swoje w Rapperswilu. Pracował tam nad tymi materiałami i archiwalnymi Legionów Stefan Żeromski, który w oparciu o to wszystko napisał Popioły, czyli jak z popiołów odradza się duch niepodległości. W pierwszych legionach, drugich legionach Wiosny Ludów i trzecich Piłsudskiego I wojny światowej. Te pierwsze legiony były zaczątkiem tych ostatnich. Oczywiście zamek już niestety nie był w rękach polskich. Powiewała flaga kantonu, zielona z rózgami liktorskimi, a na zamku zaczynało już funkcjonować miejscowe muzeum, Muzeum Historii całego kantonu, w którym duża część ma być poświęcona właśnie epoce polskiej, tej z XIX do połowy, do właściwie końca XX wieku, kiedy wyproszono nas z tego zamku. No ale wtedy Instytut Pileckiego pod zamkiem kupił dość dużą kamienicę, w której znajduje się hotel i restauracja pod łabędziem, cu szwan. I pod tym szwanem właśnie myśmy się zgromadzili, obejrzeliśmy to polskie miejsce, polski nabytek. No a na samym zamku odbywało się przyjęcie weselne, na które nas oczywiście nie zapraszano, ale jeden polski akcent został nieruszony. Przy wejściu do zamku, u bram zamku, można powiedzieć, na takiej platformie widokowej, stoi przepiękna kolumna Konfederacji Barskiej z tekstem, że wolność ponad wszystko, suprema ex, poświęca w trzech językach. Po łacinie, aby zrozumieli wszyscy, którzy coś łacinę kumają, po polsku i po niemiecku, a właściwie szwicem. To jest taki niemiecki góralski język, który już się troszeczkę od niemieckiego różni i właśnie w piśmie można go już używać. I dzięki temu ta kolumna świadczy o niezależności, niepodległości ducha Rzeczpospolitej, nie tylko Polski, bo Konfederacja Barska obejmowała Litwę, Białoruś, ba, nawet Kurlandię z Semigalią, czyli połowę Łotwy. Oczywiście też Ukrainę. Słynny kozak Sawa jest znany właśnie jako Konfederat Barski. No i oczywiście Małopolska, Wielkopolska, nawet Pomorze, trochę Mazury i wreszcie Mazowsze. Ta właśnie Konfederacja znalazła tam najładniejsze architektonicznie, rzeźbiarsko upamiętnienie. No, po południem trzeba było opuścić Rapperswil. Okazało się, żeśmy trochę za długo zabawili, bo zaczął się weekendowy korek. No i z szybkością karawanu pogrzebowego jechaliśmy przez w okolicy Zurichu, potem na zachód, aż do Berna. No, spóźniliśmy się na własną kolację o 2 godziny, no ale tam czekano na nas, kolacja była jeszcze gorąca, ale już ze zwiedzania Berna oczywiście musieliśmy rezygnować i dopiero następnego dnia, sobotniego, 27, dniu, w którym właśnie odbywały się uroczystości w Solurze, rozpoczęliśmy zwiedzanie Berna. No, pierwszym miejscem, do którego dotarliśmy, był parlament. Przepiękny, ogromny budynek, ale ten parlament spełnia tam rolę właściwie zgodnie z nazwą państwa, Konfederacji Wszystkich Kantonów. Każdy kanton rządzi się po swojemu, ma swoją edukację, swoją
izbę chorych, ubezpieczenia, swoje sprawy wewnętrzne, policję i tak dalej. Flagi tych kantonów stanowią rdzeń, tak jak w Stanach Zjednoczonych flagi Stanów. No a sam parlament zbiera tylko do gromady wszystkie te kantony i reprezentuje na zewnątrz, ponieważ na zewnątrz to musi mieć jedną. Więc ma tylko trzy funkcje: wojskową, pocztową, bo wydaje znaczki, i służbę zagraniczną, czyli dyplomację. No i na froncie zdobi ów parlament, właściwie zdobił dwie daty. 1291, kiedy to 1 sierpnia na Polanie Rütli zaprzysięgły się cztery kantony: Schwyz, Uri, Obwalden i Zug, i stworzyły zalążek Konfederacji Szwajcarskiej. Prawdopodobnie od kantonu Schwyz pochodzi, no a ten z kolei od dawnych Słewów, którzy gdzieś tam ze Szwecji przypłynęli pod Alpy. Stąd Szwajcaria i Szwecja małym dzieciom się właśnie z tego powodu myli, że od jednego plemienia wywodzą się. Dalej dołączały się te wszystkie kantony i druga data to jest konstytucja, na której się opiera obecna Szwajcaria, 1848 rok, wiosna ludów. I tam w pobliżu właśnie tegoż parlamentu, w takiej pięknej witrynie, można było oglądać replikę tej konstytucji, jak i fotografie, bo już wtedy były, ostatniej wojny, która wybuchła w Szwajcarii w 1847 roku, kiedy to katolickie południe walczyło z liberalnym zachodem i północą. No, północ wygrała, tak jak w Stanach zresztą, pobiła tych leśnych strzelców Sonderbundu, czyli takiego związku specjalnego, czy Sonnenburgu, słonecznego związku. I słynęło to z tego, że jedna bitwa się odbyła, że jak ta bitwa się wreszcie zakończyła, dość nagle, trwała chyba z godzinę, może dwie, to przedstawiciele jednej strony opatrywali rany drugim. To była bitwa Szwajcarów, więc byli braćmi sobie. No i w ten sposób doszło do pojednania. Właśnie przez brak okrucieństwa. No, starcie było nieuniknione, ale gdy tylko się skończyło, gdy je przerwano, gdy południe zrozumiało, że nie wygra, to natychmiast północ podała im rękę. I tak buduje się zgodę w narodzie. To jest świetny przykład, że można przerwać bitwę i objąć się w braterskim uścisku, przebaczyć sobie i zawiązać coś nowego. No i od tej pory ta Konfederacja 1848 roku, jedyne dziecko wiosny ludów, które przetrwało do dzisiaj, obowiązuje. Drugim miejscem, bardzo nieoczekiwanym, była Katedra Berneńska. Dlaczego? No miał być tam koncert o 11 z minutami, a myśmy przyszli przed i katedra była otwarta. Generalnie zasada w całej Szwajcarii jest niestety smutna, że wszystkie protestanckie kościoły od niedzieli do soboty są po prostu szczelnie zamknięte. Nie ma tam żadnych modlitw, nie ma tam powodu w ogóle przychodzić. Człowiek może się w domu pomodlić, westchnąć sobie do tego czy innego Boga, jak tam woli, to jest jego sprawa i dlatego też właśnie część protestancka się tak bardzo szybko zlaicyzowała. Jak można, to się można do dolarów pomodlić, do eurów, no do franków szwajcarskich najlepiej, bo zwyżkują. Po co się jakiegoś tam Boga czepiać po niebie? No i katedra opustoszała, ale robi wrażenie. To jest jednak przepiękne dzieło średniowiecza. Sklepienie krzyżowe, pełno mozaiki. Jeszcze gdzieś jakieś witraże zostały, a jak wypadły, to są białe szyby, czekają na kiedyś na odnowienie. Zamiast prezbiterium tam jest wielka chrzcielnica. To jest jedyny sakrament wspólny katolików i protestantów. Ołtarz pusty na środku, rzeczywiście jakiś Japończyk obchodził ten ołtarz, oglądał, podnosił nakrycie. Bałem się, że usiądzie. Zero sakrum. No ale właśnie w prezbiterium, w tej części, w której modliło się duchowieństwo, znalazłem orła białego. Pięknie odlany w zasadzie w metalu. No, metal połyskiwał, więc nawet z daleka, nawet z bliska wyglądał na białego i miał przy tym taką aureolę wokół głowy. No, święty orzeł biały pierwszy raz w życiu widziałem, chyba ostatni. Ale podniosło mnie to na duchu. Pewnie z Polską nie ma nic wspólnego.
Orzeł pewnie powinien być cesarski, ale miał na szczęście jedną głowę, czyli cesarski nie był. Nie wiem, dlaczego tam stoi, nie udało mi się tego odkryć, ale przepiękne nagrobki były i rzeczywiście na tych nagrobkach był herb Berna, piękny miś w pasie białym, na skos, na czerwonym polu, no i herb cesarstwa, czyli dwie głowy i takie dwa nimby nad ich głowami, czyli aureolki. No i obok była księga, w której wpisywaliśmy się jako grupa kościuszkowców jadących z kosami do Solury. No i wtedy napisałem: o katedro, kiedy ty wreszcie będziesz prawdziwym domem Bożym, a nie miejscem, gdzie można usiąść na ołtarzu. No, smutne to było, ale signum temporis, znak czasu. No, po zwiedzeniu tej katedry, na szczęście za darmo, to też jest dziwne, bo nawet katolickie są płatne już teraz, jak Notre Dame czy inne, dotarliśmy do serca Berna, którym wcale nie jest ratusz, nie jest jakiś pomnik, a powinien. Tylko misie. Piękny wybieg z taką drogą przez środek, także misie biegają i po jednej, i po drugiej stronie, a obok są biografie tych misiów. Fotografie piękne, taka jest misiowa, sprowadzona z Skandynawii, gdzie się tam złapali w lasach norwesko-fińskich. Ma piękne imię, Astrid miała. Obok był niedźwiedź z Rumunii, także europejsko się Szwajcaria zachowuje, więc z północy jest i ze wschodu, pewnie byłby i z południa, i z zachodu, gdyby tam jeszcze były niedźwiedzie, ale już chyba tam ich dawno nie ma. Faktem jest, że tych niedźwiedzi było sporo. Jak ja pierwszy raz byłem, kiedy szedłem na piechotę do Teze w 1974, to było to o wiele mniejsze. Te miśki się tak wspinały po takim murku, górkach sztucznych, tak jak u nas przed zoo kiedyś, a teraz to one miały ogromny wybieg. No, ekolodzy zadziałali, misie miały się gdzie rozprzestrzenić. Prawdopodobnie ta niedźwiedzica miewa młode, więc przybywa tych misiów. Są one wielką atrakcją dla dzieci, dla turystów, oczywiście takich jak my, no i dla wszystkich, którzy Berno odwiedzają. Na naszych oczach opiekun wszedł tam, miśki go bardzo lubiły, poznawały po zapachu i rozrzucał im co? Krajane jabłka. To jest przysmak misiów. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby im dał beczułkę miodu. No ale na tą sobie jeszcze nie zasłużyły. Pewnie od święta dostają względnie im jakieś pszczelisko czy miód leśny. Przynoszą w takich wyciętych belach, no i te sobie tam wyjadają z niego. Natomiast, no jak się tymi misiami opiekują, no chyba dobrze, skoro piękną, połyskującą sierść miały i były dość ożywione, dość takie, no nie takie nędzne jak w zoo, gdzie im się nic nie chce, tylko biegały, to jest dość duży areał, przez który właśnie biegnie taka ścieżka turystyczna. No, tych 50 lat temu tej ścieżki nie było. I stamtąd już zdążyliśmy dojechać do Zuchwil. Co to jest Zuchwil? To jest miejscowość pod Solurą, w której mieszkali właśnie Celtnerowie, a ściślej ta owa Tadea Celtner, która wyszła za mąż za hrabiego chyba włoskiego, dostała ogromny posag od Kościuszki, więc była panną posażną i ona otrzymała właśnie prawo przechowywania, jej rodzina, dopóki żyje, jej ród, serce Kościuszki. No i do 1890 któregoś w Zuchwil właśnie było owo serce, potem trafiło do Rapperswilu, a z Rapperswilu przyjechało do Warszawy w 1927 roku. To była 110. rocznica śmierci i ułożone zostało gdzie? W kaplicy Zamku Warszawskiego. Oczywiście tą kaplicę wysadzili Niemcy z całym zamkiem, ale serce zostało ukryte. Ksiądz Karłowicz wyniósł je razem z krucyfiksem z katedry warszawskiej świętego Jana i ukryto gdzieś głęboko. Po wojnie to serce przechowywane było w różnych sanktuariach do momentu odbudowania zamku. Wtedy wróciło na swoje miejsce i rzeczywiście serce Kościuszki bije w Warszawie. To jest jego drugie po Krakowie miasto. No a trzecie po miejscu urodzenia, czwarta jest oczywiście Solura. I tutaj pokazaliśmy się już jako Polacy.
jeden z naszych uczestników rozwinął bardzo długą flagę, prawie 20-parometrową, którą żeśmy otoczyli ten pomnik, no i wykonaliśmy zdjęcia pamiątkowe, a przy tym delegacje, które tam były, zarówno Stowarzyszenia Przyjaźni, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Szwajcarskiej, jak i kościuszkowców spod Racławic, spod Szczekocin, z Krakowa, z Maciejowic, no i my z Warszawy, z Instytutu imienia Wincentego Witosa, złożyliśmy zarówno wieniec, no taki skromny, który przywieźliśmy z Polski, jak i znicze, które płonęły już po naszym odjeździe. Obok bardzo ważny artefakt, polecam wszystkim, którzy by kiedykolwiek do Szwajcarii dotarli, do odwiedzenia, mianowicie kaplica, ponieważ kościół był bodajże protestancki, tego nie udało się ustalić, ale wejście do niego było niemożliwe, a kaplica była otwarta. Kaplica zbudowana przez polskich żołnierzy internowanych w 1940 roku na terenie Szwajcarii. Oni początkowo byli trzymani, jak to tam informuje taka muzealna tablica, w Konzentrationslager. No, brzmi to bardzo niepokojąco, ale na szczęście ten Konzentrationslager, tam zresztą naszkicowany w takim szkicu węglem, no, prezentował się może niezbyt elegancko, baraki oczywiście ustawione, z których Polaków już po pół roku wypuszczono, aby budowali drogi, mosty, zapory, a wreszcie studiowali inżynierię, filologię, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze i nauki humanistyczne na licznych uniwersytetach szwajcarskich. Wielu z nich, kilka tysięcy Polaków, ukończyło dyplomami szwajcarskimi w ciągu właśnie wojny. Nie siedzieli już w barakach. I z wdzięczności zbudowano tą kaplicę, która upamiętnia pobyt Polaków 1940-1946, bo wtedy ewakuowano już ostatnich do Anglii i do Szkocji, i do Walii, gdzie w korpusie przysposobienia zostali rozwiązani jako jednostka wojskowa. No, co chwil również zrobiliśmy paradę, mianowicie defilując licznymi flagami rozpinanymi na takich właśnie wyciąganych patyczkach, zarówno flagi szwajcarskie, jak i polskie. I one się tak mieszały, wywołując bardzo miłe wrażenie wśród mieszkańców, gdyż Szwajcarzy się cieszyli, że to na ich cześć. Turyści z Polski byli zainteresowani, skąd my tutaj. No a wszyscy inni turyści pytali, po co ta cała demonstracja. Myśmy wtedy wyjaśniali, że był taki kościuszko, który tu mieszkał, no umarł, a my jedziemy właśnie go uczcić. No i rzeczywiście na popołudnie udało nam się dojechać wreszcie po 2,5 dniach do Solury. No i tam się dowiedzieliśmy, że o 4:00 w ratuszu będzie wielka uroczystość poświęcona właśnie rocznicy założenia i funkcjonowania przez 90 lat Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze. No i czasu było niewiele, już nie mogliśmy pojechać na nocleg, więc wpadliśmy na genialny pomysł. Zostaliśmy na głównym placu. No oczywiście ruszyliśmy na zwiedzanie tej Solury. Najpierw odwiedziliśmy główny plac z ratuszem. No i obok w parku był pomnik zbudowany czy ufundowany przez Białorusinów. No i tam po niemiecku i białorusku było wyjaśnione, dlaczego ten kościuszko tu stoi. Kościuszko do połowy wyglądał naprawdę jak naczelnik, ale tak zwaną dolną połowę, to jakieś pompy miał na sobie, takie, no, nie robi się pomników w stroju, że tak powiem, roboczym. Jakby co najmniej fortyfikację budował, nie chcąc sobie spodni zabrudzić, miał to wszystko podwinięte i wyglądał to jakby chodził w tak, jak paś, w takich właśnie bufiastych spodniach z pończochami i bucikami na końcu. Wyglądało to komicznie. Co, może tak na plus temu pomnikowi można powiedzieć, że był na wysokości człowieka. Nie był na postumencie, tam wysoko, tylko normalnie stał na poboczu ścieżki parkowej. I tu nas poinformowano, że z okazji bliżej nam nieznanej jakiś tutejszy futurysta czy inny marzyciel wyrzeźbił kościuszkę. Jak żeśmy to zobaczyli?
Boże, to wygląda jak Maksymilian Kolbe po wyjściu z komory głodowej. Jakaś taka figura wysuszona na biało, naga na dokładkę, nie wiedzieć dlaczego. Stoi, a pod nim napisane, że to Kościuszko. No równie dobrze mogło być wszystko inne. Najlepiej by pasował rzeczywiście Maksymilian Maria Kolbe po wyjściu z komory głodowej. No myśmy zaproponowali Szwajcarom zmianę tego napisu. No jest to po prostu obraza. No tak się nie robi. Myśmy mówili, że my Szwajcarom takich, przepraszam, wygłodniałych postaci rzeźbionych z chorej wyobraźni nie stawiamy, bo jest to po prostu niekulturalne. Obiecaliśmy ufundować ubranie dla tej gołej figury, żeby nie obrażała moralności publicznej. No, niestety użaliliśmy się nad tym, ale co było robić? Czas naglił. No i tu był problem. Wrócić już nie można było na nocleg, bo było za daleko. Gdzieś tam na oczywiście obrzeżach miasta i jak zwykle Jungenherberge, czyli Yacht Hotel, czyli hotel młodzieżowy. Natomiast, no, ale panny się chciały ubrać w stroje i to historyczne. Bractwo kurkowe było, były damy z Szczekocin, kapitalnie w czarne kropki, białe suknie. No więc panowie elegancko wyszli z autokaru, panie się tam przebrały. No a myśmy już byli w miarę gotowi do wyprawy i udaliśmy się. Ale się okazało, że ratusz jest za mały, że gości przyjechało tyle, iż wynajęto salę widowiskową pobliskiej szkoły, salę teatralną. No i na tej sali odbyła się gala. Gala polegała na prezentowaniu się gości, z czym każdy przybył, w tym przedstawicielka parlamentu szwajcarskiego, mer miasta Solury, różni prezesi i prezydenci różnych towarzystw, stowarzyszeń, minister miejscowy i tak dalej. No i nasi parlamentariusze też w jakiejś tam pewnej grupie z wiceszefem kancelarii Sejmu. No, więc taka trochę wszystko w randze wicy. Jedynie Szwajcarzy przysłali pełnych

ministra kultury z rąk polskich parlamentarzystów i tak dalej. Mnóstwo tych nagród, poczęstunek szwajcarski, no przede wszystkim najsmaczniejszy był oczywiście ser szwajcarski, aż zwłaszcza jego dziury. No było wino szwajcarskie, dla jednych białe, dla drugich czerwone. Okazało się, że te dwa kolory Szwajcarzy też bardzo lubią, bo to jest biały krzyż na czerwonym płótnie, no a nasze oczywiście pasy i takie właśnie braterstwo żeśmy tam zawiązali przy winie, przy ciastkach, przy czym kto lubi. A na koniec był piękny tort w biało-czerwonych barwach z żelatyny. Można było zjeść nawet widok muzeum naszego naczelnika na fotografii odciśniętej w marcepanie. Jak się to zakończyło? Wszyscyśmy przeszli do muzeum, tak przez pół miasta mniej więcej, no i tam już w budynku skromnym, bo takim przylegającym do jakiejś miejskiej wieży, na górnych piętrach, cztery sale poświęcone są Kościuszce. No i tam już było obdarowywanie pani Teresy Ackermann, czyli kierowniczki, dyrektorki tego muzeum, wszelkimi prezentami, jakie ze sobą ktokolwiek przywiózł. A więc szczekociny podarowały piękną grawiurę i wycinankę postaci Kościuszki z szablą, znaną przecież z innych ikonograficznych wyobrażeń. Ofiarowano mnóstwo książek, ofiarowano gratulacji, eksponatów, no wszystkim, czym można muzeum uszczęśliwić, z jednym wyjątkiem. Muzeum po prostu potrzebuje stałego dofinansowania. I tutaj parlamentarzyści polscy, oczywiście z różnych ugrupowań, mam nadzieję, że spektrum było pełne, a nie tylko koalicji rządzącej, ogłosili, że w najbliższym budżecie będzie to ich główny postulat stąd wywiezionych. Muzeum otrzyma już stałe dofinansowanie, nie będzie trzeba co roku jeździć do Warszawy z kapeluszem i, no nieładnie mówiąc, żebrać. Utrzymanie na rok następny, niedanie takich pieniędzy, nieprzyznanie równałoby się zamknięciu muzeum. Ono przez pewien czas nawet było niedofinansowane i zamknięte, no ale teraz już funkcjonuje na pełnych obrotach. Nasz postulat, czyli warszawskich wszystkich stowarzyszeń chorych na Kościuszkę, był prosty. Niech wreszcie szkoły, które noszą imię Tadeusza Kościuszka, a ich jest około 120 iluś w Polsce, no, przed maturą wysyłają swoich maturzystów właśnie do Solury. Wytrzymają. My, wiekowi już można powiedzieć, wytrzymaliśmy w młodzieżowych piętrowe łóżka i warunki spartańskie, a młodzi właśnie niech się do tego przyzwyczajają. Szwajcaria stoi przed nimi otworem. Nie trzeba mieć niczego więcej poza dowodem osobistym, a jak wiemy, maturę robi się w wieku lat 19. A zatem hajda wszyscy młodzi przed maturą, po maturze do Solury złożyć pokłon i znać to miejsce. Potem wrócić z własnymi już dziećmi, z małżonką, z małżonkiem i pokłonić się Kościuszce raz jeszcze. Piękna księga, można się do niej nieustannie wpisywać i zawiadamiać, że się tu było. Ja również z panią Teresą, tu ją pozdrawiam serdecznie, panią Teresą Ackermann, porozmawiałem gdzieś dobrych 15 minut, prezentując im propozycję Instytutu imienia Wincentego Witosa, która uważa ta instytucja, ten instytut, Kościuszkę za swojego patrona, głównego bohatera, proponując stałą współpracę i podpisanie stosownej umowy. No, pani Teresa zerknęła, króciutka to była umowa, półtorej strony, powiedziała, że jak przyjdzie poniedziałek, ona przyjdzie do pracy, bo to była sobota, odpocznie w niedzielę, to przeczyta i odpowie. I zapewnia, że to będzie pozytywna odpowiedź, bo ona już mniej więcej treść z innego źródła znała i wtedy uroczyście się w innych warunkach już podpisze, bo tutaj to nawet nie było stołu, wszystko to było w pięknie oświetlonej sali i, bardzo ważne, przy pięknej muzyce Fryderyka Chopina, którą wykonywała pani Szarzyńska, a niektóre pieśni śpiewał właśnie do tej muzyki Leci liście z drzew, parę innych, no Karłowicz, a już to była wyłącznie polska muzyka, bo był to przecież polski dom. Tutaj dodam coś, co przeskoczyłem, ale na zakończenie uroczystości w tej wielkiej auli pod ratuszem, przypuszczam, że auli szkolnej, bo to wyglądało mi na taki kompleks szkoły,

0: Nasz bas profondo wykonał warszawiankę. Wszyscyśmy śpiewali, wszyscy, którzy byli Polakami, a Szwajcarzy byli urzeczeni. Jaki piękny hymn macie. Myśmy już nawet nie wyjaśniali, że to jest hymn Warszawy, bo tak jakbyśmy grzmotnęli jeszcze Polska, to by tam ściany pękły. Ale warszawianka jest równie piękna i oczywiście jest młodszą siostrą marsylianki. A przy tym istnieje jeszcze brabansonka, czyli hymn już narodowy i państwowy Belgii. A zatem po owych pieśniach, po owych życzeniach też było tam przyjęcie. No i z czym żeśmy się tam? Z polskim jadłem. Wreszcie był bigos, była polska kielbasa, jak o niej mówiono. A nas najbardziej śmieszyło, że prawie wszyscy Szwajcarzy na naszego bohatera narodowego mówili korzuszko. I myśmy się przyzwyczaili, że oni ści nigdy nie wymienią jak te liście, tylko będą korzuszki. No i tego korzuszkę żeśmy już zaakceptowali po szwajcarsku i tak żeśmy się rozstali. No bardzo długo to trwało, rzeczywiście, także potem musieliśmy piechotką iść do schroniska, które na szczęście było w centrum miasta. No ale po takim przyjęciu zaszumiało nam w głowach, nie tylko ze szczęścia. No, zgubiliśmy drogę. No i musieliśmy się odnajdywać w tych pięknych zresztą uliczkach oświetlonych nocą. No i poszliśmy spać każdy, gdzie mógł. Oczywiście okazało się, że miejsc było za mało, ale na szczęście materacy było dosyć. No ja się wyspałem na stole bilardowym. Śniły mi się bile obijające się o siebie, no, wszystko, co się na tym stole wydarzyło, ale muszę przyznać, że świeże powietrze i miękki materac są tylko dwie rzeczy, które do snu są potrzebne. Reszta oczywiście z zamknięciem oczu znika. Następny dzień to już był powrót do domu. No, czuliśmy się jak żurawie na wiosnę. Przyjęto nas bardzo dobrym śniadaniem, po którym spakowani załadowaliśmy się do autokaru, no i godzina 9, jeszcze tankowanie na drogę i w drogę. Dzwonić nie wolno było ze Szwajcarii, bo był roaming, nie należy ona do Unii Europejskiej, należy tylko do strefy Schengen, więc 5 zł za minutę, za jedno połączenie, więc wstrzymaliśmy się do czasu wjazdu do Niemiec. Ale trasa była teraz na skróty. Z Solury pojechaliśmy na Szafuzę, to jest najbardziej na północ, taka z trzech stron otoczona Niemcami enklawa szwajcarska. Stamtąd wpadliśmy na Schwabii, czyli Badenie i Wirtembergi, to taki land. Wreszcie gdzieś pod Stuttgartem, powyżej Monachium, daleko od Monachium, ale za to blisko Norymbergi, dotarliśmy i ślizgając się po granicy z Czechami, dotarliśmy do Drezna. Z Drezna już była prosta droga przez Budziszyn na Zgorzelec. No i tutaj na Nysie Łużyckiej wjechaliśmy do naszej ojczyzny. Gdzieś w środku nocy, druga, trzecia, wysiadli nasi przyjaciele ze Szczekocin, z Racławic i Krakowa, a byli z Wrocławia. Ponieważ stamtąd mieli bliżej do swoich miejscowości, a z Maciejowicami, Długosiodłem i innymi kościuszkowskimi miejscami dotarliśmy na 6 z minutami do Warszawy. Pożegnaliśmy się uroczyście, odśpiewaliśmy hymn kościuszkowców i żeśmy rozeszli się do domów. Tak zakończyła się jubileuszowa wyprawa do wszystkiego, co kościuszkowskie w Polsce, do miejsca jego ostatniego spoczynku, przez dłuższy czas również pogrzebu. Jego trumna spoczywała w kościele jezuitów w Solurze, kościele katolickim. No i zanim trafiła na Wawel. I w ten sposób ogłosiliśmy światu, że idea kościuszkowska nie tylko jest żywa, ale ona jest twórcza. I nie tylko po to, żeśmy jechali, żeby oddać cześć Kościuszce i połączyć się duchem narodowym, ale żeby zamanifestować, że życie duchem kościuszkowskim, tradycją jego czynów, kontynuowaniem tego we własnym życiu, demokratyzm, równość, sprzeciw wobec rasizmu, wszelakiego rasizmu. Jedni nie lubią rudych, drudzy nie lubią łysych, jeszcze inni kogoś bez powodu, czyli nielubienie człowieka bez powodu, o, to jest główna definicja rasizmu, jest właśnie przesłaniem kościuszkowskim. I to nam się chyba udało. przetarliśmy drogę młodym, a teraz niech te wszystkie licea, które mają imię Tadeusza Kościuszki, przed maturą, a po studniówce, w ramach niemalże duchowego obowiązku, jeżdżą do tej Solury przetartym przez nas szlakiem. 3 noclegi, 4 dni i jest się promowanym. Tak jak w islamie, jeśli ktoś dotarł do Mekki i odbył pielgrzymkę po wszystkich tam miejscach świętych, źródełko, Zumzum, góra Gabriela, no i oczywiście słynna Kaba, to otrzymuje tytuł Hadżi, czyli ten, który zawędrował, to tutaj powinien otrzymać właśnie imię Kosa, czyli Kościuszki, i móc się nim szczycić. Byłem, widziałem, jestem patriotą. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym już będziemy kończyć nasze spotkanie i polecam nadal, jeśli tylko pieniądze pozwolą, a to wszystko kosztowało 1600 zł, to wakacje w Busku Zdroju, kilka dni. Warto być, warto zobaczyć. Za długo w Szwajcarii się nie należy zatrzymywać, bo to za drogo kosztuje, ale obejrzeć, jak żyją nasi europejscy górale, jak skonstruowali swoją własną republikę wolnych kantonów i powielać to, a właściwie przeorganizowywać nasze życie właśnie w takie regiony, które na wzór kantonów rządzą się tam, gdzie mogą samorządnie, a tam, gdzie przekracza to możliwości, no to od tego jest państwo polskie, które mamy już od ponad 1000, może nawet więcej, lat na mapie Europy. W renesansie uważano, że Regnum Polonie, Polska, powstała z woli księcia Lecha około 520 roku. Stąd w 1521 roku na głównej wieży Katedry Wawelskiej zawieszono dzwon tysiąclecia, zwany dzisiaj Zygmuntem. No i gdy ten dzwon uderzy, pamiętajmy, uderzył wtedy, gdy Kościuszko składał przysięgę na krakowskim rynku i że władzy mi powierzonej na niczyj prywatny użytek, czyli mówiąc krótko, korupcję, nie użyję, służąc ojczyźnie i jej obywatelom, wszystkim, w tym nader wszystko uciśnionym wtedy stanowi chłopskiemu, przewodził Kościuszko. On skonsolidował, a co najciekawiej, jego powstanie słusznie nazywane jego imieniem, było powstaniem czworga narodów. Narodziła się Rzeczpospolita Powstańcza, która dotrwała do czasów Solidarności i odbudziła się z Solidarnością w Polsce, z Sojuszem na Litwie, z ruchem na Ukrainie, no i z Żywie Białoruś na Białorusi. Czekamy na niepodległą Białoruś całkiem. Na razie ona jest mocno podległa, ale duch tam kipi niepodległy, jak u nas za czasów Solidarności. A więc zobaczmy Państwo. Od Konstytucji Majowej, Sejmu Wielkiego, wojnie w obronie Konstytucji 1792, gdzie Kościuszko dowodził, i pod Boruszkowcami, to była pierwsza jego bitwa, gdzieś na dalekich Kresach, prawie na granicy pierwszej Rzeczpospolitej, dwakroć obojga narodów, pod Zieleńcami, gdzie dokończył bitwę i rozgromił Markowa, pod Dubienką, gdzie się bronił i właściwie wygrał. Wycofał się dopiero w samym końcu. Poprzez jego powstanie i poprzez jego udrękę, męczeństwo w zasadzie białe, jego starość, ale nade wszystko jego wytrwałość. Wszyscy kiedyś będziemy starszymi, a może starcami nawet, o ile oczywiście śmierć nas nie zaskoczy w inny sposób, ale wtedy dajemy świadectwo całemu naszemu życiu. I to zrobił Kościuszko. Przeszedł do historii, a my dziękujmy, że w niej jest właśnie taki bohater. Bo strach pomyśleć, gdyby go nie było. Gdybyśmy tam mieli pustkę, gdyby nie było człowieka, który duchowo zjednoczył 4 narody Rzeczpospolitej i dał im trwałość, ku którym one teraz też się skłaniają. Wierzę, że za młodzieżą polską pojedzie młodzież litewska odnajdywać szlak Kościuszki. Pojadą Białorusini, którzy go mają przecież za rodaka. I słusznie. Pojadą Ukraińcy, którzy go mają za swojego obrońcę. I słusznie. Pojadą wszystkie narody Rzeczpospolitej. Ba, narody Międzymorza, od Finlandii, w której przecież był. On im przywiózł pierwszego Murzyna, słynnego Lapierre, którego oglądali biedni Finowie, szczypiąc, czy aby on nie jest brudny tylko. W ogóle nie wiedzieli, jak to wygląda, że może być taki człowiek. Zachowała się opowieść. Lapierre potem ożenił się, mieszkał w Polsce, był bardzo cenionym polskim murzynkiem Bambo, bez żadnej urazy, żadnych pejoratywów. I wreszcie Estonia, Łotwa, o Litwie już mówiłem, nawet Mołdawia widzi w nim swego bohatera. A teraz możemy go ofiarować wszystkim ruchom ludowym tego obszaru, od Laponii aż po Grecję. Dziękuję za uwagę. Posłuchajmy muzyki szwajcarskiej.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: O reklamie.

0: Gawęda historyczna.
1: Reklama.
2: Psst, cześć, tu influencer, ten od cen.
3: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
8: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14:00, rozmawiają Tomasz Zapert
9: i Krzysztof Masłoń.
6: To była autopromocja.

0: karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Witam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet. Mówi do Państwa Igor Toporowski, dzisiejszy realizator, jak zwykle co sobotę. I pragnę Państwa poinformować, że z przyczyn niezależnych Ela Mazol, prowadząca audycję Pora Karmienia, utknęła w trasie i możliwe, że jeszcze pojawi się dzisiaj na antenie podczas tej audycji, a w międzyczasie będziemy po prostu grali utwory, które Ela przygotowała dzisiaj dla nas w audycji Pora Karmienia i będziemy dzisiaj przysłuchiwali się stricte trzem artystom: Death Valley Girls oraz Vic Mensa oraz Greg Freeman. I od właśnie Death Valley Girls, od utworów Hypnagogia oraz Fire and Brimstone zaczniemy. Miłego słuchania.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.

0: like a lake. Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
6: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
7: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
3: To była autopromocja.

0: karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
6: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: O reklamie.
6: Autopromocja.
7: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: To była autopromocja.
0: Digi, Biały Stok 103,9 FM.

Nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Orwat.

0: Witam serdecznie, nazywam się Mietek Jurecki, jestem muzykiem. Pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
1: I witam serdecznie, ja nazywam się z kolei Igor Toporowski i mam przyjemność inaugurować tę wielką uroczystość, tę wielkie specjalne wydanie audycji Polish Chart. Oczywiście Sławomir Orwat, redaktor muzyczny i ojciec tej listy, jest i z nami, a dzisiaj specjalne wydanie z racji obchodzonych 18 urodzin przez pana Mietka Jureckiego.
2: Witam Ciebie, Mietku, witam Ciebie, Igorze, witam Państwa.
3: Słuchaczy radia i też chciałem powiedzieć, że od razu mnie rozwaliliście tą piosenką, bo wydawało mi się, że będzie dużo weselej, a tu od razu trzeba było zejść na ziemię. Nie, to znaczy piosenka została nagrana szczerze i z uczuciem. Autor tekstu, czyli Staszek Głowacz, napisał ten tekst po kilku rozmowach ze mną, gdzie rozmawialiśmy szczerze i uczciwie i skąd taka piosenka. No ale przede wszystkim, nie wiem, może jakieś pytanie zadacie.
2: Drogi Mietku, ja ci zadałem pytanie, to witam Państwa serdecznie, witam Ciebie i Igorze, witam przede wszystkim Ciebie, Mietku, drogi, bo bez Ciebie, tak jak powiedziałem pewnemu człowiekowi, który za chwilę się pojawi zresztą tutaj, to nie będę zbyt dużo mówił, no jesteś człowiekiem, bez którego trudno sobie wyobrazić już listę Polish Chart i Radio Wnet. Wszędzie, gdzie tylko możesz, drodzy Państwo, gdzie byłem na biciu rekordu Guinnessa, też to słyszałem. Mietek mówi o nas o jak najlepszym świetle, jak najlepszych słowach, za co Ci bardzo dziękuję w dniu.
3: Ale wy przecież na to zasłużyliście. To nie tak, że ja każdemu mówię to samo. Ja o wielu innych radiostacjach na pewno tak nie powiem nigdy nawet. I wiem dlaczego.
2: Po co komu takie radio?
3: To też to nagrałem. No tak, no przez te kilkadziesiąt lat parę piosenek się nazbierało. Od razu mogę powiedzieć, że to jest bardzo śmieszne, dla mnie przynajmniej, bo w ubiegłym tygodniu, dokładnie tydzień temu skończyłem 70 lat, a jak sobie przypominam, kiedy miałem 18 lat na przykład, to gdybym miał rozmawiać z takim facetem, co ma 70, to o czym? Przecież to jest w ogóle bez sensu, ale ze względu na to, że ja nadal mam dobry kontakt z młodymi ludźmi z różnych powodów i z powodów takich, że jestem, nie wiem, jurorem na różnych festiwalach, prowadzę różnego rodzaju zajęcia z młodymi ludźmi, więc staram się ten kontakt utrzymywać. I nie czuję tego w ogóle. Zresztą podczas koncertu urodzinowego, ale to jest dłuższa opowieść, mogę od razu?
2: No wszystko
3: to nie
2: mogę.
3: Taka długa, jadę od razu. Szanowni Państwo, gdzieś w maju była taka sytuacja, że były urodziny Tomka Zeliszewskiego. Tomek Zeliszewski zaprosił mnie z żoną i znajomych wszystkich na taki uroczysty obiad i moją żonę, tak mi się wydawało wtedy, że coś tknęło, to był maj dopiero i powiedziała mi, słuchaj, ty masz 3 października urodziny, mam nadzieję, że nie będziesz grał żadnego koncertu, ponieważ przyjedzie rodzina cała z Wrocławia, a mam 2 siostry, brata i tak dalej, że ona chce zrobić jakieś przyjęcie u nas w domu. No to ja mówię, no tutaj siedzi menadżer Boguś Zeb, czyli ten, który kiedyś tam Marylą Rodowicz się zajmował, czy Ryśkiem Rynkowskim. Mówię, to idź z nim porozmawiaj. Ona, ta moja żona, poszła do tego Bogusia, on pokiwał głową, powiedział, że zapamięta. No i potem co jakiś czas otrzymuję takie listę kolejnych koncertów, które gramy. Z wyprzedzeniem oczywiście. No i tak gdzieś na 2 miesiące temu patrzę, no jest napisane, że 3 października gramy z Budką, ale w Lublinie. To ja mówię, no do żony powiedziałem, no nie masz siły przebicia. W związku z tym No, przyjedzie ta rodzina, to najwyżej ich wezmę na koncert. Nie miałem pojęcia, że ona z Tomkiem Zeliszewskim się umawiała wcześniej. Zadali sobie jedno pytanie. A co ten Mietek najbardziej lubi? No, grać lubi. Czyli trzeba mu zorganizować koncert.
2: I w związku z tym, drogi Mietku...
3: Tak to się odbyło, że w zeszłym tygodniu właśnie grałem taki urodzinowy koncert, zaprosiłem szereg osób, których, znaczy i na scenę, i też do publiczności.
2: Za chwilę będziemy rozwijać ten wątek. Obiecuję ci, że będziemy rozwijać ten wątek tego koncertu i tego, co się stało. Natomiast teraz dajmy pewną sobie przerwę krótką, dwu-trzyminutową i będzie pewna piosenka, która będzie mówiła trochę o tobie, trochę o sekcji rytmicznej. Posłuchajmy i zaraz będziemy kontynuować ten wątek, o którym zacząłeś. Mhm.

0: Witam serdecznie, nazywam się Mietek Jurecki, jestem muzykiem. Pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
1: No właśnie, drogi Mietku, to była piosenka pod tytułem Basista. Natomiast ty masz to szczęście, że wraz z Tomkiem Ocyliszewskim tworzycie najlepszą sekcję rytmiczną, jak się mówi o was, w całym polskim showbiznesie rockowym. A żeby ci nie było smutno samemu na to pytanie odpowiadać, to przed państwem, oprócz Mietka Jureckiego, właśnie Tomek Ocyliszewski. Witam ciebie, Tomku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
3: Mój kolega! Bardzo się cieszę, ale mi robicie niespodzianki miłe.
2: No proszę bardzo. Dzień dobry, Mieczysławie.
3: A propos tego, co... Poczekaj, bo a propos tego, co powiedziałeś wcześniej, po tym koncercie, który zagraliśmy z Tomkiem zresztą wspólnie tydzień temu, Wojtuś Pilichowski, który też z nami grał, napisał, że jesteśmy ostatnią taką sekcją rytmiczną w Polsce, że nie ma już takich muzyków.
1: Nie, to jest prawda akurat. Drodzy państwo, nie wyobrażam sobie...
2: Ostatni Mohikanin?
1: No tak masz się czuć, Tomku, nie. Bo przecież...
3: Ale ponieważ jesteśmy młodzi, poczekaj, jesteśmy nadal młodzi, zdolni i dopiero się rozkręcamy, więc to do Mohikanina jeszcze nam trochę brakuje.
2: No nie, no tak, to ja nie twierdzę, że to się ma skończyć jutro albo pojutrze, ale z Mohikaninem mi się skojarzyło w każdym razie.
3: Pojutrze gramy, to nie możemy wcześniej jakoś
2: no wiem,
3: się oddalić.
2: Dlatego tak mówię.
1: I gorzej.
3: Ale to jest miła niespodzianka. Ja z Tomkiem, Tomek wie o mnie dużo więcej niż moja żona, ponieważ zacząłem grać w budce, kiedy byłem kawalerem. Naprawdę, ja wiem, co mówię. I rozmawiamy szczerze i uczciwie o wszystkim, o wielu rzeczach, no nie tylko muzycznych. Mieszkamy niedaleko od siebie. Tomek u mnie w studio ma bębny, więc to jest rzecz nieprawdopodobna, że przez tyle lat można się nie pożreć ze sobą. A można. Z żoną się częściej kłócę niż z Tomkiem.
1: Tomku drogi, jak to jest, jak muzycy z Lublina biorą sobie basistę z dalekiego Wrocławia, który musi dojeżdżać? Przypomnij sobie ten moment.
2: No, szanowni państwo, ja też nie jestem rodowitym Lubelakiem i był czas, kiedy dojeżdżałem, no nie z Wrocławia, a z Tarnowa. No też kawałeczek. Gdzieś tam myślę, że te początki u młodych ludzi, jeżeli mają jakiś plan, czegoś pragną, to chcą być sportowcami, muzykami, do czego by nie dążyli. Pewnie mają ten taki powtarzający się motyw lokalizacji, bo zawsze ktoś jest skąd i cel jego pragnień i marzeń niekoniecznie musi być tuż obok jego rodzinnego domu. Więc te początki pewnie mają ten taki wspólny mianownik dojeżdżający. Ale ponieważ tego bardzo chcemy i mamy jeszcze odrobinę szczęściuszka, jesteśmy bardzo zdyscyplinowani i zorganizowani, to jakoś sobie tym radzimy, u jednego trwa to może parę miesięcy, u drugiego parę lat. No też to przeżyłem, a świetnie pamiętam ja ten okres, kiedy mnie się dojeżdżał. Tam i z powrotem, a z Lublina do Wrocławia jest kawałeczek.
1: No właśnie.
2: Po tym okresie na przykład pozostały wesołe opowieści pod tytułem rekordowy czas pokonania trasy Wrocław-Lublin. I tutaj Mietek ma cały zestaw bardzo dobrych opowieści dotyczących różnych pojazdów, które posiadał i różnych okoliczności i współpasażerów. Bo jest opowieść, jak ja na przykład jechał z żoną czy z teściową pokonywać tą trasę albo sam, czy z kolegą, jakim kolegą. To fascynujące. Właściwie to takie seriale prawie. tym temacie.
1: Pamiętacie, drodzy artyści, którzy jesteście tylko trochę młodsi ode mnie, dlatego musicie to pamiętać, jak bito rekord szybkości Fiatem 125P w Polsce. I to właśnie mi się zawsze gdzieś pod nosem chciało śmiać, kiedy słyszałem, że Mietek musi pokonywać, jakby będzie bił rekord, tylko ciekawy, jakim samochodem Mieciu wtedy jeździł, bo to były
3: to
1: czasy,
3: to już ci
1: kiedy...
3: wszystko powiem. Czyli tam ty mówisz o sobie słabie w zasadzie, natomiast... Mój rekord przejazdu, kiedy jeszcze nie było dróg szybkiego ruchu, kiedy to w ogóle wszystko fotoradary stały w miejscowościach, jechałem z teściową, która na szczęście nie ma prawa jazdy, więc nie wiedziała, co się dzieje. I to był rzeczywiście mój rekord. Nie mogę powiedzieć o czasie, w jakim pokonałem tą odległość, bo może podsłuchuje nas policja i wtedy mnie zamkną.
1: Ale to już jest przedawnione, myślę.
3: Dobra, 3,47.
2: Już się upiekło.
3: 3,47 bez dróg szybkiego ruchu.
1: Powiedz mi, Tomku, co cię tak uwiodło w postaci Mietka Jureckiego, bo domyślam się, że ten bas, który jest niesamowity, że tak właśnie wybraliście jako budka suflera, która była jeszcze wtedy bez Mietka, no i że będzie to nasz basista. Co cię skłoniło, ciebie, Romka Lipko i w ogóle zespół?
3: Ja stawiam na bankiet powitalny.
2: Bankiet powitalny, powitania, no to może być to poprzedzone wyborem i decyzjami. To myśmy nigdy nie mieli jakichś takich specjalnie rozbudowanych procedur, jeżeli to Andrzej Żukowski, który grał na basie,
1: Przepraszam cię, spróbuj stanąć gdzieś przy oknie, bo troszkę jest problem z łącznością z tobą.
2: Ale ja stoję przy oknie.
1: To dobrze, może się poprawi, bo troszeczkę jakby pływa. Dobrze słyszę, Igor?
2: Ja cię dobrze słyszę.
1: O, może teraz.
2: A teraz dobrze mnie słyszysz? Halo.
3: Ja Domka słyszę świetnie. Nie wiem, co tam w tym radio macie popsute.
2: No bo jesteś w tej samej chwili, no to dlatego jesteś słyszę. No.
1: Spróbujmy, może...
2: A pan gdzie?
1: Ja z Wrocławia. Ja we Wrocławiu jestem.
2: A, to taka troszeczkę większa wioska.
1: Tak, to jest trochę większa od Lublina, ale nieduża.
2: Takiego Lublina, od Dąbrowicy.
1: Nie tak dawno we Wrocławiu...
3: My mieszkamy...
1: Miałem koncert, spotkanie po koncercie z Lubelską Federacją Bardów, której to zapożyczyliście sobie od nich gitarzystę na przykład.
3: A to jest, masz przede wszystkim nieaktualne informacje, a poza tym Piotruś Bogutyn grał jeszcze w takim zespole, który sobie Romek Lipko założył w momencie, kiedy była chwilowa przerwa w działalności zespołu, którą wymyślił były wokalista. Ale to nie o to chodzi. Przede wszystkim ze względu na to, że jest tutaj Tomek z nami i to nie tylko, bo on wie, bo ja publicznie o tym wielokrotnie mówiłem, jest mi niezmiernie miło, że przez te kilkadziesiąt lat mogę grać z Tomkiem, ponieważ to jest nie tylko perkusista. To jest przede wszystkim muzyczny wizjoner w momencie, kiedy przykładowo przynoszę jakąś piosenkę, nagrane demo czy coś, i on nie patrzy na to jako dzieło skończone i że za chwileczkę tylko trzeba zagrać po swojemu, ale czasami ma różnego rodzaju wizje muzyczne dotyczące takiego szkicu muzycznego i nagle ja ze zdziwieniem odkrywam, że to jest dużo lepiej niż to, co ja wymyśliłem i czasem jestem zły, że nie ja na to wpadłem, a Tomek. Poza tym Tomek, dzięki Tomkowi ten zespół do dzisiaj gra. Gdyby nie Tomek, tego zespołu nie byłoby i nie tak kilkanaście lat.
1: Tu potwierdzam, drogi Tomku, że to samo słyszałem wiele razy już Mietka i zawsze mówi, że to, że jest was cała sekcja rytmiczna ostała się z tego najdawniejszego składu, to jest jedno, ale z drugiej strony, że nie ma, tak jak powiedział, takiego drugiego muzyka w polskim roku jak ty, Tomku.
3: Także ale jeszcze to... tylko dodam, że ja nie mówię o tym, że przez ostatnie kilkanaście lat by tego zespołu nie było. Tego zespołu nie byłoby od kilkudziesięciu lat, gdyby nie Tomek. Ponieważ nie tylko dlatego, że się przyzwyczaił czy coś, że ma zmysł jakiś organizatorski, ale potrafi przekonywać skutecznie ludzi do dobrych rzeczy. Ale mi poszło teraz.
1: Ja mam propozycję teraz, Tomku, w związku z tym, żeby też uhonorować ciebie. Oczywiście zostań z nami, broń Boże, się nie rozłączaj. Zagramy pewną piosenkę, bo Budka Suflera ma tylko dwa covery, jeżeli znowu się nie pomyliłem. Dwa covery. I to będzie pierwszy z nich, który będzie oddawał klimat waszych początków, jak jeszcze Mietka z wami nie było.
2: No to zapewne będzie to jedno sunshine, czyli
1: dokładnie.

0: To był utwór Symbol, bo tak naprawdę od tego się momentu wszystko zaczęło dla Budki. I Tomku, ty dobrze to pamiętasz, to wydarzenie. Nawet pamiętam, że był problem właśnie z jakimiś tam prawami autorskimi podobno i tak dalej, i tak dalej. Trochę ta piosenka przeszła historii, nie?
1: To jest utwór, który śpiewał jest autorem muzyki Bill Withers, amerykański wokalista. Szczerze mówiąc, jakichś tam kłopotów czy perturbacji jakichkolwiek sprawami sobie nie przypominam, bo to są dosyć proste przeloty. Zresztą tu akurat Miecio, który wspaniale działa w stowarzyszeniach broniących wszelkich uprawnień, praw i ochrony sztuki, przede wszystkim muzyki, to świetnie na pewno to jest w stanie wytłumaczyć. Ja sobie takiej w każdym razie z tym numerem sytuacji nie przypominam. A państwo teraz wysłuchaliście bardzo oryginalnego fonogramu, bo to jest nagranie tak zwane radiowe, gdzie akurat na perkusji gra Zbigniew Zieliński. Ja się pojawiłem na scenie jako muzyk Budki Suflera na etapie, kiedy pracowaliśmy nad pierwszą płytą. Admietek się śmieje, że no to w takim razie jestem jedynym na świecie człowiekiem, skoro tak jest, który nagrał wszystkie płyty Budki Suflera.
0: Ta piosenka na płycie nie była, prawda?
1: Nie, to jest nagranie radiowe. Wersja płytowa z płyty Cień Wielkiej Góry, to jest pierwsza płyta Budki Suflera, gdzie ja gram już na bębnach, no troszeczkę jest inna. Różni się
2: tym,
1: no to jest inny fonogram, inne nagranie, więc trudno, żeby było takie samo.
0: Chciałem cię jeszcze, Tomku, zapytać o pewną rzecz, ponieważ wiadomo, że Krzysztof Cugowski nagrał najwięcej i jest twarzą Budki, przez wiele lat był, ale mieliście taki epizod w swoim życiu.
1: Śpiewał, Krzysiek na niczym nie gra.
0: Przepraszam, śpiewał, tak. Przejęzyczyłem się. Natomiast tutaj chodzi o to, że mieliście taki epizod czterech piosenek nagranych przez... Ja miałem kiedyś okazję być u was na koncercie we Wrocławiu, kiedy otwierali moje osiedle Popowice, na którym mieszkałem swego czasu. I przyjechaliście do Wrocławia na ten koncert z niejakim Staszkiem Węglorzem. I to był bardzo krótki epizod, natomiast ja bardzo cenię sobie wokal Staszka Węglorza, natomiast jakoś od początku, jako dziecko, to jeszcze byłem w sumie w podstawówce, jakoś nie bardzo mi pasował do Budki Suflera jako ten wokal, który miałby się pojawić po Krzysztofie. Czy ty pamiętasz ten moment, kiedy Staszek się tam objawił?
1: Oczywiście, że pamiętam. No, tak jak przed chwilą wspomniałem, moja praca i moje zawodowe życie jest związane od ponad pół wieku z tym zespołem i pewnie tu się już nic nie zmieni. Ja jestem zwierzakiem jednozespołowym. A oczywiście to, co pytasz, no świetnie pamiętam i powiem ci, że chyba takim najlepszym wytłumaczeniem czy odpowiedzią na twoje pytanie jest to, że nie tylko tobie się tak zdawało, że mimo tego, że Stanisław ma brzmiący, oryginalny i Stasio Węglarz ma papiery na śpiewanie, bo ma czym śpiewać i robi to naprawdę bardzo dobrze. To jakoś wspólnie nam troszeczkę to wszystko szło pod górkę i to był króciutki epizod. O tyle krótki, co właściwie nie wywołujący jakichś emocji takich niezdrowych. Bo myśmy, patrząc na siebie, uśmiechając się, stwierdzili, że No fajnie, fajnie, ale może to nie jest ten taki mariaż marzeń, w związku z czym zostańmy przyjaciółmi, jak to mówią ludzie między sobą, często gęsto. I to jest podsumowane, bo to tak naprawdę to no nawet roku nie pracowaliśmy, jakieś pół roku, kilka miesięcy. Z tego co pamiętam, 3 czy 4 nagrania potem zostały, ślady na piasku i nie chcę teraz przekręcać, bo to miało miejsce wiele, wiele lat temu.
0: To ja ci pomogę, Tomku, i za chwilę usłyszysz jedną z tych piosenek. Specjalnie dla ciebie, życiowy numer i budka suflera.
1: Super, bardzo dziękuję.

0: Myślę, drodzy Państwo, że przy okazji przypomnę, że naszymi gośćmi w tej chwili są Mietek Jurecki i Tomek Zeliszewski, podstawa bytu, istnienia i w ogóle legendy Budki Suflera. Ten utwór to myślę, że jesteśmy chyba jedynym radiem w Polsce zaryzykuje, który to gra.
1: No przyznam się, że ja tego nie słyszałem parę dekad.
0: Miło mi tym bardziej, miło mi tym bardziej.
2: Ja chyba raz w życiu to słyszałem, ale chciałem, a propos tej sytuacji ze Staszkiem Węglorzem, akurat grałem wtedy z kim innym, ale...

0: Panowie drodzy, powiem wam tak, naliczyłem 12 wokalistów, którzy kiedykolwiek, jeżeli się pomyliłem, to możecie mi poprawić, 12 wokalistów, jacy współpracowali z, lub stanęli za mikrofonem do zespołu Budka Suflera. W tym są panie, w tym są panowie, nie wszyscy już żyją i tak dalej, natomiast jest taki jeden, jest jedno jedyne nagranie pewnego pana, gitarzysty, który nagle stanął za mikrofonem, ni stąd, ni zowąd, a grał mu oficjalny skład Budki Suflera, natomiast ta piosenka nie jest ani w dyskografii tego pana, to może jest, ale nie jest w oficjalnej dyskografii Budki Suflera. Czy wiecie, o kogo chodzi?
1: No mów.
2: Ja się domyślam, ale daję ci szansę.
0: No to może zrobimy tak. To niech poproszę tutaj Igorka, żeby nam zagrał i będziemy o tej piosence i o tym momencie historycznym, bo to był historyczny moment dla wielu podmiotów rockowych wówczas w Polsce. Zagrajmy to, Igor. Tak.

0: No i znowu wrocławianin się kłania i to zrobił...
1: Myślałem, że to puścisz. Czyli bez satysfakcji. No.
0: No tak. I zrobił to wrocławianin z Ołtaszyna, skądinąd.
1: Sępolna.
0: O, widzisz.
1: Sępolna w Domu Kultury na Sępolnie razem nawet graliśmy.
0: I Ołtaszyna.
1: Tam, Sępolna. Wiem, co mówię, bo sam jestem z Wrocławia. I w Domu Kultury na Sępolnie kiedyś z Jankiem rozmawialiśmy, tam był instruktor, który się nazywał Hinz, a oprócz tego Janek przychodził też czasem do Domu Kultury na Dworcu Głównym we Wrocławiu i tam był instruktorem Marian Konieczny jaki. I te nazwiska sobie przypominaliśmy razem. Podczas rekordu gitarowego świata gdzieś tam we Wrocławiu, tam parę lat temu.
0: No właśnie, i teraz Tomku, tutaj jak wspominasz ten czas, kiedy za gitarą stanął jego wielkość Jan Borysewicz? Podobno niektórzy mówią najlepszy gitarzysta w Polsce, niektórzy mówią ścisła czołówka. No i to było słychać, że to jest taka gitara troszeczkę trącająca brzmieniem o Marka Knopflera lekko, chociaż grał oczywiście kostką. Jak wspominasz ten okres Budki Suflera, kiedy właśnie Janek Borysewicz, skoninion też legenda muzyki rockowej.
2: Mogę?
0: Tak.
2: Ja to wspominam, no, nie biorąc pod uwagę żadnych innych okoliczności, mówiąc za siebie w sposób szczery, nieobciążony, niczym niewłaściwym, wspominam bardzo dobrze. Dołączył do nas bardzo młody i teraz uwaga, to, bo powiem coś pewnie niezwykłego. Nieśmiały. Bardzo młody, nieśmiały.
0: Tak jak Jim Morrison podobno był bardzo nieśmiały. Ale na początku.
2: Poczekaj, posłuchaj. Posłuchaj. Człowiek, który właściwie dołączył do nas razem ze swoją rodziną. Z żoną Danusią i tak miał fantastyczną, mieli fantastyczną małą córeczkę, Jasię. Miała u nas wszystkich ksywę Balanga, bo lubiła tańczyć i śpiewała przy tym Balanga, robiła to przeurok. Janek, bardzo prosty mechanizm nastąpił. Myśmy mieli swój recital w Spodku. Przed nami grała grupa Apokalipsa, gdzie śpiewał i grał na gitarze właśnie bardzo młody człowiek Janek Borysewicz. I jak nastąpił wakat na tym instrumencie, bo no, decyzje tam już dorosłych ludzi były takie, a nie inne i szukaliśmy gitarzysty, to pamiętam, że sam byłem kimś, kto przypomniał sobie i sytuację ze Spodka sprzed wielu, wielu miesięcy i Romek, mówię o Lipce, no, podchwycił to, bo absolutnie się z tym zgadzał. Wtedy myśmy byli pod dużym wrażeniem tego młodego i podkreślę, nieśmiałego człowieka. No, ja tak mówię, bo taka była prawda, ja tego dotknąłem i nie znam to z przekazu, tylko byłem tego świadkiem i uczestnikiem. Wspominam ponad prawie 5 lat, bo to ponad 4 lata graliśmy bardzo pozytywnie, bardzo dużo się działo, nagraliśmy kilka płyt. Janek był taki, zwłaszcza dla Romka Lipko i właśnie dla całej rodziny Lipko, takim kimś, no nie potrafię tego chyba właściwie nazwać, no bo nie kumplem z kapeli, nie synem, kimś bardzo bliskim, no on nie miał żadnej przecież w Lublinie ani tutaj bazy i myśmy go, no chcąc, nie chcąc, bez żadnej przyjemności, otaczali opieką, bo przecież to było naturalne. Zresztą ja sam był moment, bo Janek to jest mój rówieśnik, mamy tyle samo lat. Ja też doświadczyłem, no w sumie trzeba to nazwać po imieniu, dobra od ludzi, bo kiedyś byłem sam, jeden, nie ma taty, nie ma mamy, przyjechałem do obcego miasta a tu trzeba gdzieś mieszkać i za co jeść i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak.
2: Natomiast co bardzo mi utkwiło w pamięci, Janek był wspaniałym, chłonnym i nie. Akurat tak się złożyło, że graliśmy, nagrywaliśmy ważne płyty. Ona przyszła prosto z chmur, za ostatni grosz. Nagrywaliśmy Trojanowską. I część tych realizacji jeszcze niezły wariat z nami robi, bo nie, już świętej pamięci, niejaki Kuba Nowakowski. No, miał bardzo atrakcyjny pseudonim artystyczny. Był to człowiek niezwykły. On na nas wszystkich wywarł olbrzymie wrażenie. Na Janku również. To był jeden z takich okresów i my przede wszystkim myśmy byli w wieku najbardziej odpowiednim na połykanie wszystkiego, co nas świata, który nas otacza. Tego muzycznego, tego paramuzycznego, myśmy po prostu połykali wszyscy to, co się dzieje zarówno obok nas w kraju, jak i poza jego granicami w muzyce. Ja oczywiście mam olbrzymi dystans i nie chcę nawet o tym dyskutować, o zjawisku, które wiele, wiele lat później przekształcało się w jakąś martyrologię polityczną, bo nie chcę o tym nawet rozmawiać, bo to...
0: Tomku...
2: To ja wiem.
0: Dla nas nastolatków w lat 80. Okres, kiedy wy byliście trochę starsi od nas, mieliście 24-5 lat, to był mimo wszystko najpiękniejszy okres naszego życia, bo wy byliście.
2: Słuchaj, jeszcze dwa słowa o tym okresie, bo o to zapytałeś, a to jest jeden z ważniejszych takich, powiedzmy, okresów 4-5-letnich. W całej historii tej kapeli. To może dzisiaj dziwić, to Janek był naprawdę pilnym, nieśmiałym człowiekiem, który połykał wszystko, co mu się mówiło na temat grania. Przecież w numerze, który puściłeś bez satysfakcji, zwróć uwagę, jaka tam jest solówka. To jest melodia zakomponowana. Pamiętam, jak mu to zarówno Lipo, jak i Wydymacie, jak i Nowakowski tłumaczyli. Mówił: Jasiu, młody człowieku, zapomnij o solówkach, które są wyścigami hartów afgańskich. Musisz zagrać solówkę taką, żeby ją można było zaśpiewać i żadnemu wirtuozowi, który zagra ten numer, żeby nawet do łba nie przyszło, że można zagrać inne dźwięki. To wszystko jest prawda. No, ja nie gram na gitarze, nie mam pojęcia o tym instrumencie, ale to jest słuszna teoria i proszę zwrócić uwagę, jakie Janek gra solówki na ostatni grosz, czy w swoim utworze wielkim przeboju, Nie wiesz nigdy kobiecie, my to do dzisiaj gramy. To był człowiek, który wspaniale pochłaniał całą tą wiedzę na temat harmonii, grania na gitarze, stylistyki i tak dalej, i tak dalej.
0: To może zróbmy...
2: Aż oczywiście taki... do magicznego wieczoru, w którym świat zaprezentował Jankowi zespół The Police. Dobra. Ale to zupełnie inna historia.
0: To w związku z tym, co powiedziałeś...
1: Poczekaj. Jeszcze ja chciałem chwilkę, ale to tylko momencik. Oczywiście powiedziałeś, że najlepszy to nie są zawody sportowe. Gitarzystów świetnych jest wielu w Polsce. Z wieloma Nagraliśmy z Tomkiem zresztą płytę pod tytułem 12 Sprawiedliwych i tam solówkę gra.
2: To prawda.
1: I tam solówkę w każdym utworze gra inny wspaniały polski gitarzysta. Zupełnie nieznany Jacek Królik, zupełnie nieznany Krzysiek Misiak. Wówczas, bo w tej chwili to wszyscy wiedzą, kto to. Właśnie Janek Borysewicz i Marek Raduli, i Grzesiek Skabiński, i Jurek Styczyński. No i co? Podium tam trzeba jakieś stawiać, to nie ma znaczenia. Natomiast to, co powiedział Tomek, to jest ponadczasowa solówka w za ostatni grosz. To się modlą do dzisiaj wszyscy gitarzyści, jeżeli chodzi o właśnie sposób myślenia, całe rozłożenie napięć w tej solówce. Tak jak też Tomek powiedział, nie wiesz nigdy kobiecie, wspaniały gitarzysta, ale ma dodatkowy atut, że jest świetnym kompozytorem. I to go odróżnia, ale też nie od wszystkich, bo Grzesiek Skabiński też jest świetnym kompozytorem i powalającym gitarzystą. Natomiast... No dobra, bo jak ja się rozpędzę, to już
0: może zagrajmy teraz taką wersję waszej wielkiej piosenki pod tytułem Nie wiesz nigdy kobiecie z Carnegie Hall z Ameryki prosto do nas, budka suflera.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: O reklamie.
3: Witam serdecznie, nazywam się Mietek Jurecki, jestem muzykiem. Pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
4: Drodzy Państwo, tutaj zaśpiewał zespół Budka Suflera, Nie wierz nigdy kobiecie, ale Tobie zawierzyli, Irenko, to prawda? Witam Cię.
5: Witam serdecznie.
6: O, w mordę, jeszcze Irenka jest
5: nawet. Cześć.
6: Witam Cię, Irenko, cześć.
4: Ale no to, numer. No, no to macie teraz, że tak powiem...
6: Doraz no większy jest... uśmiech na twarzy.
4: Jesteśmy w różnych częściach kraju, z tego co wiem. Irenko, gdzie ty jesteś?
5: A teraz jestem w Warszawie. Właśnie walczę z remontem w mieszkaniu.
4: No to Igor też jest w Warszawie. Panowie są prawdopodobnie obaj w Lublinie w tej chwili. Ja jestem we Wrocławiu. Zaczyna się robić telekonferencja.
6: Prawie światowo.
4: Powiedz mi, Irenko, co poczułaś, kiedy takie dwa giganty polskiego rocka przyjechały i stwierdziły, że ty się, dziecko, nadajesz do naszego zespołu?
5: Myślę, że przez długi czas niedowierzanie. I nie brałam wszystkich możliwych obietnic i Miecia, i Tomka tak w 100% na poważnie, żeby tylko się nie przeliczyć, żeby się nie zawieść. A okazało się zupełnie inaczej, bo i Mieciu, i Tomek są wspaniałymi ludźmi, bardzo serdecznymi i takimi, którzy dają czas na rozwój i dzięki nim no naprawdę się niezwykle rozwinęłam przez te 5 lat, już kupa czasu. I myślę, że no spełnili wszystkie swoje obietnice.
4: Tomku i Mietku, czy mogę powiedzieć, że Irenka stała się taką, bym powiedział, najważniejszą twarzą wokalną w tej chwili tego waszego fantastycznego zespołu?
7: No rzeczywiście, tak. I od pierwszej nuty zaśpiewanej taką była i mam nadzieję jeszcze, że no dobrą chwilę będzie.
4: Mieliście w swojej historii fantastyczne kobiety, które dokładały swój głos do waszej muzyki. Między innymi była to chociażby Anna Jantar, chociażby Izabela Trojanowska, była to Urszula, była to pani Zdzisława Sośnicka. No i teraz jest Irenka i kojarzy mi się na przykład to nagranie, które sobie przygotowałem na początek teraz, bo mam wszystkie 4, które się pojawiły w sieci.
7: A to przepraszam, ale cię poprawię, bo potem zapomnę. 5.
4: Dobrze. Kto jeszcze?
7: No nie kto jeszcze. Ci sami artyści, tylko piosenka 5, która była nagrana jako pierwsza. A o tobie myślę, Zimną noc ma tytuł.
4: A to tej chyba to akurat nie mam przygotowanej.
6: Bo to jest duecik. To dlatego. To cię zmyliło.
4: Aha, no to tak. Będę musiał to naprawić w takim razie przy okazji. Natomiast
7: jeszcze solowe są na płycie Skaza z takim
6: tak
7: czołowym utworem, no gdzie Irenka po prostu weszła do studia i zaśpiewała i drugiego tak zwanego take'u już nie trzeba było robić, bo wszystko było wspaniale.
4: No nie, no ja słyszę,
6: to się
4: że to
6: nazywa,
4: jest genialne.
6: Tamta piosenka się, poczekaj. Tamta piosenka nazywa się Siła strumienia. Tak, ona weszła, tak. Zaśpiewała tak, że buty nam wszystkim spadły z wrażenia. Graliśmy to wielokrotnie na koncertach i robiło to duże wrażenie.
4: Czyli
6: a
4: krótko mówiąc,
6: jak taka młodociana wokalistka w ten sposób potrafi, się okazuje.
4: No właśnie, bo teraz jest taka piosenka, która mi się objawiła na samym początku, Ptaki na mych rękach, która bardzo mi przypominała te orientalne stawki, które tam są zawarte. Bardzo mi przypominała pewną piosenkę Izabeli Trojanowskiej, jeżeli chodzi o klimat właśnie tej orientalności. Irenko, co ty czułaś, jak nagrywałaś tą piosenkę, bo mogłaś mieć podobne skojarzenia, prawda?
5: Tak, oczywiście, że tak. Chociaż powiem może zaskakująco, że jak przesłuchałam pierwszy raz ten utwór, Specjalnie też wybrałam troszeczkę niższą tonację niż zazwyczaj, bo też skojarzyło mi się momentami może z Justyną Styczkowską i utworami, może Dziewczyna Szamana gdzieś, może te najnowsze też utwory eurowizyjne. Takie pierwsze mi skojarzenie wleciało i troszeczkę też chciałam iść za muzyką. Później oczywiście wszedł tekst, który też dodał nam jakąś inną warstwę interpretacyjną.
6: No a właśnie, to nasz rozmówca Tomek Zeliszewski ten tekst napisał. Mówię, no. To ja, Lizus.
5: Może trochę.
6: O Boże. Ale tak a propos tej skali arabskiej, to też nie ma sensu porównywania każdej piosenki, w której taka skala występuje, do całej muzyki arabskiej, bo to w ogóle jest przecież o co innego chodzi.
4: Oczywiście, tylko że my słuchacze mamy często takie swoje skojarzenia, bo podobnie jak piosenka Boję się kochać kojarzy się z Urszulą, bo zawsze tak będzie, że będziecie gdzieś tam porównywani z waszą przeszłością, bo jest to wielka przeszłość, umówmy się. Nie wspomina się słabych rzeczy, wspomina się rzeczy dobre i które są kontynuowane przez... Bo też przeszliście bardzo trudne momenty w waszym życiu w ostatnich latach, gdzie straciło życie dwóch podstawowych, można powiedzieć, ludzi, mężczyzn, wokalista i twórca zespołu. I daliście sobie taką trudną rolę ustawienia zespołu po nowemu i to wam się udało, co się nie udało wszystkim niestety zespołom lat 80. po zmianach składowych tak zwanych. I tu wam gratuluję.
6: To jest... Ta sytuacja wynika z tak zwanej prawdy, czyli my kochamy muzykę. My nie gramy dlatego, żeby jeszcze 5 zł zarobić czy 10, tylko podstawą jest to, że my kochamy granie. Ja nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, bez gitary i na szczęście cały czas jesteśmy sprawni w tym wieku, gdzie to jest oczywiście młodość, ale to drugi etap już jest w naszym przypadku, że jesteśmy na tyle sprawni, że jesteśmy w stanie taki koncert zagrać w sposób nie tam przyzwoity, na wysokim poziomie. Ale to się bierze też z tego, że Tomek ma rozłożone bębny, codziennie ćwiczy. Ja nie codziennie, ale za to gram jeszcze dodatkowo z kimś tam od czasu do czasu, a Irenka śpiewa chyba codziennie.
5: No, staram się ćwiczyć jak najwięcej.
4: Irenka przede wszystkim jeszcze ma swój własny repertuar i świat muzyczny równoległy z Budką, bo przecież śpiewa w tak zwanych musicalach. Ma swój repertuar.
6: No też gra, nie tylko śpiewa.
4: O proszę. Na jakich instrumentach grasz, Irenko, w tychże swoich musicalowych?
6: Ja powiedziałem, że gra aktorsko, ale na instrumentach też gra.
4: No rozumiem.
6: No to Irenka się pochwali, na czym umie zagrać.
4: To pochwal się, Irenko, na czym grasz.
5: No przez 12 lat grałam na wiolonczeli. Skończyłam drugi stopień i pierwszy w Państwowej Szkole Muzycznej, ale wielką, wybitną instrumentalistką jednak się nie nazwę, ponieważ w pewnym momencie uznałam, że to jednak wokal będzie moją wiodącą pasją.
4: Ale prześliczna wiolonczeliska zostałaś i w takim razie posłuchajmy może teraz tej piosenki Ptaki na mych rękach i wrócimy za chwilę do rozmowy.

0: Drodzy Państwo, drodzy artyści, budki suflera, która tak zwana Wielka Trójca w tej chwili słyszy się nawzajem. Kiedy nowa płyta budki suflera z wokalem tejże pięknej i utalentowanej, nazwijmy to, niewiasty? Halo?
1: Tak?
2: Tomek?
0: Kiedy Tomek? Kiedy płyta się szykuje z budki suflera z wokalem?
1: Płytę Państwu zaprezentujemy w momencie, jak opublikujemy 11 utwór z tej płyty. Po koncercie poniedziałkowym we wtorek najbliższy montujemy 5 klipa do gotowej nagranej piosenki. Możemy powiedzieć,
0: was,
1: że materiał muzyczny jest stworzony. Napisane są do tego teksty. Olbrzymi procent z tego jest zaśpiewany. Wszystko jest zagrane. Wymyśliliśmy sobie tego typu proceder, który mam nadzieję i pięknie przedstawi Irenę, Judytę. I pokażę piosenki, ładnie to mnie tego określił przy okazji, że no jak płyta wyjdzie w ten sposób, to będzie to płyta już z 11 znanymi utworami, no to bardzo dobrze. Właściwie. Także, ponieważ my sami się tym zajmujemy, jesteśmy alfą sami dla siebie. Więc nie mamy deadline'ów narzucanych przez korporacje. Nie musimy podporządkowywać się datom, okolicznościom, kosztom i różnym innym tego typu czynnikom. Przyglądamy się sobie nawzajem, uśmiechamy się, rozmawiamy ze sobą, który teraz numer Państwu zaprezentujemy, jaki zrobimy do tego teledysk. Bo przecież na początku jest tabula rasa, nie wiadomo jak teledysk będzie wyglądał. No, ostatni skończył się na kolejce wąskotorowej. Ten, który zmontujemy we wtorek, to nie powiemy. To będzie dopiero zaskoczenie.
0: To jest właśnie chyba piękne, będąc już artystą.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że cudowne jest to, że możemy sobie, że to wszystko nie odbywa się kosztem sztuki, jakości, a jest raczej pro tym wartościom. Bo my się nie musimy spieszyć.
0: Właśnie, to jest
2: no piękne. No i oczywiście dodatkową atrakcją każdego teledysku jest młoda dziewczyna.
1: No to o tym to ja nawet nie powiedział, nie będę o takich oczywistościach mówił.
2: Ale ja teraz muszę o tym przypominać zawsze.
0: Ja teraz poproszę jeszcze...
2: My jesteśmy młodzi, ale ona jest jeszcze młodsza, Irenka.
0: Jako, że z Irenką jestem umówiony na pewien krótki odcinek czasowy, dlatego teraz chciałbym jeszcze za... Oczywiście ciebie, Tomku, proszę, żebyś został. Natomiast tutaj będzie pewna zmiana, żeby dokonać pewnej wizji wspomnieniowej i dalej, ale na koniec zagrajmy piosenkę, którą uwielbiam. Ten walczyk na, jak to mówią, na 3/4, no nie ma innego walczyka jak 3/4, który się nazywa Boję się kochać.
1: Na Boga, Holmesie, jak na to wpadłeś.
0: Bo tańczyłem w klubie tańca towarzyskiego. Tańczyłem w klubie tańca towarzyskiego kiedyś.
2: Cisza nocna jest od 22 i już Irenka nie będzie mogła remontu kontynuować.
1: O tak.
0: W związku z tym, Irenko, bardzo ci dziękuję za udział w programie, natomiast teraz myślę, że ty się nie boisz kochać i będziesz szczęśliwa swego czasu w swoim życiu do końca już, ale piosenka jest przeurocza i można do niej walczyka sobie zatańczyć, prawda?
3: Prawda, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i ja też bardzo wyjątkowo lubię ten utwór, więc mam nadzieję, że słuchaczom spodoba się tak bardzo jak mi.
0: Posłuchajmy, drodzy Państwo, a za chwilę pewna niespodzianka kolejna będzie.

0: Drodzy Państwo, to teraz zamiast dwóch gigantów polskiego rocka będzie się działo trzech gigantów polskiego rocka, gdyż doszedł do nas jako gość programu niejaki Jacek Krzaklewski. Witam Ciebie, Jacku.
1: Jacku!
2: Ale Śmietku, bo jest spóźnione, ale najlepsze życzenia urodzinowe.
1: Jacku, bardzo Ci dziękuję. Jesteśmy młodzi, zdolni, dopiero się rozkręcamy, więc ja, Ty już przekroczyłeś, a ja zaczynam drugi etap młodości dopiero.
0: Jacku, czy ty się, Jacku, czy Ty byś się tak mógł przedstawić, jak ładnie to zrobił teraz, poproszę Igorka, żeby puścił, jak przedstawił się nam Mietek Jurecki.
3: Witam serdecznie, nazywam się Mietek Jurecki, jestem muzykiem. Pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
2: Jacek Krzaklewski, jestem również muzykiem i pozdrawiam wszystkich słuchaczy tego znakomitego Radia Wnet.
0: No, miło mi to słyszeć, Jacku.
1: Przebiłeś mnie.
0: A teraz wam powiem, drodzy trzej panowie, jaki był mój zamysł, kiedy to was wymyśliłem razem w studio, ponieważ pan Tomasz Zeliszewski miał niedawno również swoje urodziny bardzo ważne, gdzie tam gdzieś nam się to rozmyło, ta wiadomość. Natomiast kolega, artysta siedzący teraz we Wrocławiu, tak jak ja, czyli Jacek Krzaklewski, miał nawet 5 lat więcej niż wy. I to też niedawno, więc chciałbym wam wszystkim trojgu złożyć trzem dużo zdrowia i żebyście byli przede wszystkim zdrowi i płodni muzycznie nadal, tak jak byliście przez te wszystkie wasze lata.
2: Czyli zdrowie, młodzi, piękni i zdolni.
1: Bardzo tak jest.
0: Dziękujemy. Jacku, teraz tych rodowitych Wrocławian jest przewaga totalna, bo jest 3-2. Jest jeden Igor z Warszawy i jest Tomasz z Lublina. Natomiast tutaj okazuje się, że rozmawialiśmy o Janku Borysowiczu. Teraz mamy Jacka Krzaklewskiego. Wrocław ci...
1: Jacek Krzaklewski też gra na tej płycie 12 Sprawiedliwych, o której mówiliśmy wcześniej.
0: No bo właśnie...
1: Bo grają sami znakomici gitarzyści.
0: No więc, właśnie. Ale Lizus też zagrał w zespole Perfect w swoim czasie.
1: To prawda, ale najpierw, to jeszcze w latach 70. z Jackiem Krzaklewskim najpierw nagraliśmy wszystkie największe przeboje kabaretu Elita we Wrocławiu,
2: będąc
1: zespołem radiowym. Graliśmy z Ireną Santor razem z Jackiem, z Marią Koterbską graliśmy. To nie tak, że to tam przypadkowo coś się stało. Z Krzyśkiem Cugowskim, kiedy w budce nie śpiewał. No i po prostu. A potem jeszcze, największą przygodę amerykańską, jaką przeżyliśmy ze Zbyszkiem Hołdysem, grając w Perfekcie. No i to po prostu... To trwa troszkę czasu, a co roku i tak gramy na gitarowym rekordzie Guinnessa we Wrocławiu.
0: No i właśnie teraz będzie dla was niespodzianka, panowie z Perfektu, dwóch panów z Perfektu, tu siedzi Mietek Jurecki i właśnie Jacek Krzaklewski. Będzie pewna niespodzianka, posłuchajcie.

0: I co panowie na to?
1: Nie no, tak jakbym tam był. Czyli studio Platinum Island, tam gdzie Mick Jagger nagrał dwie płyty solowe, David Bowie, ta sama winda, ten sam stół mikserski, producent Bob Musso, u którego w domu byliśmy później, ja grałem na jakiejś gitarze basowej z nylonowymi strunami. To akurat bardzo ciekawa przygoda. To pianinko, które słychać, to akurat jest z mojego Rolanda D20 z klawisza, zaprogramowane na sekwenserze MC500 przez Zbyszka Hołdysa, który zresztą też to śpiewa. No i Jacek przepięknie gra tam na gitarze.
0: No właśnie, i tylko brakuje nam świętej pamięci Piotrusia.
1: Tak.
0: I, no i można powiedzieć, że wspomnienia są... Bo taka jest prawda, że ty jesteś człowiekiem, którym jest zbiorem wspólnym dwóch wielkich zespołów. Butli Suflera i Perfektu. Jak się czułeś, Mietku, jako człowiek już w oficjalnym składzie zespołu Perfekt, który zaistniał, bądź co bądź, w tychże Stanach Zjednoczonych?
1: Ja wcześniej grałem z Hołdysem w innym składzie i po prostu w pewnym momencie mnie poprosił, że tutaj jedziemy do Ameryki, że Perfekt, że ten, ponieważ grał tam Jacek, ale też Piotrek Skrzydelski, z którym bardzo lubiłem grać, to oczywiście zwłaszcza, że wcześniej przez kilka lat siedziałem na krześle grając, bo grałem w zespole Alex Band w orkiestrze, każde Opole, Sopot i tak dalej, i to już mnie
0: Aleksandra
1: roznosiło czasem. Tak.
2: Gdzie kto tam oczywiście... taki hałas jest, kurczę? Kto to mówi?
1: Jacku!
2: Nie, Jacku, bo Jacku. Słyszę jakieś takie inne, wiesz, rozmowy.
1: A tam
2: nie
1: coś
2: wiem.
1: Gra tylko.
2: O co chodzi?
1: Tak?
0: Nie, to chyba nic, Jacku, się nie dzieje.
1: Ja słyszę, że tylko coś gra tutaj. Akurat na saksofonie ktoś tam gra.
0: To jest Angelina z zespołu Czerwono-Czarni, która jest naszym takim dżinglem, tłem wszelkich rozmów w tym programie. Natomiast
1: Jacku,
0: tutaj wspominam...
1: nie strasz mnie, czy ty już słyszysz głosy?
2: Nie, słyszę, jak ktoś inny mówi coś w ogóle niewspólnego z tym, co ty mówisz, no.
1: Aha, ale ja tutaj nikogo nie ma koło mnie.
2: No więc właśnie, nie wiem, skąd to się bierze. Śpią.
0: Spokojnie, może
1: nie?
0: Się uda. U mnie też cisza, więc nie wiem, no może u Jacka
1: coś
0: się tam
1: Jacek słyszy głosy.
2: Wiesz, i bardzo słabo się słyszę, wiesz, Mieciu, no naprawdę.
1: Tak? Naprawdę? Ledwo ja słyszę cię doskonale. To połączcie się z Jackiem jeszcze raz, bo to przecież to jest niemożliwe. A ja w międzyczasie się dokończę z tym Perfektem, co tam jeszcze się zadziało. No była to wspaniała przygoda. W wielu takich zagrałem miejscach, w którym pewnie bym nie zagrał nigdy, bo takie kultowe miejsca jak tam CBGB's był taki klub, po którym zresztą takie małżeństwo żydowskie się zgłosiło, że oni chętnie zajmą się tą orkiestrą. No i między innymi rezultatem były te nagrania. Tam nagraliśmy kilka piosenek w tym studio. No niestety stało się to wszystko kilkadziesiąt lat za późno. Poza tym w momencie, kiedy jakiś zespół miejscowy złożony tam z 20-latków czy z nastolatków zaczyna, to nie trzeba mu załatwiać wiz, pozwolenie na pracę, nie trzeba ich gdzieś położyć, płacić za jakieś hotele czy coś. Oni są na miejscu i są gotowi do zrobienia kariery, a w momencie, kiedy z Polski przyjeżdżają goście, którzy mają żony, dzieci i jakieś obowiązki, to już jest trochę późnawo. No w związku z tym skończyło się to tak, jak się skończyło. Natomiast to była akurat wspaniała przygoda, a ze względu na to, że z Jackiem znamy się kilkadziesiąt lat, to po prostu z przyjemnością tam nam się grało, to było bardzo mocne. No ale to wszystko się skończyło i grałem w zupełnie innym zespole. Poza tym, w momencie, kiedy zadawałem sobie pytanie, co ja powinienem w życiu robić, no to przecież doszedłem do wniosku, że jeżeli wychodzę, nie wiem, na ulicę to i ktoś mnie pokazuje palcem, to nie mówi, że to jest basista, który gra w perfekcie, czy w dżemie, bo też grałem, czy w innym zespole, tylko to jest ten z budki suflera, więc gram w budce suflera, to proste. Z bardzo dobrym perkusistą, Tomkiem Zeliszewskim.
0: Siedzącym tu obok
3: ja
0: nas
3: tak cichutko tu siedzę i słucham rozmowy, do której no, trudno mi się dołączyć poza dzień dobry. Nie wiem, czy było słychać skierowane do Jacka. Ale... To z zainteresowaniem tego słucham, bo to są dla mnie też no, miłe wypowiedzi, informacje i no, tej branży, drodzy panowie, która ze sobą rozmawia. Mało tego, nie dość, że rozmawia, to miło rozmawia sobie, to jest już, ta branża jest coraz mniejsza, co nie jest może budujące to co powiedziałem, no ale za to prawda.
0: Jedno jest też...
1: No i jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, która łączy Tomka, Jacka i mnie. Graliśmy kiedyś taką wspólną trasę koncertową, to się nazywało Giganci Polskiego Rocka i a grał tak. Tam Perfekt i Budka Suflera.
4: Tak.
1: No i po prostu, i pamiętam, że myśmy grali Nie płacz Ewka, a oni grali Jolkę.
0: Co ciekawe, zespół Perfekt i Budka Suflera ma jeszcze jedną cechę wspólną, którą zauważyłem i którą postaram się tak wypowiedzieć w tej chwili dość lakonicznie, ale wiecie, o co chodzi, że macie obydwaj dwa zespoły, które są, mają dwóch żyjących wokalistów i żaden z nich nie śpiewa. Już zmieniły się te...
1: No, znaczy śpiewa, tylko jeden pewnie przy goleniu, a drugi śpiewa gdzie indziej. Ale to jest inna sprawa. Natomiast jeszcze chciałem dodać do tej sytuacji, że jeszcze dodatkowym związkiem Budki Suflera z Perfektem jest to, że w ubiegłym tygodniu graliśmy na koncercie z naszym gościem specjalnym Zbyszkiem Hołdysem. A ja zresztą wczoraj grałem na rokowisku w Łodzi też ze Zbyszkiem Hołdysem, między innymi.
3: A tak, to prawda. I zresztą Zbyszek nie po raz pierwszy jest naszym przemiłym zresztą gościem. Ja strasznie lubię, jak on jest obecny na scenie. No, przemiło gra się te piosenki, te perfektowe.
1: No bo to są wielkie przeboje po prostu, co tu dużo
3: ale
1: gadać.
3: Oczywiście, że no, tak.
1: I pewnie Jacek też bardzo lubi je grać.
3: Na pewno.
2: No bo wiesz, panowie, bo gram już je od 37 lat.
1: A to krótko. No
2: to, nie, to krótko, to, bardzo.
3: Nie licytujmy się na ten upływający czas, bo on za szybko, za,

0: sympatycznie.
1: No i ale Wojtek tym... świetnie gra na gitarze, naprawdę. Oczywiście. Ja z nim parokrotnie grałem, to świetnie gra.
0: No przecież Polish Metal Alliance, to on też tam gra przecież na składzie chociażby tej formacji, więc...
1: Ale Jacek jest poza konkurencją.
0: Jacek, ty, Jacku, powiedz
2: tak źle
0: mi...
2: Gra, jak, to nikt tak źle nie gra, tak?
0: Jacku, powiedz mi, gdzie jest ta wielkość wrocławskich gitarzystów, że oni są tak płodni, że zasilają zespoły z całego kraju, bo nawet John Porter przecież pierwszy zespół założył we Wrocławiu.
2: Słuchaj, miasto Wrocław od dawnych lat, 60., 70., 80., 90., to było miasto, gdzie było tak dużo muzyków i bardzo dużo klubów, w których grały zespoły. I po prostu to było coś takiego, że tam byli po prostu sami muzycy w tym mieście. Zresztą są do dzisiaj, prawda? Dlatego wielu muzyków z Wrocławia gra w zespołach różnych. Mietek też przecież pochodzi z Wrocławia.
0: Romualdi, Roman, Test, Nurt.
1: Tak, grałem. Tak. Jacek tam grał, ja tam grałem, ale Jacek grał. I tutaj ma akurat dużo wspólnego z Tomkiem Zeliszewskim, ponieważ grał w zespole Pakt na bębnach. Sam pamiętam, jak Łaciak, niejaki Marek, czyli wasz menadżer w Pakcie, wyszedł na scenę w Parku Południowym i powiedział: a na perkusji Jacek Krzaklewski z Krzyków, bo tam dzielnica Krzyki akurat. I taka zawierucha od razu, publiczność zabyła z zachwytu.
0: No to zapytam tylko, Igor, czy ty masz ten...
1: Dlatego tak równo gra na gitarze.
0: Halo.
1: Tomek gra na gitarze,
0: Mamy teraz taką propozycję dla was, żebyśmy posłuchali sobie pewnego... Czy ty byłeś, Mietku, kiedyś w Ameryce Południowej?
1: Z południowej nie, na szczęście. Bo jakoś mnie tam nie ciągnie.
0: Ale to może o tym będziemy rozmawiać później.
1: Bardziej mnie teraz, do Australii ciągnie, byłem parę razy.
0: Teraz chciałbym pogodzić ze sobą dwa zespoły, Budka Suflera i Perfect, gdyż ja miałem zawsze wątpliwość, co jest większym przebojem, Autobiografia czy Jolka. No i pogodził nas pewien zespół z Warszawy. Proszę bardzo, posłuchajmy.
2: Czy Ewka i Jolka?
0: Nie Ewka. Autobiografia i Jolka. Posłuchajmy.
3: Wiesiek,
4: już.
3: Pięknie grasz.
4: Ale też i ładnie śpiewasz.

0: pamiętasz, bo mi się wszystko pokręciło.
1: Jak to można... jest kabaret Otto?
2: Tak, dokładnie. I powiedz mi, Mietku i Jacku, jak to jest, jak się zdradza męża z autobusem, znaczy z pojazdem wysokogabarytowym? O, właśnie.
1: Tego to ja nie wiem, być może jakaś kobieta wie, ale to trzeba by kobiet spytać. Takich, zwłaszcza tych, dzisiaj, co lubią tego rodzaju rozrywkę.
2: Dzisiaj już by chyba ten tekst nie poleciał. Ktoś by bardzo mocno stwierdził, że to
3: ja
2: nie
3: myślę,
2: jest tekst.
3: Ja myślę, że byłby bardzo niepoprawny.
2: Zdecydowanie tak.
1: No to tak jak, kurczę, skoro nie można mówić Murzynek Bambo w Afryce mieszka, czarną ma skórę, to nasz koleżka, no po prostu świat.
2: No nie, no jak się zdejmuje z elementarza Tuwima, to to już jest dramat.
1: Proponuję, żebyśmy zmienili temat, bo jak się rozpędzę, to nie gwarantuję za siebie.
3: Mogłyby tutaj niezłe zawody zafunkcjonować za chwilę.
1: Wiem, łącz jest...
3: Olimpiada wyrazów niepoprawnych.
1: Wulgarnych, tak, wulgarnych.
2: Drodzy panowie, to tak samo jak ja powiedziałem koledze Kubie Sienkiewiczowi, że fajny program zrobiliśmy kiedyś z Kubą, że nie zagramy pewnych piosenek typu Ona jest i tam wszystko ha i tak dalej. Zmieniły się czasy, zmieniło się bardzo dużo. Na przykład Lalka Prusa jest, się okazuje, nas uczyli o romantycznym człowieku, który kochał panią Izabelę Pogrób. A tu się okazuje, że on zwykłym stalkerem był.
1: Mam prośbę, pokolenie. Nie kontynuuj, bo za chwilę no będziesz tego żałował.
2: Dobrze.
1: To nie ma sensu, nie ma to sensu.
3: Nie chodzi mi, chodzi. Masz pracę. Wszystko jest w porządeczku.
2: Ale chodzi mi o to, że po prostu dużo się zmieniło.
1: Tak, jesteśmy wychowani w innym pokoleniu, do innej szkoły chodziliśmy, uczyliśmy się innych rzeczy, lektur, nie sprawdzaliśmy wszystkiego w komórce, czy to umiemy. Ja wiem, że mech rośnie po północnej stronie drzewa i gdzieś dojdę. Jak mi wyłączą prąd, to ja dalej tą wiedzę będę miał. Młodociany, jak nie sprawdzi komórce.
2: Ja tylko wiem,
1: tego,
2: że mech śpiewał piosenkę Śpiłem z diabłem Bruderschaft. To a propos mchu.
1: To tak, ale ja nie o tym mchu mówię, tylko o tym, że można trafić na północ, rozpoznać kierunki. Parę rzeczy. Ja wiem, że jest hełbia, stubia, pantofelek, struna grzbietowa. Jest mi to niepotrzebne teoretycznie do niczego, ale jak mi wyłączą komórkę, to mi coś w głowie zostanie. A tym biednym, młodym ludziom już nie. Dlatego my chodziliśmy do innych szkół. Ileś rzeczy mamy w głowie, nie w komórce i że możemy sprawdzić w laptopie, tylko mamy to w głowie. W związku z tym to też wbrew pozorom działa na wyobraźnię muzyczną później. Nas trochę trudniej jest zaskoczyć.
2: Drodzy panowie...
1: Tomek.
3: Jeśli mogę,
2: oczywiście.
3: To wszystko jest... Halo?
2: No, słuchamy ciebie, Tomku.
1: Zamilkliśmy z wrażenia, jedź.
3: Że się odezwałem, prawda? Grzecznie sobie, jak znając pod miedzą...
1: Czekałeś w kolejce. No.
2: Chcesz się odnieść do autobusu, tak?
3: Nasze pokolenie do kolejek przywykło, więc to dobrze nam idzie, to czekanie w kolejce. Natomiast, żeby być do końca sprawiedliwym, to oprócz niewątpliwych racji, które mnie się mówi, które przecież w końcu nie są z winy młodych ludzi, to żebyśmy nie popadli w jakiś taki pesymizm i ponury nastrój, no też wśród młodych ludzi są jednostki i grupy naprawdę ludzi zdolnych, otwartych, myślących i takich, którzy świetnie wiedzą, że to nie technologia, tylko tworzy ich, tylko oni tworzą technologię. To tak, Jacku, taka drobna uwaga.
2: Jacku drogi, a powiedz mi, czy ta piosenka w wykonaniu Kabaretu Otto, która wymieszała te dwa wielkie wasze przeboje, pogodziła was w tym sporze, który jest większy, bo ty oczywiście wiesz, że większy jest autobiografia, a Mietek bierze Jolka i to jest naturalne, nie, chyba, nie?
1: Jak słychać, Jacek zamilkł z wrażenia po wykonaniu tego wyczynu tam przez Kabaret Otto.
3: No a gospodarzu drogi, a mnie nic nie wiadomo o istnieniu jakiegoś sporu.
2: Nie było sporu. Ja słyszałem, że bo to się tak stało, że 83 rok przyniósł dwa wielkie przyboje, które do dziś są wielkie.
1: Właśnie to ja ci powiem, jak to było naprawdę. Naprawdę. Piosenka Autobiografia była na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego i to było coś parę miesięcy już. Co tydzień pierwsze miejsce, prawie stawało się to nudne. I pamiętam, że Piotr Kaczkowski czy Marek Niedźwiecki, któryś z programów właśnie podczas prezentacji tej listy powiedzieli, któryś z nich powiedział: ciekawe, kto przebije tą autobiografię. No i to była Jolka właśnie, która to przebiła.
2: No właśnie. Natomiast zapytałem ciebie, Mietku, nie bez powodu, czy byłeś kiedyś w Ameryce Południowej, bo nagrałeś takie oto nagranie właśnie, które w tej chwili Igor sobie przygotował i ja znam moją prośbę, więc powiedz mi, co myślisz o tym, o tej piosence i dlaczego ona taka właśnie jest? Halo, halo, Igor? Halo?
1: Obawiam się, że wiem, co chcecie puścić, ale zobaczymy, no.
2: I dobrze
4: się ładną piosenkę.
1: Tak, wpuść.
5: Tak, przepraszam, ale już poszukiwałem też włączenia mikrofonu, a tyle tutaj torów jest na konsolecie uruchomionych, że człowiek to przez, się może pogubić.
2: Przez naszą hojność dla Irenki i dla wszystkich was trochę technicznych tutaj problemów musiał mieć nasz kolega Igor, ale już to ogarnia, bo to jest tyle genialny
4: torów, żeby
2: człowiek.
4: Żeby się tylko pociągi nie zdarzyły.
5: Ale już jestem gotowy, jak najbardziej.
2: No to posłuchaj teraz.
1: To jedźmy! Mietku.

0: No i widzisz, Mietku, okazuje się, że tak ładnie.
1: Złapałeś mnie, kurde. To jest piosenka, którą nagrałem dla tercetu egzotycznego. Tamta wersja, tam gdzie Izabela Skryban śpiewa, jest zdecydowanie lepsza. Napisał tekst niejaki Leon Seng, Tomek go zna. Świętej pamięci znał, bo to już nie żyje, biedaczek. Ale to jeszcze nic, ponieważ z Jackiem Cyganem skomponowałem, napisaliśmy dla zespołu Tercet Egzotyczny piosenkę, która się nazywa, czekaj, jak to było? Nieposkromiona rytmu samba.
0: Nieboską bi, suchej den.
1: Nie, to nie ja. To Dziewiątkowski, też świętej pamięci. Ale to chyba coś mi się wydaje, że Jacek grał w tym koncercie z Tercetem Egzotycznym też.
0: Słuchaj, ja pamiętam, że
1: grałeś, Jacek,
0: tam
1: w radio w tym, z Tercetem?
2: Nie, czekaj, powtórz, bo nie doszło do mnie.
1: Czy grałeś z Tercetem Egzotycznym i ze mną jako gość specjalny w studio dużym radia Wrocław?
2: Tak, chyba tak.
1: No to razem, tą piosenkę Jacek, ona śpiewała też.
0: Jacek tak. Już grał z tyloma zespołami, że mu się mylą wszystkie zespoły.
2: Wiesz, od początku lat 90. wszystkie płyty Tercetu Egzotycznego to ja nagrywałem, ja robiłem, wiesz.
1: Tak, no ale ja nagrywałem wszystkie ścieżki, ty miksowałeś.
2: Tak, oczywiście.
0: A wiecie, dlaczego wam wpuściłem tę piosenkę? Bo to jest w ogóle dla mnie zabawna była piosenka, a jednocześnie pamiętam, bo mam, na pewno znacie taką piosenkę Sasha. To taki Sasz, to był taki niemiecki techno DJ, który nagrał piosenkę Ekwador. W Manieczkach ją puszczali. I pamiętam, kiedy siedzę we Wrocławiu na Tramwajowej, wiecie, na pewno panowie z Wrocławia wiedzą, ale myślę, że i Tomek wie o klubie, który się nazywa Łącznik i Czasoprzestrzeń w ogóle i tak dalej. Jestem tam sobie jako dziennikarz, który się akredytował na festiwalu w ROW. I pan, widzę, że są tam różni młodzi ludzie z różnych krajów. Między innymi był chłopak z Ekwadoru. Zgadałem się z nim chwilkę i mówię, że on wie, że w Europie jest bardzo popularny jego kraj wskutek tej piosenki Sasza, i on nie znał tej piosenki. Jak ją włączył sobie na swoim smartfonie i że o jego kraju śpiewają piosenkę w Europie, to on, gdybym mógł zedrzeć, to zdarłby ją do końca tego festiwalu, ją sobie grał. A ja się śmieję teraz, że gdybym znał wtedy piosenkę Mietka Jureckiego, to bym też mu puścił.
1: No tak, to by zapłakał nad losem swojego kraju, że już takie piosenki o tym wymyślają. No dobra, zmieńmy temat na ciekawy. Co przygotowałeś?
0: Przygotowałem teraz piosenkę, która jest drugim waszym coverem po pierwszym, który już był. Posłuchajmy.
1: Aha. 1982 rok.

0: To był taki moment, drodzy panowie, gdzie trzeba przyznać, że zaryzykowaliście bardzo, ponieważ Felek Andrzejczak się kojarzył wtedy z taką piosenką, która zupełnie nie miała nic wspólnego z muzyką rockową. Śpiewał coś w rodzaju jak Krzysztof Cwynar, jak Adam Zwierz, tylko trochę mniej basem. I nagle się pojawił w takim zespole jak Budka Suflera i zrobił karierę.
1: No to prawda. Ja myślę, że tutaj no wszędzie musi być element szczęścia tak zwanego. Odrobina szczęścia zawsze się przydaje. Nie możemy wszem i wobec za każdym razem ogłaszać, że to właśnie tu i teraz po raz kolejny nasz geniusz to spowodował, bo czasem jest to zwyczajny, miły czy szczęśliwy zbieg okoliczności, albo po prostu odrobina szczęścia. I takim promykiem, bardzo, bardzo wyrazistym i jasnym był na naszej drodze Felicjan Andrzejczak, którego spotkaliśmy i jeszcze na dzień dobry nagraliśmy no, wielopokoleniowego hiciora. Poprawiliśmy to tym kawerem, który wziął się z bardzo prozaicznej przyczyny. Był program telewizyjny, bardzo fajny zresztą, realizowany w Poznaniu, gdzie polscy wykonawcy prezentowali utwory z różnych krajów europejskich i nam po prostu nam przyszło opracować numer właśnie, który po polsku nazywa się Noc Komety. Nie będę kaleczył niemieckiego, bo to był znany w Niemczech utwór niemieckiego wykonawcy, niemieckiej grupy.
2: Zespół
0: Eloy. I dobrze, Eloy, że powiedziałeś w Niemczech popularny, bo ten utwór nie był kompletnie popularny w Polsce, więc wy sobie zrobiliście dwa schodki. Nie dość, że zupełnie nowy wokalista, to jeszcze zespół, utwór, który kompletnie w Polsce się z niczym nie kojarzył.
1: Z niczym? Nie, oczywiście. No, dlatego przy tej okazji pozwoliłem sobie na komentarz o odrobinie szczęścia, bo nie wszystko jesteśmy w stanie generować i modelować tak, jak chcemy. I to jest niemożliwe.
0: To jest tak, jak zespół...
1: Ten utwór gramy do dzisiaj na koncertach i my go lubimy grać, publiczność lubi go słuchać.
0: Die Totenhosen na przykład, też niemiecka grupa, podarowała piosenkę zespołowi Kobranocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Natomiast tutaj jeszcze też trzeba dodać, że ten sam zespół wziął sobie ich troje piosenkę A wszystko to, bo ciebie kocham. Natomiast to są trzy najbardziej niemieckie wykonania przez polskich wykonawców. To jest właśnie Budka Suflera, ich troje i Kobranocka. Czyli tutaj jakby wkład niemiecki do polskiej muzyki rockowej trochę jest.
1: No, nie będę się tutaj wypowiadał, bo nie mam wiedzy na ten temat. Nigdy jakoś nie starałem się ogarnąć tego tematu. Natomiast pamiętam, że był pewien moment bardzo trudny na polskim rynku, kiedy myśmy grali sporo w klubach i w niemieckich i w Beneluxie, zwłaszcza w Holandii. I graliśmy również kawerowy repertuar. Często z Mietkiem rozmawiamy o tym, bo kluby holenderskie były czymś wyjątkowym. Przede wszystkim tam grały wielkie gwiazdy i to były to takie prawdziwe muzyczne kluby, duże, takie jak... Przypomnij mi mieć jeszcze...
2: Już mówię. W Amsterdamie.
1: Paradiso, tak.
2: Par van Troje, czyli kontrojański, to w Hadze. Myśmy grali w największych klubach holenderskich. po czym pamiętam, że pojechaliśmy tam do Amsterdamu na koncert brytyjskiego zespołu XTC. I tak po prostu jest. To było pierwszy raz, kiedy ja musiałem wyjść z tego klubu, bo było dla mnie za głośno. No, nigdy więcej już tego to się nie też. Powtórzyło, ale po prostu na początku stanąłem normalnie przed sceną, to się nie dało, cofnąłem się do tyłu, pod ścianę już końcową klubu i też się nie dało, ale ponieważ oni byli tam, no przecież... W szatni, to obok papierosów była marihuana do kupienia. Oni byli najarani, tam im było, im się bardzo podobało. W chadze, pamiętam, przyszła dziewczyna z żywym szczurem na szyi, tam pomalowanym w różne kolory. To w ogóle... I tak, myśmy tam z komuny przyjechali to w ogóle do tego innego świata i no, bardzo pamiętam ten wyjazd, nie jeden, to przecież myśmy jeździli po całym świecie, ale tam w tej Holandii to rzeczywiście to był zupełnie inny świat.
0: I tutaj chcę
1: bardzo
0: się
1: kolorowy trochę... przede wszystkim.
2: Tak, a propos przebojów niemieckich, to pamiętam, że był taki gość, to się nazywał Frank Schwebel i to wtedy tam się podobało u Niemców bardzo, ale przebijał Karel Gott tam wszystkich Niemców w pewnym okresie.
0: To prawda. Karel Gott śpiewał nawet piosenkę Karniwal i takie różne hity światowe. Zresztą Czesi to lubią do dziś robić.
2: Tak, ze swoim z czeskim tekstem i z niemieckim dla Niemców.
0: Tak, tak. On Pszczółkę Maja też śpiewał po czesku i po niemiecku. Także tutaj pan Zbyszek Wodecki nie był jedyny, który ze znanych piosenkarzy, którzy się dołożyli do tej piosenki.
2: A myśmy takie tango po hiszpańsku śpiewali, nie wiem dlaczego.
1: Po chińsku też.
0: Po chińsku to też już było, ale to już Chińczycy śpiewali. Natomiast jeżeli tutaj mogę Igora prosić, to jeżeli tutaj wymieniłeś już tą nazwę, takie tango, to może, bo to jest podobno piosenka, tutaj zapytam was po tej piosence, na której podobno najwięcej zarobiliście, że tak powiem, żywej gotówki, bo ona się tak podobała, że przyniosła wam największe zyski. Czy to prawda?
1: Znaczy, ja powiem tak. No, staram się mówić o wszystkim, na każdy temat rzetelnie i prawdziwie, to troszkę nie ma odpowiedzi na tak postawione pytanie. Wielkie przeboje generują dobre pieniądze, większe, mniejsze. Muzyk wychodzący na scenę nie jest w stanie prawdziwie odpowiedzieć na takie pytanie. Takie tango było wielkim przebojem. No myśmy właśnie. Bodajże, o ile dobrze poprawnie Mieciu, gdybym nie źle powiedział, z Australii wróciliśmy.
2: Tak, ale
1: po miesięcznym pobycie i w ogóle
2: nie mieliśmy świadomości, że tutaj to jest taki przebój.
1: To jest taki kicior.
0: Aha, rozumiem.
1: Więc oczywiście taki przebój generuje, czy on się nazywa autobiografia, czy Jolka, czy takie tango, czy generuje dla twórców i dla wykonawców. Niemałe pieniądze. Oczywiście, że tak.
2: Natomiast gramy w zespole, który odniósł wiele sukcesów. Nie jednorazowo i nigdy więcej, tylko na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, kiedy gramy, odnieśliśmy wiele sukcesów tak zwanych komercyjnych. Bo też nagraliśmy kilka płyt, na które bardzo stawialiśmy, albo na poszczególne piosenki i one się akurat hitami nie stały. Z niezrozumiałych powodów dla nas. Ale to jest w ogóle coś innego. A jest jeszcze Jacek z nami?
3: Jest, cały czas.
0: No, Jacek słucha, no ponieważ teraz dotyczy to, co rozmawiamy.
2: Nagrywałeś Niepokonanych na przykład. Czy dostałeś tam złoty 50 jakieś, czy 3,20?
3: Nie pamiętam.
0: Ty gdyby dostał, to by pamiętał.
2: No tak.
0: No. Drodzy Państwo, posłuchajmy w takim razie...
2: Czyli tam u Was jest gorzej niż u nas.
0: Posłuchajmy w takim razie, jeżeli tutaj Igor mnie słyszy, posłuchajmy w takim razie największego przeboju finansowego i nie tylko finansowego zespołu Budka Suflera.

0: Witam serdecznie, nazywam się Mietek Jurecki, jestem muzykiem. Pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
1: A potem jeszcze pojawiła się piosenka Wszyscy Święci Balują w Niebie, która ugruntowała pozycję Budki Suflera na ten czas i bardzo solidnie i mocno.
2: Nieprawda! Tą pozycję to myśmy mieli dużo wcześniej, zanim było takie tango. Przecież po tej Jolce to była histeria. Przecież musimy ją zagrać za każdym razem, bo inaczej, bo nie chcemy dostać kamieniami od ludzi.
3: A może chociaż... ja jeszcze coś powiem. To może ja jeszcze coś powiem. I cofnę kalendarz o ładnych parę lat. Bo po raz pierwszy doznaliśmy tak zwanego szoku popularnościowego przy pierwszej płycie Cień Wielkiej Góry, gdzie no spróbujmy, no gdybyśmy nie zagrali na pożegnanie pieśni, w której wszyscy śpiewają, a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój, to też było, musielibyśmy chyba szybko uciekać ze sceny.
1: To ja więc w takim razie poproszę
2: to do dzisiaj.
1: O przygotowanie piosenki.
3: Sukces Wielkiej Góry był czymś, co jest kompletnie nieporównywalne do dzisiejszej epoki, bo no tak jak nie można wielu rzeczy z wczesnych lat 70. ubiegłego wieku porównać do dzisiejszego czasu, no, który jeszcze nam określa sztuczna inteligencja na dobitkę.
1: To ja poproszę Igora, żeby podsumować tą wypowiedź teraz twoją, Tomku, piosenką, nie tą, co podałeś, ale z tej samej płyty, Jest taki samotny dom.
3: No to właśnie o tym mówiłem.

0: A teraz będzie niespodzianka dla naszego jubilata. Wczoraj podczas programu o tej samej porze był to program poświęcony Festiwalowi Księgarni i miałem tutaj w studiu domowym moim wrocławskim literata, pisarza, który napisał książkę pod tytułem Lustro i mówi, że chciałby bardzo zadedykować ją i podarować naszemu Mietkowi. I on teraz przemówi do was. Panowie, jesteście razem. Przemek Wilkoszewski, witam cię, Przemku.
1: No, dobry wieczór, dobry wieczór. Witam ciebie.
2: No, witam.
1: No i też witam mechanicznie mechanika Mietka Jureckiego. Witaj, Mietku. Wszystkiego najlepszego,
2: no, witam,
1: zdrowia,
2: witam,
1: szczęścia, pomyślności, samych najlepszości.
2: Dzięki
1: i basowych
2: bardzo.
1: Dźwięków jak najwięcej.
2: Także... Nie wolno grać za gęsto, więc to nie może być jak najwięcej, tylko
0: Mietku, odbierzesz sobie tą książkę z mojego studia, więc będziesz musiał tutaj przyjść kiedyś po prostu.
2: Tak, ale tak. Ja 20 będę grał w klubie Liverpool we Wrocławiu.
0: O, to pięknie.
1: No to super. Książka to dokładnie są mówiąc dwie książki, czyli część pierwsza i druga, z dedykacją specjalnie napisaną dla ciebie. Będzie mi ogromnie miło, jeżeli po przeczytaniu się skontaktujesz ze mną, no bo chciałbym poznać twoje zdanie na ten temat, co napisałem, szczególnie, że książka jest mocno muzyczna i oparta jakby szkieletem we Wrocławiu, ponieważ, uwaga, główny bohater jest basistą grającym we wrocławskim zespole. I w jednym z pierwszych rozdziałów jest koncert w Starym Klasztorze.
2: Jak ja zaczynałem, to jeszcze nie było w klasztorze, to był klasztor wtedy.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Tak, ja
2: ale bardzo dziękuję. To wobec tego ja sobie numer telefonu to sobie wezmę od Sławka. I w tak zwanej wolnej chwili to najpierw muszę to przeczytać, ja mam 100.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że Przemek mieszka na co dzień w Portugalii, niedaleko miejscowości Porto.
2: O, byłem. Byłem, wino też tam kupiłem, ale to jeszcze były czasy, kiedy piłem. A nie, już nie piłem, ale to kupiłem w prezencie.
0: To chyba już teraz nikt z nas nie...
1: Oprócz wina są jeszcze inne fajne napoje, takie jak na przykład świeży sok wyciskany z lokalnych pomarańczy, także wiele atrakcji
2: próbowałem.
1: Mamy i zapraszamy.
2: Dobrze, no tam jest teraz trochę cieplej pewnie niż u nas, tylko że ponieważ jestem pracoholikiem, to nie jestem w stanie na razie tego uczynić. O, z Tomkiem gramy w poniedziałek, zapomniałem gdzie. Jutro już tam jedziemy, tak, wczoraj grałem w Łodzi na rokowisku. Żyć nie umierać po prostu. Pięknie. Ale jeszcze przepraszam, że ponieważ jest z nami Jacek Krzaklewski, to chciałem powiedzieć, że zespół Budka Suflera i Perfekt łączy jeszcze jedna osoba, czyli Bogdan Olewicz. I chciałem wobec tego Jacka spytać, jak układa mu się relacja z Bogdanem Olewiczem, bo mi ostatnio słabo.
0: Cisza.
2: Nie ma Jacka?
0: Jacek jest, tylko chyba nie chce o tym mówić. Dobrze myślę, Jacku? Tak, milczenie jest czasami informacją.
2: No dobra, to w każdym razie...
3: Jeśli można,
2: ale
3: ja powiem jeszcze o jednym zjawisku. Myślę, że pozytywnym i dobrym, który łączy dwa zespoły, Perfekt i Budka Suflera. Zarówno jedni, jak i drudzy swoją karierę oparli nie na skandalach, ekscesach i różnych dziwnych zjawiskach, tylko na dobrych tekstach i dobrych piosenkach, które śpiewa cała Polska i wszyscy Polacy, gdzie by nie mieszkali. A Polonia jest na całym świecie. I to jest wspaniała, wspólna cecha tych dwóch kapel.
0: To prawda.
3: Ich kariera jest zbudowana na muzyce. Po prostu na dobrej muzyce i dobrych tekstach.
0: A co do Jacka, to oczywiście, że już Jacka już nie ma, ponieważ Jacek zwolnił miejsce w sieci, którą Igor tylko pilnuje dla
2: Czyli macie
0: Przemka.
2: Mały mikser. mały mikser dźwiękowy.
0: Bo dzięki temu na przykład, że działamy na Patronite, a nie na reklamach, to możemy grać takie zespoły przez 3 godziny jak Budka Suflera i Perfect. I właśnie to jest piękne.
2: Bardzo się cieszymy. A czy Przemek jest jeszcze obecny?
1: Jest.
2: Mam pytanie. Dobra, to mam pytanie. Jacy wobec ciebie, twoim zdaniem, jacy autorzy tekstów najbardziej ci imponują? Polskich tekstów piosenek. O.
1: Najbardziej imponują mi ci, którzy piszą z sercem i tacy, którzy piszą to, co czują. Nie lubię produkcyjniaków, a lubię to, co
2: to
1: wynika z emocji, z tego, co w danym momencie czują i napiszą, bo chyba to jest najważniejsze, żeby nieść przekaz emocji prawdziwych, tak? Czyli nie to, że dostaję zlecenie, że muszę napisać tekst do reklamy Coca-Coli, tylko w danym momencie przeżywam ciężkie chwile i o tych chwilach piszę, że jest to pewne skanalizowanie moich emocji. Albo jestem szczęśliwy, więc o tym piszę. Bo ludzie, którzy tego słuchają, tego potrzebują. Ja kiedy pisałem książkę, posługiwałem się muzyką i tekstami naszych polskich wspaniałych autorów w ten sposób, że nazwałem muzykę jako bohatera drugiego planu w moich książkach, którzy dopowiadali to, czego ja nie potrafiłem nazwać słowami. Bo mógłbym opisać emocje na 10 stronach, tylko po co, kiedy mógłbym dać fragment tekstu, który ktoś napisał, który opowiedział o tych emocjach w punkt. Dlatego, że pisanie piosenek to jest coś niesamowitego, ponieważ to jest wyjątkowy gatunek poezji, ponieważ to jest nie tylko musi przekazać wiersz, który może napisać poeta, ale też musisz go w taki sposób napisać, żeby dołożyć do tego rym i rytm. Dzięki temu to jest dużo trudniejsze według mnie niż napisanie zwykłego wiersza. Co powoduje, że nie każdy potrafi napisać dobrą piosenkę, a wy akurat macie ten luksus, że pracujecie na piosenkach, które są naprawdę genialne. I tak jak przed chwilą słyszałem, że śpiewa to nie tylko cała Polska, ale cały świat, ponieważ przez tyle lat, kiedy jesteście na scenie, potraficie budować, nazwę takie górnolotnie, ale społeczność wokół siebie. Ludzi, dla których te wasze piosenki są ponadczasowe, ponadwymiarowe i powodują to, że kiedy słyszymy te piosenki za granicą, ściska nam się serce i czujemy kawałek Polski.
2: No powiem ci, że po tym, co powiedziałeś, to jestem jeszcze bardziej ciekawy tej twojej książki. Niedługo ją odbiorę.
0: No i tu się bardzo
1: mam nadzieję, cieszę. Mam nadzieję, że ci się spodoba i że w lustrze znajdziesz swoje odbicie.
2: Po tym, co powiedziałeś, to jestem bardzo ciekawy. A potem pożyczę ją Tomkowi, jak przeczytam.
1: Jak najbardziej.
0: Ja mam propozycję, żebyśmy posłuchali wielkich literackich tekstów, które są na Budce Suflera bardzo często spotykane na płytach. I tu jest taka ważna płyta, ważna według mnie piosenka, gdyż ona powstała w szczególnej dla was sytuacji, gdzie zabrakło już Romualda Lipko, a ta piosenka i ta cała płyta 10 lat samotności stała się pewnym jakby nośnikiem momentu historycznego. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną.
3: Tak, ona to szczególna płyta i na pewno nam bardzo bliska. I bardzo dobra, tak, no, przy okazji.
0: Posłuchajmy więc tego, gdyż nasz program dobiega do końca już powoli, ale jeszcze będzie jedna mała niespodzianka.
2: No dobrze.
0: Nie. 10 lat samotności.

0: Drodzy artyści, drodzy panowie, bardzo chciałem wam podziękować za udział w programie, zwłaszcza przede wszystkim Mietkowi, jako głównemu bohaterowi, ale też przede wszystkim...
1: Nie, wszystkim. Wszystkim i ręce Jackowi Krzakleckiemu, Tomkowi.
0: A dlaczego o tym mówię, że się muszę z wami już żegnać, ponieważ też muszę dbać o to, żeby nasz realizator, który dał tyle wkładu pracy tutaj w nasz program, mógł zdążyć na ostatnie metro, bo też myślę o tym zawsze, kiedy rozmawiamy pod koniec programu. Natomiast chciałbym wam podziękować piosenką Kołysanką, którą nagrał między innymi na basie nasz siedzący tutaj Mietek Jurecki. Nazywa się 100 milionów gwiazd, a wykonuje go Karolina Omańska, a także śpiewa Bastek Riedel.
1: Czyli to już masz, ja jeszcze tego nie słyszałem.
0: A bo ja już puściłem to wczoraj.
1: Aha, bo to teraz miała być premiera.
2: Ja już słyszałem.
0: No właśnie, bo wczoraj byłeś gościem programu, a to była piosenka dedykowana wszystkim nam jako kołysanka. I Bastek czuł kawał chłopa rockowego, który ma czwórkę synów dorosłych, zaśpiewał o tym, że trzeba już ubrać piżamki i to było takie słodkie, że dziękując wam bardzo i życząc przede wszystkim tobie Mietku i wszystkim wam, całej trójce, dużo zdrowia i przede wszystkim, bo w naszym wieku to już tylko zdrowie się liczy tak naprawdę, bo wszystko już...
1: Młodzi jesteśmy. Popatrz, jak Tomek wygląda. Zawodowo wszystko się... Wszystko jest bardzo dobrze.
0: A wiesz, co mi ktoś ostatnio powiedział? Myślę, że nawet ktoś... nie wiem, czy to Przemek nie powiedział mi, czy to ktoś od... Że jak się przyjdzie na przykład do Wrocławia, przyjedzie na bicie rekordu Guinnessa, to wszystkich się musi dobrze rozpoznać, a ciebie, Mietku, to wszyscy widzą od razu.
1: No, widocznie mam te ciuchy mam takie, rzucające się w oczy. Żartuję. Oczywiście bardzo dziękuję. To był naprawdę, ja wiem, że to może wyglądać, że to jakby pada powiedzieć, ale nie, to był dla mnie bardzo miły wieczór. Dzisiaj. Dziękuję, nie spodziewałem się, że będzie aż taki miły, no bo się nie spodziewałem takich gości. Nie wiedziałem, że Tomka usłyszę, pomimo tego, że widzieliśmy się dzisiaj parę godzin wcześniej. Nie wiedziałem, że Irenkę usłyszę, z którą i tak będziemy grali w poniedziałek. A o Tomku to nie miałem pojęcia za bardzo nawet. Jacka Krzakleckiego, no to też się nie spodziewałem. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawy jestem, co to za książka. I to damy radę. Jesteśmy młodzi, zdolni.
0: Dziękujemy bardzo z Igorkiem naszym tutaj jak, dla was, panowie.
2: Jak będziemy mieli okazję porozmawiać, to ja przypomnę tobie, gdzie i kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy. To już na pewno
1: dobrze, a ja zapraszam na kawę od razu.
2: A z wielką przyjemnością.
1: Może być panowie, z ciastkiem.
0: A teraz na koniec naszego programu kołysanka, na basie gra nasz bohater dzisiejszego programu, Mietek Jurecki. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień w piątek, 21.
1: Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy słuchaczy.
3: Wszystkiego najlepszego.
1: Dzięki.

0: nie będzie lipa, ani żaden żart. Nabija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. To serdecznie kłania się Szymon Augustyniak. Witamy w Limes Inferior. Dzisiaj będziemy przemierzać światy cyfrowe, zmierzając w sferę ułudy, marzeń, obrazu takiego i takich doznań artystycznych, które są możliwe właśnie dzięki nowym technologiom. Gościem naszym Krzysztof Noworyta, artysta, twórca, taki wizualny, filmowiec, producent, reżyser, scenarzysta.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mamy jeden pretekst, który otwiera nam wiele furtek do rozmowy, a ten pretekst, Krzysztof Noworyta, zadałem mu taką afiliację, że jest artystą, że jest twórcą, filmowcem, no to podajmy takie jeszcze hasła, które powinny już Państwu brzmieć. Takie najbardziej głośne zupełnie, Niezwyciężeni, Planeta Lem, czy wizualizacja Muzeum Historii Polski, czy Muzeum w Sulejówko, to są może mniej znane, ale na pewno się przebiły. Starość Aksolotla w oparciu o Dukaję. Ja też to pamiętam i to jest bardzo mocne. No ale ostatnia taka rzecz, która jeszcze nadal rezonuje, chociaż miała być takim wydarzeniem, pewnym epizodem, to jest Pułaski. To jest film, który, proszę Państwa, powstał, stworzył go Krzysztof Noworyta z niedużym zespołem i który okazał się hitem. W dwóch słowach o tym projekcie.
2: No tak było, to był projekt, który wyrósł z takiego pasji mojej i Filipa Sotnickiego do opowiadania historii i chcieliśmy po prostu zrobić taki eksperyment. A co by było, gdybyśmy na 4 lipca, na Narodowe Święto Stanów Zjednoczonych, uczynili film, który pokaże, jak wygląda Pułaski, który ratuje Waszyngtona. I nas osobiście to bardzo kręciło, ale też ponieważ mieliśmy takie przekonanie, że ze strony polskiego państwa, jak to się mówi, nie będzie niczego, więc wydawało nam się, że będzie takie piękne, puste miejsce, w które możemy wlać jakąś pozytywną energię i zrobiliśmy to rzeczywiście w 3 osoby. Cieszymy się, że był taki bardzo dobry odzew, pozytywny, zarówno nie, co do takiego zachwytu nad, można powiedzieć, jakością filmu, ale też co ważniejsze, nad takim jego emocjonalnym charakterem, że to poniosło de facto. Tak jak trafiliśmy na jakąś emocję, która poruszyła rzeszę Polaków, no i ten film się świetnie poniósł. No i pewnie dlatego też tutaj siedzimy, bo na Pułaskim się ta historia nie kończy.
1: Nie skończy się. Format jest, proszę Państwa, krótki. Jeżeli ktoś nie widział, 3-4 minuty, to nie są 3 minuty.
2: To jest taka 4-minutowa opowieść, która zabiera nas w podróż przez historię Pułaskiego, akcentując głównie jego amerykański szlak bojowy, ale też poruszając tematy, co spowodowało, że Pułaski znalazł się tam w Stanach Zjednoczonych, jakie były jego losy wcześniej w Polsce. Natomiast esencją było to, że jest to krótkie, zwięzłe i na temat, a dwa, i to są pewne wnioski, które osobiście wyciągnąłem z poprzedniej produkcji, czyli Niezwyciężonych, że nie prowadzimy narracji na zasadzie Polacy o Polaku opowiadają Polakom, tylko to jest narracja prowadzona przez młodego amerykańskiego żołnierza, który nagle widzi na polu bitwy Pułaskiego i to zmienia wszystko, bo to już nie jest taka hermetyczna polska narracja, ale narracja jakby od środka. I też wiemy, że to było takim trochę game changerem, który poruszył widownię, że nagle ktoś zupełnie inaczej opowiada o Polsce.
1: I za tym pierwszym uderzeniem ma iść kolejne, bo jak powiedziałeś, naród zawołał, chcemy tak to, Kościuszkę.
2: Tak to sformułowaliśmy, bo rzeczywiście tak było. Po tym jak Pułaski już, że tak powiem, się osadowił, okazało się, że to jest akcja większa niż tylko weekendowy strzał na Narodowe Święto, tylko akcja wokół Pułaskiego trwała dobre 2 tygodnie i grzali to głównie nasi widzowie, fani, których serdecznie pozdrawiam i którym dziękujemy. No ale w komentarzach nagle było jedno wyzwanie się powtarzało. Chłopaki, zróbcie Kościuszkę. Chcemy Kościuszkę. Gdzie Kościuszko? Kiedy będzie Kościuszko? Więc usiedliśmy z Filipem, wypiliśmy dobrą whisky po Pułaskim, mówimy, słuchaj, ale to chyba nie jest koniec roboty. Mamy jakieś zobowiązania i też czujemy, że ta energia nas niesie. Więc w tamtym momencie, a było to w lipcu, powiedzieliśmy sobie, no dobra, to zrobimy Kościuszkę, bo podoba nam się ten taki, że Pułaski Kościuszko to jest taki avers revers. Oni tam dbaj, oni się jakby obaj się w tej Ameryce budują, tam rodzą się jako bohaterowie, ale z zupełnie różnych powodów i z różnym jakby rezultatem, ale to Ameryka jest tym taką sceną, na której oni się rodzą jako ci, te wielkie postaci, więc to nas poruszyło, a dwa, i to jest też super sprawa, no my nadaliśmy twarz Pułaskiemu. W Wcześniej Płaski miał tylko, twarz pomników, jakichś tam czekoladowych tortów, jakichś takich patriotycznych zdjęć, a to nagle jest facet, który fajnie wygląda, jest pociągający.
1: Ma taki węgierski look, powiedziałbym nawet.
2: Coś takiego, i jakby, a to nagle ma taką twarz, która cię pociąga, prawda, która ma charakter. Tak samo jest z Kościuszką. No, Kościuszko ma twarz pomników w naszej kulturze.
1: Kościuszko nie ma szczęścia do filmów.
2: To też jest inna sprawa, prawda, że przed wojną powstały dwie duże produkcje i to biedne polskie państwo zdobyło się na ten wysiłek. No, po wojnie już był ten biedny kost, który, umówmy się, no nie jest o Kościuszce, tylko jest o czymś innym zupełnie, więc pomyśleliśmy, no dobra, to robimy Kościuszkę, naród chce, to prosimy naród, narodzie, pozwól nam to zrobić. Postawiliśmy zrzutka trwa, mamy zebrane 1/4 kwoty bodajże, jeszcze jest kilka dni, żeby tą kwotę może zwiększyć. Generalnie zapraszamy, bo też to jest nie po nic. My na końcu dowozimy mega fajny film, jakościowy, poruszający i myślę, że wszyscy będą z tego zadowoleni.
1: Mhm. Nawet macie termin taki przybliżony produkcji, tak, premiery.
2: Premiera tego, bo ja tu sobie słodko siedzę i gaworzę, to rzeczywiście tam fabryka w której pracuję i gdzieś teraz pewnie jest na rzeką Hudson, budujemy bitwa pod Saratogą, potem jest West Point i jeszcze tam wiele się będzie działo, także ja tu jestem to ambasadorem, który ładnie mówi, a tam już produkcja trwa. No i rzeczywiście premierę chcemy zrobić w najlepszy możliwy dzień, czyli w imieniu Tadeusza. Nie ma lepszego momentu imieniu Tadeusza.
1: Tak, Judy Tadeusza.
2: 28 października.
1: Tak jest.
2: Jeśli ktoś nie ma w rodzinie Tadeusza, to jest 28 października.
1: Albo Szymona. Jeszcze, co chcecie skompresować? Bo to będzie znowu krótka forma. 3-4 minuty. Taki jest format tych produkcji jajowych, powiedziałeś.
2: Taki jest format i widzimy, że to się super sprawdza i widzimy też, że paradoksalnie to nie jest mało czasu, bo to się tylko wydaje, że 4 minuty to jest mało czasu, a to jest duża ilość czasu, więc jakby Kościuszko będzie również opowieścią, która główny ciężar ma w Stanach Zjednoczonych. Pokazujemy cały szlak bojowy Kościuszki, jak buduje się jako mężczyzna, dowódca właśnie tam, na tych polach bitewnych Stanów Zjednoczonych. Także to, no ale końcówka będzie miłą niespodzianką. Nie zdradzamy tego, ale będzie bardzo widowiskowy film, myślę, że o wiele bardziej widowiskowy niż Płaski, no którego jakby nazwijmy to ten szlak bojowy, miał też inny charakter. To jest jakby punkt pierwszy, ale punkt drugi, dla którego to robimy i to być może jest taka głębsza motywacja, ale równie ważna. Jak zobaczyliśmy, że Płaski wyzwolił bardzo pozytywną emocję, że był taki moment w Polsce tego napięcia, ściśnięcia, tej polaryzacji, którą nam serwują politycy, tego takiego przerażenia tym tematem wołyńskim, no bo przypomnijmy sobie, po 4 lipca był 11-12 lipca, kiedy mieliśmy cały ten temat wołyński. No i ten naród był cały zestresowany, co tam się wydarzy nad grobami, dołami wołyńskimi, prawda? My pokazaliśmy, słuchajcie, może obróćmy się trochę tak bardziej tam na zachód, bo tam czeka na nas wielkie wydarzenie. I zobaczyliśmy, że Płaski wygenerował bardzo taką pozytywną emocję. Nagle się okazało, że Polacy znaleźli taki, że ten film stał się takim poziomem minus 100, na który godzą się wszyscy Polacy, że nagle film podaje minister Kotula, politycy PiSu, politycy, nie wiem, PSL-u, Korony, Konfederacji i nagle wszyscy to podają. Ja absolutnie byłem tym pozamiatany. Autentycznie mnie to wzruszyło. Jak to jest, że tak niewiele trzeba, żeby znaleźć taki wspólny punkt, który jakby łączy Polaków, że przypomina, że jest coś, co nas łączy.
1: Więc a tak zarazem naprawdę to nie jest takie uładzone, że tam...
2: Absolutnie.
1: Czy politycznie poprawne.
2: To jest, powiedzmy wprost, to nie jest takie słodko pierdzące, prawda? Tylko to jest naprawdę jakiś taki, ma jakoś swoje ostrze, więc trochę tego Kościuszki też robimy, żeby utrzymać na powierzchni tą pamięć o pozytywnej emocji. I to jest to, na czym nam zależy.
1: Co tam chcecie zmieścić, powiedz mi jeszcze? To jest dla mnie straszna robota dla tak. Scenarzysty. Ty masz ze sobą taką malutką książeczkę.
2: Tak, to jest taka malutka książeczka, którą kiedyś wyhaczyłem w antykwariacie za 15 zł. To jest bodajże taka pierwsza biografia Kościuszki, napisana przez Czesława Łukasiewicza. To było wydane na 100. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, 1917 rok. No i to jest absolutnie przejmująca praca, która jest świetna. świetną syntezą życia Tadeusza Kościuszki. I tak jak powiedziałem, no...
1: Poszukiwałeś takiej inspirującej syntezy,
2: tak, która... Tak, szukaliśmy, no bo okej, mamy jakieś takie wyobrażenia, mamy gdzieś te porozrzucane te jego takie opowiastki o nim, anegdotki i tak dalej. Potrzebowaliśmy syntezy, no bo sami robimy syntezę, więc to był dla nas bardzo fajny drogowskaz. Drugim fajnym drogowskazem, który moim zdaniem też czerpie z tego, jest świetna książka Aleksa Storożyńskiego, który też tutaj zagląda nam w scenariusz i nawet mówi, że jest bardzo dobry, więc cieszymy się, że mamy taką rekomendację od kogoś, kto tego Kościuszkę przegryzł bardziej niż my, więc to jest jakby ten drugi poziom.
1: Przepraszam.
2: Tak, tak. A trzeci poziom to jest taki też osobisty. No, ja pochodzę z Łodzi, ale urodziłem się w Połańcu, bo tam moi rodzice budowali elektrownię imienia Tadeusza Kościuszki. Mieszkaliśmy na ulicy imienia Tadeusza Kościuszki, łamiemy się pod pomnikiem Kościuszki, więc gdzieś ten Kościuszko tak wirował. Jak naród zawołał, chce Kościuszki, no to nagle coś się w tobie uwalnia i mówisz, dobra, to jest ten dzień.
1: Jak usłyszałem o projekcie i potem jak się okazało, że no, dziękując na przykład Nikodemowi bądź Tomaszewskiemu, żeśmy się dzwonili i mogliśmy się tutaj spotkać, dziękujemy Nikodem, to też tysiące obrazów mi wyskoczyło. Co tam można upchnąć? Ty przyniosłeś taką syntetyczną biografię, ja przyniosłem Rymkiewicza, Wieszanie. Te wszystkie obrazy takie, rozmawialiśmy o tym, poetycko tak przeplata. Obraz tutaj tego powstania kościuszkowskiego w Warszawie, czyli ci działańczycy przemieszczają się krakowskim przedmieściem, spychają, wybijają tych syberyjskich grenadierów. Gdzieś tam ginie ten książę Gagarin, któremu jakiś parobek z kuźni saskiej ścina głowę. Rymkiewicz to jeszcze przeplata z tą rzeczywistością, żebyśmy sobie wyobrazili ulicę Królewską,
2: tak,
1: gdzie stoją samochody, ludzie tam się denerwują na czerwonym świetle. Tutaj ta głowa się toczy. To był mistrz takiego obrazu. I wtedy ja sobie myślę, kurczę, że to jest też taki materiał na AI. Tego się inaczej nie zrobi, jak takimi nowoczesnymi, skompresowanymi, ale niezwykle pojemnymi narzędziami.
2: Tak, no Rymkiewicz jest absolutnie świetny, bo jest bardzo plastyczny, jest sugestywny, ale też wydaje mi się, że jest ta część tego, że to istnieje tylko w słowie, natomiast no może kiedyś porwiemy się. Ja bym na przykład marzył o Samuelu Zborowskim, ale zobaczymy,

0: takim umiejętności opowiadania, nie, że Polacy opowiadają Amerykanom, jak to było, tylko żeby trochę złamać ten taki paradygmat.
1: Ciągnąć do tego i żeby ich... Powiedz, to jest w ogóle jakaś taka fantastyczna koniunkcja, bo pojawia się technologia, za którą idzie, znaczy bardzo obniża się próg jakby wejścia. Ten budżet, jak państwo wejdą na zrzutkę, Kościuszko, państwo zobaczą, że to nie jest kosmiczny budżet, chociaż na IT można wydać każde pieniądze i każdy dyrektor IT powie, że to słusznie.
0: To nie jest raport AI. Też raport napiszemy AI, żartuję sobie o tym raporcie AI, ale rzeczywiście to jest taki, żyjemy w bardzo fajnej epoce, gdzie nagle możliwości, narzędzie do ręki dostaje każdy. Tylko jest kwestia tego, jak tego użyje, bo też warto przy okazji takich parę mitów obalić, bo jest pierwszy mit, który funkcjonuje, to jest taki, że to AI nam wszystko zrobi, że my tak naprawdę siadamy, odpalamy prosecco, zapalamy cygara i generują się te prompty i my na koniec dnia to składamy, gotowe. Nie, to jest tak, że okej, mamy łatwość w tworzeniu tych obrazów, ale to na końcu ludzkie oko, ludzka ręka wyciąga z tego jakoś. Żeby wyszło jedno ujęcie, to trzeba natłuc, 30-40 złych ujęć, żeby dojść do tego punktu, w którym mówimy sobie, to jest dobre, to jest doskonałe, to jest ludzkie. To jest punkt pierwszy. Drugi mit, który funkcjonuje, jest taki, że ale przecież AI to jest tanie, to jak po co wam tyle hajsu i tak dalej. To jest drugi mit. Jakby epoka taniego AI już się dawno skończyła. To jest jakby już te koszty generowania takich poszczególnych ujęć, to naprawdę jest takie już, to już nie są tanie rzeczy. Natomiast ponieważ są dostępne, korzystamy z tego i robimy to. I w sumie najważniejsza rzecz, że to wszystko dalej o jakości decyduje człowiek. Jego oko, jego ręka, jego ten zmysł taki, że on czuje, czy przekroczyliśmy granicę sztuczności, czy jeszcze nie przekroczyliśmy. I ten cały trik polega na tym, że z jednej strony masz udział człowieka w całej tej produkcji, a z drugiej strony tak dobrze masz pokonfigurowane te wszystkie narzędzia, że to pracuje dla ciebie, prawda? To pracuje dla ciebie, że masz generator taki, siaki, owaki, to jest wszystko autorsko skonfigurowane, i dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dynamicznie pracować i doboić jakość, ucieszyć naród na końcu, naród się ucieszy. Jeszcze chciałem przy okazji powiedzieć taką, bo tutaj weszliśmy w ten temat, naród zawołał, to podzielę się, przy okazji pozdrawiam pana Adama Bochenka, którego jestem absolutnym fanem. Pan Adam Bochenek po Puławskim napisał do mnie maila i to był taki mail, przy którym naprawdę tak aż mnie wryło, bo był napisany piękną polszczyzną, poczułem, że jakby pisał do mnie Ignacy Rzecki. I pan Adam, jak rozumiem, z zawodu jest lekarzem, ale jest po prostu arcyfanem Kościuszki. I on był tym jednym z głosów, który nas przenaglał. Panowie, zróbcie Kościuszkę. Oczekuję, że zrobicie Kościuszkę. I też dlatego to robimy.
1: To jest właśnie cecha też tych produkcji. Jeszcze tylko dwa słowa może o tym formacie. Rzeczywiście on jest taki krótszy, skompresowany. Miałem tak pytanie, czy to będzie szło w stronę, większych, odważniejszych fabuł? Miałbym taką listę, czy Limes Inferium, czy byście nakręcili, nie? Czy albo Piaseckiego, czy Józefa Mackiewicza, bo ty stoisz za takim przedsięwzięciem Czarny Sufit. To było pierwsza film, sztuka teatralna o Józefie Mackiewiczu. Kapitalna.
0: Tak, to Marek Kalita. Marek Kalita zagrał Mackiewicza i to de facto trochę jak z Płaskim. To była pierwszy aktor, który nadał twarz Mackiewiczowi, nie tylko twarz, ale emocje. On to złapał. Ja pamiętam jeszcze takie rozmowy z planu, gdzie on siedział taki cały przyjęty tym, że to on sam jako aktor nagle odkrył Mackiewicza, że trochę sam grając Mackiewicza
1: był... nie podniesie z leżących na ziemi gotowych scenariuszy powieści Piaseckiego czy Józefa Mackiewicza. Niektórzy mówią banacze, że może lepiej, że nie, ale tutaj jest jakieś przełamanie, tylko czy ten format to udźwignie?
0: Wydaje mi się, że nie i całe szczęście, że jednak AI to jest super narzędzie na takie krótkie, wysoko dopaminowe formy, w których możemy zrobić jakąś esencję. I to jest taki początek, by zaciekawić, by zapalić iskrę i by jakby iść dalej. Wyobrażam sobie, też tak projektujemy nasze produkcje, że każda z tych naszych krótkich form potem może być rozwinięta do formy serialu. Już ten Płaski, którego pokazaliśmy w Ameryce, w ogóle nie pokazaliśmy Konfederacji Barskiej, a to jest mega temat. Co tam się działo, jak ten 20-parolatek trzyma za jaja tą ruską armię, że tego generała Drwica to po prostu on termosi film po całym jakby, po całym królestwie polskim, że rozpisują się o nim gazety we Francji, że co to za chłopak, który Justin Bieber naszych czasów, który trzyma za jaja tych ruskich i tą jasną górę od roku, po prostu nie odpuszcza tej jasnej góry,

0: dodajmy 100 lat po Kordeckim, no bo to są też takie niesamowite, takie jakby te zderzenia, że 100 lat po Kordeckim jest płaski, który trzyma tą jasną górę. To samo Kościuszko, no on będzie tak zrobiony, że będzie otwarty na formułę serialu.
1: Taka skrzyneczkowa jakby konstrukcja, tak. Można w te norki...
0: Dokładnie tak. Natomiast wydaje mi się, że to AI będzie, jest i oby tak było, narzędzie ma takie krótkie formy, może nie wiem, 10, 15, 20 minut, ale nigdy to nie będzie, moim zdaniem, nigdy nie będzie miał tej ludzkiej jakości, tak żeby osiągnąć efekt i chemię rozmowy, jaką miał, nie wiem, De Niro Al Pacino w Gorączce, że to jest jednak coś, co dokonuje się między ludźmi i my jako widzowie, ludzie to odczuwamy i to jest jakby wyłapywalne. I też
1: to
0: wrażliwość żeby to powstało.
1: Się nie zmieni, słuchaj, pod wpływem takich produkcji AI.
0: Bo wydaje mi się, że może, czy już teraz na naszych oczach, przecież Netflix te streamingi wygenerowały nowe te produkcje i to bardzo fajnie Jacek Duka powiedział, że to już nie są struktury narracyjne, ale struktury dopaminowe, że jakby jak oglądamy drugi, trzeci sezon La Casa de Papel, no to tam to jest jakby od piku emocjonalnego do piku emocjonalnego, że tam chodzi tylko o ten szczyt dopaminowy, a nie o strukturę narracji. Zresztą przecież o tym bardzo fajnie opowiadał Matt Damon i Ben Affleck, jak oni zrobili film do Netflixa i potem poszli na wywiad do Joe Rogana i opowiadałem o tym, że, no jak, że w ogóle ciężko nazwać Netflixowe produkcje produkcjami filmowymi, bo o ile generalna zasada jest taka, że film ma trzy akty i to wielki boom jest w akcie trzecim na końcu, to ta jakby ta formuła streamingu Netflixowego, który oglądany jest na komórce gdzieś tam w przelocie, powoduje, że to boom musi być na początku. Dlatego, że matka ogląda ten film gotujący w garku, co chwilę odwraca uwagę, a dwa, i musisz potem dodatkowo przypominać po cztery razy, o co chodzi w tej historii. Kim jest ten bohater? Kim jest ten facet? Więc to zmienia w ogóle takie myślenie, takie o strukturze filmowej, czy narracyjnej, prawda? Więc my jesteśmy po stronie klasycznej narracji, gęstej, emocjonalnej, pociągającej. Będziemy tego bronić, również w tym świecie AI. No i traktujemy to jako bardzo fajne wyzwanie. No bierzemy to na klatę z Filipem i jesteśmy tutaj...
1: To co powiedziałeś o płaskim, że byliście prawie pewni, że będzie to pusta przestrzeń. Ta przestrzeń jest większa niż tylko 4 lipca.
0: Tak, no właśnie z jednej strony miałem takie poczucie triumfa, z drugiej strony takiej goryczy, no bo dlaczego to miejsce jest puste? Co stoi na przeszkodzie, że polskie państwo samo z siebie generowało takie poruszające historie? Kiedy my wrzucaliśmy 4 lipca płaskiego, tam nie wiem, wysokie urzędy państwowe wrzucały zdjęcie z wieńcami pod pomnikiem i to było takie przykre, no bo dlaczego tylko tyle, prawda? Stać nas nie więcej, więc tutaj prężymy się na soft power, na jakichś czempionów, nie wiadomo czego, a na końcu hello, no dwóch gości robi film i cieszy nas to, że to zrobiliśmy. Jesteśmy z tego dumni, bo to wiozło coś w obszarze polskiej popkultury i cieszymy się, że idziemy za ciosem. Natomiast gdyby polskie państwo kiedyś chciało korzystać z tych narzędzi, no to wszystko jest dostępne. To już nie jest czarna magia, a historii jest dużo do opowiadania.
1: Wspomnieliśmy o tym Mackiewiczu. Przed wejściem do studia powiedziałeś, że masz pewien pomysł na taką skrzyneczkową, mackiewiczowską kontynuację tego czarnego sufitu.
0: Tak, ten czarny sufit, on był rzeczywiście bardzo fajną produkcją. Tutaj chylę czoła przed IPN-em, który był inicjatorem tego, pan Adam Chlebowicz. To naprawdę świetna inicjatywa, która się wtedy wydarzyła. To jest świetny scenarzysta i reżyser tego projektu. Rzeczywiście aż prosi się, że jeśli mamy już teraz czarny sufit i rozmowę powojenną Mackiewicz, Giedroyć o Polsce po wojnie, to marzy się rozmowa przedwojenna Mackiewicz, Piasecki w tym dramatycznym momencie, kiedy Piasecki mówi, słuchajcie, no jak mam go odpalić, to przynajmniej muszę go poznać. No i wybiera się do niego, czy rozmawiają i to jest jakaś potężna rozmowa o Polsce i to jest jakby fenomenalne. Nie znamy jej przebiegu, ale to jest tym lepsze, że nie znamy jej przebiegu, no bo jesteśmy w stanie coś tam wymyślić. I gdyby to była część pierwsza trylogii, Mackiewicz, Piasecki, potem mamy Mackiewicz, Giedroyć, a wielki finał to, nie wiem, Mackiewicz u końca życia, stary, podsumowujący, dokonujący takiego rachunku sumienia, który bardziej się wadzi ze swoimi myślami, bo moim marzeniem to by było, tylko to jest, wypowiadam to jako marzenie, nie jako projekt, żeby Mackiewicza zagrał Piotr Franceschi, no to byłby, myślę, że absolutne mistrzostwo świata, no ale to zobaczymy, co się wydarzy. I to nie byłoby AI, bo AI nie byłoby właśnie w stanie tego udźwignąć, tej intensywności, tej barwy i tego wszystkiego, więc
1: AI jakby... jest tym narzędziem, które pozwala nawiązać tą nowoczesną komunikację, czy żebyśmy w ogóle zabrali w tej nowoczesnej komunikacji takiej zupełnie strategicznej i egzystencjalnej tak naprawdę, dlatego żeby nas było słychać, no jest kluczowym narzędziem.
0: Tak, absolutnie, no jakby naprawdę, tak, te narzędzia są dostępne, wszyscy mamy do nich dostęp, to jest kwestia, na co to wykorzystujemy, bo myślę, że nie sztuka tam się jarać, że Eleven Labs jest polską firmą, chociaż nie jest, bo kapitał jest brytyjski i tak dalej, zarządzają tam Polacy, ale robić użytek z tych rzeczy na naszą korzyść, na korzyść polskiego państwa i tak dalej. Ja trochę jestem takim typem gościa, że mam serce państwowca, operuję na takim sektorze prywatnym, bo przez lata pracowałem dla polskiego państwa w Narodowym Centrum Kultury i została mi taka pasja do opowiadania polskiej historii. Teraz robię to z tych pozycji, na których jestem, ale to wciąż pracujemy dla tej samej ojczyzny i zależy nam na jej dobru, na tym, żeby opowieść o niej była jak najlepsza, najwyższej jakości. I to jest to, co nas cieszy, o tym będzie jeszcze pewnie czas powiedzieć, jak już film się wydarzy, że otrzymujemy bardzo dobre, fajne wsparcie od Polaków i Stanów Zjednoczonych. I tak naprawdę to głównie ta energia niesie Kościuszkę. Polacy z Stanów Zjednoczonych, którzy pragną jakości. Którzy trochę już mają dosyć paździocha, z którym obcują na co dzień, który reprezentuje polskie państwo w wielu przejawach, chcą jakości. Dlatego nagle weszliśmy w dialog i to się dzieje dzięki ich energii. I sobie wyobrażam, że takich Polaków jest więcej, którzy są tam od lat, od dekad, pracują, żyją, no i chcą się oklejać jakością. Więc jeśli możemy się do tego przyczynić naszymi mikroprodukcjami, no to czemu nie?
1: Proszę Państwa, mniej było o technice, czy o tym, jakie modele są używane, ale to nie jest tak naprawdę istotne. One się zmieniają. Warto wiedzieć, w jaki sposób się nimi posługiwać, jak nie przepłacić, jaki dobrać do tego format, ale przede wszystkim trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć. 28, to zapamiętajmy, 28 października premiera Kościuszki. Czekamy, a na rozmowę taką, powiedzmy, o technikaliach, o tym, ile liczył osób ten zespół. Jeszcze przyjdzie czas. Mam nadzieję, że przyjmiesz jeszcze zaproszenie.
0: Bardzo chętnie, bardzo dziękuję.
1: Krzysztof Noworyta, Nostromo Studio, no i czekamy na Kościuszkę. Dziękuję serdecznie, to było Limes Inferior. Kłania się Szymon Augustyniak. Cześć. Dziękuję. Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
2: Nocne powtórki w net.

0: river, push against the stream. Time is a tide that disobeys, and it disobeys me. It never ends.
1: Nocne powtórki w net.
2: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
3: Jak co wtorek stremowany Krzysztof, nie skremowany na szczęście, tylko stremowany Krzysztof Skowroński, Piotr Nowak, Stefan Ruman, czyli klubowicze, ale dzisiaj mamy gościa z NASA, nadzwyczajnego gościa. Bardzo się cieszymy, bo czekaliśmy na pana długo, długie miesiące i cieszymy się, że pan Artur Chmielewski jest naszym gościem. Powiemy, że syn babcia Chmiela. Dzisiaj robiłem test wśród młodzieży w radiu, czy znają Tytusa, Romka i Atomka. Nie jakiś bardzo taki szczegółowy, nie wszystkich wypytałem. Właściwie test. Zapytałem jednej osoby. To nie znała, ale powiedziała, że pozna i będzie wiedziała, czy kto to jest Tytus, kto to jest Romek, kto to jest Atomek, ale nie o komiksach dzisiaj będziemy mówić, tylko o NASA, o kosmosie, o podboju kosmosu, ponieważ Szczepanowi wczoraj urodził się Józef. Gratulujemy.
4: Gratulujemy. Bardzo. Dziękuję
3: bardzo. Zdjęcie bardzo piękne.
4: Dzisiaj dostał nawet numer PESEL. Wszystko idzie.
3: Więc zaczniemy od takiego pytania. Za 18 lat w jakim świecie będzie żył Józef Ruman?
5: No, świat będzie na pewno, to jest pytanie do mnie, tak?
3: Tak, oczywiście.
5: Bo ja to niby
3: pan
5: wiem.
3: Nie, bo
5: tak?
3: Pan jest, pan w roli wiedzącego proroka tutaj jest w tej chwili, więc już nie ma wyboru.
5: No więc tak, powiedziałeś mi, że ja się pytałem, co to, na czym wam zależy w tej audycji? Wam zależy na faktach, tak?
3: Tak.
5: No to ja odpowiem na ten, żeby nie pogrążać się od pierwszego pytania, to powiem na to pytanie faktem, że nie wiem, co będzie za 18 lat.
3: No ja to bym chciał,
5: ale mógłbym zgadnąć.
3: Ale to właśnie próbujemy, no bo wiemy, znaczy my nie wiemy, ale Piotr na pewno wie, Szczepan na pewno wie i pan Artur na pewno też wie, w jakim miejscu jesteśmy cywilizacyjnie w tej chwili. Jakbyśmy zrobili zdjęcie, to gdzie my jesteśmy w ogóle?
5: No, technologia się rozwija. To jest bardzo pozytywne, tylko zależy od nas, żeby technologię używać do dobrych celów. Zwykle z punktu widzenia historii to tak troszkę oscyluje, ale trend jest zwykle pozytywny, dlatego że jest ciągle tutaj jesteśmy. Tak, to znaczy, że tak źle tej technologii nie używamy, bo moglibyśmy się zagładzić, gdybyśmy chcieli, tak? I myślę, że jesteśmy w takim miejscu, że świat się bardzo zmienia. Z mojego punktu widzenia, o czym mogę powiedzieć, bo pracuję dla NASA, to ten świat się będzie bardzo zmieniał przez następnych tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Podbój Księżyca i te stały pobyt na Księżycu, to jest duża rzecz, uważam, i tam są obietnice pewnych rzeczy, które mogą zrewolucjonizować nasze życie na Ziemi, prawda? Dalej, no, myślę, że nie za 18 lat, ale tak 20-25 będziemy mieli bazę na Marsie. Będziemy rozumieli o wiele lepiej naszą Ziemię, dlatego że sztuczna inteligencja daje nam analizować dane z kosmosu, z orbity satelitów o wiele lepiej. Także możemy znajdować naturalne surowce łatwiej, radzić sobie z powodziami. Jest szansa, że sobie poradzimy może ze zmianami klimatycznymi i tego typu rzeczy. Także myślę, dla Józefa świat będzie dobry.
4: To ja powiem, że dzisiaj szykując się do dzisiejszej audycji naszej, słuchałem rozmowy z tobą z innej polskiej audycji i tam właśnie rozmowa była o Księżycu. Wiele osób z pasją śledziło tą misję Artemis ostatnią, która tak przeleciała wokół Księżyca, ale była rozmowa właśnie o tym, że jak powstanie już ta stała baza na Księżycu, to będziemy mogli stamtąd na przykład pozyskiwać Hel-3. A Hel-3 może służyć do fuzji jądrowej. A fuzja jądrowa potencjalnie może nam dać nieograniczone zasoby czystej energii, po której nie powstaje jakby żaden odpad. I to jest ciekawe, bo tak sobie pomyślałem, ten wyścig o ten księżyc jest pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Europa jest, powiedziałbym, wielkim nieobecnym, ewentualnie w jakichś komponentach uczestniczy i Polska też uczestniczy i bardzo dobrze, żeby uczestniczyła. Tak sobie pomyślałem, że jakby Unia Europejska wszystkie te po naszemu biliony, a po amerykańsku tryliony euro, które wydała na zieloną transformację, jakby wydała na...
3: Jesteśmy w domu.
4: Na kosmos, to byśmy mieli naszą europejską misję na Księżyc i byśmy szybciej osiągnęli te cele poprzez rozwój. Po prostu, że rozwój taki, że będziemy tam na Księżyc, na Marsa, nowe odnajdziemy jakieś tam pierwiastki, surowce. Księżyc dowiedziałem się, no może już wcześniej wiedziałem, że jest kawałkiem Ziemi, więc tam za dużo nowego nie znajdziemy, ale trochę ciekawych rzeczy będzie, czyli no rzeczywiście, to jest taka przyszłość, która sam już jest mi przykro, że jestem taki stary, ale Józef jest młody, więc on to wszystko zobaczy.
3: Na jakim etapie? Bo rozumiem, że pan zajmuje się teraz tą koncepcją i tymi rzeczami, które są związane z podbojem Księżyca, tak?
5: No tak, dlatego że mamy nowego administratora, to jest ten główny nasz szef.
3: Jak się nazywa?
5: On się nazywa Jared Isaacman. I Jared Isaacman jest miliarderem. On już dwa razy poleciał w kosmos za własne pieniądze. Zapłacił SpaceX za te dwie misje 400 coś milionów dolarów w sumie. On jest jedynym człowiekiem, który też był na spacerze kosmicznym. To się chyba nazywa spacer po polsku? Spacewalk, tak? EVA, Extravehicular Activity. I także jest pasjonatą wielkim kosmosu, ale jest... Dla niego kosmos to jest trochę tak, jak też dla większości ludzi na świecie, że NASA to jest Apollo, NASA to jest astronauci, prawda, NASA to jest właśnie podbój Księżyca. Także on to rozumie w ten sposób, no i jest ten kierunek Księżyc w tej chwili. Także cała NASA zaczęła pracować w tym kierunku, włączając moje centrum NASA, które, to jest się nazywa Jet Propulsion Lab, które zwykle pracuje nad lotami bezzałogowymi. No to teraz ja też pracuję nad lotami bezzałogowymi, ale przygotowując łaziki, które będą budować na przykład bazę na Księżycu i tak dalej.
3: Jaki jest etap tych przygotowań? Czy jesteśmy na rok, na 10 lat, na 15 lat przed takim momentem, kiedy ta baza powstanie?
5: No więc astronauci teoretycznie mają wylądować w 28 roku, tak?
3: Znowu. Na chwilę.
5: Na chwilę. To znaczy na chwilę, no jest to powiedziane, że powinni zostać 30 dni. A dlaczego to jest, czy tam 28 dni, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że też, nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, że wszyscy astronauci do tej pory lądowali w ciągu dnia księżycowego. Na Księżycu nie jest tak jak na Ziemi, że jest 24 godziny, prawda, 12 godzin dzień i potem jest noc, tylko jest 14 dni dzień i 14 dni noc, dlatego że Księżyc zawsze patrzy się na nas z tego samego punktu, no w związku z tym jak się obraca, no to przez 14 dni, 28 dni jest ten obrót, 14 dni jest dzień w każdym miejscu, 14 dni jest noc. Jest to, konsekwencje ma nieprawdopodobne dla technologii. Bo w ciągu dnia, prawda, tam nie ma atmosfery, oczywiście na Księżycu, nie ma tego, atmosfera wyrównuje temperaturę między dniem a nocą, prawda, rozgrzewa się Ziemia w ciągu dnia, oddaje to ciepło w nocy, temperatura jest, no tam nawet jak jest plus minus 20 stopni, prawda, czy 30 stopni, to jest dużo. Na Księżycu, nawet jak taki astronauta sobie idzie po Księżycu w ciągu dnia, to z przodu jego skafandra jest plus 130 stopni, a na pleckach ma minus 130. I to są takie temperatury właśnie między dniem a nocą też. Jak słońce jest, albo słońca nie ma.
3: Ale to była przenośnia, to jest 130, 130, to jest po prostu tak jest.
5: No powiedziałeś mi, że mamy o faktach rozmawiać, więc jeżeli mam być...
3: Ja bardzo często rozmawiam z politykami też o faktach, a okazuje się, że to nie są fakty, więc dlatego zachowuję czujność. No dobrze,
5: no to 130, 130. Od 120 do najniższa temperatura na biegunie południowym może będzie minus 200. 30.
3: Czyli musi tak, jak spaceruje po księżycu, powinien się obracać.
5: Tak, powinien piruety
6: spin robić.
5: Bardzo dobry pomysł, poddam to dalej.
6: Ale czyli ta
5: noc... Czy chcesz, żeby to było nazwane efektem Krzysztofa?
3: Efektem wnet.
6: Wnet spin.
3: Wnet spin. No dobrze. Czyli
5: nie, ale dokończę wnet jedną myśl, tak. Bo zapytałeś tak. Mnie to, nie, więc... O co chodzi, że zostanie 28 dni czy 30 dni wiąże się z tym, że trzeba rozwiązać poważne problemy termiczne. Bardzo poważne problemy termiczne. Trzeba rozwiązać też problem promieniowania, no bo jak jesteś 3 dni na Księżycu, to promieniowanie jest niewielkie, ale jak jesteś 30, no to się dodaje. No oczywiście trzeba być w pomieszczeniu, nie możesz być cały czas w skafandrze. Więc musi być hermetycznie zamknięte to powierzchnię. Na 30 dni, no to już może produkujesz tlen, dlatego że, prawda, za dużo jest przywożenia tego. Chcemy wszystko tak zrobić, żeby to było zamknięty cykl był, prawda, żeby ten tlen produkować z tamtejszych zasobów, czyli tej wody, która tam jest i tak dalej, i tak dalej.
3: No to jest też, na Księżycu jest woda.
5: Na Księżycu jest woda, tak. Ale to jest taka sama różnica, jakbyś powiedział sobie, idę sobie z rodziną do lasu, dzisiaj na spacer, albo będę w tym lesie też 30 dni, prawda? To już jest inne podejście.
4: Ale w czasie tej nocy księżycowej, to jaka jest temperatura? Właśnie ten
5: no minus... właśnie jest, to zależy gdzie, ale tak przy równiku jest może minus 130.
4: I tak przez 14 dni ciurki.
5: I przez 14 dni, tak. Także to jest poważne wyzwanie. I poważne wyzwanie dla ludzi, skafandrów.
3: I to w 20 jest plan, taki jest, rozumiem, tablica, na której jest napisany plan, 2028, a. 30 dni, księżyc, imiona, nazwiska tych, którzy tam polecą.
5: No jeszcze nie są wybrani ci astronauci na tych 4 osoby, które tam polecą, ale ja pracuję teraz nad takim projektem, który zresztą pracuje z Polakiem, który przyjechał do mnie do JPL.
3: JPL to jest co?
5: JPL, Jet Propulsion Lab. To jest, nazywa się to JET, czyli to jest laboratorium napędu odrzutowego, tak? Jet Propulsion Lab, JPL, Centrum NASA, dlatego ono się tak nazywa, bo to musielibyśmy przejść do roku tam 57. W 57 roku zaczął się nasz program ludzki, program kosmiczny, bo Rosjanie wystrzelili Sputnik, tak? To wszyscy wiedzą, że Rosjanie wystrzelili Sputnik. A kto wystrzelił drugą rakietę, już mniej się o tym wie, prawie nikt zresztą nie wie, ale wtedy Amerykanie chcieli odpowiedzieć na ten Sputnik. W związku z tym wtedy był taki profesor w California Institute of Technology, Caltech, gdzie ja też pracuję, w Pasadenie, który robił odrzuty do samolotów, żeby one lepiej z lotniskowców startowały i żeby te lotniskowce były krótsze. No i do niego szybko pobiegli, słuchaj, zobacz, tam Sputnik robi bip, bip, bip, bip, bip nad Waszyngtonem, wystrzeliwujemy szybko coś. No i on w ciągu 80 dni zbudował taki statek, który się nazywa Explorer One. I on nazwał, ponieważ go wyrzucili z Pasadeny, bo jeden budynek mu niestety wybuchł przy tym w góry. Wyrzucili go w góry i tam on zrobił Jet Propulsion Lab. Jet Propulsion Lab, laboratorium napędu odrzutowego. Teraz już tam dużo napędu nie robimy odrzutowego, budujemy statki kosmiczne, instrumenty, prawda, misje projektujemy. Ale no tak to się nazywa z tego powodu historycznego.
4: Czyli nazwa jest historyczna, ale teraz robi się tam dużo więcej i ja również mogę ujawnić, że przygotowując się, już wiem, że Polacy z Politechniki Śląskiej współpracują z tobą nad humanoidem, żeby wysłać tam humanoida.
5: A ponieważ mój ojciec jest babciochmiel, to taki dowcip zrobiłem z tego i my go nazywamy humanoid. humanoid.
4: Ale czy jest szansa, że w tym 28, jak oni polecą, to zostawią tamtego humanoida i on będzie dalej łaził po księżycu i robił różne rzeczy?
5: No więc tak, słuchaj, szkoda pan Chmielewski, Art Chmielewski właśnie wyszedł z NASA, to wyszedł na zewnątrz i na jego miejsce pojawiła się prywatna osoba Artur Chmielewski. Tak? I teraz Artur Chmielewski wyrazi swoją osobistą opinię, no, która nie jest popierana przez NASA, że w 28 roku wystrzelenie ludzi, wylądowanie astronautów na Księżycu to jest niemożliwe.
4: Okej. Okay.
5: Ale dlatego właśnie z Witkiem żeśmy myśleli o użyciu tych humanoidów, bo musimy ich wstawić w ten skafander, przetestować ten skafander dla astronautów, zacząć budować pierwsze cegły, zacząć operować łazikami, testować wszystko, że jak wylądują astronauci, to wszystko jest gotowe dla nich, prawda? I myślę, że te humanoidy sobie z tym poradzą, ale i przyspieszą może nawet te lądowanie ludzi.
4: Czy oni będą łazić po Księżycu w tym 28 na przykład i szykować już dla ludzi?
5: Taki jest mój osobisty plan.
4: Ale ja przyznam, że jak słuchałem, to trochę mi się to kojarzy, nie wiem, kto lubi, kto nie lubi
3: z całą
4: franczyzą, nie z lalką, tylko z obcym. I z tym, żeby te misje i już nie wiadomo było, który tam jest człowiekiem, a który jest androidem i tak dalej, bo my jakby to w tym kierunku zmierza, że będą ludzie z humanoidami gdzieś tam w bazie, te humanoidy będą razem z ludźmi coś robić.
5: No, no wiesz, teraz to jest kosmos. Jest to na dniu powszechnym w pewnych fabrykach już, o tym się nie mówi, prawda, ale ja byłem...
4: To nas do Europy nie dociera. To.
5: Właśnie byłem w Houston. Byłem, dwa tygodnie temu. I to wam powiem, humanoidy są... Naprawdę, wiecie, ja pracuję z najnowszą technologią, ale jak wszedłem do tej firmy i to była taka hala wielkości, jakiś ogromna jakaś kastorama, nie wiem do czego to porównać, jakie duże budynki u was są, to no, nagle otwieramy drzwi, wchodzimy, no tam widzisz 200-300 takich białych faciów, wiesz, robiących kulki, sortujących, pudełka podnoszących, bo oni muszą być wytrenowani, muszą się nauczyć tych wszystkich ludzkich ruchów, prawda? I no to jest po prostu, no ja stanąłem i przeniosłem się w sekundę, no wiesz, no 20 lat do przodu. Ja myślę, że to wszystko tak się posuwa do przodu z humanoidami. No na razie nikt ich nie akceptuje i u nas się mówi creepy. Nie wiem, jak to na polski dobrze przetłumaczyć, ale ludzie by nie chcieli mieć takiej maszyny, prawda, w domu, bo no nie wiem, no, może za dużo Hollywood ciężkich filmów wyprodukowało na ten temat, prawda, nic pozytywnego, tylko ten humanoid w końcu się przeciwko tobie
4: musi zabić kogoś. No.
5: Ale jest to niesamowita technologia i te humanoidy już niesamowite rzeczy robią. Widziałem te nowe generacje, no te stare generacje mają takie robotyczne ręce, nowe generacje już mają, już wszędzie się te palce na boki ruszają, kciuki w każdą stronę, prawda, już, bo na przykład Chińczycy pokazują, jak olimpiada humanoidów, tak?
4: Tak,
5: i się ścigają, i biegną, i wszyscy patrzą, ale szybko biegną, tak? To nie jest trudne, to nie jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest wziąć jajko i rozpoznać, że to jest jajko, a nie coś ze szkła albo szklanka, tak? I odpowiednio złapać to. To jest trudne. Więc...
4: I to już mają?
5: No, już są testy, ja widziałem te testy tych nowej generacji i to niesamowicie się posunęło do przodu.
4: Ale to był pan w tej fabryce po to, żeby patrzeć, jakie te... Kto może polecieć na Księżyc?
5: Tak, tak. No bo poszedłem najpierw do firmy, która robi skafandry, a potem poszliśmy...
4: I to w Houston się dzieje, tak?
5: W Houston, tak.
4: Bo tam jest ta najnowocześniejsza kosmiczna technologia? Czy...
5: No więc nie, jest 5 czy 6 firm w USA, które produkują już te humanoidy. My byliśmy w firmie w Teksasie, która się nazywa Uptronic. I świetne rzeczy robią. I tam jest też firma Axiom, która buduje skafander na Księżyc. No i myślę, że przyspieszymy jednych i drugich poprzez to, żebyśmy ubrali tego humanoida i testowali go na chodzenie po Księżycu. Wszystko...
3: Znaczy sztuczne warunki księżycowe się stworzy, tak? Taką miejsce, gdzie po prostu jest warunki jak na Księżycu, 130 z jednej strony, tak jest, minus 130 z drugiej.
5: Tak, no muszą być...
6: A potem się go naprawdę...
3: No dobra, ale jak on wytrzyma, no to co to jest za znaczenie dla człowieka, który nie jest jednak robotem? To człowiek może nie wytrzymać, jak to składa się z innych substancji niż robot.
5: Dobre pytanie, ale wiesz, z kosmosem to jest tak, że kosmos jest bardzo trudny.
3: I duży.
5: Też. Jak inżynierowie się mobilizują, żeby coś zrobić dla kosmosu, to potem wraca do nas, tak? Ja na przykład dostałem w pewnym momencie pracę, żeby zbudować największy teleskop w historii, tak? I to no, musiał być zbudowany z folii, dlatego że no, nie wyślemy, bo taki teleskop musiał być wielkości no, stadionu narodowego, tak? Żeby zrobić zdjęcie planety przy innej gwieździe, tak? No i no to dobrze, no to zmuszacie mnie do zaangażowania najmądrzejszych ludzi na świecie, którzy znają się na folii, znają się na materiałach, znają się na promieniowaniu, znają się na rozkładaniu, myślą całą dzień i noc na rozkładaniu czegoś, prawda? I tak z drugiej na moje biuro było tutaj, z drugiej strony biuro było tam, miał swoje było, to ja miałem Gossamer Lab, Ultra Light Structures, po drugiej stronie był MDL, czyli Micro Devices Lab i tu biuro miał Eric Fossum. Nie mogłem widzieć jego biuro z mojego. Eric Fossum z kolei dostał zadanie, żeby zrobił jak najmniejszy teleskop czy kamerę, tak?
3: Telefon.
5: To jest to. U nas JPL się śmieli z niego. Po co mała kamera? Artur to ma fajny projekt. Kurczę, dlaczego nas nie zamienili? Bo wiesz, no, bym teraz lubię waszą stację, to mam 100 milionów dał.
3: Ale to ten największy udało się zrobić?
5: Tak, jest zresztą na YouTube, każdy może to zobaczyć. Znaczy nie był wielkości stadionu, ale był pierwszy test. Było wielkości 23 metry 77 centymetrów. Jakbyście kupili moją książkę Odważ się robić wielkie rzeczy, to zobaczycie, dlaczego jest 23 metry 77 centymetrów. Jest to jedna z śmieszniejszych historii mojego życia. Ale jest to, jak sobie zrobicie YouTube, wejdziecie i sobie zrobicie Inflatable Antenna Experiment. Inflatable Antenna Experiment. To zobaczycie, to jest filmowane przez astronautów ze Space Shuttle, jak ta antena się otworzyła. Ale Eric w międzyczasie zbudował CMOS chip na małej kamerki, no i jest najdobrze na tym wyszedł, powiedzmy sobie.
3: No dobrze, ja mogę dalej zadawać pytania, bo tych pytań jest bardzo dużo, ale Piotr jeszcze nie powiedział ani jednego słowa w czasie.
7: Przywitałem się. Natomiast ja mam pytanie, bo tak się prześlizgnęliśmy, ale żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, czemu jest ten wyścig na Księżyc? Bo z jednej strony Chiny się ścigają, z drugiej strony Stany Zjednoczone zdały sobie sprawę. No i tak de facto po co? No bo po to, żeby się pochwalić politycznie, że o tutaj, nie wiem, wbiliśmy flagę chińską, albo my amerykańską, albo nasz robot idzie. Super, no ale z punktu widzenia człowieka, który w Polsce chodzi do pracy, jeździ autobusem, mówi, no dobra, no parą te miliardy po to, żeby polecieć sobie na Księżyc, żeby tam postawić humanoida, albo być może zrobić jakąś bazę, żeby człowiek przez 14 dni w zimnym mieszkał, potem w ciepłym. No super, no ale co to dla mnie znaczy? Co to dla nas, dla ludzi? Jakie to ma znaczenie? I czemu właśnie jest ten wyścig? Czemu tak te miliardy, ten wyścig mózgów, taki geniusz jest robiony? Pieniądze są w pewnym sensie na początku można uznać marnotrawione, no bo przecież wiele rzeczy się nie uda, tak? Ktoś może powiedzieć, dobra, przerywamy. Po co to wszystko jest?
5: No właśnie, ktoś by nam mógł zarzucić, ładują te miliardy w ten kosmos, zamiast zrobić co? Zieloną Europę? Jak ty powiedziałeś?
6: Ja bym był za tym, żeby nie robić zielonej Europy, tylko w kosmos ją ładować.
5: No nie, żartujemy sobie, bo wszystko to wymaga niesamowitych funduszy rządowych. Na
6: 120 miliardów dolarów około rocznie?
5: Rocznie NASA ma budżet 25.
4: Okay.
5: 25 miliardów i no to jest rozłożone na różne dziedziny, tak? Może jest 125 miliardów, jeśli dołoży te wszystkie rzeczy, które robią też prywatne firmy, prawda? Ale my mamy 25 miliardów.
7: To przerwę. Tak. 25 miliardów, żeby nasi słuchacze, 25 miliardów dolarów, no to jest 100 miliardów złotych, mniej więcej.
5: Tak.
7: To jest 2,5% PKB, polskiego PKB.
5: Tak.
7: A nasz rząd generuje rocznie około 7% PKB długu, więc moglibyśmy oszczędzić i mieć taką NASA sobie tutaj w Polsce, no ale to już tylko tak na marginesie.
5: Nie, nie, ale to jest, wiesz, my chyba wydajemy w USA coś $93 rocznie, coś tam na osobę. Wy wydajecie w Europie coś $16 na kosmos w Europie. Coś takiego. To jest blisko, może nie są te dokładne. Aha, fakty. Kurczę, Piotr, nie powinienem takich rzeczy mówić, bo mają być tylko fakty.
7: Szacunki.
5: To jest do sprawdzenia przez fact checker.
7: Ale wróćmy do Księżyca.
5: Ale wróćmy do Księżyca.
7: Tak.
5: No więc tak. Apollo było inne. Apollo to był właśnie wyścig z Rosjanami, tak? I potem, no oczywiście, po wylądowaniu pierwszym było następne. To już się zrobiło troszkę lepsze, bo było naukowe. Tak jak mówiłeś, żeśmy się dowiedzieli, że Ziemia, że Księżyc powstał z Ziemi. Jakiś obiekt wielkości, no może Marsa uderzył kiedyś w Ziemię, tam jakieś może 4,5 miliarda lat temu, prawda? No
3: i to wtedy tą wodę przyniósł?
5: Właśnie nie przyniósł, tylko jeszcze bardziej szczepił. Woda wyparowała z Ziemi. A ty mówisz tę wodę, bo nie wiem, czy wszyscy słyszeli naszą rozmowę przed audycją.
3: Nie, czyli wodę, która jest.
5: Chyba, dobrze, że podsłuch macie i jest puszczany na osobnym kanale. Nie, no bo o czym rozmawialiśmy przed audycją, to jest to, że na Ziemi ludzie myślą, że, prawda, wielu ludzi myśli, że jest no, jeziora, rzeki, oceany, no jest zawsze woda, woda to jest Ziemia, jest i 2/3 Ziemi to jest woda, no i tak jest. Ale jak Ziemia powstawała, zrobiła się bardzo gorąca i cała ta woda wyparowała z Ziemi. I potem ona wróciła, pokazała się znowu po jakichś tam 100 milionach lat. I zastanawiają się naukowcy, skąd ona powstała. Dlatego na przykład w tej chwili jest 10. rocznica lądowania na komecie Churyumov-Gerasimenko 67P misji Rosetta, której ja byłem kierownikiem z racji NASA. To była misja europejska, ale jednym z naszych celów było sprawdzenie, czy woda na tej komecie jest taka sama jak na Ziemi, czyli czy woda na Ziemię mogła przyjść z komet, tak? Ale wracając do twojego pytania.
3: Odpowiedź jest, że mogła.
5: Odpowiedź jest, że mogła, ale tych komet, ta akurat kometa nie miała tego samego, bo my testujemy wtedy, ile jest deuterium w tej wodzie, ile jest deuteru po polsku?
7: Tak,
5: deuteru. A ile jest, prawda, jaki jest isotope composition, stosunek izotopu wody, tak? I więc to nie była ta woda z Ziemi.
3: Więc, no dobrze, wracamy do Księżyca.
5: Tak, wracamy do Księżyca. Więc to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja myślałem o Księżycu tak jak, bo mieszkam w Kalifornii, tak? I teraz to może różnie pójść, przyznajmy sobie, z tym Księżycem, prawda? To nie jest tak, że będzie na 100% tam będzie za, jak Józef będzie miał, no powiedzmy, kończył, będzie uniwersytet, który wtedy będzie 2 miesiące trwał, prawda, nie 4 lata, to czy tam będzie miasto, prawda? No, nie wiemy jeszcze tego, ale to jest podobnie do Kalifornii. W Kalifornii nikogo nie było. No, byli tubylcy, Indianie, prawda? Ale zaczęli, no była gorączka złota, tak? Zaczęła się. Czyli złoto odkryli 1870 któryś rok. Musicie sprawdzić ten fakt, tak? I wszyscy zaczęli jechać do Kalifornii i szukać złota. Więc jednocześnie zrobił się cały przemysł. Ci, którzy tak naprawdę znaleźli to złoto, byli mniej bogaci niż ci, którzy kilofy i taczki produkowali i sprzedawali bilety na kolej dla tych, którzy jechali tam, prawda? I tak samo w tej chwili jest trochę z Księżycem, no bo musimy przekształcić tą wodę, tak, na wodę pitną, musimy przekształcić wodę pitną na tlen i wodór, żeby mieć paliwo do do rakiet.
3: I nad tym wszystkim pan pracuje?
5: No nad tym NASA pracuje.
3: NASA, tak.
5: Ja pracuję nad paroma elementami. Ja pracuję nad elektrownią nuklearną, pracuję nad hydrogenem.
3: Która ma być na Księżycu?
5: Na Księżycu, tak.
3: Elektrownia nuklearna.
5: Nuklearna, tak.
3: I nad tym pan pracuje?
5: Tak.
6: No więc są europejskie firmy zaangażowane w ten atom?
5: Nie, ale są.
3: No dobrze, ale to mówiłem.
5: Ale jeszcze odpowiem, dokończę, żeby Piotr nie miał do mnie pretensji, że wynikuje się.
3: Nie, zajmuję takimi...
7: Docisnę po programie.
5: No więc, dlaczego? No jest potencjał na ten Hel 3, który jeżeli dojdzie do tej fuzji, no to rozwiązuje największy problem światowy, tak? Nie mamy innego pomysłu, co by rozwiązało ten problem światowy, że ludzi jest coraz więcej, potrzebują coraz więcej energii, AI nam zjada dużo energii i tak dalej, tak? To jest ta jedna obietnica, a ten Hel 3 jednak tam jest na Księżycu, to jest ta obietnica. A poza tym, no tworzy się ta nowa ekonomia. Lepiej jest, żeby statki kosmiczne stamtąd startowały, teleskopy, prawda? Więc to... Wszystko ten przemysł się tam buduje, no i potem jak się miasto wybuduje, to miasto napędza siebie, prawda? Są restauracje w końcu, parkingi, prawda?
3: Przerzucone restauracje.
5: Tak, więc to wygląda w ten sposób, tak, no wszyscy są podnieceni tym Księżycem i właśnie to nie chodzi o to, szczególnie żeby wygrać z Chinami, bo Chiny mogą być tam wcześniej, tylko chodzi o to, żeby się osiedlić. Na stałe.
7: Bazę postawioną.
3: Ale to jest...
6: Czyli mówiąc krótko, że jak tam się rozwinie jedna z najstarszych branż świata, która z nami zostanie na zawsze, czyli górnictwo, pozyskiwanie zasobów, to może zacząć się samofinansować, że tak przestanie jest. Się dokładać do tego i wykładać te 100 miliardów co roku, tylko po prostu to zacznie zarabiać. Będą tu przysyłane, stworzą się firmy, które będą to finansować z zarobku.
7: Ale do kogo należą zasoby Księżyca?
5: Słucham?
7: Do kogo należą zasoby Księżyca?
3: Do Indian.
5: Należą do
7: tego, kto pierwszy prawo postawi, kto nogę tam postawi, kto wbije kilof, no bo
3: ten
7: de facto...
3: Jest mniejszy, to no, jest zawsze z zasobami
7: nie,
3: tak
7: kiedyś,
3: jest.
7: Kiedyś sprzedawano działki na Księżycu, coś było takiego w Polsce. Nie, żartuję sobie, ale generalnie no pytanie, no bo rozumiem, że Stany pojadą sobie, wbiją tam, nie wiem, znajdą te pierwiastki, które są potrzebne, ale ktoś powie, czyj to jest Księżyc? A jak to było w momencie, kiedy Księżyc był nad Polską, oni to wyjęli, no to może to jest nasze.
5: Tak.
7: No to będzie dyskusja pewnie.
5: No ale wiesz, no jest już taka dyskusja. No i dlatego ja to porównuję do Kalifornii. No bo ty też mogłeś sobie, jakbyś sobie mieszkał wtedy, w tym czasie, mogłeś być pionierem, pojechać sobie tam, wbić sobie ten patyk i powiedzieć, tu jest moje pulko.
3: I trzeba było tylko obronić go.
5: Tak. Prawda? Nie martwiłeś się tym, do kogo to należy specjalnie, bo to nie mieli prawa własności Indianie. Więc sobie wyznaczyłeś to pulko i sobie sam
3: siałeś. Tworzy się nowa ekonomia.
5: Tak.
3: Nowa ekonomia, czyli?
5: No...
3: Cała ekonomia kosmiczna, ale nad tym się realnie pracuje, nad tą nową ekonomią i dla tej nowej ekonomii, jak na przykład teraz pozyskują, bo powiedział pan 25 miliardów budżet NASA.
5: Tak.
3: No ale Musk to jest bilion dolarów, a nie 25 miliardów. To dla niego jest 25 miliardów, to jest, bym powiedział, mały wydatek. Telewizję kupiono za 111 miliardów dolarów. To są zupełnie inne pieniądze.
5: Tak. No i dlatego... Wszystko, co nasz administrator robi, to chce, żeby robić razem z przemysłem. Żeby NASA, prawda... No w ogóle zacznijmy od tego, że model jest w NASA taki, że my, powiedzmy, no tak jak było ze SpaceX, tak? Pan Elon Musk dostał za sprzedanie PayPal 180 milionów. Znowu plus minus, czy wszyscy mnie zaatakują, bo to mają być fakty. Także, nie wiem, czy dokładnie było 180, czy było 181. Ale coś takiego, tego typu pieniądze, tak? No to było ileś tam lat temu. Prawda? Ile? 20, 25, 30, coś takiego, 30 może, 25. Więc i zbudował pierwszego Falcona. Ten Falcon, wystrzelili go i zrobił puf! Tak? Zbudowali, w związku z tym poprawili to i to i to, i zbudowali drugiego Falcona i on na wyrzutni zrobił puf! No i teraz miał pieniędzy wystarczająco pan Musk, żeby zrobić jeszcze, może skończyć trzeciego Falcona. Ale jakby ten zrobił to samo, to by nie było SpaceX, by zbankrutował, tak? W momencie NASA weszła, dała mu kontrakty na budowę tego i tego i tego, kapsuły do Space Station i tak dalej, chociaż nie było wiadomo, czy oni by są w stanie zrobić, żeby pomóc firmie, tak? I wysłał trzeciego Falcona i teraz no, te Falcony czasami startują dwa dziennie. Koszt dla mnie jest 65 milionów, przedtem koszt Atlas czy Delta był 120 milionów za launch. Także my korzystamy, oni płacą podatki, jest świetna firma amerykańska, to jest taki model powinien być, tak? Że, także jak ja na przykład pracuję nad tą elektrownią nuklearną, no to pracuję z firmami, pięcioma firmami amerykańskimi, żeby ten reaktor zbudowali, prawda? To znaczy jedna firma jest, o, pytałeś się, to może nie jest zupełna prawda, co odpowiedziałem, bo jedna firma to jest, turbinę robi Rolls-Royce.
6: No właśnie, no. Pamiętałem, że Rolls-Royce coś dłubie w tym, bo ja kiedyś współpracowałem z Rolls-Royce'em, także, także stąd się zapytałem, bo takie miałem przeczucie. Czyli mówiąc krótko, na orbicie, orbita jest już całkowicie zamieniona w biznes, orbita okołoziemska, w sensie startują te Falcony, ludzie płacą, strzelają satelity, które mają komercyjne zużycie i komercyjne finansowanie. I teraz za jakiś czas to się może przenieść na Księżyc, to znaczy, że po prostu te loty na Księżyc i tam różne działania będą zmonetyzowane, no będą się opłacały biznesowo.
5: No tak, no bo to jest teraz następny będzie przełom. Nie wiem, czy wszyscy też sobie zdają z tego sprawę, ale to się szykuje przełom w kosmosie, tak? Dlatego, że do tej pory to system tych rakiet był tak, że ty masz gdzieś rodzinę poza Warszawą?
6: Mam, w Kielcach na przykład.
5: No to właśnie, to jedziesz do Kielc i zabrakło ci benzyny, więc zostawiasz tam samochód. I bierzesz nowy, wracasz do Warszawy, zabrakło ci, no to go porzucasz na ulicy, tak? No to było tak z rakietami, prawda? Wypaliła się rakieta, no to koniec. A teraz wszystko jest w tym kierunku, żeby, no właśnie, rakieta leciała. Na przykład ten lot, który ma być na Księżyc, ma być właśnie w ten sposób zrobiony, że będzie zbiornik paliwa na orbicie, do niej ma dolecieć, no tam z 15-17 starshipów, które wpompują trochę, prawda, paliwa w to.
6: Z Zatoki Perskiej.
5: I jak wypełnią ten zbiornik, no to wtedy można doczepić do niego rakietę i lecieć na Księżyc, prawda? I jak się wraca, no ten zbiornik wraca. Także to jest takie reuse, prawda, recycling. I to wtedy długoterminowo mniej kosztuje, a my nie możemy sobie pozwolić na większe koszty, bo w czasie Apollo, tak jak mówisz, Piotr, to jest budżet NASA, to jest coś tam 0,4% budżetu amerykańskiego, w czasie Apollo to było 4%, czyli 10 razy więcej.
6: Ja stąd wziąłem te 120 miliardów, bo tak w głowie liczyłem, że GDP, ale to jest 0,4% budżetu, tak?
5: Tak.
6: Budżetu federalnego, okej.
7: Okay. No tak, i teraz nawet wynoszenie różnego rodzaju satelit, tak? Bo teraz jeszcze mniej więcej kilogram wynoszenia kosztuje około, nie wiem, tam $2000 pewnie.
5: Tak.
7: A przy Starshipie będzie około $100-200 za kilogram, tak. Nawet się szacuje, więc to będzie radykalna zmiana, tak?
5: Radykalna zmiana.
7: Tak. Obecnie teraz rynek, w ogóle sektor kosmiczny jest oszacowany między 550 a $600 miliardów jako cały sektor, taka ekonomia, powiedzmy tak. Ale to bardzo, bardzo mocno rośnie. To kilka razy będzie w ciągu kolejnych lat, to będzie bardzo wykładniczo rosło, więc to jest coś, co my jako Polska też powinniśmy w tym być jak najszerzej.
6: No. Ale dobrze, ale za tym wszystkim idzie też technologia wojskowa, no bo cały ten przemysł kosmiczny trzeba ochronić. Nad tym też, rozumiem, pracuje NASA albo inne.
5: A powiem, że wracając do tego, co Piotr powiedział, przełom jest taki, że teraz jak ktoś, siedzisz przy kimś, pijesz kawę i ktoś ci powie, a Ziemia jest płaska, to ty mówisz, tu masz $100, wystrzel sobie satelitę i zobacz, że nie jest z orbity. To jest przełom.
7: Albo siebie może. Na...
5: Okej, wojsko, tak? No, wojsko ma podobne technologie, bo jeżeli szukamy, prawda, żeby w podczerwieni zobaczyć diesla, silnik czołgu, to też w podczerwieni, trochę w innym paśmie, szukamy na przykład, ile azotu rolnik rozsypał na swoim polu, tak? Więc to jest technologia, to są właśnie te, to są pieniądze, które właśnie, to jest to, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Ile pieniędzy można wydać i jak to się zwróci? W tej chwili no, różnie można to obliczać, ale tak szacowane jest przez różnych ekspertów, że każdy dolar wydany na NASA zwraca się jakieś tam 2,5 razy w technologiach, które tu przychodzą. Ja mam szkła kontaktowe na sobie teraz. NASA, tak? Ty masz okulary, to masz, ale też by ci się bardzo drapały, gdybyś nie miał tej warstewki odpornej, tak? Uprałeś może ubranie w proszku, który powstał też wynaleziony przez NASA. Użyłeś GPS, żeby tutaj dojechać i tak dalej, prawda? Smartfon użyłeś, żeby się zapytać, jak Józef się czuje, tak? No to ten smartfon ma 6 z 8 technologii jest kosmicznych, tak? Dla kosmosu powstały. Steven Jobs ich nie wynalazł, tylko je złożył razem, prawda?
6: A Europa w ogóle istnieje w tym wszystkim? Bo tak chińska baza, amerykańska baza, czy Europa będzie w ogóle w jakiś sposób partycypowała w tej amerykańskiej bazie? Ma jakieś swoje technologie, czy...

0: cybersecurity, CubeSats, drony, wszystko się dzieje. Także no dobrze, jednego czego brakuje to trochę większej inwestycji, ale to też nie należy być takim ostrym. No macie tutaj wojnę, prawda, która jednak zbija sen z oczu ludziom. Więc poszło więcej pieniędzy na wojnę, tak? No, te budżety są ograniczone. No nie, ja nie jestem ekspertem od budżetów tutaj Europy, ale my tak na to patrzymy. Ale ESA jest bardzo dobra, prawda? No trochę łatwiej mnie się pracuje w NASA, tak? Mamy kooperatywne programy. Ja widzę, ja mam łatwiej, no bo jest amerykański budżet i ja jestem bosem i zarządzam tym. Na przykład jak na misji Rosetta, gdzie to jest 11 krajów z Europy i trzeba być bardziej delikatnym i dyplomatycznym, prawda? Jak rozdajesz pieniądze, jak żeby tam Anglik mówił coś, Niemcowi rozkazywał, a Niemiec Polakowi, to trzeba być troszeczkę spokojniejszym, przemyśleć dyplomatycznym. My idziemy tak troszeczkę szybciej czasami.
1: Ale oprócz Politechniki Śląskiej, tak?
0: Ta.
1: To na innych polskich uczelniach też są.
0: Tak jest.
1: Warszawa, na GIECH-u jest górnictwo kosmiczne.
0: Tak jest. I w świetnym poziomie. I też jest Wydział Kosmiczny na GIECH. Świetna szkoła. Mieliśmy z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor od Artificial Intelligence, świetny poziom. Miałem 4 studentów w to lato z Polski. Rzeszowski, warszawski, wrocławski. Politechnika jest na świetnym poziomie też. Z Częstochowy studenci wygrali międzynarodowy konkurs łazików, także no bardzo duży poziom, tylko że troszeczkę no nie jesteście jeszcze tak kosmicznie ustawieni dobrze.
2: A co Polska musi zrobić, żeby się ustawić kosmicznie dobrze? Jesteś, Artur, premierem, masz wszystko, co możesz chcieć. Co robisz, żeby Polska w tym świecie kosmicznym, jeśli chodzi o cały ten ekosystem, podniosła się kilka szczebli do góry?
0: Tak. No więc my mamy Polską Agencję Kosmiczną i jej budżet jest śmieszny. I to jest budżet, który płaci za pracowników.
2: Tak.
0: W Polsce, tak? NASA o tym nie wie nawet i chce, żeby, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do robienia różnych dealów tam, jak powiedzieć deal, żeby nie być jakieś tam...
2: Deal u nas, tak? Już nie ma priorytetowego znaczenia.
0: Więc z agencjami, jak potrzebujemy radar, idziemy do Włochów, rozmawiamy z ASI, tak? Jak chcemy jakiś tam lądownik, mały łazik na asteroidę, rozmawiamy z DLR. Idziemy do KNES po tam wiele różnych rzeczy, tak? Pójdziemy do Polsy, no oni nie mają pieniędzy. No NASA ma te pieniądze i te pieniądze tam przechodzą, dochodzą, na przykład jak jestem menadżerem jakiegoś projektu, dochodzą do mnie, ja mam swój budżet i buduję tą misję, tak? A tutaj tak nie ma, bo... O czym zresztą bardzo dobrze wiesz. Jak Polsa by miała jakiś pomysł, to musi iść do ministerstwa. Ministerstwo musiałoby tam pomyśleć o tym mocno.
1: Jak będzie, prawda, pomysł za dobry, to zmienią szefa, żeby się nie naprzykrzał.
0: No
1: to,
0: i oczywiście,
1: to już widzieliśmy.
0: No i oczywiście muszą być na tych stanowiskach kompetentni ludzie, żeby ocenili to, w co jest warto wejść, co nie. Ja znałem takiego super kompetentnego człowieka, który mi bardzo imponował. Miałem najlepsze dyskusje w historii rozmowy z różnymi oficjalami rządowymi. On miał na imię Piotr.
1: O, a nazwisko może?
0: Jakieś na N coś.
1: Popularne
0: było
1: w Polsce. Takie.
0: Ale to jest też odpowiedź na twoje własne pytanie. Wiesz, jak to jest. Muszą być kompetentni ludzie, którzy rozumieją biznes. Ty, o ile się nie mylę, masz wykształcenie też komputerowca, tak? W komputera byłeś, wiesz, no masz, byłeś w finansach, rozumiesz wszystko. No i tacy ludzie muszą podejmować decyzje, tak? I musi być budżet na to. I ludzie muszą w rządzie rozumieć, że to nie jest wydawanie pieniędzy, tylko inwestycja. No i trzeba się troszeczkę ukierunkować, żeby...
1: Właśnie Polska nie ma takiej specjalizacji jeszcze, nie? Żeby tam w NASA wiedzieli, że jak chcemy coś, to idziemy do Polski, bo

0: Oni są w tym najlepsi.
1: No tak, no właśnie, właśnie to jest kłopot, bo my tam jak chcemy spektrometr masowy, idziemy do Szwajcarów, jak chcemy radar, idziemy do Włochów. Jak teraz, w czym dobra jest Polska?
0: No, no to co się dzieje z tymi studentami, którzy wygrywają konkursy łazików? No bo co chwilę mamy informację,
2: że... Budują PKB innych krajów.
0: Nie pracują w Polsce.
1: Ale ci powiem, że byłem szczęśliwy. Byłem na takiej konferencji sławnej w San Francisco, TechCrunch, tak? To tam wszystkie te startupy schodzą się z tymi inwestorami, którzy dają im setki milionów dolarów. I był polski startup. I ja podszedłem do ich stoiska, a tam był taki facet i on mi mówi, słuchaj, dziękuję ci za twoją poradę, bo zadałem ci gdzieś tam we Wrocławiu, miałem jakieś tam prezentacje i mówi, zapytałem się ciebie, jak mógłbym się dostać do NASA? A ty mi odpowiedziałeś, nie chcę, żebyś się dostał do NASA, tylko żebyś został tu i budował największą kompanię kosmiczną w Europie, tak? No i on został i zrobił startup, teraz był na TechCrunch, także... dobra decyzja.
0: A jakie firmy z Polski znasz, kojarzysz z tego sektora?
1: Świetne są firmy. No jest oczywiście tutaj, w Warszawie jest parę, jest Creotech. Mhm. To jest taki nasz, z niego trzeba zrobić Lockheed Martin, że to też mógłby dowodzić całą misją, prawda? I my powinniśmy mieć polską misję. Ja tam sugerowałem misję, żeby zrobić na Marsa misję, ale to powinno też być na Księżyc, podjechać ten Księżyc teraz i być partnerem NASA. Mhm. Jest Astronika, świetna firma, oni robią, duże zaufanie do nich mamy, oni byli w dwóch misjach kosmicznych już, jedna była...
0: Ale ja je znam trochę, wysłali flagę polską na Marsa chyba, tak pamiętam, że coś tam pojechało oni... I w związku z tym flaga polska, tak taka jest. Malutka też jest na
1: jest,
0: na
1: bo oni wysłali to urządzenie, taki penetrator, prawda? Na misji InSight.
0: Nie ma jak tego przywieźć z powrotem, tych próbek, nie? Co poleciało?
1: Nie ma... Czy ty musisz mi dokuczać? Kurczę.
0: Jeszcze nie doszliśmy do łodzi podwodnej, to dlatego ona to stoi, żeby...
1: Nie, no niestety, ale jest KP Labs, Space Forest, jest w Politechnikach dużo rzeczy się dzieje, my współpracujemy z Wrocławską nad jednym urządzeniem, także firm jest sporo, które już teraz w Księżycu, w kosmosie już. Kosmosem się zajmują i to bardzo dobrze.
0: No dobrze, jak będzie, przepraszam, do tematyki wojennej, jak będzie ta wojna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to jak ważne będzie te całe instrumenty kosmiczne w tej wojnie?
1: No wiesz, wszystko teraz się opiera o kosmosie, na kosmosie. Trochę wiesz, drony zmieniły trochę ten balans, bo jesteśmy nie tylko na samej orbicie, no ale wiesz, każdy chce na przykład, wiesz, jakbyśmy mieli ten teleskop ogromny wielkości stadionu narodowego, to, no to wiesz, to wtedy możemy z dużą rozdzielczością wszystko widzieć na Ziemi, a teraz czy chcemy ten teleskop skierować na Ziemię, czy chcemy go skierować, prawda, obserwować planety przy innych słońcach. Także to już od nas zależy, na co wydajemy te pieniądze, jakie zastosowania mamy.
0: Dobrze, trzy elementy. Podbój Księżyca, baza na Marsie. To jest, rozumiem, to jest hobby pana Muska, tak, żeby wybudować bazę na Marsie.
1: No wiesz, no, wybudujemy bazę na Księżycu najpierw, zanim zajmiemy się Marsem. Mars jest zupełnie innym problemem niż Księżyc. Bo ja bym powiedział, że większym problemem z Marsem jest dolecenie tam, niż baza na Marsie. Na Księżyc się leci 1-2 dni. Jak cię ząb zaboli, możesz wrócić następnego dnia, tak? Jeżeli chcesz. Na Marsa się leci 7 miesięcy. No to wiesz, to już jest inny problem, problem psychologiczny, fizjologiczny, medyczny.
0: Ale rozumiem, że jest jakaś ekipa, która się tym zajmuje w Stanach Zjednoczonych. Znaczy myślą o tym poważnie. Czyli tak odpowiadają na pytania, co zrobić, żeby to się udało.
1: Tak.
0: I ta praca...
2: Ale to jeszcze uran jest w planach. Świetnie Mars jest tylko przystankiem.
1: Tak, uran jest wielkim...
0: Ale to już jesteśmy chyba w XXI wieku, prawda?
2: Nie.
1: Uran miał być za jakieś 10 lat, tylko że teraz pieniądze przechodzą na Księżyc, w związku z tym uran trochę odpadł.
2: Ale jak Księżyc zacznie zarabiać, to może być więcej kasy na uran.
1: No jak pomysł jest taki, żeby przejęty był ten Księżyc przez przemysł i wtedy my już pieniądze wkładamy w coś innego.
0: No to dobrze, to jeszcze trzeci punkt, to jest sztuczna inteligencja, badanie kosmosu i badanie danych z kosmosu. Znaczy jaka jest...
1: No masz tu AI-ka.
0: No mam,
1: z nowej
0: prawda.
1: Księgi Tytusa, proszę bardzo.
0: Możemy nawet go pokazać.
1: Tak. AI-ek.
0: Kto to jest?
1: AI-ek, no to zobacz, pokaż na okładkę łaskawie nowej księgi Tytusa, tak, do której ja napisałem scenariusz.
0: Proszę bardzo.
1: I tam jest AI-ek, czyli sztuczna inteligencja, kumpel Tytusa, który mu odpowiada na wszystkie ważne pytania, takie jak na przykład, co je AI? Nie wiem, ale na pewno nie je AI, nie je AI. Takie są, wiesz, także są... takie są, wiesz, ważne informacje w tym. Jeżeli jesteś w sztucznej inteligencji, to powinieneś przeczytać tę książkę. Ale...
0: To jest to kompendium wiedzy na temat sztucznej inteligencji.
1: No, tak jest.
2: Pierwsze kroki.
0: Ja
1: myślę, że co
0: Tytus
1: jeszcze...
0: Romciu, zbiórka do nowych przygód.
1: Tak jest.
0: I tekst jest...
1: Ja to pisałem wspólnie z... Karolem Weberem, który zresztą ma dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o szympansy, bo mieszka w Kenii i rysował to Zbyszek Larwa, który przyjąłem ten pomysł zrobienia w hołdzie dla ojca tej książeczki, bo bardzo mi się jego rysunki podobają.
0: No są takie, jakie były te rysunki.
1: No właśnie, więc ja też tak uważałem. Poprzednio oferowali mi innych rysowników, ale to
0: ale dobrze,
1: takie...
0: dlaczego to już nie jest, nie pomaga sztuczna inteligencja? Dlaczego to nie jest tak, że możemy sobie zobaczyć, Tytus sobie chodzi, a Tomek, Romek lecą, AI-ek mówi, a nie, że już nie trzeba czytać.
1: No wiesz, AI-ek pomaga znowu uczłowieczyć Tytusa, tylko że niestety nie wiem, czy nie...
0: No dobrze, ale to...
1: Nie wyjawię tajemnicy, ale okazuje się, że Tytus u szympansia AI-ka.
2: To jest tak, jak to poszło w Europie.
0: No dobrze. A czy rozmowy filozoficzne prowadzisz, czy prowadzi pan w Stanach Zjednoczonych na temat tego, do czego to zmierza? Jaka jest podstawa filozoficzna w ogóle funkcjonowania Krzemowej Doliny? Jest coś takiego, czy nie ma?
1: No więc... NASA, a propos, to ci powiem, że tu są tam ukryte trochę takie filozoficzne myśli, które ukryłem w tym Tytusie. Nie wiem, kto tam to podłapał, ale takie są rzeczy, że AI-ek tłumaczy, że nie ma poczucia humoru, bo to już jest świadomość, ale może opowiedzieć dowcip. Więc my w NASA nie wchodzimy w wielką filozofię, tylko po prostu mamy pewne
0: zadania
1: i je może wypełnić sztuczna inteligencja. I musi, bo wiesz, jak robot jest 80, sygnał leci 86 minut na Saturn, no to wiesz, musi myśleć ten robot sam i decydować, co ma zrobić, nie czekać na instrukcje z Ziemi. Więc to jest mózg.
2: A propos Krzemowej Doliny, czy ona naprawdę przenosi się do Teksasu?
1: No wiesz, to jest tak. Jak pojedziesz do San Francisco i pojedziesz na taki TechCrunch, pojedziesz na Stanford, to tam wiesz, od kreatywności, od pomysłów, od tych startupów, od tych wszystkich nowych pomysłów, wiesz, wrzy. Wrzy?
2: Buzuje. Wrze.
1: Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że staram się mówić dobrym polskim, to nie jest takie łatwe. Ale w Teksasie z kolei jest trochę inna mentalność, ale nie, podatki są o wiele niższe. Także, wiesz, kreatywność, nowe pomysły albo fabryka. No oczywiście jest Houston też, które zajmuje się, wiesz, Nie mówię, że nie mają kreatywności, tylko że zajmują się, wiesz...
0: No dobrze, ale jest, bo myślę o dyskusji filozoficznej, którą nawet podjął prezydent Donald Trump, bo ci wielcy, którzy tworzą sztuczną inteligencję, mówią, no już się przestraszyliśmy jej, tak? Czy ona da się kontrolować? Czy nie przejdziemy w fazy takiej, w której to sztuczna inteligencja będzie robiła rozmaite rzeczy, których my nie chcemy, żeby robiła, bo jest takie niebezpieczeństwo. Jest?
1: Więc...
0: Zaapelowali, musimy kontrolę zrobić. Donald Trump powiedział nie, jest wolny rynek, wolna Amerykanka.
2: Ścigamy się z Chinami, nie mam zamiaru zwolnić.
0: No to jak ta rozmowa jak przebiega? Czy jest zagrożenie? Papież napisał, Leon XIV napisał encyklikę o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Pokazał, że tak, po pierwsze kapitał, koncentracja kapitału, wielka przewaga kapitałowa, tworzenie z ludzi... On powiedział tylko użytkowników, klientów, nie obywateli, tylko klientów całej tej machinerii, którą tworzy teraz świat sztucznej inteligencji, czyli ci... no i co?
1: Więc tak, ty jesteś filozofem, on się zna na fachu, prawda? A ja dostaję pytanie. Także to nie jest tutaj dobry... Musimy troszeczkę to odwrócić.
0: Nie, ja myślałem, że jest na przykład... No, bo rozumiem, że w Kalifornii nie jest tak dużo, ale tam jak się do Santa Monica pojedzie, to jakaś kawiarnia się znajdzie, prawda? Więc... Siadam w kawiarni naprzeciwko kogoś, nie wiem, kto nad tym wszystkim pracuje i się zastanawiam, no dobrze, to białe czy czerwone? Białe. No a do czego to my wszyscy, do czego zmierzamy? Nie ma takich rozmów?
1: Ja ci powiem tak, że niespecjalnie takie rozmowy słyszałem, bo my w NASA jesteśmy niesamowicie pozytywni. Ludzie, którzy u nas pracują, chcą robić dobre rzeczy. Zastanawiamy się cały czas, jak tą technologię przerzucić z kosmosu na Ziemię, żeby pomóc ludziom. Jakieś tych czarnych myśli nie widzę, tak? Także oprócz Netflixów, wiesz, gdzie można zobaczyć sobie, jakie straszne rzeczy robią roboty. Także ja to zostawię komuś innemu, bo ja widzę... Wiesz, ja poza tym jestem na tyle stary, wy jesteście młode płotki, czy leszcze, jak się po polsku mówi?
2: Leszcze.
0: Tyle, że coś chcę powiedzieć.
2: No leszcze nie jesteś.
1: Leszcze jest takie obraźliwe. Czy jesteście co? Młode co? Byś powiedział.
2: Nie wiem. Zostańmy przy leszcze.
1: Young bucks. To powiedzmy sobie po angielsku, to nikt się nie obrazi. Tak? Więc ja pamiętam, jak kazano nam odłożyć suwak logarytmiczny, bo przyszedł kalkulator. Koniec świata. Kalkulator. Tu wstukują cyferki, nie myślą o niczym, nie wiedzą ile zer, walą się mosty, walą się budynki, drapacze chmur się przewracają, łamią. Koniec świata. Następno jakoś nie było końca świata. Potem przyszedł laptop. Software. Nie wiesz, co jest tej software, a używasz, a jak jest zła, walą się mosty, walą się drapacze chmur, samochody, koła odpadają. No jakoś tak się nie stało. Także czy AI jest złym narzędziem, czy dobrym? No ja jestem bardzo optymistyczny.
2: W sensie tych danych do analizy jest tyle, że, że z tym narzędziem można to znacznie przyspieszyć, nie?
3: Ta narracja nie dociera do NASA, bo w NASA, wszyscy wiedzą, pracują jeden z najlepszych mózgów na świecie, więc nie kupią tej papki. Bo w dużej mierze cała ta papka o tym przez zastraszeniu cały czas, to jest jeden prosty, ja uważam, chwyt marketingowy, ponieważ chodzi o kasę. No, Anthropic chce wejść na giełdę, tak? Może być wyceniony około 2 bilionów dolarów generalnie. Pozostałe inne firmy to samo. Już widać, że powoli się tam nakręca troszeczkę bańka, no bo jeżeli Anthropic traci rocznie 40 miliardów dolarów, jeśli dobrze pamiętam, ma taką stratę, a ma wyjść na wycenę na 2 biliony dolarów, to jest tylko i wyłącznie chodzi o kasę. Jeżeli się prześledzi te ruchy pieniędzy między Nvidią, Oracle, OpenAI, Microsoftem i Anthropiciem, to się okazuje, że to jest tam, nie wiem, 5-6 dużych spółek, które się ciągną trochę za uszy, sztuczkami księgowymi w pewnym sensie i powoli muszą bardzo szybko biec, tak jakby, po to, żeby, no, oni nazywają ich hyperscalers, tak? No bo szybko rosną, rozwijają się i na ten sposób sprzedają marzenia, że te zyski będą w przyszłości dowożone. Zobaczymy, co się stanie. Natomiast pamiętajmy, że przecież, nie wiem, 6 miesięcy temu czy 4 miesiące temu, nie pamiętam, Anthropic powiedział, że mamy ten model Mythos, taki tajny, on hakuje wszystkie firmy, zagrożenie bezpieczeństwa do sektora finansowego. Scott Bessent zorganizował spotkanie dla prezesów banków, wyszli smutne miny, tu uwaga, minęły 4 czy 5 miesięcy, ja nie słyszałem, żeby świat się zawalił, żeby jakieś instytucje finansowe zostały zhakowane i kasa gdzieś została ukradziona. A to już było tajne, tak? To jest w dużej mierze chodzi o pieniądze i jeżeli bardzo i tutaj środowisko Trumpa, on ma takich sensowną radę taką, jeśli chodzi o innowacje i technologię, nie pamiętam, jak on dokładnie się nazywa, tam jest na przykład David Zaks, jeden z doradców, bardzo mądrzy ludzie. Mówi wprost, jeżeli...
1: Ja wiem, jak ta rada się nazywa, to się nazywa Rada Kumpli z nieruchomości.
3: To nie ta. Ta akurat ma super smart ludzi, związanych właśnie między innymi z Krzemową Doliną i generalnie sytuacja polega na tym, że oni mówią wprost, no słuchaj, jeżeli ty jesteś firma amerykańska, chcesz dostarczyć produkt, który mówisz, że nie wiem, może zranić społeczeństwo, ludzi pozabijać, no to nie dostarczaj takiego produktu na rynek, tak? No bo za to odpowiesz. Czemu ty chcesz na nas ryzyko przerzucić, tak? Ale też są argumenty, które mówią z jednej prostej sprawy. No, zablokowanie teraz regulacji zablokuje cały ten open source, który też goni ich praktycznie w tych technologiach. A jeżeli ich goni i powiedzmy, no nie musi ich przegonić, ale jest bardzo blisko, to cała ta kapitalizacja, cały ten potencjalny zysk przez przewagę technologiczną, którą te firmy rzekomo mają i jest wyceniana, no się nie zrealizuje. Ryzykiem jest to, jeżeli ta bańka pęknie, a zobaczymy, ponieważ Fed zaczął podnosić stopy procentowe i powoli się zaczyna dyskutować, że już gdzieś zbliżamy się do jakiegoś bliskiego punktu, co widać po wycenach akcji Oracle. Właściciel miesiąc temu chciał sprzedać swój udział Oracle. Ta informacja się pojawia w piątek wieczorem. Poza rynkiem giełda zanurkowała, jeśli chodzi o Oracle. On się wycofał z tej decyzji, nie sprzedał, ale no, jeżeli właściciel już czuje, że coś jest nie tak, to gdzieś to trzeszczy, natomiast ryzyko jest takie, że jeżeli ta bańka pęknie, no to Stany Zjednoczone wejdą w recesję, nikomu nie jest potrzebne. No więc jak zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i ja bym się nie bał na razie tego. Największym zagrożeniem jest de facto człowiek, który ma, nie wiem, czerwony guzik, może wcisnąć i odpalić kilka rakiet atomowych, jak mamy, nie wiem, w Korei Północnej napięcie, tu widzimy, co się dzieje na Ukrainie, no boimy się sztucznej inteligencji, a tu się tłuczemy sami, zabijamy, tak? No to ludzka głupota jest większym ryzykiem niż jakaś sztuczna inteligencja.
1: Tak jest.
0: Tak powiedział nasz premier.
3: Gdzie tu jest?
1: Więc jeżeli tak, i dlatego też mi się podoba, podobają mi się programy kosmiczne, bo do tej pory przynajmniej, no troszeczkę to osłabło w tej chwili, ale to wrócimy do tego, że wszystkie, no ciągle mamy wspólne programy. Jest misja, łazik następny na Marsie, to będzie zbudowane przez Europejczyków, ale wystrzelone na amerykańskiej rakiecie z ogrzewaniem, które będzie nuklearne, zrobione przez Amerykanów. Także no jest ta współpraca ciągle i miejmy nadzieję, że będzie trwała i będzie coraz lepsza. Ja myślę, że w końcu Księżyc też zjednoczy ludzi. Szkoda, że te Chiny się zachowują tak, jak się zachowują. Szkoda, że ta Rosja się zachowuje, bo też ma bardzo dobrych inżynierów miała. I Chiny są świetne. No jakby wszyscy ludzie mogli kooperować tak razem, no to byłby niesamowity postęp. A tak to no... No niestety, no wydaje się pieniądze na głupie rzeczy, no przecież Rosja wydaje pieniądze i zmusza świat do wydawania pieniędzy na głupie rzeczy, prawda? Szkoda, że nie jesteśmy wystarczająco mądrzy jako rasa ludzka, żeby robić te wielkie rzeczy.
0: Był termin nowa ekonomia. W Polsce Prawo i Sprawiedliwość, przepraszam. Pana inżyniera, tak? Tak się tak. Mówi?
1: Mówi się ABC. Moje inicjały są Artur Bartosz Chmielewski, a ponieważ Chmielewski jest za długie do wypowiedzenia, no to mówi, mówiono na mnie ABC.
0: ABC.
3: A tu jest ABC sztucznej inteligencji.
0: ABC. bo jest, no, tworzy się nowa ekonomia, w Polsce jest dyskusja na temat tego, jak ratować państwo. Jest taka dyskusja i mam wrażenie, że my jesteśmy w poprzedniej epoce, jeśli chodzi o dyskusję na temat gospodarki, na temat tego, co się powinno wydarzyć. Czy to jest taka intuicja, która jest słuszna, czy nie, panie Piotrze?
3: Znaczy, no tak. Jesteśmy cofnięci, ponieważ no, nikt o tych rzeczach de facto nie myśli o nas. No, jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jest Polska Agencja Kosmiczna. Mamy wspaniałych ludzi na całym świecie. No, ja się tym zajmowałem, będąc ministrem krótko. Powinniśmy, kosmos jest jednym elementem, tak? Sztuczna inteligencja drugim elementem. No tak jak Szczepan mówi, fundamentem jest tania i dostępna stała energia, to jest fundament, ale jakoś na drugi brzeg zeszły nam rzeczy, które są związane z komputerami kwantowymi i całą taką jakby rzeczywistością post komputerów kwantowych, gdzie no, komputery kwantowe, jeśli będą realnie urzeczywistnione, po pierwsze ze sztuczną inteligencją zmieni to kompletnie też postęp, da potężny kopa do przodu, ponieważ ta moc obliczeniowa wzrośnie no, niewyobrażalnie, tak? Ale z drugiej strony są ryzyka związane właśnie z deszyfrowaniem wszystkich innych rzeczy. I mamy potencjał tutaj, a tak jakby się tym nie zajmujemy. W Stanach Zjednoczonych właśnie, to mi się podoba w Stanach Zjednoczonych, że tam różnie jest, tak? Możemy oceniać, nie wiem, prezydenta Trumpa tak czy siak, trafi się jeden prezydent lepszy, gorszy. System powoduje to, że to państwo jednak funkcjonuje. I o tym, że tak jak, nie wiem, o tym ministrze wojny Heksecie ma swoje wady, zalety, jest, nazwijmy to, ekstrawaganckim człowiekiem, czy jak to ująć, w każdym bądź ekscentrycznym. Natomiast mimo wszystko wydał rozporządzenia polegające na tym, że tam do, nie wiem, 2030 chyba wszystkie systemy w Pentagonie i w wojsku mają być quantum resilient. A my no po prostu, to jest coś, czego mi brakuje. Są u nas ludzie, którzy potrafią o tym myśleć, mówić, natomiast no nie ma zainteresowania w tym mózgu państwa, którym jest rząd de facto, to jest mózg państwa. Nie ma czegoś takiego i to jest przykre, tak? My skupiamy się na innych rzeczach.
4: Inne Piotr rzeczy, for president. Piotr for president.
3: Nie, nie.
4: Piotr for president.
3: Ale nie mogę, bo nie urodziłem się w Stanach Zjednoczonych, to nie mogę startować. Ale generalnie i to jest ten problem, tak? Ale świat nam ucieka.
4: Przerobimy ci świadectwo, metrykę, tak jak Obamie przerobiliśmy.
3: Świat nam ucieka.
4: Nie martw się.
3: I to powinniśmy podkreślić, bo tak jak Artur powiedziałeś, no, my jesteśmy tutaj zagrożeni przez Rosję, egzystencjalni. To jest fundament, na którym musimy się skupiać, ale żeby nie przegrać tego wszystkiego, no bo można wygrać, ostraszyć, czy nawet jak Ukraina jest w wojnie, może wygrać tą wojnę, ale przegrać de facto pokój. Bo państwo, mimo że prowadzi wojnę, czy się zbroi, czy cokolwiek, nie może zapominać o wyścigu intelektualnym, gospodarczym. Bo nawet jak wygra, to i tak będzie krajem trzeciego świata potem, bo się zapóźni. Więc to trzeba myśleć o tym równolegle. No i tego nam troszeczkę brakuje, no ale no. Jest jak jest.
0: A tobie, Szczepanie, czego brakuje?
2: Nie, ja się nie zgadzam. Ja uważam, że udało nam się te przytwierdzić już nakrętki do butelek. Mamy te...
0: To i możemy lecieć w kosmos,
2: butelkomaty.
0: Bo...
2: My wyślemy nasz europejski butelkomat na Księżyc, żeby oni mogli wrzucać tam butelki i je wyjmować z drugiej strony. I to będzie... Nasz zielony wkład w srebrny glob.
0: Ale butelkomaty nie są polskiej konstrukcji. Szczepanie, niestety, to
2: no
0: jest
2: to my zapłacimy za nie.
3: Ale
2: je zrobi.
3: Jeszcze, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby młodych ludzi u nas zachęcać do nauki tych ścisłych przedmiotów właśnie. To jest fundament. Nie zgadzam się z tym, co prezes NVIDIA ostatnio powiedział, że już młodzi ludzie nie muszą się uczyć matematyki. Ja się z tym kompletnie zgadzam, wręcz przeciwnie. Matematyka uczy logicznego myślenia i tylko dlatego my wyłapujemy, że sztuczna inteligencja halucynuje, no bo wiemy, jaka jest prawda. Jakbyśmy nie wiedzieli, to byśmy szli w te halucynacje, tak? Więc matematyka, ścisłe przedmioty, politechnika i tego typu rzeczy. Ale jakbyśmy, Artur, powiedzieli, bo NASA organizuje chyba tak zwane letnie kampusy dla młodych ludzi, nie wiem, staże dla studentów praktyki. Czy mógłbyś powiedzieć jakieś kilka słów o tym, czy jest coś takiego, czy właśnie, bo NASA to jest tak jakby, tu rozmawialiśmy przed programem, bo NASA my często znamy z filmów, tak? Houston mamy problem, to jest najbardziej znane. A potem dowiadujemy się, że gdzieś z Florydy są wystrzeliwane te rakiety. Zaraz, no Houston to nie jest Floryda, tak? A ty jeszcze mówisz, że jesteś z Kalifornii, no to tak. Już zupełnie o co chodzi, tak? Jakbyś pokrótce jeszcze powiedzieć, jak NASA ma te ośrodki, ewentualnie gdzie ci młodzi ludzie, którzy byli, czy rodzice, którzy ich nasłuchają, zainteresowani, żeby dziecko pojechało na jakiś summer camp, czy coś, i jak można się dowiedzieć o tym?
4: No ja ci mówiłem, że mamy czterech studentów nawet z Polski, tak. Prawda?
1: I ja nawet z chęcią załatwię więcej stanowisk dla studentów. Oni, 3 studentów przyjechało z Fundacji Rafała Brzoski. Jeden z nich dostał stypendium ze swojej Politechniki. Też profesor Janik dostał środki ze swojej Politechniki. Ja prowadzę na przykład coś takiego, co się nazywa Space Academy. I tutaj zgłaszają się licealiści i my z nimi robimy takie proste, kosmiczne, bardzo proste programy. Na początku, ja już to prowadzę od coś 12 lat, 13, to na początku robiłem to bardzo ciekawe dla tych studentów, ale zauważyłem, że to byli właśnie ci wszyscy studenci, którzy i tak idą na Stanford, Caltech, MIT. Ja im tam specjalnie pomagam, oni tak są genialni i będą robili genialne rzeczy. Także teraz zrobiłem to troszeczkę prostsze i zrobiłem, dzielę te dzieciaki, które, żeby zachęcić właśnie, tak jak mówisz, zachęcić do tego STEM-u, tak? Do tych ścisłych przedmiotów. Więc i dzielę ich na grupy i te grupy funkcjonują jako firmy. Teraz ja ich nie oceniam. Kiedyś ich oceniałem, ale to się zrobiło tak jak szkoła, prawda? Pan nauczyciel ocenia. Teraz oni wychodzą, co tydzień robią prezentacje u nas w audytorium w JPL i te inne grupy albo ich kupują akcje, albo sprzedają. Uczą się, prawda, o rynku. Uczą się, jak, co zrobić, żeby pokazać się dobrze, czyli uczą się o mediach, tak? Co to jest PR? Uczą się biznesie, finanse, więc i uczą się, że ty musisz, jako nowoczesny człowiek, znać się, nie możesz tylko się skupić na jednym tam dziedzinie, jednej wąskim dziedzinie, bo tak teraz świat nie funkcjonuje. Musisz trochę znać programowania, musisz znać fizyki, trochę matematyki, bo inaczej łatwo cię jest oszukać. Faktów, nie wiesz, co jest fakt, co jest fikcja, nie wiesz, co to jest halucynacja, prawda, i tak dalej. Także my to robimy. Każdy projekt na przykład dostaje prawie procent na tak zwany public outreach, także żeby mówić ludziom, o czym jest ten program, prawda, że nie wysyła się walizki z gotówką na Marsa, tylko dlaczego to robimy, prawda, dlaczego jesteśmy ciekawi, dlaczego Wenus jest taka gorąca, to jest nasz sąsiad, a Mars jest taki zimny i bez wody, tak? No a tu jest Ziemia w środku. Chcielibyśmy to wiedzieć, prawda? No bo jak ma temperatura dojść na Ziemi do 460 stopni jak na Wenus, to nie byłoby ładnie. Jak byłoby minus 100, to też by nie było ładnie. Także to trzeba zbadać. Także chcemy wciągnąć ludzi do tego. Ja nawet jeździłem do rezerwatów indiańskich, bo to jest najtrudniejsza grupa, prawda? Z jakiegoś oni tam powodu nie wierzą białym ludziom, wiesz? Ciekawe, co? No wiesz, im wprowadziliśmy im słownictwo całe, którego nie mieli, wiesz? Więc te rzeczy z tym trzeba, nad tym trzeba pracować, to jest ważne, to następne pokolenie jest ważniejsze niż nawet my, także... Kup Nowe przygody Tytusa i czytaj, jak jest za 2 lata, już przeczytaj Józefowi. No, super ważna rzecz. Właśnie pracować nad tym następnym pokoleniem. Uczyć je, rozróżniać, myśleć i rozwiązywać problemy, prawda?
2: Ale czy w NASA u ciebie na przykład na tych stażach jest miejsce głównie dla absolwentów uczelni ścisłych, czy humaniści też?
1: No wiesz, ja miałem studenta...
2: Student filozofii może jechać?
1: Przyda się? Możemy zobaczyć, jakie są wiesz, możliwości tego studenta. Miałem studenta na przykład, ja nad jedną misją była raczej taka misja trudna do oszacowania kosztów. No to wziąłem do pomocy sobie studenta z ekonomii i wziąłem sobie studenta z psychologii też. Bo podejrzewałem, że dlatego są bardzo źle oszacowane te misje, koszty tych misji, ze względu na normalną ludzką psychikę. A o tym nigdy nikt nie myślał, prawda? Że w zależności od sytuacji, jak ja się cię zapytam, czy chcesz kupić, chcesz komuś zaimponować i ja cię zapytam, za ile chcesz kupić samochód, to mi powiesz 200 tysięcy, ale jak jesteś ktoś, kto cię potem chce zapytać, że ci pożyczył pieniądze, to powiesz, kupię, tak, ale może jakiś chiński za 25. Więc wiesz, ta psychika w szacowaniu jest bardzo mocna i też u inżynierów, co nikt ci, żaden inżynier w NASA ci nie powie, że jakaś psychika wchodzi tutaj, jemu do głowy, jak ono szacuje koszt. Ale jak boss przyjdzie, ja takie robiłem nawet testy z tymi studentami od psychologii. Boss ci przyjdzie i mówi, no ja ostatnio zapłaciłem za ten mass spectrometer $400,000, ale zrób mi wycenę na tej nowej misji, ile on kosztuje. No to już ci on nie powie, że jest 2 miliony, prawda, tylko ci powiem, 400, tak? A potem koszty rosną. Także pytałeś się mnie o te różne kompetencje. Tak. Kompetencje są różne, żeby taka misja naprawdę się udała, to musi być właśnie ekonomista, musi być ktoś od PR-u, musi być ktoś z HR-u, który zatrudni odpowiednich ludzi i wie, jak tych geniuszy zwerbować, prawda? Bo to tylko nie chodzi o pieniądze, bo tak to każdy by nam ich ukradł. I tak dalej, i tak dalej. Także są różne kompetencje.
2: A jeszcze do sztucznej inteligencji ja mam pytanie, bo dzisiaj był w Radio Wnet tutaj taka rozmowa. Jeden człowiek mówił, że sztuczna inteligencja jest angażowana już do materiałoznawstwa, do opracowywania nowych materiałów. Czyli i to mnie interesuje, czy u was na przykład jest właśnie, czy sztuczna inteligencja jest angażowana do rozwiązywania jakichś takich złożonych problemów pod tytułem potrzebujemy materiał, który by miał takie cechy, śmakie cechy i tak dalej, bo on nam jest potrzebny do tego i tam zaczyna mielić jakiś model i na przykład proponuje jakieś stopy nowe albo coś takiego.
1: Tak, jak najbardziej. Ale ci powiem, że do tego używamy firmy, które się takimi rzeczami zajmują, dlatego że NASA też nie może napędzać NASA. Mhm. NASA ma napędzać przemysł, prawda? Mhm. Także jak takie specyficzne mamy rzeczy, no to staramy się rozwinąć to raczej w przemyśle i w prywatnych firmach, niż zatrudniać kogoś następnego człowieka i następnego człowieka i ta organizacja rośnie, prawda? I w końcu wiesz, siebie sama karmi, bo moja jest duża. Także na takiej zasadzie.
0: To jeszcze w czasie tej konferencji prasowej dwa pytania. Krzysztof Skowroński, Radio Wnet. Czy jest prawda, że są jakieś tajemnice w NASA związane z UFO?
1: Ja myślę, że ludzie, którzy wierzą w UFO, powinni troszeczkę poczytać o astronomii, powinni troszeczkę fizyki poczytać, dlatego, że...
0: Tam same wzory w tej fizyce, co tam do czytania, same literki, plusy i minusy.
1: To niech ci AI przetłumaczy te wzory na ludzki język, ale musicie sobie zdać sprawę, że wszyscy ci ludzie, którzy wierzą w UFO, że... No to jest tak. Voyager dzisiaj czy jutro jest... Voyager jest od nas jeden świetlny dzień. Voyager to jest statek, który był wystrzelony w 77 roku, tak? Bo co 173 lata planety układają się w taki sposób, że można tam jedna planeta napędza statek do drugiej i można przelecieć koło tych wszystkich planet, tak? Raz na 173 lata jest taki układ. No więc ten Voyager 1, Voyager 2 tam leci i on jest w tej chwili już przeleciał koło tych wszystkich planet, jest za naszym Układem Słonecznym. Nasz Układ Słoneczny mniej więcej ma 40 jednostek astronomicznych, to jest dystans między Ziemią a Słońcem, tak? On jest coś 166 czy 7 tych jednostek od nas, czyli jest statkiem międzygwiezdnym w pewnym sensie, bo opuścił nasz Układ Słoneczny. No i on jest jeden dzień świetlny od nas, tak? Jeden dzień. Czyli światło do niego, czyli sygnał radiowy, jak chcemy powiedzieć mu, prawda, włącz ten instrument, czy prześlij jakieś dane, to zabiera dzień. Tak jak ja, wiesz, bym miał tutaj latarkę, to ty myślisz, każdy myśli, że no jest to od razu, ale to nie jest od razu, bo to jest 300 tysięcy kilometrów na sekundę, tak? No to on jest jeden dzień świetlny, 24 godziny świetlne od nas. Żeby doleciał do następnej gwiazdy, najbliższej gwiazdy, gdzie mogą być planety, gdzie może być inteligencja, gdzie go może przechwycić, a wtedy jakby go przechwycili, to musicie wiedzieć, że tam jest nagrana na płycie, po polsku też są, pozdrowienia dla kosmitów z polskim języku, ale on doleci za lat 50 tysięcy. A on jest w tej chwili, po 50 latach jest jeden dzień świetlny. Także te dystanse, dlaczego to mówię? Te dystanse są no po prostu niewyobrażalne. Gwiazd jest miliardy na naszej, prawda, galaktyce. No to żeby ktoś przyleciał na tą malutką planetę i tutaj jeszcze za ambicje postawił, że tylko będziemy się kontaktować z rolnikami, którzy siedzą sieją kukurydzę, no to... Dziękuję.
2: Ale ty wyglądasz podejrzanie młodo jak na swój wiek.
1: No bo wiesz,
2: czyli jednak są tam chyba jakieś technologie pozaziemskie.
1: Einstein powiedział, że jak lecisz szybkością bliską światło, to jest time dilation, skrócenie.
3: Paradoks bliźniaków.
0: To jeszcze jedno pytanie w czasie tej krótkiej konferencji prasowej. Czy wszechświat ma środek?
3: Na wiejskiej.
0: Cicho, panie premierze. Ma czy nie ma?
1: Mamy, lećcie do nas, zapraszam was do JPL i tam w kontroli lotów jest taki punkcik, jest taka, tak jak na Hollywood Boulevard są gwiazdy dla gwiazd, to my mamy taką gwiazdkę tam i tu jest napisane, tu jest środek wszechświata. Przyjdź i zobacz.
3: Czyli jest,
2: ale bo...
0: Nie, to ja się nie, na taką wymijającą odpowiedź to się nie zgadzam. Ma czy nie ma? Wszechświat cały.
1: Musicie się zapytać astronoma, a nie szarego inżyniera.
0: No.
3: Środka nie ma, ale ma pępek i to my jesteśmy.
0: No dobrze. Tak?
2: Nie,
0: tak?
2: Dwie rzeczy chciałem powiedzieć, że jedna to jest taka, że chyba w tym roku dziennikarki Radia Wnet będą się wybierały do Stanów Zjednoczonych, tak, więc może to zaproszenie, albo chociażby polecić tą firmę z Houston, gdzie te humanoidy wszystkie są, to one tam pójdą, a druga rzecz, że szczerze powiem, że ja mam takie, inaczej, to, czy wszechświat ma środek, to ja mógłbym spróbować nawet powiedzieć, ale to za chwilę. Natomiast nasze myślenie jest bardzo geocentryczne, mimo że uznaliśmy już, że Układ Słoneczny, prawda, jest heliocentryczny i tak dalej. To sprawy, którymi się zajmujemy na co dzień i tak dalej, to my tak jesteśmy, perspektywa kury, że tak to ujmę, że nasze tutaj następne ziarenko i tak dalej. I jak się rozmawia o tym, że teraz na Księżyc, jutro na Marsa i tak dalej, to tak w ogóle otwiera, to jest takie spojrzenie na Ziemię z zewnątrz, że ta przestrzeń nagle się pojawia. I to jest, jak dla mnie, dużo ciekawsze spojrzenie, dlatego że na przykład można stwierdzić, że po co nam budować fotowoltaikę, jak możemy sobie zrobić swoje słońce, czyli fuzję jądrową i mieć energię ze swojego własnego słońca, zamiast łapać energię ze słońca, które świeci gdzieś daleko. Da się.
0: Jeszcze nie, ale prawie. No dobrze, też a środek?
2: No tam mówią, że jak ci, co mówią, że był ten wybuch, czy go nie było, ale że w każdym razie wszechświat się cały czas oddala jakby od siebie, te różne gwiazdozbiory i tak dalej, czyli jak one się oddalają i lecą, to gdzieś musi być ten punkt, od którego się oddalają. Czyli jakiś punkt środka musi być.
0: Popatrz, pan inżynier coś się nie wierzy w to wszystko, uważa, że jest inaczej.
1: Wiecie, no, myślę, że
2: może to
1: jest...
2: nie był fakt, co powiedziałem.
1: Przepraszam, ale to jest chyba najmniej ważne pytanie tej dyskusji, którą żeśmy przeprowadzili.
0: Ale jakaś musi być kropka.
3: Krzysztof, masz globus Polski?
1: Kropka?
0: Mam.
3: To pokażę ci gdzieś środek.
1: Kropka to jest taka, że myślę, że Polacy mają genialnych, superinteligentnych ludzi, świetnych studentów, pracują ciężko i teraz trzeba taki system w tym kraju zrobić, żeby dać im szansę budować, używać te mózgi, talenty, intelekt, żeby budowali Polskę, żeby nie była 20. ekonomią świata, tylko number one.
3: No to się stanu może nie spodobać, ale generalnie w top 3.
1: Top 3 jest okej.
0: Okay. Czyli Polska, potem Stany, potem Chiny. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Potem Księżyc.
0: A, no dokładnie.
1: Będzie niezależny.
0: Ja myślę, że Księżyc, patrząc na to wszystko, szybko ogłosił niepodległość po prostu.
3: A Twardowski będzie. Jest na Księżycu? Spotkali go tam?
1: To słuchajcie, będzie... te pytania się stają, jakoś poziom trochę zaczyna spadać.
0: Ośrodek Wszechświata to nie jest niski poziom. Nie.
1: No może być pod nad nami, może być poniżej, to nie wiadomo, jaki jest ten...
0: Artur Chmielewski, który nie chce odpowiadać na najprostsze pytania, czy Wszechświat nie ma środek, był gościem honorowym Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że pan do nas przybył.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Znam Piotra już od wielu lat. Uważam, że jest jednym z moich. Uważam go za jednych z bardziej genialnych ludzi na całym świecie i to jest moja przyjemność tutaj być w jego obecności, waszej. Także dziękuję za zaproszenie.
3: Dziękuję, ale to tak za dużo.
2: Tu my, Krzysztofie, jesteśmy uhonorowani obecnością aż dwóch.
0: Tak. Nie, ja jestem uhonorowany obecnością trzech, i Szczepana, bo Szczepan ma zawsze rację w naszym towarzystwie.
1: No wiecie, musimy tutaj, może posiedzimy po tym programie trochę dłużej, was poznam lepiej, to już będę miał trzech uwielbione osoby.
0: Z dedykacją dla Józefa ten program jest za 18 lat odsłuchaj, zobaczymy, czy w jakim punkcie będzie.
2: Może będzie słuchał już na Księżycu. No.
0: Razem z tobą.
2: Który w międzyczasie ogłosi niepodległość.
0: Nie, będą wtedy...
2: A potem przyłączy się do
0: sztuczna inteligencja będzie ci pokazywać, gdzie jesteś, będziesz mógł być w dowolnym miejscu i nie będziesz wiedział w ogóle, gdzie jesteś. Takie książki też napisano, ale to tylko Netflix.
2: Były też takie filmy.
0: Nie wierzymy w to. Artur Chmielewski, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Tytus, Romek i Atomek, nowe wydanie. Czeka ten obywatel, który...
1: Ejajek.
0: Ejajek, nie wiadomo czemu jest niebieski, a nie biało-czerwony. Dziękuję wszystkim.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
5: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Brawo, Dajnia.
2: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawo Dajnia. Moim Państwa gościem jest pan sędzia Piotr Schab, prezes Stowarzyszenia Sędziów Veritas et Ius Służbie Narodowi. Dzień dobry, panie sędzio.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu redaktorowi.
2: Panie sędzio, zacznijmy naszą rozmowę od sprawy listu żelaznego, słynnego, który został na razie nieprawomocnie wydany Marcinowi Romanowskiemu. Jak pewnie większość osób wie, wywołało to taką awanturę, tak to chyba trzeba nazwać, bo to nie jest dyskusja, tylko awanturę w postaci po prostu brutalnego ataku Waldemara Żurka na sędziego, który taką decyzję podjął. Natomiast tu w tle tego wydarzenia jest pewna kwestia, która moim zdaniem jak w pigułce pokazuje, gdzie my się znaleźliśmy jako państwo. Otóż sędzia, rozpoznając ten wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie tego listu żelaznego, no dysponował przepisem z kodeksu postępowania karnego, z którego wynika, że prokurator ma prawo swoistego weta. Tak to można, tak to publicystycznie nazwę, żeby było to bardziej komunikatywne. Czyli jeżeli się nie zgadza na wydanie listu żelaznego, to sąd nie powinien go wydać. Ten przepis jest w obowiązującym prawie, w kodeksie postępowania karnego i we wszystkich jakichś innych ustawach, no w zasadzie tu nie ma żadnej innej ustawy, która dotyczy listu żelaznego, no to jest taki tak zwany lex specialis. Natomiast istnieje faktycznie orzecznictwo sądów, które uznały, że z jakichś powodów tego przepisu nie będą stosować, bo on jest sprzeczny z konstytucją i tak naprawdę wiąże sądowi ręce i czyni sąd nie sądem, tylko jakimś, nie wiem, notariuszem prokuratora. Ja mam z tym taki problem, że jakkolwiek ten przepis faktycznie chyba zgodziłbym się, że jest bardzo kontrowersyjny, bo faktycznie sędzia staje się takim po prostu dysponentem woli prokuratora, ale on obowiązuje, on jest uchwalony. Został uchwalony za czasów Zbigniewa Ziobro, przez Zbigniewa Ziobro. Zapewne po prostu prokuratura się stykała z jakimiś sytuacjami, kiedy listy żelazne były wydawane takim osobom, które prokuratura z jakichś powodów uznawała, że one nie powinny być wydawane. I taki przepis uchwalono. No i teraz oto co widzimy. Z tego przepisu, z dobrodziejstwa tego przepisu, z czasów, nie z dobrodziejstwa przepisu, tylko z dobrodziejstwa sądów, które zbojkotowały ten przepis, korzysta były wiceminister sprawiedliwości, członek rządu, czyli środowiska politycznego, które ten przepis wprowadziło, a te środowiska, które wtedy ten przepis radykalnie krytykowały, jak na przykład Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, sam czytałem na stronie tego stowarzyszenia taką merytoryczną, w sumie rzetelną krytykę z 2018, jeśli dobrze pamiętam, roku dotyczącą tej noweli, one to krytykują. No my żyjemy w jakimś domu wariatów tak naprawdę. To już po prostu, przepraszam za ten przydługi wstęp i tu zmierzam do pytania, czy postawienia tezy, że to pokazuje taki niesamowity mętlik, w którym my się znaleźliśmy. Te strony się zamieniają, stanowiska się zamieniają. Tu nikt tak naprawdę już nie wie, o co chodzi. I ja jako obywatel zaczynam czuć taki po prostu takie oburzenie samo w sobie. Już to wielokrotnie to mówiłem wcześniej w prawodajni, opisując ten wymiar sprawiedliwości, a powtórzę, to mi się po prostu już nie chce na to patrzeć, panie sędzio. Ręce opadają i proszę o pana komentarz do tej sytuacji z tym przepisem i również o pana stanowisko co do tego przepisu w ogóle, czy on pana zdaniem jest...
3: Oczywiście. Zacząć muszę wypowiedź w tej kwestii od wskazania na szaleńczy ton i szaleńczy atak osobisty pana ministra Żurka na osobę sędziego Konrada Mielcarka, któremu wręcz naubliżano w mediach społecznościowych, używając knajackiego, ordynarnego tonu, godzącego w jego dobre imię i godność zawodową. Ta akcja przetoczyła się przez media. Jest to akcja głęboko poniżająca i to poniżająca, czy dążąca do poniżenia dobrego imienia sędziego, co w moim przekonaniu ministrowi się nie udało, ale minister po raz kolejny poniżył urząd, który przyszło mu pełnić, niestety. To jest wiodący motyw odbioru społecznego działania pana sędziego Mielcarka. Proszę wybaczyć, nazwę to chamstwem. W ten sposób jedynie określić mogę zwięźle reakcję szefa resortu sprawiedliwości.
2: Bo ja wpadnę w słowo, to może nie wszyscy znają ten tweet. W tym tweecie Waldemar Żurek po prostu wprost, ja już nie mówię o tym, że nazwał sędziego neosędzią, tak, bo to już do tego się zdążyliśmy przyzwyczaić, ale on de facto wprost zarzucił mu, że jest takim intencjonalnym po prostu obrońcom Romanowskiego wbrew prawu dla jakiegoś politycznego interesu.
3: Dokładnie,
2: tak?
3: To... dla politycznego małego interesu sędzia miał być związany ze światem polityki w sposób determinujący jego działania. Gorszy o Belgii wobec sędziego nie można sobie wyobrazić. Jest to ewidentnie zachowanie, które ja osobiście poddałbym ocenie sądu cywilnego, przynajmniej sądu cywilnego.
2: No i sędzia Mielcarek, z tego co wiem, chyba
3: zapowiedział takie akcje, natomiast jeżeli minister sprawiedliwości podejmuje się tego rodzaju działań, to tkwi w mrokach politycznego szaleństwa. To jest człowiek, który jeżeli prawa już bardzo dobrze nie zna, to przynajmniej w zarysie pamięta. I w zarysie wie, co mu wolno, a czego nie. Wie, że przekracza granice. Przekroczył je zatem intencjonalnie i świadomie. Po co? Dlatego, że tak naprawdę nie ma żadnego politycznego planu działania na sytuacje kontrastowe, na sytuacje, w których postąpienia sędziów, postąpienia sądów nie będą lokowały się wedle jego politycznego interesu. To jest dowód bezradności, skłonności do bycia ordynarnym w życiu publicznym. Nie nazwę tego głupotą, ale też upadku od strony merytorycznej resortu sprawiedliwości. Tyle tytułem komentarza dotyczącego akcji ministra Żurka przeciw panu sędziemu Konradowi Mielcarkowi. Ja chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy pan Konrad Mielcarek jako sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odmówił wydania listu żelaznego wobec Michała, o ile nie pomyliłem imienia, Kuczmierowskiego, to wówczas komentarzy krytycznych, a także komentarzy, które z krytyką nie mają

0: do których władza najogólniej mówiąc nie ma zaufania, nie mają możliwości orzekania także w tego rodzaju sprawach. Natomiast wracając do przepisu, istotnie wprowadzenie normy warunkującej możliwość, de facto warunkującej możliwość zastosowania listu żelaznego od braku sprzeciwu prokuratorskiego, to jest regulacja bardzo kontrowersyjna, to jest moje osobiste zdanie, ponieważ ta regulacja istotnie krępuje niezawisłość sędziowską. Nie jest to jedyna regulacja w kodeksie postępowania karnego, która warunkuje kierunek postąpienia sądowego od braku sprzeciwu prokuratora. Mamy tutaj do czynienia przecież z aresztem warunkowym na przykład, prawda? Ja osobiście oceniam te regulacje jako takie, które winny być poddane weryfikacji Trybunału Konstytucyjnego. To jest moje osobiste zdanie. Niemniej sędzia podlega ustawie. To jest bardzo złożony problem prawny, bo ile rzeczywiście sąd apelacyjny w Gdańsku wprost, i to jest jedyne moim zdaniem orzeczenie, które wprost niejako prowadziło do uwolnienia sądu od skrępowania brakiem sprzeciwu czy sprzeciwem, w zależności od kierunku orzeczenia prokuratora, w wypadku sprawy o list żelazny, to orzeczenie idzie w inną stronę niż literalny zapis ustawy, odnosząc się zarówno do gwarancji konstytucyjnych, gdy chodzi o prawo do niezawisłego sądu i niezawisłość sędziowską, regulacji Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która przecież zawiera swój artykuł 6, no to jednak z drugiej strony mamy też tutaj jednak odwołanie się sądu do tak zwanej kontroli konstytucyjnej rozproszonej. Sędzia podlega ustawom, więc to jest przedmiot bardzo daleko idących kontrowersji, rzeczywiście.
1: Ja widzę takie ryzyko, no przykład, on oczywiście będzie w jakiś sensie skrajny, ale no, jeżeli dopuszczamy taką sytuację, że sędzia sądu powszechnego po prostu nie widzi przepisu, tak? Mówi, że ten przepis, który jest zupełnie jednoznaczny, on nie stwarza żadnych jakichś niejasności interpretacyjnych, że on po prostu go nie będzie stosował, mimo że jest to najbardziej szczegółowy przepis, który do tej sytuacji się odnosi, to skąd ja mam wiedzieć, że na przykład taki sędzia kiedyś, na przykład kogoś, nie wiem, nie skaże na przykład na karę śmierci, bo na przykład, nie wiem, no zastosuje jakieś wyrafinowane rozumowanie prawnicze, że na przykład ten stary kodeks karny to jeszcze, nie wiem, że może to obowiązuje, tak, i na przykład kogoś skaże na karę śmierci. Albo na przykład, no nie, już nie chcę mnożyć tych przykładów. To budzi mój niepokój jako obywatela po prostu w tym sensie, no że wydaje się, że prawo jest po to, żeby dawać jakieś gwarancje, jakąś pewność po prostu, tak, że znamy zasady gry, tak. Są oczywiście różne interpretacje jakichś zdarzeń, różne oceny, natomiast no, jak gramy w szachy, no to nie dyskutujemy, w jakich warunkach możemy zrobić roszadę, tak. Jak na przykład król się wcześniej ruszał, no to roszady zrobić nie można, tak. A tu przychodzi człowiek, który mówi, nie ma problemu, ja tak robię, bo uważam, że tak jest bardziej zgodne z jakąś po prostu, nie wiem, wyższą argumentacją.
0: No tak, rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z takim kontrastowym przedstawieniem tej sprawy przez pana redaktora.
1: Ja no przerysowany, no to są tak, jakieś... Tak,
0: rzeczywiście konstytucyjna kontrola rozproszona, do której de facto odwołuje się sąd, orzekając w kwestii listu żelaznego w pierwszej instancji w sprawie, o której mówimy, jest zagadnieniem niezmiernie kontrowersyjnym. Budzi sprzeciw wielu prawników, większości prawników sądowych, że tak powiem. Nie tych, którzy są prawnikami, na szczęście politykami, nie, bo tutaj rzeczywiście złożenie w ręce osób zaufanych, że tak powiem, możliwości weryfikacji poszczególnych zapisów konstytucyjnych w zależności od konkretnego wypadku jest wielką pokusą, to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast o ile orzeczenie pana sędziego Mielcarka istotnie jest w moim osobistym przekonaniu kontrowersyjne i to bardzo, to po pierwsze podlega kontroli instancyjnej, którą już pan sędzia wulgarnie, ale jednak zapowiedział.
1: Żurek?
0: Nie, oczywiście, przepraszam, minister. Nie sędzia, minister. Lapsus lingue, proszę wybaczyć. Oczywiście.
1: Na szczęście już nie sędzia, bo to...
0: Tak, no jestem tego samego zdania, natomiast z drugiej strony nie jest to orzeczenie, któremu nie można nadać cech postąpienia nieracjonalnego, ponieważ, jak powiedziałem, jest przykład sądu apelacyjnego,

0: apelacyjnego w Gdańsku. Orzeczenie bardzo szczegółowo motywujące pewien werdykt wydany przez sędziego o dużym dorobku naukowym notabene. Ten przykład wskazuje na to, że sytuacja nie jest niekontrowersyjna. Nie wolno, i to jest skandal, także wówczas, gdy orzeczenie sądowe budzi sprzeciw, a przysługuje środek zaskarżenia od tego orzeczenia, chociaż to samo w sobie nie jest warunek sine qua non szacunku do sądu. Nie wolno ruszyć z atakiem, podkreślam po raz kolejny, ordynarnym atakiem na osobę sędziego, tylko dlatego, że polityk, który przedsiębrał pewne działania w płaszczyźnie, na której ściśle zazębia się prawo z polityką, z doraźnym interesem politycznym, nie osiągnął skutku. Albo spotkał się z sytuacją dla niego skomplikowaną. Jeżeli odwołuje się do wymachiwania pięściami, to jest oczywiście określenie w cudzysłowie, ale chodzi tutaj o uwypuklenie skali ataku na osobę sędziego, to znaczy, że jest politykiem bezradnym, że jest, powiedziałbym, upadłym prawnikiem i że jest człowiekiem, który nie radzi sobie z emocjami. Mhm. I niestety jest ministrem sprawiedliwości.
1: Jeszcze tak tylko gwoli wyjaśnienia, to też przypomnę, że tu rozmawiamy jednak o etapie postępowania przygotowawczego. To też warto, żeby słuchacze mieli na uwadze, że tak. bo mówimy o sędziach, ktoś mógłby to zinterpretować, że tu chodzi o jakieś wydawanie wyroków. Nie, nie, tu mówimy o kontroli sądowej działania po prostu w śledztwie prokuratora. Jakbym miał się wcielić w adwokata tego przepisu, to mógłbym powiedzieć, no, że jednak to prokurator jest gospodarzem postępowania, jak na przykład, nie wiem, sąd na przykład każe mu kontynuować śledztwo, tak? Bo na przykład ktoś zażalił umorzenie, no to ten prokurator jest zobligowany niejako przeprowadzić te czynności wskazane przez sąd, ale nie jest związany decyzją, tak? Nadal może je drugi raz umorzyć, tak? Więc jak gdyby byłbym w stanie bronić tego przepisu, że to nie jest tak, że ten sędzia w postępowaniu przygotowawczym ma jednak takie finalne zdanie. On sprawuje tylko kontrolę, ale nie chcę w to wchodzić, bo czas to tak tylko tytułem wyjaśnienia.
0: Rzecz prawna jest rzeczywiście złożona dość.
1: Tak. Mhm. Natomiast w ogóle wspomniałem o tej sytuacji właśnie mówiąc o tym galimatiasie prawnym. I ona moim zdaniem pokazuje taką jednak zbytnią pazerność po prostu ministerstwa, no tych rządów poprzednich, czyli Prawa i Sprawiedliwości. To jest jakiś oczywiście punkt. Ja nie chcę tu twierdzić, że ten przepis jakąś niezwykle istotną cegiełką w tej masie takiej budowania oporu tych środowisk justicji i tak dalej, no ale niemniej jednak pokazuje pewną pazerność, tak? Czyli po prostu wprowadzono przepis, który zupełnie w oczywisty sposób był niezwykle kontrowersyjny. Szczerze mówiąc, nie chce mi się wierzyć, żeby trudne sytuacje związane z wydawaniem listów żelaznych były plagą. Czy pan sędzia jako praktyk zna na przykład takie sytuacje z własnej pracy, czy z pracy kolegów, słyszał o wydawaniu listu żelaznego w sytuacji, w której potem ten podejrzany zachowywał się skandalicznie, nie wiem.
0: Nie.
1: No właśnie. To dziękuję. Dziękuję. Kontynuuję swój wywód. No właśnie. I to takie właśnie sytuacje, cegiełka po cegiełce, budowały moim zdaniem opór tych środowisk. Oczywiście, że w zasadniczym wymiarze on dotyczył po prostu oderwania tych ludzi od koryta. Ja tego nie tracę, tak brzydko powiedziałem, ale tak to trzeba nazwać. Nie tracę tego z horyzontu.
0: Literacko pan redaktor powiedział.
1: Tak, nie tracę tego z oczu i wiem, że ta wojna i tak by trwała, ale jednak gdyby nie było budowania konsekwentnego różnych takich kontrowersyjnych decyzji, to moim zdaniem ta wojna by nie była tak zaciekła i tamta strona by nie miała jednak tak wielu sympatyków. I pytanie, żeby to jakoś przekuć na pytanie, czy pan sędzia jednak nie uważa, że to te wasze środowiska, mówię hasłowo, tak, czyli te skupione wokół wszystkich tych stowarzyszeń teraz sędziowskich, prokuratorskich, które są w opozycji do tego, co się dzieje, czy wy jednak, jako prawnicy, bo wtedy tych stowarzyszeń wtedy jeszcze nie było, chodzi mi o środowisko prawnicze, czy nie było błędem, że wy jednak nie protestowaliście przeciwko takim różnym, nie najlepszym pomysłom? Może gdybyście wtedy protestowali, to by to jakoś inaczej się potoczyło i byście mieli większe poparcie w tej chwili ze strony takich tych mas sędziowsko-prokuratorskich.
0: Szanowny panie redaktorze, myśmy wtedy nie tworzyli stowarzyszeń, ponieważ tak naprawdę walka o osnowę systemu konstytucyjnego w Polsce nie toczyła się na granicy, w naszym przekonaniu, utraty suwerenności przez nasze państwo. My zajmowaliśmy odpowiedzialne stanowiska i to nie przekreślało faktu w ogóle, że poszczególne regulacje prawne, czy ich propozycje, były przedmiotem analiz, kierowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. Niekiedy naprawdę krytycznych. Natomiast czy błędem było to, że nie powstawały pewne stowarzyszenia, nie nawiązywano współpracy.
1: To tak wpadę
0: słowo,
1: mi nawet nie chodzi o te stowarzyszenia, tylko że po prostu czy nie było błędem, że ze strony różnych autorytetów świata prawniczego nie wybrzmiewały jednak jakieś stanowiska krytyczne, że po prostu można było, myślę, że tamta strona miała takie wrażenie, że po prostu ministerstwo robi tu różne reformy, które są, niektóre przynajmniej są kontrowersyjne, i wy siedzicie cicho, czy tak naprawdę to popieracie? Chodzi mi o to, czy po prostu nie ma...
0: Tak, ale to musielibyśmy w tej chwili przejść na płaszczyznę szczegółów, bo mówimy o, regulacji, która dotyczyła i dotyczy listu żelaznego. Powiedziałbym, że my mówimy o orzeczeniu Sądu Okręgowego w Warszawie w gruncie rzeczy... Z jednej strony i ze względu na doniosły społecznie przedmiot tego orzeczenia, ale z drugiej strony ze względu na reakcję resortu, ze względu na reakcję ministra sprawiedliwości. Zapadało wiele kontrowersyjnych orzeczeń. Rzeczywiście jestem zdania i prezentuję pogląd, że za rzadko zabieraliśmy głos w debacie publicznej. Wolno nam to było robić. Uważam, że powinniśmy rzeczywiście już wówczas, niezależnie od tego, jaki byłby charakter naszych publicznych wypowiedzi, czy on byłby krytyczny, czy aprobujący, powinniśmy publicznie prezentować nasze stanowisko. Tutaj pan rektor ma absolutną rację.
1: No i tak też mam takie wrażenie, że z uwagi na to takie zagmatwanie tego obecnego sporu, takie w takim sensie, w każdym sensie, merytorycznym, politycznym, nie wiem, emocjonalnym, kadrowym, to ta taka gotowość jednak do zabierania głosu i stania na straży po prostu jakichś faktów, prawdy, tak, a nie jakichś środowisk, jest o tyle ważna, że jeżeli w ogóle dojdzie do zmiany władzy tutaj politycznej w Polsce, co nie jest przecież wcale przesądzone, to ja bym postawił taką tezę, że dla mnie największym zagrożeniem w tej chwili, to zresztą mówił o tym dzisiaj rano prezes Julia Przyłębska, jest jednak groźba takiego po prostu faktycznej utraty suwerenności, tak? Czyli roztopienia po prostu naszej konstytucji w strukturach unijnych, tak? I po prostu zlikwidacja, czy to taka de facto, czy taka po prostu zakamuflowana Trybunału Konstytucyjnego, będziemy mieli TSUE, roztopimy się po prostu w tym unijnym bałaganie, a jak gdyby rzecznikami tego jest ta obecna władza. Justycje, temisy i tak dalej. To jest dla mnie oczywiste i w tym zakresie to są najbardziej niebezpieczne środowiska. Ale drugim takim zagrożeniem, które ja postrzegam, jeżeli by doszło do zmiany władzy, to są ci politycy tej nowej władzy. Bo ja się po prostu obawiam, obserwując po pierwsze brak jakichś koncepcji, takich po prostu naprawy tego, tak? Taki chaos, taka doraźność, że po prostu ci ludzie, kiedy dojdą do władzy, to rozpoczną taki tępy rewanżyzm. I może powstać taki po prostu jakiś drugi chaos. Tamta strona przecież nie zniknie, bo oni nie zostaną zamknięci w Berezie, tak? Ani nie wylecą na Marsa, czy na przykład na Madagaskar, czy gdziekolwiek indziej. To będzie powtórka z rozrywki. I wtedy właśnie ten wasz głos, jako prawników i takie osoby, które pewnie są rozważane jako osoby, które miałyby jakieś funkcje obejmować, jakichś prezesów sądów, nie wiem, jakichś trybunałów, czegokolwiek tutaj możemy sobie wyobrazić. Wasz głos i taka gotowość do zajmowania stanowiska i oporu wobec jakichś głupot, które moim zdaniem mogą być robione, będzie szczególnie ważne. I moje pytanie do pana sędziego, czy pan na przykład, bo to pan tu siedzi, czy pan ma w sobie takie przekonanie, że pan nie pójdzie na żadne kompromisy w przypadku zmiany władzy i
0: Panie redaktorze, mówiąc uczciwie, nigdy nie szedłem na kompromisy. Myślę, że potwierdzą to również ci ludzie, którzy znają mnie od 10